0: kontraktowano postkwantowe szyfratory i mobilne laboratoria dla cyberwojsk. Inaugurując cały program, premier Donald Tusk podkreślił, że miliardy z unijnych pożyczek trwale zmienią nasze bezpieczeństwo.
1: To jest coś absolutnie bez precedensu i że możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili.
0: Drugim przystankiem był Ożarów Mazowiecki i kontrakt za 11 miliardów złotych na krajowy sprzęt rozpoznawczy i uderzeniowy. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał na nowy fundament naszych sił zbrojnych.
2: Dzisiaj to jest 11 miliardów, tysiące dronów. Budujemy armię dronów. Flyeye, Gladiusy, Warmate'y.
0: Kropkę nad i postawiono wieczorem w Gdańsku, zlecając stoczni Remontowa Shipbuilding budowę dwóch okrętów hydrograficznych za 1,5 miliarda złotych. Wszystkie umowy zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
3: Jest odpowiedź polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na rosyjskie groźby w sprawie amerykańskich wojsk w naszym kraju.
4: Warszawa podkreśla, że siły NATO na wschodniej flance mają charakter wyłącznie obronny i są reakcją na działania Moskwy.
3: Rzecznik resortu Maciej Wewiór mówi, że działania sojuszu są odpowiedzią na politykę Kremla.
5: Siły sojusznicze, w tym te amerykańskie goszczące na terytorium naszego kraju, to element niezbędnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu podjęte w obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę i eskalacyjnej retoryki Moskwy właśnie wobec sojuszu.
4: Wcześniej rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa ostrzegała, że ewentualne zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce mogłoby doprowadzić do eskalacji napięcia w Europie i wymusić działania odwetowe Rosji.
3: Plaża w Świnoujściu częściowo zamknięta. Przy budowie terminalu kontenerowego znajdowane są kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej.
4: Saperzy składują je przy kąpielisku w dzielnicy Przytur, a potem wywożą. Dlatego wprowadzono tam ograniczenia, mówi zastępca prezydenta Świnoujścia Arkadiusz Mazepa.
6: Mamy tak dużo tych niewybuchów, że jest bardzo duża częstotliwość pojazdów saperskich wywożących materiały wybudowę właśnie tą drogą przy kąpielisku, które jest kąpieliskiem miejskim.
3: Kąpielisko nadal działa, ale trzeba z niego korzystać ostrożnie i omijać zamknięte fragmenty plaży.
7: To są aktualności jedynki.
4: Ikar dla Stefana Chwina odebrał nagrodę wydawców podczas otwarcia Międzynarodowych Targów Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.
3: Pisarz podkreślał, że dla niego najważniejszą wartością jest wolność twórcza.
8: Szalenie kruchy dar losu, kruchy dar historii, który powinniśmy wszyscy strzec. Ja w swojej twórczości, która takie miałem szczęście, została przetłumaczona na 15 języków obcych, staram się tą właśnie wartość podtrzymywać i chronić. Bardzo jestem dumny z tego wyróżnienia i serdecznie za nie dziękuję.
4: Uhonorowany został też Piotr Dobrołęcki, księgarz, wydawca i redaktor naczelny magazynu literackiego Książki oraz kwartalnika literackiego Wyspa. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła mu srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis.
3: A Międzynarodowe Targi Książki na Stadionie Narodowym potrwają do niedzieli. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio. Na miejscu są dostępne także nasze wydawnictwa.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Debiutująca w tenisowym turnieju French Open Maja Chwalińska jest już w trzeciej rundzie paryskiej imprezy. Porażkę poniósł wczoraj Hubert Hurkacz. O szczegółach Cezary Gurjew.
10: Maja Chwalińska pokonała Belgijkę Lizę Mertens 6-4, 6-0 i awansowała do trzeciej rundy.
11: Każdego dnia też czujemy się inaczej, nie ma co ukrywać. Był ten cięższy dzień na pewno i potrzebowałam wydobyć z siebie na pewno bardzo, bardzo dużo energii. Cieszę się, że mam dzień wolny. Wykorzystam go najlepiej jak potrafię, żeby się zregenerować i mam nadzieję, że powalczę w następnym meczu.
10: Hubert Hurkacz przegrał w meczu drugiej rundy z Amerykaninem Francisem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6 i 4-6. Porażka, ale radość, że popularny Hubi może grać.
12: Przez wiele miesięcy nie mogłem nic praktycznie robić, jeżeli chodzi o wejście na kort, to przy niewielkim poruszaniu się od razu pojawiał się duży ból.
10: Przed nami wielki polski mecz trzeciej rundy na głównej arenie, a więc na korcie Filipa Châtier. Iga Świątek zagra dziś z Magdą Linet.
9: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra o krok od awansu do finału rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Zielonogórzanie wygrali drugi mecz z Arką, tym razem 85-83 w Gdyni. Rozgrywający ze Stalu Filip Matczak.
13: To się mówi, jak ktoś daje, to się bierze. No i w drugą stronę, jak ktoś chce zabrać, no to mieliśmy taką możliwość, no to chcieliśmy to jak najbardziej wykorzystać i to spotkanie należało na pewno do najłatwiejszych. Ale widać było, że w tej czwartej kwarcie krok po kroku, łyżeczka po łyżeczce nakręcaliśmy się coraz bardziej i to budowało zespół i myślę, że to dlatego spowodowało, że udało nam się wszarpać ten mecz.
9: trzecie spotkanie w niedzielę w Zielonej Górze. Tymczasem polscy koszykarze w trzyosobowej odmianie przygotowują się już

0: do Mistrzostw Świata w Warszawie. Biało-czerwoni trenowali w arenie pod Pałacem Kultury i Nauki. Najbardziej doświadczonym graczem jest Przemysław Zamojski. Olimpijczyk z Tokio i Paryża nie może już doczekać się występu przed własną publicznością.
1: Wyjątkowy czas, zdecydowanie serce mocniej bije już od kilku tygodni, ta ekscytacja, podniecenie naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. Piękna arena tutaj wybudowana w sercu stolicy, mnóstwo kibiców przyjedzie nas wspierać i dopingować.
0: Mistrzostwa Świata w Warszawie rozpoczną się w poniedziałek. Ponownie o sporcie za godzinę.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. We wschodniej połowie kraju będzie dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, w zachodniej dużo słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 22-24 w centrum, aż po 26 na krańcach zachodnich. Wiatr szykuje się umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat. Na kilku stacjach pomiarowych w pasie centralnym, od Gdańska przez Toruń, Łódź, Katowice aż po Bielsko-Białą, jakość powietrza jest dobra, na pozostałych bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 13% energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Od 9 do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd jest wtedy najczystszy i najtańszy.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
11: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
12: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
11: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
12: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
11: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
12: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
13: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
4: Autopromocja.

0: shape of you. Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6. Sygnały dnia. Piątek, 29 dzień maja, 149 dzień roku, do końca roku 216 dni. Słońce wzeszło o 4:24, zajdzie o 20:44, dzień potrwa zatem 16 godzin i 20 minut. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 27 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 38. Imieniny obchodzą Aleksander, Andrzej, Bogusława, Ermentruda, Izbylut, Magdalena, Maksymin, Maksymina, Maria, Piotr, Rajmund, Rajmunda, Stefan, Syzyniusz, Teodozja i Urszula. I wszystkiego, i tradycyjne, niechże się Państwu darzy. I to już dziś. Finał radiopowieści z tajemniczym nagraniem ze szpiega.
1: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480.
0: Pierwszy radiowy komunikat i Polka Dziadek to się przecież nie klei. Zobaczymy, a raczej posłuchamy, kto poskleja te wszystkie elementy zaskakującej układanki, a to przecież Państwo, nasi słuchacze, piszą kolejne odcinki radiopowieści Pociąg do Jedynki, kolejne odcinki na stulecie programu pierwszego Polskiego Radia. Natomiast kolejny rozdział na kortach Rolanda Garrosa napiszą wspólnie Iga Świątek i Magdalinet, czyli Polski Mecz w samo południe.
2: Mecz odbędzie się na głównej arenie Rolanda Garrosa, korcie Philippa Châtrier, w upalnych warunkach, z temperaturą sięgającą nawet 35 stopni Celsjusza.
3: Będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę.
0: Faworytką jest oczywiście Iga, ale Magda na pewno będzie chciała sprawić niespodziankę. Ten mecz w słońcu, w upałach przekraczających stopni 30, no w takich warunkach trzeba się nawadniać. Zanim na stałe czasy izotoników, w pracy, na przykład na polu, sprawdzał się kompot.
4: W Polsce kompot przede wszystkim kojarzony jest z kuchnią domową. Trochę z takim retro smakiem, który odnajdujemy także w asortymencie barów mlecznych. Dlaczego zrobił się tak bardzo popularny za granicą?
0: Tak, to prawda. Państwo mogą nie dowierzać, ale Amerykanie dopiero teraz, w XXI wieku, odkryli, że jest coś takiego jak kompot. Najlepszy z czego i dlaczego z mirabelek? Tam sporo cukru chyba.

Zdaje się, no jeszcze z rabarbaru, no tak, tam też sporo cukru, zdaje się. I ta bańka z kompotem, jak ona się nazywała? Ja wiem. Pytanie, czy będzie wiedział Stefan Krajewski, minister rolnictwa. No jak nic, będzie musiał wiedzieć, że ta bańka z kompotem nazywa się jak? No właśnie, Grzegorz Osiecki będzie zadawał pytania w Państwa i w naszym imieniu o 7.15. Pierwsza rozmowa dnia z ministrem rolnictwa, godzinę później Paweł Jabłoński, poseł PiS-u. A ja nazywam się Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam na to wyjątkowe wydanie sygnałów dnia. Na zegarze 18 minut po godzinie 6. Jak zawsze jesteśmy do 9. Kochanie.

0: Polski Radio, program pierwszy, Edyta Bartosiewicz, Miłość jak ogień. Ten ogień, szanowni państwo, bardzo szybko się rozprzestrzeniał i zbliżał do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję wczoraj o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości Ołdakowizny i Żądzy. W sumie to są 42 osoby, państwo już wiedzą, o co chodzi. Podwarszawski Wołomin, strażacy nadal walczą z pożarem lasu na terenie powiatów wołońskiego i mińskiego, gdzie płonie już 100 hektarów lasu. Jeszcze w tej godzinie połączymy się z ekspertem. 22 po 6.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: A teraz ten anonsowany temat, czyli no właśnie niektórzy będą mocno zdziwieni, że niektórzy ci za oceanem dopiero się dowiedzieli, że jest coś takiego jak kompot, który kojarzy nam się z wakacjami u babci, dodatkiem na stołówkach czy w barach mlecznych. Napój, po który może dzisiaj sięgamy rzadziej, ale jednak to robimy. Amerykanie kompletnie nie mieli o tym pojęcia i właśnie zaczynają się nim zachwycać. Wszystko za pośrednictwem mediów społecznościowych.
2: Amerykańscy twórcy internetowi

0: Zachwycają się napojem, który przygotowujemy i pijemy od lat, polskim kompotem.
1: I love it. It's a bubble. I don't even want to eat it. It's so cute.
2: W Polsce kompot przede wszystkim kojarzony jest z kuchnią domową. Trochę z takim retro smakiem, który odnajdujemy także w asortymencie barów mlecznych.
0: Doktor Magdalena Tomaszewska-Bolałek, kierowniczka Food Studies Uniwersytet SWPS.
2: Dlaczego zrobił się tak bardzo popularny za granicą? Przede wszystkim efekt nowości. Te pierwsze informacje o fruit water pochodzą przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. To warto zwrócić uwagę na to, że dla zachodnich odbiorców tego typu napoje są czymś nowym i nieznanym.
3: Kompot to taki relikt dawnych czasów.
0: Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyk.
3: Nasze babcie, mamy przygotowywały rzeczywiście po obiedzie taki kompot, czyli gotowane owoce, jabłka, truskawki, rabarbar się świetnie do tego też nadaje. No i to był trochę taki deser po obiedzie, mam wrażenie, w niektórych domach, więc coś fajnego. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że wtedy się też gotowało. My teraz trochę idziemy na łatwiznę i wybieramy już takie trochę gotowe rzeczy i soki albo napoje po prostu kupowane w kartonikach, w butelkach z marketu. Więc myślę, że to pójście na łatwiznę jest tutaj czymś, co spowodowało, że przestaliśmy takie kompoty gotować po prostu w domu. Myślę, że Amerykanie tym bardziej, mając wszystko gotowe i podane na plastikowej tacy, łącznie z obranymi warzywami i owocami, tym bardziej nie wiedzą, co to jest.
0: Amerykańscy twórcy internetowi przypisują też kompotowi właściwości prozdrowotne.
2: Można spotkać się z opiniami, że ten napój ma bardzo dobry wpływ na nawodnienie i poprawia kondycję skóry. Do tego jeszcze na pewno dochodzi kwestia samej estetyki. Wiemy bardzo dobrze, że media społecznościowe bardzo lubią piękne obrazy, rzeczy, które świetnie prezentują się na filmach i na zdjęciach. I tutaj na pewno kolory kompotów też mają ogromne znaczenie.
0: Poza tym kompot bardzo łatwo przygotować.
3: Gotujemy wodę, wrzucamy dowolne owoce. Tutaj oczywiście nasze polskie jabłka, gruszki, śliwki, ale też rabarbar. Takie, które się troszkę rozgotują, ale też pozostają w całości. Truskawki się świetnie też nadają. Te owoce potem można zjeść. Niektórzy dosładzają taki kompot. Chyba, że jest to tylko kompot na owocach, to będzie to też bardzo lekki, fajny napój.
4: This one's very like cherry flavored.
5: Tylko czekać, jak Amerykanie odkryją kompot z ogórków. Albo tych mało solnych, albo tych kiszonych.

0: My się zachwycaliśmy kompotem na wakacjach u babci. Amerykanie dopiero teraz w XXI wieku odkryli, że jest coś takiego jak kompot z truskawek.
1: Cicho sza z tym kompotem. Powiecie, że to jest nasze dobro narodowe, jeszcze będą nas chcieli zdobyć, tak jak Grenlandię. Cicho sza.
0: Dobrze, na razie cicho sza. Dzięki wielkie, panie Łukaszu. No, no, słuszna konstatacja.
2: Zdobyć się przez kompot.
3: No, ale przecież jeszcze rosół odkryli.
0: Jeszcze rosół odkryli, tak.
3: Oni wiecie, jaki jest rosół po amerykańsku?
0: Daj.
3: Chicken tea.
0: Wow.
3: O, naprawdę.
2: O. No taka herbatka. O.
0: Nie, no ale to jest po prostu zwykły wywar z kurczaka po prostu. Taki bulion w kubku. Tylko, że oni wszystko, oni tak do blika nie są przekonani. Oni kartą nie, telefonem tam się boją płacić przecież. A u nas to już...
2: Oni tam za oceanem.
0: Tak jeszcze. Tak właśnie ja jest. Panu czek wypiszę. Co to jest, proszę państwa. No dobrze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Justyna Gronko i Paweł Zieliński.
2: Pojawił się też.
0: Uśmiecham się do was, uśmiecham się do swoich przełożonych.
2: A uśmiechasz się, bo należysz, jeśli się uśmiechasz tak szczerze.
0: Tak, szczerze.
2: Zdecydowana większość z nas przyznaje, tak, Danielu, tak jest, że lubi swojego przełożonego. To jest ponad 70% badanych. Widzę, że należysz do tego grona 14%.
0: Badanych przez kogo?
2: Przez przełożonych. Oczywiście. Nie, nie przez przełożonych.
0: Szanowni koledzy, bardzo proszę, tutaj trzeba wypełnić ankietę.
3: Imię i nazwisko. Dobra,
0: szefie, ale to anonimowanie.
2: Wystarczy.
0: Trzeba podać imię
2: wystarczy,
0: i nazwisko.
2: Wystarczy, posłuchaj.
0: Wystarczy imię.
2: 15% nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, czy lubi, czy nie lubi. Ma wątpliwości. 14% twierdzi, że nie darzy go sympatią, ale uwaga, co piąty pracownik nie ufa swojemu przełożonemu zupełnie. 65% uważa, że ich przełożony dobrze radzi sobie w czasach niepewności. Teraz czego nam brakuje tak naprawdę? Pracownicy oczekują może nie radykalnych zmian czy rewolucji, ale jednak innego zarządzania. I przede wszystkim...
0: A radykalne zmiany to chodzi o zmiany na stanowisku. Tak?
2: Nie, nie o to chodzi. Przypominam ci, 70% z nas jednak lubi przełożonego. Przede wszystkim potrzebujemy szczerej, otwartej komunikacji. 30% z nas.
0: Lubię.
2: Spójne, konsekwentne decyzje. Tego brakuje.
0: Lubię.
2: Ograniczenie chaosu w zespole. Ja bym tutaj ograniczyła właściwie ten chaos w zespole.
0: Przepraszam, bo ja mam ankietę do wypełnienia. Lubię.
2: Lubisz, cenisz tak. I jeszcze musisz tutaj Szanuję. Zaznaczyć, czy cenisz, czy darzysz zaufaniem.
3: Tak, pełne.
2: Darzysz?
0: Tak, darzę pełne. I tutaj mam taką skalę od 1 do 10. To wpisałem 11.
2: O, proszę. I liczysz na podwyżkę. Takie badania się pojawiły, to przyszłam tutaj z nimi, żeby wam opowiedzieć, jak to wygląda. Właśnie tak.
0: W tej mojej ankiecie nie ma słowa o podwyżce. To ja poproszę o taką ankietę.
2: Też nie było.
0: 6:30. Skrót aktualności, Paweł Sieliński.
4: Spłonęło już około 100 hektarów, a żywioł nadal nie jest opanowany. To najnowsze informacje z Międzylesia pod Wołominem, gdzie potężny pożar trawi las. Ewakuowano mieszkańców dwóch wsi, zamknięto część Krajowej 50, a do pomocy strażakom rano ruszą terytorialsi.
5: One wzmocnią właśnie te działania prowadzone, które będą prowadzone przez te wyspecjalizowane grupy.
4: Rosyjski dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Bezzałogowce najprawdopodobniej zbaczyły z kursu, a ich celem miały być miejscowości na Ukrainie.
6: Trzeba zareagować dosyć stanowczo, jeżeli mówimy o tą wschodnią flankę NATO.
4: Pierwsze umowy z SAFE podpisane. Ministerstwo Obrony Narodowej zaczyna wydawać pieniądze z unijnej pożyczki. Do soboty ma zawrzeć kontrakty w sumie na 100 miliardów złotych.
7: To jest coś absolutnie bez precedensu i możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili.
4: Plaża w Świnoujściu częściowo zamknięta. Przy budowie terminalu kontenerowego znajdowane są kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej. Saperzy składują je przy kąpielisku w dzielnicy Przytura, potem wywożą.
8: Mamy tak dużo tych niewybuchów, że jest bardzo duża częstotliwość pojazdów saperskich.
4: Koniec z reklamozą pod Tatrami. Radni Zakopanego jednogłośnie przyjęli uchwałę krajobrazową, która ma uporządkować chaos w mieście. Mają zniknąć wielkoformatowe reklamy, a także banery na ogrodzeniach i dachach budynków.
9: Na pewno będzie powołany

0: zespół na pewno będziemy egzekwować te przepisy, będziemy się starali, żeby to działało jak najlepiej.
1: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.
2: Pogoda.
3: We wschodniej połowie kraju będzie dziś pochmurno, deszczowo i wiecznie. No i to pytanie, czy wiatr może utrudniać akcję strażaków pod Warszawą? O to zapytam już niebawem naszego gościa. W zachodniej części dziś sporo słońca, na termometrach nawet 26 stopni. Tyle pokażą termometry na krańcach zachodnich. 17 zaś na Suwalszczyźnie. Ciśnienie wysokie i jeszcze rośnie 1009 hektopaskali. To jest Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia 6:33. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
4: 29 maja, kalendarz jedynki. W 1967 roku urodził się Noel Gallagher, lider i gitarzysta zespołu Oasis.
5: Danka, góry jeszcze nie zawonione!
6: Jezusie Mario!
7: O, to, nie rak, nie ryba! Walizka, podłóżka, prędko.
4: W 1960 roku na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wyemitowano premierowy odcinek powieści radiowej W jeziorach. Rok 1953. Nowozelandczyk Edmund Hillary wraz z nepalskim szerpą Tenzingiem Norgejem jako pierwsi w historii zdobywają szczyt Mount Everestu.
8: Tak jak się patrzy na stare zdjęcia pokazujące na przykład salę operacyjną czy salę chorych, to rzeczywiście widać, jak bardzo na tamten czas nowoczesne, dlatego że Polski Instytut, Warszawski Instytut Radowy był oczywiście na równi z Instytutem Curie w Paryżu najnowocześniejszą tego typu placówką.
4: W 1932 roku założono Instytut Radowy imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W 1921 roku rozpoczęto budowę portu w Gdyni.
9: Nie można inaczej traktować Gdyni, tylko jako fenomen polskiej myśli morskiej, naszej całkowicie samodzielnej i jednocześnie pierwocin planowania gospodarczego.
10: Z zapisków Eddingtona wiemy, że rano 29 maja nad wyspą przeszła ogromna burza, ale chmury odsłoniły niebo tuż przed 13:30, planowaną godziną zaćmienia. Eddington miał tylko 8 minut na zrobienie zdjęć. Wieczorem 3 czerwca, po dniu spędzonym na pomiarach zdjętych obrazów, zwrócił się do swego kolegi. Einstein miał rację.
4: Rok 1919. Obserwacja przesunięcia położenia gwiazd podczas zaćmienia Słońca potwierdziła teorię względności Alberta Einsteina.
11: Sprawa owego sławnego hasła, którego on był autorem. Mianowicie za wolność naszą i waszą. Hasło to zrodziło się w kontekście manifestacji zorganizowanej na Placu Zamkowym, upamiętniającej przywódców dekabrystów, tych skazanych na śmierć. No i on jakby wykorzystał ten element, żeby odwołać się do tej romantycznej młodzieży rosyjskiej, rzucając to hasło.
4: W 1861 roku zmarł Joachim Lelewel, polski historyk, biograf, numizmatyk, poliglota, heraldyk i działacz polityczny.
3: To jest Polski Radio, program pierwszy i sygnał dnia 6:35.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: A my w sygnałach jak zawsze trzymamy rękę na pulsie bieżących wydarzeń, jak państwo wiedzą z naszych aktualności. Koło Wołomina ponad 100 hektarów lasu jest objętych pożarem. Ogień pojawił się wczoraj po południu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Jak w tej chwili wygląda sytuacja, o tym rzecznik polskich strażaków kapitan Wojciech Gralec.
12: Dziś po godzinie 6:00, także już pewnie w trakcie jest do wejścia do działań znów policyjny Black Hawk, który będzie wykonywał zrzuty gaśnicze. Wczoraj było wykonane 31 zrzutów gaśniczych. Dysponowane są również plutony ze szkół pożarniczych, m.in. z Akademii Pożarniczej, aby wesprzeć działania strażaków. Na miejscu działań jest samego województwa mazowieckiego ponad 150 pojazdów i blisko 600 strażaków. Na wniosek i zapotrzebowanie pana wojewody mazowieckiego na godzinę 7:00 również mają wesprzeć nasze działania żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Będzie to około 100 żołnierzy.
3: Tak mówi rzecznik strażaków kapitan Wojciech Gralec, a z nami jest były rzecznik Paweł Frączek, ekspert do spraw pożarnictwa. Witam panie Pawle.
13: Dzień dobry, witam.
3: Wie pan, w takich sytuacjach przypomina się to hasło, które pan pamięta ze szkoły, ja pamiętam ze szkoły, że las rośnie wolno, płonie szybko. To, co się dzieje pod Warszawą w tej chwili, jak bardzo trudna jest.

0: jest w opanowaniu?
1: To jest jedna z najtrudniejszych akcji w ciągu ostatnich kilkudziesięciu dni, ponieważ podobny pożar miał miejsce na początku maja, który, jeśli dobrze pamiętam, rozpoczął się 5 maja w Puszczy Solskiej w województwie lubelskim w powiecie biłgorajskim. Problem polega na tym, że niestety warunki atmosferyczne, o których od wczoraj rozmawiamy, nie sprzyjają strażakom, czyli silny, porywisty wiatr oraz susza, także ten trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach, spowodował, że przy powiewach wiatru ten pożar wszedł na wierzchołki drzew i zaczął przemieszczać się wierzchołkowo. To jest najtrudniejszy, najbardziej groźny pożar również dla strażaków i najniebezpieczniejszy, który jest bardzo trudno opanować z uwagi na to, że ten front pożaru przy podmuchach wiatru, porywistego wiatru, może przemieszczać się z prędkością dochodzącą nawet do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, a przerzut ognia z miejsca na miejsce może następować nawet na odległość kilkudziesięciu metrów. To powoduje, że tak gwałtownie ten pożar zaczął się rozprzestrzeniać. To jest ogromny teatr ratowniczy. Tak jak mówił mój przedmówca, tylko z województwa mazowieckiego jest ponad 600 strażaków i 150 samochodów. Dzisiaj, podobnie jak i wczoraj, ogromnym wsparciem na pewno będzie lotnictwo. 4 samoloty Dromader, 4 śmigłowce, w tym 3 śmigłowce Lasów Państwowych i śmigłowiec policyjny. To na pewno w dużym stopniu pomoże. Natomiast tym krytycznym elementem jest niestety zapowiedź ponownie porywistego wiatru, który może spowodować, że te miejsca, które gdzieś zostały już dogaszone, mogą w tych miejscach ponownie powstać nowe zarzewia ognia. Natomiast również musimy dodać, że poza tymi grupami, które wymienił mój przedmówca, w nocy, o czym Państwo informowaliście na swojej antenie, dotarły i wyjechały 4 grupy specjalistyczne, tak zwane GFFF. Są to grupy strażaków z województwa łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego. Są to grupy przystosowane do gaszenia pożarów lasów w ziemi bez użycia samochodów, czyli docierają do tych najbardziej trudnych, niedostępnych miejsc i z użyciem sprzętu ręcznego dogaszają te zarzewia ognia.
0: Panie Pawle, ja rozumiem, że gdyby pojawiły się jakiekolwiek opady deszczu, to na pewno by pomogło, no ale z prognoz wynika, rozumiem, że Państwo też mają dostęp do takich aktualnych prognoz. Na ten moment nie wskazuje nic, że coś tam cokolwiek spadnie z nieba.
1: Prognozy pogody są podstawą do planowania takiej operacji ratowniczej, o jakiej mówimy dzisiaj, o jakiej mówiliśmy w Puszczy Solskiej. To jest niezbędna wiedza, którą musimy posiadać i dotyczy to również leśników. Natomiast nawet te niewielkie opady, które gdzieś tam są zapowiadane w tym rejonie dopiero w sobotę, czyli jutro, niewiele pomogą z uwagi na to, że ten deszcz zatrzyma się na koronach drzew. Natomiast najczęściej las zaczyna się palić od szczółki, czyli tego pożaru przyziemnego.
0: Panie Pawle, może warto zaapelować do mieszkańców, zresztą służby już to robią, do mieszkańców tych okolicznych miejscowości o ograniczenie zużycia wody.
1: Dokładnie. Ja zresztą wczoraj, podobnie jak sztab kryzysowy, mówiłem o tym i to jest apel. Zawsze z takim apelem zwracają się strażacy i nie tylko sztab kryzysowy, żeby mieszkańcy najbliższych miejscowości słuchali komunikatów i czerpali tą wiedzę z tych oficjalnych komunikatów, które są na stronach urzędów miast, gmin, straży pożarnej. Również ograniczyli swoją aktywność na zewnątrz, czyli nie wychodzili, pozamykali okna, jednak dym stanowi określone zagrożenie i ogromny apel do kierowców do podporządkowania się do tych poleceń, które wydają służby, takie jak policjanci. No, tam przemieszczają się ogromne ilości, jeśli chodzi o sprzętu, samochodów. Ta woda jest częstokroć dowożona i to, co pan powiedział, ograniczenie wody poboru przez mieszkańców jest spowodowana tym, że my tą wodę musimy dowozić niezależnie od tych punktów czerpania wody, które zostały zbudowane na naturalnych ciekach wody. Tej wody trzeba dowieźć 1000 ton i żeby ten pożar został ugaszony, a sądzę, że przed strażakami jeszcze wiele, wiele godzin ciężkiej pracy.
0: Czyli darować sobie wszelkie podlewanie ogródków i tym podobne. To jeszcze na koniec, no nie sposób nie zapytać o przyczynę pożaru. Ja wiem, że ona jest na razie nieznana, ale pan jest człowiekiem z ogromnym doświadczeniem. Jak pan sądzi, czy to mogłoby być podpalenie na przykład?
1: Powiem w ten sposób. Najsłabszym ogniwem

0: systemie bezpieczeństwa jest człowiek. Na 10 pożarów, do których dochodzi w Polsce, mówimy o polskich lasach, 9 powoduje człowiek. Niezależnie od bardzo szybkiego wykrycia pożaru, jednak to człowiek mógł spowodować. Zresztą te przekazy, które wczoraj były i odpowiedź na pytanie, które było stawiane podobne, które pan mi postawił, między innymi leśnikom, wynikało, że pierwszy samolot, który nadleciał na źródło pożaru, widział nie jedno ognisko, a dwa. To może świadczyć, że niestety może to być celowe działanie człowieka, ale skupmy się jednak na działaniach ratowniczych, na bezpieczeństwie ratowników i ludzi. To będzie ustalać policja, natomiast jest to na pewno jedna z hipotez, która jest najczęściej brana pod uwagę, czyli niestety działalność człowieka.
1: Jak zawsze w takich sytuacjach kłaniamy się w pas wszystkim strażakom pańskim, kolegom po fachu. Paweł Frączek, były rzecznik strażaków. Bardzo panu dziękuję, miłego dnia.
0: Bardzo dziękuję.

0: Hej, Mr. DJ, zwracam się do naszego kolegi z Zaszeby. Bardzo proszę teraz o pana Malcolma i panią Katrin. O, teraz. O, żeby odpowiednio wejść w ten klimat. Słyszą państwo. Pari Pari i Cezary Gurjew. Witaj, Czerku. Czy jest z nami Cezary Gurjew?
1: Jestem, jestem.
0: A jesteś. Dobry. Się zasłuchałeś się pewnie, co?
1: Ja, oczywiście.
0: Czerku, w samo południe, polsko-polski pojedynek, no trzeba od razu powiedzieć wprost, zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek, ale Magda Linet na pewno tak łatwo skóry nie odda.
1: Tak, na pewno będzie ciekawy mecz. Wiemy, że Magda Linet gra zupełnie inaczej od Igi Świątek. Wiemy, że jest tam pani profesora, jak mówią, no, mawiano o Agnieszce Radwańskiej. Ona jest no, takim guru, konsultantką, mentorką, bo przecież Marek Gelat prowadzi Magdę Linet. Wiemy, że Magda wygrała w Miami. Zupełnie były inne warunki. Dzisiaj no, temperatura nie zmienia się. Ponad 30 stopni Celsjusza w cieniu, ale ten kort to już będzie trzeci kolejny mecz dla Igi Świątek. Dla niej powrót do Paryża, gdzie są takie cudowne wspomnienia. Ją tylko buduje i sam jestem ciekaw postawy Igi. Czy będzie trzymała nerwy na wodzy? Magda jest świetnie wyszkolona technicznie. Nie ma nic do stracenia. Na pewno nie będzie mieć żadnej presji, o tym zresztą mówiła. No ale tak jak powiedziałeś, zdecydowaną faworytką będzie oczywiście dzisiaj Iga Świątek.
0: A ja jestem zachwycony, nasi słuchacze także o tym mówią w swoich telefonach, są zachwyceni Mają Chwalińską, ona nie przestaje zaskakiwać. Warunkami to ona nie przypomina Aryny Sabalenki, ale myślę, że nie jedna z czołówki no, boi się grać z tą dziewczyną, która potrafi zaskoczyć na korcie. Przede wszystkim dlatego, że jest leworęczna.
1: Tak, ona powiem więcej, potrafi wybić tenis z głowy. Wczoraj Elise Mertens w tym drugim secie,

0: Ja nie wierzę w żadną kontuzję. Ona przy stanie 0 do 3 poprosiła o ten bandaż na łydkę. Ona już nie miała siły biegać, bo Maja, tutaj skrócik, tutaj lob, tutaj lift. Ona w ogóle no tak potrafi zamieszać w głowie rywalce. Te piłki jej wchodzą i rzeczywiście, no przypomnę, Kim Wen Chen pokonana mistrzyni olimpijska w pierwszej rundzie. Teraz będzie Greczynka Maria Sakkari, która wraca do tej dawnej dyspozycji, ale Maja Kwalińska jak wytrzyma trudy tego turnieju, no bo przecież 3 mecze w kwalifikacjach, no teraz 2 mecze już rozegrane. No ale to, co najważniejsze, Maja Kwalińska gwarantuje sobie występy w kolejnych turniejach już wielkoszlemowych bez kwalifikacji.
1: No i jak się zakończy ten turniej, to już będzie, dobrze mówię, w pierwszej 50?
0: No tak, zobaczymy, w którym miejscu zakończy. No ale wiemy, że są sensacje. Jannik Sinner,
1: no właśnie,
0: wczoraj 2 sety wygrane. Prowadził 5-1, odpadł. Teraz partnerka Deblowa, Magdy Linet, Julia Starodubcewa, pokonała przecież Jelenę Ostapenko. Także no, partnerka Deblowa, Magdy Linet, też mówiła ciekawe rzeczy, że jej głównym trenerem jest jej chłopak i powiedział, że jak wejdziesz, dziewczyno, do 50,
1: to się
0: z tobą marzenie. I teraz powiedziała, że trener, czyli jej chłopak, jest tym przerażony.
1: Czarku, dzięki wielkie i do usłyszenia, bo twoje relacje co Zelego Gurjowa na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, rzeczywiście na tym etapie już nie ma faworytów, tak jak wspomniał Czarek. Nie ma Sinnera, nie ma Rybakiny, nie ma Peguli. No i rzeczywiście kolejnych faworytów może zabraknąć dziś po tej trzeciej rundzie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry. Pan to kto jest, jak nikogo nie ma?
1: Proszę pana, nie no, wszyscy są. Wszyscy są ci, na których stawiali, ale ja wczoraj sprawdzałem zakłady bukmacherów na Jannika Sinnera. W pewnym momencie to się tak zmieniło o 180 stopni, proszę pana. Ale nie kombinował, nie powiedział, że to czy tamto, że jakaś choroba, po prostu czuł zmęczenie, nie kombinował, nie zwalał wszystkiego na pogodę, a tam jest potworna pogoda, grać w 40 stopniach na korcie ziemnym, tak, no to jest rzeczywiście
2: współczuję
1: wyzwanie.
2: Współczuję obu paniom dzisiaj.
1: Grzegorz Osiecki, WP.pl.
2: Tak, WP.pl. Już nie będziemy robili przeglądu prasy? Czy minuta?
1: No to tak powiem, się tak migusiem, tak jak tego.
2: No dobrze, no to korcie, powiem. No. Safe, podpisywane umowy wszędzie. W drugiej, w Rzeczypospolitej z kolei eksperci chcą podwyżki. Ale uwaga, nie podwyżki podatków, tylko podwyżki drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy. To jest temat, który pewnie będzie wracał gdzieś tam.
1: Ale eksperci chcą dla siebie czy dla wszystkich?
2: Ja myślę, że ci eksperci to są na B2B albo na ryczałcie i mają akurat w poważaniu obecny próg podatkowy, więc można powiedzieć, że działają tutaj altruistycznie.
1: A kolejnym, znaczy w zasadzie nie kolejnym, tylko pierwszym
2: gościem no. będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
1: O, zapytaj, jak się nazywała ta bańka, w której się trzymał kompot taki chłodny na polu?
2: Czy mleko zsiadłe, bo...
1: No, a pamiętasz?
2: No pewnie.
1: No jak?
2: Kankę.
1: Brawo! Brawo.
2: Ale to chyba, że u pana tak się nazywało.
3: Jedynka. Polskie.
1: No widzi pan, ja jestem z Gór Świętokrzyskich. Tam na Krajzegę mówiło się Trajzega.
2: Trajzega, tak.
1: Ja byłem zaskoczony, kiedy się przeniosłem tutaj na Mazowsze, że wszyscy mówią Krajzega. No jak Krajzega, skoro Trajzega? Pytanie, czy młodzi słuchacze jeszcze kojarzą, czym
2: jest. A wie pan, co to jest? Bo dzisiaj było Waterfruit.
1: Nie wiem.
2: No chicken water?
1: Też o tym mówiliśmy.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po siódmej.
1: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja. Cztery pory roku.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, więc sprawdzimy, co dla najmłodszych naprawdę znaczy to święto. Czy liczy się kolejny prezent, czy może po prostu wspólny czas i uwaga dorosłych? W audycji także o tym, jak nauczyć się naśladować głosy ptaków, a także o owocach i warzywach jedzonych na dworze króla Jana III Sobieskiego.
3: Cztery pory roku już dziś, od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
12: Zrodziła się z morza, należy do najlepszych miast do życia w Polsce, a ludzie są tam wyjątkowo szczęśliwi.
13: Na czym polega fenomen Gdyni? Sprawdzimy to w setne urodziny miasta. Specjalne wydanie folderu ulubione z Gdyńskiego Centrum Filmowego już w piątek od 14:00.
12: Zapraszają Ula Kaczyńska
13: i Marcin Wojciechowski.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max.

0: Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
4: Jeszcze to.
5: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
2: Ten nadmiar dobrych rad to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
6: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
5: Dajcie wszyscy święto.
2: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
8: Patryk Bedliński, zapraszam. Strażacy walczą z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim pod Warszawą, a zmotoryzowanych kieruje się na objazdy. Droga numer 50 została zablokowana na odcinku Stanisławów-Łochów. Można jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Na S12 także są kłopoty. Te występują między węzłami Jastków i Nałęczów. Na 37 kilometrze pracują służby, które wyciągają z rowu ciężarówkę. Służba drogowa zabezpiecza miejsce zdarzenia i zablokowany jest jeden pas na ekspresówce, którą z Lublina jedziemy w kierunku Warszawy. Mamy także korki, m.in. na stołecznym odcinku drogi S8 od Łabiszyńskiej do Wisłostrady w kierunku zachodnim. Korek też na wjeździe do Warszawy przez Łomianki, czyli od północy. Na Zakopiance wolniej między Pcimiem a Myślenicami zwalniamy w kierunku Krakowa. I pod samym Krakowem trzeba zdjąć nogę z gazu na wysokości Gaju i Libertowa, czyli na końcowym odcinku tej popularnej trasy. Jeżeli chodzi o inne dojazdy do Krakowa, to wolniej na trasie przez Skawinę na 44, wolniej też na 94, którą dojeżdżamy od strony Wieliczki. W Śląskiem tymczasem wolniejsza jazda między Sosnowcem a Katowicami na S86 i pojedyncze spowolnienia na takich trasach jak dojazd do Tychów od Bierunia 44, czy też wyjazd z Tychów do Katowic na drodze 86. Zwolnimy także wyjeżdżając z Katowic do Mikołowa 81 na wysokości Ligoty. Pod Wrocławiem również ruch jest spowolniony. To chociażby droga S8 przy połączeniu z A4 i A8 w kierunku południowym, czyli do Kłodzka, ale także dojazd do Wrocławia od Bielan Wrocławskich, czy dojazd od strony Radwanic i Oławy 94. Na wieści od Państwa niezmiennie czekamy pod numerem 22 513 1111.
3: Jest 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
9: Na aktualności, zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Anna Kowalczyk
9: i Paweł Zieliński. Strażacy walczą z ogromnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Na miejscu jest nasz reporter, za chwilę się z nim połączymy.
3: Rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii, była eksplozja, są ranni.
9: Ministerstwo Obrony Narodowej zaczyna wydawać pieniądze z SAFE. Pierwsze kontrakty już podpisane.
3: Pożar 100 hektarów lasu na Mazowszu został opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem.
9: Trwa walka, by zabezpieczyć pogorzelisko przed przebierającym na sile wiatrem, które w każdej chwili może utrudnić pracę. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz proszę, jak wyglądają w tej chwili te kluczowe działania ratowników?
10: Ratownicy skupiają się na tłumieniu ognia, które ze skrajnie niebezpiecznych koron drzew udało się sprowadzić do parteru, tłumaczy nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk Piotr Serafin.
11: Sytuacja jest opanowana na tą chwilę. W nocy dokonaliśmy przeglądu sytuacji. Pożar nie rozprzestrzenia się, został sprowadzony do pożaru przy ziemi.
10: Jak dodaje nadleśniczy, całkowite zdurzenie pożaru ukrytego głęboko w torfowym podłożu potrwa jednak bardzo długo.
11: Teren, na którym się znajdujemy, to gleba również z murszem. To zarzewia, te ognia wniknęły i pomimo, że przelewania wodą, to co jakiś czas te będą te dymy wychodziły. I tutaj jedynym lekarstwem, żeby to ugasić, mówiąc kolokwialnie, to deszcz.
10: W akcji ratunkowej pomagają już samoloty gaśnicze oraz 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
9: A sytuację na miejscu śledzi Piotr Durys. Dziękujemy za relację.
3: Dwie osoby zostały ranne. Wybuchł potężny pożar. To skutki uderzenia rosyjskiego drona w rumuńskim mieście Gałacz.
9: Bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i rozbił się.

0: na dachu 10-piętrowego bloku mieszkalnego.
1: Najprawdopodobniej jego celem było ukraińskie miasto Reni, które leży kilkanaście kilometrów dalej w linii prostej.
0: Ekspert do spraw bezpieczeństwa, podpułkownik rezerwy Maciej Korowaj,

0: zwierzęta, dla zwierząt czy dla psów. W tej ustawie zapisy są takie, że to pan, czy raczej minister rolnictwa będzie określał wielkość tych kojców. Pan wie już mniej więcej, jak to by wyglądało?
1: No to oczywiście w tej chwili projekt ustawy nie zakłada wielkości, tylko rozporządzenie ministra miałoby regulować wielkość kojców. Na pewno jest tutaj, to nie jest decyzja ministra, którą podejmie na zasadzie własnego widzimisię, tylko trzeba to skonsultować z ekspertami, z lekarzami weterynarii, z behawiorystami i uznać takie też zdroworozsądkowe wielkości. No bo tak jak tu pan prezydent to uzasadniał, że te wielkości są tak duże, że niektórzy mieszkańcy bloków mają mniej metrów dla siebie, jak ustawa by dawała tą wielkość kojców dla psów.
0: A pan się zgadzał z tą argumentacją?
1: No na pewno musi to mieć charakter zdroworozsądkowy i to musi być wszystko policzone w zależności od wielkości, od ilości zwierząt przetrzymywanych. No tak jak dla zwierząt gospodarskich mamy policzone powierzchnie, które są przeznaczone na kojce dla utrzymania pojedynczego, dla utrzymania zbiorowego, więc to wszystko przygotujemy.
0: A zakładając taki scenariusz, no bo rozumiem, że wola jest taka, żeby dzisiaj ustawę uchwalić. Najlepiej, żeby, przynajmniej tak twierdzą przedstawiciele komisji, żeby Senat nie wprowadzał poprawek, czyli pewnie ustawa no, w ciągu 23 tygodni byłaby do decyzji prezydenta. Jak pana zdaniem się zachowa prezydent? Na co pan liczy?
1: No, myślę, że powinien podpisać, no bo skoro zostały z ustawy zdjęte te tematy, których pan prezydent nie chciał akceptować, to powinien podpisać. No, dzisiaj może próbować szukać takiej wymówki, że nie zna projektu rozporządzenia ministra i on nie wie, jakie znowu te powierzchnie będą przeznaczone dla zwierząt.
0: No ale pan przygotuje kiedy rozporządzenie? Przed podpisaniem czy po? No,
1: teoretycznie rozporządzenie powinno być przygotowane, jak wiemy, że ustawa wchodzi, no bo to projekt rozporządzenia możemy już zacząć pracę, jeżeli przejdzie przez parlament projekt ustawy. I też nie ma problemu, żebyśmy już nad tym pracowali. Tematów i wyzwań w obszarze rolnictwa jest dużo, ale z tym też sobie poradzimy.
0: Ale to do kiedy byłoby gotowe to rozporządzenie?
1: No nie wiem, bo to też nie zależy tylko ode mnie. Tak jak powiedziałem, chcę, żeby były te dane jak najpełniejsze i zrobiona dość szybka analiza, jak to ma być, jak to ma wyglądać. No, mamy jakiś wstępny zarys tego, co się znalazło w pierwszej ustawie tej zawetowanej.
0: Obywatelskiej. No tak, tak. A wcześniej była ustawa obywatelska. Dobrze. To zapraszam na dalszą część rozmowy z ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim do serwisu YouTube.
1: Spokojnie.
2: Sześć po 7. Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Naszym kolejnym gościem o 8.15 będzie Paweł Jabłoński, poseł PiSu, no a pan minister odpowiedź znał.
0: Pan pamięta, jak się nazywa bańka na kompot?
1: Kanka.
3: Kanka w rzeczy samej. Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 29 minut po godzinie 7, gdzie tam 8? Rzuciłem okiem na kalendarz, żeby się upewnić, że 29 po i 29 dzień maja. Ważny dzień. Ważne, żeby nie zapominać i ważne, żeby mieć tych szczególnych ludzi dzisiaj na uwadze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Jeszcze chciałbym przypomnieć, że dzisiaj przypada Dzień Weterana. 29 maja jest bardzo ważnym dniem dla misjonarzy, dla osób, które brały udział w misjach pokojowych, stabilizacyjnych, wojskowych. Jacek, również weteran i stały słuchacz, także pozdrawiam, dziękuję.
0: Dzięki wielkie, panie Jacku, to my dziękujemy przede wszystkim, nie?
2: Jest taki ładny amerykański zwyczaj, że żołnierzom dziękuję się za ich służbę. Szkoda, że się nie przyjął i u nas, ale warto.
0: Dziękujemy za waszą służbę. 7:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Sytuacja jest opanowana, ale działania służb może obrócić w niwecz silny wiatr. Strażacy walczą z pożarem lasu pod Wołominem.
4: Pożar nie rozprzestrzenia się, został sprowadzony do pożaru przy ziemi.
3: W akcji ratunkowej pomagają samoloty gaśnicze oraz 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To pierwszy przypadek od początku pełnoskalowej inwazji Rosji, gdy jej dron spadł na gęsto zaludniony teren państwa NATO. Bezzałogowiec uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu.
5: Według służb cała głowica bojowa drona eksplodowała po uderzeniu w budynek.
3: Dwie osoby zostały ranne, 70 ewakuowano. 100 miliardów złotych do wydania na zbrojenia. Ministerstwo Obrony podpisuje kolejne umowy finansowe z SAFE. Kontrakty mają już m.in. Maskpol i Jelcz.
6: Po tych miesiącach wypełniania dokumentów dzisiaj przychodzi owoc tej pracy.
3: A do jutra ma być podpisanych łącznie 40 umów. Tegoroczne plony mogą być mniejsze, ostrzega minister rolnictwa. Na antenie radiowej Jedynki pytaliśmy Stefana Krajewskiego o sytuację związaną z suszą. Przyznał, że konieczne będą kolejne działania w celu zatrzymywania wody.
7: Żeby ją retencjonować właśnie w tych rowach melioracyjnych, w zbiornikach, które powinny służyć, tak jak w wielu krajach już robi się deszczownie, robi się nawadnianie, u nas na małą skalę.
3: Mają być ekologiczne, ciche i skuteczne. Koszalińscy funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli sezonową służbę na rowerach. Dwuosobowe patrole najczęściej będzie można spotkać w parkach, na placach zabaw i w centrum miasta.
8: Możemy podjechać dosyć cicho, gdzieś znienacka.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 8:00.

0: Pogoda.
1: Choszczno.
0: Choszczno to miasto na Szcz.
1: Tak, tak, to na Szcz, niedaleko Szczecina. Jak Choszczno, to wiadomo, że odgłos obcasów.
0: Aha. No właśnie. Pani Lena.
2: Dzień dobry, Lena Choszczno, zachodniopomorskie. U nas rano tylko 9 stopni, ale fajnie, słonecznie, cieplutko. I teraz tak, jeżeli chodzi o kompoty, oczywiście najlepsze u rodziców, u dziadków.

0: truskawkowy, albo kompot rabarbarowy, albo wieloowocowy. Ja kontynuuję tę tradycję. Robię kompoty, robię soki, robię przetwory. Także wszystko hula.
1: Wszystko w hula u pani Leny, taki kompot.
2: Fajnie się słucha.
1: A z rabarbaru czy z truskawek?
2: Teraz z rabarbaru, a za chwilę z truskawek. A. Jak troszkę stanieją, wtedy będę gotować.
1: Ja myślałem, że gdzieś pani tutaj zaserwuje nam. Bo widzi pani...
2: Ale to ja serwuję, ja przychodzę w gości do ciebie.
1: No tak,
2: no... ten kompot.
1: No proszę pani, no to tak, redaktor Kilen za chwilę się u nas pojawi. No trzeba by czymś go przyjąć, prawda?
2: No prawda, Danielu, prawda.
1: Dobra,
2: no. I gdzie ten kompot, powtarzam?
1: No właśnie, ja nie mogę wyjść, pani...
2: Jej.
1: 17 na... Poza tym widziała pani, co się dzieje na parkingu.
2: Widziałam. No.
1: 17 stopni na Suwalszczyźnie, 24 w centrum, 26 na krańcach zachodnich, we wschodniej połowie sporo chmur deszczowy i wietrznie, w zachodniej dużo słońca, ciśnienie w górę 1009 hektopaskali teraz na barometrach.
3: Autopromocja.
4: Zielony weekend wraca na parking Polskiego Radia.
5: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
4: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
5: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
4: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
5: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie. Autopromocja.
1: No właśnie mówię, na tym parkingu.
2: Na tym parkingu?
1: Na tym parkingu pani zabierze swoją spalinówkę.
2: Niech się pan ode mnie odczepi o poranku, naprawdę.
1: Proszę pani, ale to jest...
2: Ja pana proszę o tą taką...
1: Proszę pani, to jest zalecenie, trzeba zabrać wszystko, bo już się za chwilę pojawią
2: ja
1: elektryki.
2: Wiem, co się
1: i
2: będzie
1: to
2: działo.
1: Jakie, proszę pani, i to jakie...
3: Po pierwsze, ekonomia.
1: Ale zanim się pojawi, to teraz garść informacji i danych.
2: Tak, i to ważnych danych, rzecz jasna. Bo dane bardzo ciekawe, bo ta elektromobilność, no właśnie z tym tematem tu przyszłam, żeby powiedzieć, że naprawdę ona w transporcie drogowym bardzo przyspiesza. No i szykuje się...
1: Tak jak elektryk na światłach.
2: Tak właśnie, Daniel, tak właśnie
1: wszystko
2: to wygląda.
1: Wszystko zostawia w tyle.
2: Bardzo mi się to podoba. Szykuje się absolutny rekord, jeśli chodzi o ten rynek. Niemal 150 tysięcy całkowicie elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych było zarejestrowanych w naszym kraju na koniec kwietnia. Tak wynika z takiego najnowszego licznika elektromobilności. Mamy taki licznik. No i ich liczba przez pierwsze 4 miesiące tego roku zwiększyła się o niemal 15,5 tysiąca sztuk. Ten rok może być rekordowy pod względem rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego w Polsce. Nawet pomimo, bo to ważne i to trzeba podkreślić, braku programów dotacyjnych ze strony państwa, bo one się zakończyły. I tak mówi Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.
6: Które realnie zakończyły się na przełomie stycznia-lutego. Finansowanie zostało po prostu wyczerpane w tym przypadku. Nadal mamy wzrosty względem poprzedniego roku. W tym momencie mamy dane za kwiecień, które jasno pokazują, że nie mamy spadków rejestracji. Mimo już tego braku dotacji, wdrożenie elektromobilności na polski rynek postępuje. Cały czas po prostu ludzie chcą inwestować, chcą się przesiadać, chcą po prostu te samochody kupować. Jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowania, tutaj mamy ponad 12 tysięcy punktów ładowania ogólnodostępnych w Polsce dla kierowców.
2: No i ten rynek rośnie też w bardzo szybkim tempie, tak mówią eksperci, przekraczającym 50% rok do roku, ale wiemy, jak mało było tych ładowarek też wcześniej, także tutaj też to trzeba mieć na uwadze. Ale w najbliższych latach ta liczba ogólnodostępnych punktów ładowania ma wzrosnąć dziewięciokrotnie. Jak będzie to wyglądało, będziemy informować. Teraz te średnie ceny samochodów elektrycznych w Polsce. Ta średnia cena spada, to jest dobra wiadomość, no ale oczywiście nadal jest wysoka. Nowe modele takie miejskie, najtańsze 66 tysięcy złotych.
1: Gdzie tak jest?
2: Można znaleźć, proszę sobie, bez tego oka tutaj. Przecież czy ja tu wymyślam te dane naprawdę? No przecież przychodzę, przeszukuję ten internet, siedzę.
1: Ostatnio sprawdzałem 90 tysięcy.
2: Ale można znaleźć taki najtańszy za 66 tysięcy złotych. Tak mówią nasi informatorzy, tak mówią eksperci, Daniel. Za używane najtańsze elektryki można już zapłacić 40 tysięcy złotych, ale średnia półka to 120 tysięcy za kilkuletnie egzemplarze. Tak to wygląda. Jedno jest pewne, te ceny spadają rok do roku o ponad 16%, no i nadal powinny tanieć. Tak mówi Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
7: Popularyzacja tych pojazdów i produkowanie ich w coraz większej ilości powoduje efekt skali i te ceny są z jednej strony coraz przyjaźniejsze, biorąc pod uwagę skalę produkcji, ale też musimy pamiętać o tym, że producenci muszą osiągnąć cel emisyjny niższy o 15% od tego,

0: zwanego roku bazowego. Jeżeli popatrzymy na Europę, to niecałe 20% pojazdów, które są rejestrowane, to są samochody zeroemisyjne i jest ich za mało. Stąd producenci robią absolutnie wszystko, żeby oferować atrakcyjne ceny na samochody zeroemisyjne.
1: No i tak, zdaniem ekspertów te auta będą tanieć, bo dodatkowo to wejście na polski rynek tanich modeli z Chin zmusza europejskich producentów do obniżenia marsz.
2: Daj
1: tak
2: mi
1: mówią
2: ten
1: oni.
2: Numer do tych ekspertów.
1: Ty masz numer.
2: Chętnie znajdę samochód elektryczny w Polsce za 60 tysięcy. Nówka sztuka. 7:30.
1: Bez udogodnień żadnych.
2: To są sygnały dnia w Radiowej Jedynce. Jak zawsze i powtarzamy to na bieżąco, trzymamy rękę na pulsie bieżących wydarzeń. Przed godziną na naszej antenie Paweł Frączak, były rzecznik polskich strażaków, mówił, jak bardzo trudna jest akcja gaszenia pożaru lasu na Mazowszu. Te akcje zwłaszcza utrudnia silny wiatr, a my łączymy się z naszym reporterem. Arek jest z nami. Arkadiuszu, ty w którym jesteś miejscu?
3: Dzień dobry. Ja jestem tak naprawdę blisko pożaru, na takiej polanie w środku lasu i ten wiatr na szczęście teraz nie wieje. Wiemy, że on wczoraj jest strażakom mocno przeszkadzał. Teraz pogoda strażakom przynajmniej nie przeszkadza. Wiem natomiast, że jedną z rzeczy, którymi zajmują się strażacy, jest robienie przecinki. Strażacy wycinają pas drzew i ma to być taki bufor w bezpieczeństwa w razie, gdyby znowu zaczęło wiać. Dobra wiadomość dzisiaj o poranku jest taka, że pożar się nie rozprzestrzenia, chociaż jestem tak naprawdę bardzo blisko tego pożaru. Jego stąd nie widać. Nie widać tego dymu, który często taki gryzący dym często w okolicach pożarów się pojawia. Tego tutaj nie ma. Zresztą te informacje o opanowaniu pożaru potwierdzają też strażacy. Właśnie jestem na takiej leśnej polanie obok miejsca, gdzie strażacy zorganizowali sztab kryzysowy. To jest taki namiot, w którym prawdopodobnie jest już szef MSWiA Marcin Kierwiński. Ja Marcina Kierwińskiego nie widziałem, ale koledzy z telewizji zaopatrzeni w dobry sprzęt rzeczywiście wypatrzyli go przez 2 sekundy i z tego co wiemy on już tam jest, a zatem też trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Są tutaj strażacy, którzy przyjeżdżają czasem po zakończonej akcji. Niektórych widziałem, widać było, że byli naprawdę zmęczeni, wypili kawę, chwilę odpoczęli, potem wrócili do akcji. Jest tutaj wiele wozów strażackich, dużo różnego rodzaju sprzętu. Widziałem śmigłowiec Black Hawk, który jak wiadomo jest wykorzystywany do gaszenia pożaru. Strażacy mówią, że to dogaszanie może zająć od 2 do 3 dni. Nadleśnictwa Mińsk, Piotr Serafin, powiedział, że samo dogaszanie pożaru jeszcze trochę potrwa.
4: Trudno na tą chwilę powiedzieć, dlatego że teren, na którym się znajdujemy, to gleba również z murszem, gdzie te zarzewia, te ognia wniknęły i pomimo, że przelewania wodą, to co jakiś czas będą te dymy wychodziły. I tutaj jedynym dobrym lekarstwem, żeby to ugasić, mówiąc kolokwialnie, to deszcz.
3: Takie najświeższe informacje są takie, że pożar obejmuje 300 hektarów. W akcji gaszenia uczestniczy około 800 strażaków. Są też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Właśnie oni teraz wkraczają do akcji. 100 żołnierzy WOT. No i tak jak powiedziałem, z tego co wiem, rzeczywiście od 2 do 3 dni to potrwa. Na strażacy pewnie przede wszystkim liczą na deszcz, który bardzo by im tutaj pomógł.
2: A najważniejsze, że ten pożar został opanowany, o czym mówił na naszej antenie Arkadiusz Augustyniak. Dzięki.
5: Jedynka. To jest radio.
2: Pani Shakira już jedną piosenkę na Mundial nagrała. Waka Waka. Czy ten utwór też będzie taki popularny?

0: Wydawca jest zachwycony. Wydawca jest zachwycony moim
1: piosenką,
0: zdaniem.
1: Piosenką, tak.
0: Tak, moim zdaniem koło Łaka Łaka to w ogóle nie stało, panie wydawco Radosławie. Robert Killen w naszym studiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Pamiętasz nie tak dawno Noc Muzeów w Polskim Radiu, na tym parkingu to stało mnóstwo, to są setki ludzi w kolejkach do zwiedzenia Polskiego Radia. No i teraz w sobotę kolejne kolejki, tym razem chętnych do tego, by się, nie wiem jak się u was mówiło, bo u nas w Świętokrzyskiej mówiło się, daj się karnąć.
1: To daj się przejechać po polsku. No właśnie, wiesz co, to tych kolejek nie będzie widać z tego prostego powodu, że te kilkadziesiąt samochodów będzie cały czas pracowało, powiedzmy, czyli jeździło ci ludzie, którzy będą chcieli przetestować samochody, nie tylko elektryczne, dodam, bo i hybrydowe, i hybrydy plug-in, bo tak sobie myślę, że żyjemy, jeżeli chodzi o motoryzację, w ciekawych czasach i nie jest to chińskie przekleństwo, tylko rzeczywiście żyjemy w ciekawych czasach, bo zależnie od tego, jak się poruszamy, w jaki sposób się poruszamy, w jaki sposób wykorzystujemy samochód, to dobieramy sobie napęd do tego, do tych naszych potrzeb. Nie wiem, Danielu, no ale załóżmy, że mieszkasz na strzeżonym osiedlu, masz parking podziemny i nie masz gdzie ładować samochodu. No to po co ci jeden elektryk, prawda?
0: No właśnie.
1: Pragmatycznie. No to wybierasz sobie hybrydę, żeby zaoszczędzić na paliwie. Albo jeżeli od czasu do czasu możesz pojechać na przykład do rodziców, a oni mają dom, no to wybierasz hybrydę plug-in, gdzie ten samochód potrafi przejechać na prądzie, nazwijmy to, ponad 100 kilometrów. Są takie superhybrydy. Te superhybrydy też pokażemy już jutro na parkingu Polskiego Radia. A w czasie, gdy nie masz jak naładować tego samochodu, porusza się w trybie normalnym hybrydowym. Jeżeli natomiast masz domek, jeszcze na przykład fotowoltaikę założyłeś przezornie, no to elektryk jest najlepszym wyborem. My chcemy pokazać, żeby było jasne, my chcemy pokazać różnego rodzaju możliwości i żeby ludzie sobie mogli przetestować te samochody, jak one się zachowują, bo wiadomo, że samochód elektryczny zachowuje się inaczej na drodze, ma niżej położony środek ciężkości, lepiej się trzyma, ma większy moment obrotowy, ale ma też wady, bo zasięg, bo trzeba go, nie ma co ukrywać, ładować w trasie, jeżeli jedziemy nad morze, no to rzadko który z normalną prędkością tam dojedzie bez powiedzmy 10-15 minutowej przerwy na ładowanie.
0: No właśnie, musimy sobie opracować

0: trasę,
1: maszrutę.
0: Musimy wiedzieć, no tak, właśnie, gdzie ewentualnie trzeba będzie zatankować ten prąd, no i w jakim czasie. No
1: dokładnie,
0: bo tak na stację tradycyjną podjeżdżamy, a nam się spieszy, bo dzieciaki w samochodzie, no to mamy 3-4 minuty i mamy bak do pełna zatankowany. A w przypadku prądu jest trochę inaczej.
1: Trochę inaczej, zdecydowanie trochę inaczej. Więcej.
0: To ile?
1: No. To zależy od samochodu i też o tym będą mówić eksperci. Będzie można się zapytać. Trzeba wiedzieć tak naprawdę, jaka jest krzywa ładowania samochodu i jaka jest moc ładowania. To znaczy, z jaką mocą on przyjmuje ten prąd. Najlepsze samochody 10-15 minut wystarczy na to, żeby doładować się i pojechać dalej i tak naprawdę dojechać nad morze czy w góry przy jednym ładowaniu. Te tańsze samochody elektryczne, no to z pół godziny, z godziny nawet, a nawet czasem dwa razy. Nie ma co ukrywać.
0: Dobrze, że mówisz tańsze, bo tu Justyna Golonka przed chwilą mówiła o samochodach elektrycznych w Polsce nowych za 60 tysięcy.
1: Mówiła o samochodach za 66 tysięcy i wiem, z czego wynika nieporozumienie. Otóż to jest kwota netto.
0: Aha, rozumiem.
1: Więc trzeba doliczyć 23% VAT
0: i
1: już.
0: Taki typowy dealer sam mam w bardzo dobrej cenie.
1: Tak, bardzo dobrej cenie, ale plus VAT, tak?
0: No, plus jeszcze opony, no. Plus
1: i tak dalej,
0: koła,
1: i tak dalej.
0: I natomiast
1: no, nie ma co ukrywać, elektromobilność, samochody elektryczne tanieją i będą tanieć. Europa poszła tym tropem, że teraz pokaże się dużo samochodów elektrycznych, nazwijmy to budżetowych, zbliżonych ceną do samochodów spalinowych, ale one oczywiście będą miały mniejsze zasięgi i ci, którzy będą je produkować, liczą na to, że po prostu one staną się drugimi, trzecimi samochodami w rodzinie, żeby poruszać się nimi.
0: Po mieście na przykład.
1: Dokładnie tak. Bez
0: na zakupy do pracy.
1: Tak jest. Mhm. Do tego będą się nadawać. Nie na dłuższy wypad gdzieś nad morze czy w góry, ale no, no wiesz, dla każdego coś miłego i dlatego chcemy pokazać jutro na parkingu Polskiego Radia te kilkadziesiąt samochodów, nie tylko elektrycznych. Więc jeżeli boicie się elektromobilności, no to będą też hybrydy, hybrydy plug-in. Jeżeli ktoś się przymierza do zmiany samochodu, jeżeli ktoś chce wiedzieć o tym samochodzie więcej, to jutro eksperci, ba, nie tylko eksperci, przybywajcie rodzinami, taki apel.
0: No właśnie, bo to dzieciaka można zostawić, niech się bawi.
1: Dokładnie. Będą tak zwane zabawy mobilne, bo my jesteśmy Polskie Radio Kierowców, więc mobilność dla nas jest istotna. Będzie można pograć w golfa, w koszykówkę, w innej tam rzeczy. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Oprócz tego, że będzie można wyjechać sobie samochodem za bramy Polskiego Radia i przetestować te samochody. I to tak naprawdę nie jeden samochód, więc nie trzeba biegać po salonach samochodowych, żeby zapoznać się z wszystkimi. To będzie można otrzymać tak zwaną kartę ratowniczą. To jest rzecz, która bardzo pomaga w przypadku, gdy mamy wypadek. Te karty ratownicze do każdego samochodu są przypisane i te karty będzie można jutro sobie wydrukować, dostać naklejkę i w ten sposób strażacy będą wiedzieć, jak ratować nas w przypadku, no nie daj Boże, wypadku.
0: Szanowni Państwo, przebywajcie Zielony Weekend w Polskim Radiu jutro od godziny...
1: Od godziny 10 do godziny 18.
0: Do godziny 18. Ważna rzecz. Trzeba mieć ze sobą prawo jazdy albo ten kartonik, a wystarczy takie w M-Obywatelu?
1: Na pewno wystarczy. No przecież to jest tak samo legalne jak ten kartonik, o którym mówiłeś.
0: Tak. Słuchaj, mam taki pomysł. Na przykład, że, czy można wpaść z małżonką?
1: Można.
0: Można. Z dzieckiem? Dziecko będzie tak? I z małżonką pojechać na przykład, bo ekspert będzie z przodu, prawda? Siedział na przednim...
1: Ekspert będzie obok, tak. No tak, oczywiście tak. Każdy będzie prowadził, ale ekspert będzie siedział, opiekun będzie siedział i będzie wyjaśniał. Jeżeli będą jakieś dodatkowe pytania, to będzie można potem po skończeniu jazdy zadać je innemu ekspertowi, ekspertowi od baterii, ekspertowi od opon, ekspertowi no, od wszystkiego, jeżeli chodzi o
0: mobilność. A ile kilometrów będzie można zrobić? Bo mam taki plan, żeby się przejechać do Janek. Tam jest taki...
1: Dokąd?
0: Janki. Taki sklep meblowy. Kupiłbym komodę do domu i z powrotem do radia.
1: No to najlepiej o modą, nie? Po tą komodę.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Komodę oczywiście.
0: Robert Kiden, Polski Radio Kierowców. Zapraszamy, szanowni państwo, na parking Polskiego Radia. Pan jechał kiedyś elektrykiem?
2: Parokrotnie.
0: O, jak? Jakie wrażenia, Grzegorz Osiecki?
2: Różne, bo zależy jakim. Szczerze, najbardziej mnie irytują te klamki, które na szczęście już wycofują, ale to chyba wszystkich.
1: Bo te wysuwane, tak?
2: Tak, tak, bo to zawsze człowiek się boi, że sobie palec przytnie. Nie mówiąc o tym, że zdaje się, że w Chinach już zakazali tego, bo one
0: zdaje się
2: blokowały.
0: Tak.
1: Na pewno zakazali już. Nie można ich instalować w Chinach, bo one się blokują i stwarzają realne zagrożenie. Więc tak naprawdę, mimo że CX

0: opływ powietrza jest lepszy, jak tych klamek nie widać. No, ale na przykład europejscy producenci już wymyślili takie, których nie widać, a normalnie dotykamy je.
1: A nasz gość to przyjedzie elektrykiem czy spalinowym?
2: Nie wiem, bo to zależy od naszego wydawcy. Można, on ma komplet informacji w tej sprawie, więc trzeba się do niego zwrócić. A tym gościem będzie Paweł Jabłoński z PiS-u. O.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1

0: 1,5 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
4: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
5: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Pożar lasu w powiatach wołomińskim i mińskim pod Warszawą wpłynął także na sytuację zmotoryzowanych. Pojazdy muszą jechać objazdem, bo nie da się przejechać krajową 50 między Stanisławowem a Łochowem. Można wybrać drogę wojewódzką 637, a także trasy lokalne, aby ominąć blokadę. Zakończyły się problemy między Kobiurem, Mogoczołkowicami, Zdrojem na krajowej jedynce i na trasie ekspresowej łączącej Lublin z Warszawą. Uwaga jednak na korki, tych nie brakuje o poranku, na przykład na Zakopiance. Trzeba zwolnić między Pcimiem a Myślenicami, kierując się do Krakowa. Pod Krakowem dobra sytuacja na A4, tam korków raczej nie trzeba się spodziewać, ale dojeżdżając przez Skawinę do Krakowa musimy już bardzo wyraźnie zwolnić na trasie 44. Droga 44 korkuje się również między Zatorem a Oświęcimiem, a także zwolnimy dojeżdżając od strony Oświęcimia do Tychów. W województwie śląskim zwalniamy także między Katowicami a Mikołowem i w tym przypadku chodzi o trasę 81. Mamy również korki na dolnośląskim odcinku autostrady A4, zwłaszcza na wyjeździe z Wrocławia w kierunku Legnicy. Korek utworzył się przy węźle Kąty Wrocławskie. Dojazdy do Wrocławia, m.in. od Bielan Wrocławskich i od Radwanic, czyli Krajowa 5 i Krajowa 94, to też są trasy, na których wyraźnie trzeba zwolnić. A poza tym korek na warszawskim odcinku drogi S8, zwłaszcza w kierunku zachodnim.

0: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Zieliński. Trwa walka z pożarem lasu niedaleko Warszawy. Strażakom pomaga policja i wojsko.
0: Specjaliści zdecydują o wielkości kojców dla psów. Minister rolnictwa w radiowej jedynce komentuje zapisy ustawy łańcuchowej.
1: Celniczka w grupie przemytników transporty na Białoruś przepuszczała bez kontroli.
0: Już blisko 800 strażaków walczy z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim niedaleko Warszawy. Loty wznowił policyjny śmigłowiec. Na miejscu są też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Ogień został już opanowany, ale coraz groźniejszy jest wiatr, który może znowu go rozprzestrzeniać.
0: Gaszenie pożaru ukrytego głęboko w torfowym podłożu potrwa bardzo długo, tłumaczy nadleśniczy Piotr Serafin.
2: Teren, na którym się znajdujemy, to gleba również z murszem. To zarzewia, te ognia wniknęły i pomimo, że przelewania wodą, to co jakiś czas będą te dymy wychodziły. I tutaj jedynym lekarstwem, żeby to ugasić, mówiąc kolokwialnie, to deszcz.
1: Ogień pojawił się wczoraj po południu. Spłonęło ponad 100 hektarów z zagrożonych budynków. Służby ewakuowały 42 osoby.
0: Kolejne kraje odczuwają skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę.
1: Najeźdźcy uderzyli dronem w turecki statek towarowy pływający pod banderą Vanuatu. Na jednostce wybuchł pożar, 2 osoby zostały ranne.
0: Wcześniej bezzałogowiec uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Tu także 2 osoby odniosły obrażenia.
1: Incydent wywołał poruszenie w całym kraju. Politycy obawiają się paniki wśród Rumunów mieszkających w rejonie przygranicznym z Ukrainą.
3: Według władz miasta szczęściem w nieszczęściu było to, że eksplozja nie spowodowała większej liczby ofiar. Tymczasem deputowany do parlamentu z Gałacza George Skarlat stwierdził, że wojna jest tutaj, wskazując, że rosyjski dron spadł w samym centrum miasta, na teren gęsto zaludnionego osiedla. Polityk podkreślił, że mieszkańcy regionu od miesięcy słyszeli alarmy związane z atakami na ukraińskie porty nad Dunajem. Jednak dopiero teraz skutki wojny bezpośrednio dotknęły rumuńskich cywilów. Był to pierwszy od początku pełnoskalowej wojny przypadek, gdy rosyjski dron uderzył w gęsto zaludniony obszar Rumunii i spowodował obrażenie ludzi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedyne.

0: Minister rolnictwa ma decydować o wielkości końców. Nowe zasady zapisane w ustawie łańcuchowej, nad którą Sejm kończy pracę, komentował w Radiowej Jedynce szef resortu Stefan Krajewski.
1: Zapewniał, że o wielkości końców zdecyduje po konsultacji ze specjalistami.
2: To nie jest decyzja ministra, którą podejmie na zasadzie własnego widzimisię, tylko trzeba to skonsultować z ekspertami, z lekarzami weterynarii, z behawiorystami, uznać takie też zdroworozsądkowe wielkości.
0: To drugie podejście do wprowadzenia zakazu trzymania psów na uwięzi.
1: Poprzednią ustawę prezydent zawetował.

0: francuskim służbom, tej współpracującej z przestępcami, oraz drugi komplet dokumentów zawierających rzeczywistą listę transportowanych towarów.
1: Magdalena W. została tymczasowo aresztowana na okres 3 miesięcy. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Przyjęcie korzyści majątkowych przez funkcjonariusza zagrożone jest karą do 10 lat więzienia. Karolina Ryniak, Radio Lublin.
2: Pozostali podejrzani wyszli na wolność po wpłaceniu poręczeń majątkowych.
3: Wyróżnienia legendarnego przewodnika kulinarnego dla 10 polskich restauracji. Gwiazdki Michelin przyznano lokalom z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Pszczyny, Gdańska i Kościeliska.
2: Do przewodnika trafiła pierwsza Polka, Beata Śniechowska.
4: Ja się realnie moją kuchnią bawię. Jestem bardzo dumna, jak gotuję. Bardzo jestem szczęśliwa, z kim pracuję i jaki mamy styl prowadzenia serwisu. Że jest bardzo rodzinnie, bardzo ciepło. Kochamy dobry smak.
3: Przewodnik Michelin, obecny na świecie od ponad 120 lat, uznawany jest za najbardziej wpływową publikację w branży gastronomicznej.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski. Na początek życiowy sukces Mai Chwalińskiej podczas tenisowego turnieju French Open. Polka awansowała do 3. rundy. Nie powiodło się Hubertowi Hurkaczowi, a przed nami polski mecz. Z Paryża zgłasza się Cezary Gurjew.
6: Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze awansowała do 3. rundy wielkoszlemowego turnieju. Wczoraj pokonała Belgijkę Lizę Mertens 6-4 i 6-0. Styl gry Mai zaskakuje rywalki.
7: Myślę, że gram troszkę niekonwencjonalnie jednak, inaczej niż inne zawodniczki. Oczywiście oglądam przeciwniczki, moi trenerzy też analizują grę przeciwniczek i staram się jakby dobrać jak najlepszą taktykę, jaką potrafię, ale później już na samym meczu staram się skupiać na swojej grze.
6: Hubert Hurkacz przegrał w 2. rundzie z Amerykaninem Francisem Tiafoe 7-6. 6-6, 7-4-6, 7-6 i 4-6. Dziś mecz, który rozpali polskich kibiców. Szkoda, że nie finale, ale może i to się kiedyś wydarzy. W 3. rundzie turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa Iga Świątek zagra dziś z Magdą Linet.
5: Początek polskiego pojedynku w samo południe. Chrobry Głogów i Wieczysta Kraków zagrają w finale baraży o piłkarską ekstraklasę. W półfinałowych spotkaniach Chrobry pokonał pokarnych Łódzki Klub Sportowy, a Wieczysta wygrała z Polonią Warszawa 3-2. Finał w niedzielę w Krakowie. Przypomnę, że bezpośredni awans do ekstraklasy uzyskały już Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Reprezentant Polski Oskar Pietuszewski przedłużył kontrakt z piłkarskim FC Porto. Mistrz Portugalii i 18-letni gracz związali się teraz umową do czerwca 2031 roku. Pod znakiem zapytania stoi za to najbliższa przyszłość legendy naszej reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Wiemy jedynie, że Polak opuścił Barcelonę i udał się na zgrupowanie kadry przed towarzyskimi meczami. Podopieczni trenera Jana Urbana w niedzielę we Wrocławiu zagrają z Ukrainą, a 3 dni później podejmą Nigerię.
8: Będę obserwował, będę patrzył, jak to wszystko wygląda. Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Na to wszystko też musimy zwracać uwagę, rotować i tak dalej. No bo chcemy wykorzystać to, że jest to sparing, mamy więcej zmian do dyspozycji. Na pewno tych rotacji w tych 2 spotkaniach będzie dosyć dużo.
5: Zapowiada selekcjoner Urban. Środowy mecz z Nigerią będziemy dla Państwa transmitować w programie Pierwszym Polskiego Radia. A ponownie o sporcie powiemy w 4 porach roku po 10:30.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda. Im dalej na wschód od Wisły, tym więcej chmur, przelotny deszcz i dużo wiatru. W zachodniej połowie Polski o wiele więcej słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie przez 22-24 w centrum, aż po 26 na krańcach zachodnich. Ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1009 hektopaskali.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
15: Ania.
14: Po mamie.

0: byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Barbara?
11: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
11: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
11: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
12: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej.
14: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
15: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Daj mi znać.
1: Oskar Cymes, Daj mi znać. 13 minut po godzinie 8.
2: Sygnały dnia.
1: To jest piątek, ostatni majowy weekend, 29 maja, 149 dzień roku, do końca roku 216 dni. Słońce wzeszło o 4:24, zajdzie o 20:44, zatem dzień potrwa, no jakby nie liczyć, 16 godzin i 20 minut już. Będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, 27 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 38 minut. Imieniny obchodzą Aleksander, Andrzej, Bogusława, Ermentruda i Zbylut, Magdalena, Maksymin, Maksymina, Maria, Piotr, Rajmund, Rajmunda, Stefan, Syzyniusz, Teodozja i Urszula. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Jest 14 minut po godzinie 8, czas na kolejne pytania w sygnałach. Zapraszam, Grzegorz Osiecki.
2: Rozmowa dnia.
3: Studio Paweł Jabłoński, poseł PiSu. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry Państwu.
3: Dzisiaj ma być głosowana ustawa o statusie osoby najbliższej. Jak zagłosuje PiS w tej sprawie?
4: Ja mogę powiedzieć, jak ja zagłosuję. My w sprawach, które są światopoglądowe, najczęściej nie mamy dyscypliny. Ja będę głosował przeciwko tej ustawie.
3: A dlaczego?
4: Dlatego, że uważam, że jest to pierwszy krok do czegoś, co oceniam jako bardzo niebezpieczne, mianowicie do wprowadzenia mechanizmu adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. To jest oczywiście... W tej ustawie tego w ogóle nie ma, wręcz tam mówi się, że ma być zakaz, ale to jest plan, którego część tej strony lewej, tej liberalnej w ogóle nawet nie kryje. Więc to nie jest tak, że jak dzisiaj ten pierwszy krok zostanie wykonany, to oni się tym zatrzymają. I wiedząc to, ja nie mogę świadomie, zgodnie z własnym sumieniem zagłosować za czymś takim.
3: No ale, no tak, tylko że jakby można odwrócić to rozumowanie. Wykonanie tego typu kroku nie przesądza, że na końcu będzie adopcja, ponieważ w tej chwili większość sejmowa jest adopcji przeciwna. I tak nie mówię o PiS-ie, ale mówię też o ugrupowaniach koalicyjnych.
4: Tak argumentuje też wielu zwolenników tej ustawy. Mówi, zaufajcie nam, na pewno tam nic więcej się nie wydarzy. Otóż można zaufać, jeżeli ktoś by nie śledził tego, jak przebiegały te reformy w innych państwach, czy to europejskich, czy Stanach Zjednoczonych. Praktycznie zawsze się to odbywało według tego schematu. Najpierw związki partnerskie albo coś na kształt, potem zrównanie tych związków z małżeństwami, wprowadzenie w zasadzie małżeństw niezależnie od płci, no i potem adopcja. Więc jeżeli to tak zawsze wyglądało, to dlaczego w Polsce ma wyglądać inaczej? Ja byłbym naiwny, gdybym w to uwierzył, naiwny nie jestem.
3: No wiem, ale w Polsce wiele rzeczy wygląda inaczej niż w innych krajach. Na przykład jeżeli chodzi o prawodawstwo dotyczące aborcji, mamy dużo bardziej restrykcyjnie niż w innych krajach, więc nie wykluczam, że samo wprowadzenie ustawy o statusie osoby najbliższej, która i tak unika nazwy związki partnerskie, też nie oznaczałaby z automatu. Z automatu na pewno
4: nie oznaczałoby. To nie chodzi o to, że jest automat, ale... No, ale
3: że te groźby są bardzo na wyrost, o których pan mówi w tej chwili.
4: Nie są na wyrost, dlatego że to jest konkretny, świadomy plan rozpisany. Oni nawet tego nie kryją. Anna Maria Żukowska o tym mówiła, Tomasz Trela, Paweł Rabiej. Można by wymieniać dziesiątki przedstawicieli świata koalicją rządową.
3: Tak, ale wymienił pan troje polityków lewicy, których poparcie nie przekracza 10%, jeżeli chodzi o scenę polityczną. Reszta tej koalicji mówi nie.
4: Cały czas pan redaktor mówi do mnie tak, jakby rzeczywiście mieliśmy tylko patrzeć na to, co się wydarzy dzisiaj do 29 maja, do godziny mniej więcej 10, a potem to się zobaczy, nie wiemy. Może tak będzie, może nie będzie. Otóż patrzymy na doświadczenia innych państw. Naiwnością byłoby uwierzyć, że nie będzie kolejnych prób przesuwania tego prawodawstwa w bardzo złą stronę.
3: Dobrze, to
4: zwróć uwagę, co oni robią z tymi transkrypcjami. Łamiąc konstytucję, łamiąc ustawy polskie, próbują narzucić coś, co jest z tymi ustawami niezgodne. Dlatego, że tak przyszło coś z Unii Europejskiej. A jak z Unii Europejskiej przyjdzie nakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne, to co? Nie wprowadzą tego? Oczywiście, że będą chcieli wprowadzić.
3: No dobrze, po pierwsze nie ma mowy o tym na razie, żeby
4: nie ma mowy,
3: taki...
4: ale bo oni nie mówią, no bo chcą, żeby ludzie o tym nie wiedzieli.
3: No dobrze, panie pośle, ale...
4: muszę mówić.
3: Ale to nie jest tak, że jeżeli tej ustawy nie będzie, to taką furtką staną się właśnie transkrypcje?
4: No na pewno będą takie próby. Na pewno będą takie próby i ja mam
3: to
4: nadzieję...
3: To nie lepiej z tego punktu widzenia uchwalić ustawę?
4: Nie, nie lepiej, dlatego że każde przesunięcie, to nie jest tak, że jak się pójdzie tutaj na jakiś kompromis, na tym się zakończy. To jest raczej według zasady, że jak się da palec, to ktoś będzie chciał całą rękę, a potem i pozostałe kończyny. No tak funkcjonuje ten plan polityczny środowisk lewicowych i liberalnych. I ja nawet nie mam do nich specjalnie pretensji, bo ta taktyka jest po prostu skuteczna. Z ich punktu widzenia subiektywnego, to oni realizują

0: coś, co przynosiło im realizację tych celów właśnie w innych krajach.
1: Dobrze, ale panie,
0: dziwnego,
1: panie
0: że w Polsce, ale też próbują.
1: No tak, tylko że przed chwilą podałem panu identyczna linia, kontynuując jakby pańskie rozumowanie, dotyczy kwestii aborcji, tak? Że najpierw wprowadzimy, że też lewica może mieć taki plan. Tylko co z tego, skoro jakby tu Polska ma zupełnie inne regulacje niż inne kraje.
0: No ale to dlatego, plan jest nierealizowany. To dlatego, że bardzo dużo ludzi w Polsce się też sprzeciwia temu. No i w tego typu sprawach mamy...
1: Ale jest pytanie...
0: Szczęście jest inaczej.
1: Jest pytanie...
0: Nie jest tak, większość... że my idziemy zawsze tą samą dokładnie ścieżką w takim samym tempie, bo u nas jest większy opór społeczny.
1: No dobrze, to ja zapytam jeszcze inaczej.
0: I cieszę się, że napór jest, dlatego możemy dzisiaj te złe zmiany idące w złym kierunku blokować.
1: No dobrze, to ja zapytam tak. No bo jeżeli spojrzymy na sondaże, to w sondażach większość Polaków jest jednak za tym, żeby te osoby miały prawo uregulowania swojego życia, życia w związku, jakiejś formalizacji tego, tak, żeby mogły korzystać z udogodnień. Mówimy tutaj o udogodnieniach prawnych dotyczących ochrony zdrowia, dotyczących podatków, wspólności majątkowej.
0: Jeżeli chodzi o kwestię ochrony zdrowia, bardzo często się mówi, jest takie hasło wręcz już memiczne, trochę się stało, że to chodzi tylko o odwiedzanie się w szpitalu. Ja panu powiem, nie wiem, czy pan miał też takie osobiste doświadczenia, ja miałem parę lat temu taką sytuację, że kiedy ja trafiłem na kilka dni do szpitala, to żeby moja żona mogła uzyskiwać dostęp do informacji medycznych na mój temat, to nie było z automatu, że ona przychodzi, proszę, jestem tutaj, mam akt małżeństwa, jestem małżonką. Nie, ja musiałem podpisać na to zgodę. Tak to wygląda. To nie jest tak, że z automatu małżonek uzyskuje taki dostęp. To dotyczy każdego. Mamy dokładnie takie regulacje. I możemy udawać, że to chodzi
1: no
0: tylko
1: dobrze,
0: o to.
1: Ale osoba z ulicy nie jest w stanie tak, z punktu widzenia takiego szpitala
0: ale
1: osoba.
0: Oczywiście, że jest. Jeżeli pacjent wyrazi na to zgodę i podpisze, bo ja mogę upoważnić dowolną osobę. Mogę upoważnić pana redaktora, jeśli będę miał, będę miał taki
1: zapytam,
0: kaprys.
1: Zapytam
0: tak
1: jeszcze
0: to wygląda
1: pana,
0: w naszym systemie.
1: Zapytam pana posła jeszcze o jedną rzecz. No bo Sejm ustawę zapewne uchwali. Był przed panem minister Stefan Krajewski z PSL-u, ludowcy ustawę mają poprzeć.
0: W ogóle mnie to nie dziwi, bo PSL był partią zieloną, a teraz jest partią tęczową. Niestety tak to się zmieniło w ostatnich latach.
1: No a może zwraca uwagę na badania opinii publicznej, na to, że większość Polaków tego typu jest za formalizacją, jakąś formalizacją tego typu związków.
0: Natomiast tak, PSL zamiast zajmować się walką z negatywnymi skutkami dla polskich rolników, zamiast zaskarżyć w terminie umowę z Mercosurem, bo zaskarżyli ją po terminie, no to dzisiaj bierze no, tęczowy sztandar i idzie razem z tą lewicą. Moje gratulacje, myślę, że akurat to PSL-owi nie pomoże.
1: Myśli pan, że wniosek w sprawie Mercosuru nie zostanie rozpatrzony przez TSUE?
0: Moim zdaniem zostanie rozpatrzony, ale zostanie uznany za spóźniony w tym zakresie, w jakim mógł zostać złożony, bo termin jest dwumiesięczny. Oni się spóźnili, my o tym mówiliśmy. Oni złożyli to z opóźnieniem i skutki są takie, że umowa jest już dzisiaj tymczasowo stosowana. I tymczasowe stosowanie nie zostało zawieszone. Ta umowa już tak naprawdę wywiera
1: no tak,
0: skutki.
1: Ale tam jest wniosek o zawieszenie tymczasowego stosowania.
0: No i natomiast wniosek został rozpoznany?
1: Nie.
0: No nie został.
1: Tak terminu na razie nie ma wyznaczonego przez TSUE. Ja chciałem zapytać o inną kwestię, bo dzisiaj ma być głosowana także inna ustawa, z tego co przynajmniej do tej pory było słychać, ustawa łańcuchowa. Myśli pan, że tutaj akurat będzie porozumienie?
0: Ja słyszałem, że podobno doszło do takiego porozumienia, ale nie jestem członkiem tej komisji, która się tą ustawą zajmuje, więc nie mam tutaj szczegółowej wiedzy. Teraz po naszym programie ja będę jechał do Sejmu, bo tam będzie blok głosowań, więc też będę rozmawiał z koleżankami i kolegami, którzy są w tej komisji, jak to przebiegało.
1: No, z tego co wiem, to uzgodniono wspólne poprawki. Najważniejsze przewidują, że pies co do zasady powinien być jakby swobodny. Jeżeli stwarzałby jakieś niebezpieczeństwo, może być, ale nie na uwięzi, na posesji, a właśnie powinien mieć kojec, tylko kompromis ma polegać na tym, że rozmiary kojców, bo to się rozbiła poprzednia ustawa i między innymi z tego powodu wetował to Karol Nawrocki, że rozmiary tych kojców miałby określać w rozporządzeniu minister rolnictwa.
0: Przyznam panu szczerze, że ja w tym momencie nie znam jeszcze dokładnej treści tych poprawek. Będę się z nimi zapoznawał jeszcze przed głosowaniami i wtedy podejmę decyzję, jak głosować.
1: Czyli nie odpowie pan na pytanie, czy są większe szanse w tej chwili na przejście tej ustawy i jej wejście w życie niż wcześniej?
0: Nie odpowiem, ponieważ nie mam tej wiedzy niestety. Nie zajmuję się wszystkimi ustawami w takim samym stopniu, tą akurat się nie zajmowałem, więc no, postaram się z nią zapoznać jeszcze przed głosowaniami.
1: Jeżeli chodzi o sytuację w PiS-ie, czy efekt Czarnka jest, czy go nie ma? Jak się patrzy na sondaże, no to PiS, średnia sondażowa PiS-u w tej chwili w takim serwisie e-wybory to jest 24%. W niektórych sondażach ma trochę więcej, w niektórych trochę mniej.
0: Można to spojrzeć z dwóch stron. Z jednej strony sondaże bardzo często obraz rzeczywistości trochę wykrzywiają. Pamiętam, że rok temu na kilka dni przed pierwszą turą wyborów prezydenckich były takie przewidywania, że Rafał Trzaskowski zdobędzie w niej przewagę nad Karolem Nawrockim rzędu tam bodajże 14 punktów.

0: punktów procentowych.
1: No ale potem nie było już takich przewidywań.
0: To było tuż przed pierwszą turą. To było dosłownie na parę dni przed pierwszą turą. W środę przed pierwszą turą wyborów był taki sondaż. To
1: tam w pierwszej turze, tak?
0: Tak. A w drugiej turze, zaraz po pierwszej turze był sondaż, że Trzaskowski miał mieć prawie 20 punktów procentowych przewagi nad Królem Nawrockim. Jak się skończyło, wszyscy wiemy. Ale też, żeby to nie było tak, że w ogóle wyrzucamy sondaże, bo sondaże pokazują pewne trendy i te trendy są na pewno w ostatnich miesiącach dla Prawa i Sprawiedliwości niekorzystne, bo jeżeli spojrzymy na wynik wyborczy z roku 23 nawet, gdzie mieliśmy 35 punktów procentowych, no dzisiaj w żadnym sondażu takiego wyniku nie mamy. Jaki jest tego powód? Pewnie jest ich wiele, natomiast trzeba pracować nad tym, żeby to się poprawiało. No i wszyscy staramy się to robić.
1: Ale możliwe jest, żeby to się poprawiało, bo jak się patrzy na sytuację w PiS-ie i na to, że no de facto mamy w tej chwili dwa takie dosyć okopane wrogie obozy, to znaczy...
0: Bez przesady z tą wrogością, bo mamy różnice czasami między sobą i to nawet nie powiedziałem, że to są obozy, bo z kolegami, których się zapisuje czasami do tej samej tak zwanej frakcji, też się nie zgadzam w niektórych sprawach, a zgadzam się na przykład w pewnych sprawach z kolegami z dawnej Solidarnej Polski. Natomiast polega to na tym, że duża partia, duży obóz polityczny musi też potrafić porozumieć się ponad tymi drobnymi, ale czasami istotnymi różnicami. I to jest droga do jak najszerszego poparcia. Bo jak będziemy wszyscy mówić dokładnie to samo według tej samej linii, no to to poparcie będzie się zawężało tylko do tych, co myślą właśnie dokładnie tak samo. Ludzie są różni.
1: A to PiS dzisiaj mówi bardziej Przemysławem Czarnkiem czy Mateuszem Morawieckim?
0: Mówi Przemysławem Czarnkiem, mówi Mateuszem Morawieckim, mówi przede wszystkim Jarosławem Kaczyńskim, mówi Mariuszem Błaszczakiem, mówi Marcinem Horałą, Szymonem Szynkowskim, Krzysztofem Szczuckim, także w jakimś tam skromnym zakresie Pawłem Jabłońskim. Jesteśmy szeroką partią, każdy się wypowiada i każdy też ma inne umiejętności przekonywania innych grup wyborców. Każdy według własnych umiejętności, zasobów, możliwości. Tak to powinno działać.
1: Powiedział Paweł Jabłoński, poseł PiS-u. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: I jak zawsze polecamy kolejne punkty w naszym programie w Ekspresie Jedynki, czyli już po 16:00-16:35 naszym gościem będzie Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Przypominamy, że wcześniej było 12:00 mecz polsko-polski Iga Świątek kontra Magda Linet, relacje Czarka Guriewa na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie, uwaga, uwaga, uwaga, finał tej naszej zabawy radiopowieści. Pociąg do Jedynki.

0: Oh yeah, Polskie Radio, program pierwszy. Ta piosenka zawsze w piątek się sprawdza.
1: Oh yeah.
0: Oh yeah. Oh yeah, to tak bardzo z angielska, prawda?
1: No troszkę tak.
0: No tak, proszę pana. Z tą bańką na kompot jest problem.
1: Czemu?
0: No wie pan, jak się nazywa, bo to już ustaliliśmy.
1: Jak kumpel po turecku.
0: Powiada pan.
1: Aha.
0: A, to się zrobiło nam bardzo lingwistycznie w takim razie, bo tak, pan minister rolnictwa znał odpowiedź, jak się nazywa ta bańka. W tej sprawie dzwoni pan Piotr.
2: Pojemnik na kompot to jest kanka. Panie redaktorze Danielu, to teraz niech mi pan powie, jaki związek z kompotem ma kankan. Ten paryski, francuski kankan. Skoro kanka na kompot, to kankan, z czym to kojarzyć? Dziękuję, do usłyszenia.
0: No to bardzo prosto wytłumaczyć można, proszę pana.
1: Tańczący z truskawkami.
0: Nie, proszę pana, nie. Nie, no to jest banalne jest wytłumaczenie.
1: Daję pan.
0: Kompot jest wyrazem pochodzącym z języka francuskiego.
1: Ui.
0: Kompot.
1: Oui.
0: Niepoważnie.
1: Naprawdę?
0: Kompot. Tylko muszę mieć państwo świadomość, że ten kompot francuski, to on jest podawany często jako deser i niektórzy Francuzi jedzą go jako po prostu jako podwieczorek.
1: Jedzą?
0: Tak, tak, tak. Ciepło na zimno, przygotowywane ze świeżych lub suszonych owoców. No, kompot francuski. Kompot jest typowy deser. Jeśli zamówisz, dostaniesz gotowane owoce, świeże lub suszone w całości, albo też w kawałkach. No.
1: A to ja wolę nasze.
0: Nasz kompot, nie kompot. Kompot.
1: Ewentualnie chicken tea w niedzielę.
0: 8:30. Skrót aktualności, Paweł Zieliński.
3: Ogień został już opanowany, ale coraz groźniejszy jest wiatr, który może znowu go rozprzestrzeniać. Strażacy walczą z potężnym pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. W trudną akcję zaangażowano 800 strażaków, 100 terytorialsów, samoloty i śmigłowiec.
4: Jedynym lekarstwem, żeby to ugasić, mówiąc kolokwialnie, to deszcz.
3: Rosja przekroczyła kolejną granicę, tak szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen skomentowała rosyjski atak dronów na Ukrainie i naruszenie przestrzeni powietrznej Rumunii. Jeden z bezzałogowców uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu. Ranne są dwie osoby.
5: Ursula von der Leyen zadeklarowała pełne wsparcie Rumunii.
3: Najprawdopodobniej nie będzie dyscypliny, ale ja zagłosuję przeciwko. Tak o projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej mówił w radiowej jedynce poseł PiSu Paweł Jabłoński. Zapytaliśmy go, dlaczego.
6: Najpierw związki partnerskie albo coś na kształt, potem zrównanie tych związków z małżeństwami, wprowadzenie w zasadzie małżeństw niezależnie od płci, no i potem adopcja.
3: Blok głosowań rozpocznie się za pół godziny. Celniczka wśród 6 osób zatrzymanych w sprawie przemytu na Białoruś towarów objętych sankcjami. Według śledczych funkcjonariuszka przepuszczała transporty bez kontroli, brała za to łapówki.
7: Sprawcy posiadali 2 komplety dokumentów przewozowych. Jeden fałszywy oraz drugi komplet dokumentów.
3: Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Sanepid czasowo zamykał uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. W placówce wykryto ognisko rotawirusa. Objawy zatrucia pokarmowego stwierdzono u 30 pacjentów oraz u kilku pracowników szpitala.
8: Szpital kardiologiczny zobowiązał się do przeprowadzenia dezynfekcji.
3: Placówka nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 7 czerwca. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: A czy pan ma świadomość, że pan stał za porwaniem moim?
0: Ja?
1: No.
0: Proszę pana, ja jestem do rany przyłóż.
1: Tak.
0: Jak sól.
1: Razem z Prośniewskim, razem z Prośniewskim i Czejarkiem. Tak sobie to nasi słuchacze wymyślili, którzy pisali kolejne odcinki naszej radiopowieści Pociąg do Jedynki. Już niebawem, jeszcze w tej godzinie, ostatni odcinek. Ja już wiem, jak się to zakończy.
0: No to... Nie czeka pan na... Albo pan, no, no dobra.
1: Nie, no bo każdy odcinek to jest takie mini słuchowisko na naszej antenie, więc trudno byłoby przygotować się do słuchowiska, nie czytając go wcześniej.
0: AI-em pan mógł się posłużyć. Nie, no żartuję oczywiście.
1: Absolutnie nie, proszę pana.
0: Ale co, będzie finał taki pozytywny, czy...
1: Proszę nas słuchać. Paweł Zieliński, dzięki wielkie. Do usłyszenia, szanowni państwo. 26 stopni, tyle pokażą termometry dziś na krańcach zachodnich i całe szczęście, że nie tyle

0: ile ostatnio w Hiszpanii, tam na południu nawet 40 stopni, czy we Francji. Chłodniej na Suwalszczyźnie, bo tylko 17. I tak, we wschodniej połowie kraju pochmurno, deszczowo i wiecznie. Jeśli chodzi o zachód, tutaj rzeczywiście zdecydowanie więcej słońca. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie w górę teraz na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
5: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
6: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
5: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
6: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
5: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
6: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
7: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
1: Autopromocja.
0: Szanowni Państwo, emocje powoli, powoli rosną. Za 25 minut godzina 9, już za chwilę puenta naszej radiopowieści. Pociąg do jedynki.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i 8:38, czas na finał naszej zabawy, czyli radiopowieść w odcinkach na stulecie radiowej jedynki.
1: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników e-booków z

0: ekranem czytelnym w pełnym słońcu. Sprawdź inkbook.pl.
1: Przez ostatnie tygodnie nasi słuchacze pisali kolejne odcinki radiopowieści Pociąg do Jedynki, zgrabnie nawiązując do historii Polskiego Radia. Historii, która jest fascynująca, co potwierdzić może nasz gość i radiowy kolega Grzegorz Kalinowski, pisarz, dziennikarz, autor podcastów. Jest fascynująca, prawda?
2: Jest fascynująca i jako pisarz nic nie musiałem dokładać do podcastów o historii Polskiego Radia, bo sama historia, 100% prawdy, to już jest naprawdę, może nie kryminał, ale na pewno i sensacja, i przygoda, i kawałek polskiej historii.
1: No, ale ta nasza powieść, którą tak naprawdę wymyślili słuchacze, to rzeczywiście jest kryminał, ale z historią w tle. I musi pan przyznać, że to się zawsze dobrze, kryminały się dobrze sprzedają, od zawsze, nie?
2: Kryminały się dobrze sprzedają, kryminałów jest bardzo wiele, ale nie za wiele jest kryminałów naprawdę dobrych. Mam wrażenie, że czasami czytanie kryminałów polega na szukaniu tego właściwego, naprawdę dobrego, znakomitego. Wadą kryminałów jest bardzo często to, że świetnie się zaczynają, a potem się nie kończą. Jest jakaś intryga, jest jakaś afera, jest jakaś mnogość wątków, które tak fantastycznie idą i człowiek się zastanawia, jak oni to wszystko zamkną. Czasami nie zamykają, a nasi słuchacze zamknęli. Tak. Ja znam ten ostatni odcinek. Udało się.
1: No i w naszej powieści rzeczywiście fikcja mieszała się z rzeczywistością. To tak pokrótce przypomnę, bo zaczęło się bardzo niewinnie. Dwóch redaktorów, Zieliński, Prośniewski, oni wchodzą do windy radiowej. Winda na górę dociera pusta. Śledztwo prowadzi redaktor Czarnecki, niejaki Wydrych, dzięki wskazówkom pana Mietka z chorwackiej Puli. Te wskazówki zostały ukryte w obrączce gołębia pocztowego, żeby było jasność, to wszystko nasi słuchacze wymyślili. I tenże Wydrych trafia na tajemnicze nagranie ze szpiega. Szpieg to jest takie urządzenie, które rejestruje wszystko to, co na antenie. Dosłownie te nasze słowa też, które teraz wypowiadamy, rejestruje szpieg. I to tajemnicze nagranie zapisuje na pendrive'ie. I to jest bardzo ważne w naszej powieści dla całej akcji. Nagranie jest przedziwne, ono brzmi tak. Nagranie w SPAK, no ale kiedy odwracamy ścieżkę, otrzymujemy to.
3: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa, fala 480.
1: No i coś tu nie halo, bo to pierwszy komunikat z 1926 Janiny Sztompkówny, on nie został zarejestrowany.
2: Wtedy nie było szpiegów, nie rejestrowało się. Wtedy nawet czekano do godziny bodajże 17 po to, żeby rozpocząć program radiowy. Nie tylko ten pierwszy radiowy, który miał miejsce w 1926 roku, ale przez pewien czas w ogóle radio startowało o 17. Jak ludzie wrócili z pracy, z zajęć, siadali popołudniem, późnym wieczorem i słuchali sobie parę godzin radia. I potem była przerwa.
1: No i właśnie po tym komunikacie Janiny Sztompkówny wiemy z opowiadania, że była emitowana muzyka Chopina, no ale właśnie tutaj, co tutaj robi Polka Dziadek? Tego nie mogliśmy rozwikłać, bo Polka Dziadek pojawiła się w polskim radiu w latach 70. w lecie z radiem.
2: No i w naszej... Einstein by to jakoś wytłumaczył.
1: Nasi słuchacze też to tłumaczyli. Znaczy w każdym razie tak, bo prowadzili akcję tak, że podczas Nocy Muzeów Wydrych zostaje porwany na parkingu radiowym, po czym w piwnicy na Mokotowie zostaje torturowany, tam traci zęby. Wśród oprawców rozpoznaje dobrze znany radiowy głos. To jest ten głos, który od lat zapowiada pierwszą Polkę Dziadek, czyli Roman Czajarek. Po drodze jeszcze nasza koleżanka z działu ekonomii, redaktor Golonko, zjada truskawki, które podarowała jej tajemnicza staruszka. Justyna traci przytomność, zostaje odwieziona do szpitala, chociaż ostatecznie do szpitala nie
2: trafia. To zwyczajny dzień radia.
1: Pewnie, że tak. No to co? Gotowy, bo tak, bo my każdy odcinek w postaci takiego mini słuchowiska prezentowaliśmy. Da się pan namówić na jedną z ról, tylko proszę nie mówić jaką.
2: Oczywiście.
1: No dobrze, to w takim razie za chwilę wszystko okaże się jasne. Chyba. Czas na ostatni odcinek radiopowieści Pociąg do Jedynki autorstwa pani Marii z Krakowa.
4: Lektury Jedynki.
1: Wydrych poczuł nieprzyjemne mrowienie w ramieniu, a potem system nerwowy uświadomił mu, że boli go całe ciało. Daniel! Daniel! Słyszał z oddali głos Golonko. Otworzył oczy i natychmiast je zamknął. Światło w karetce było boleśnie oślepiające. Chciał coś powiedzieć, ale gardło miał zupełnie

0: wysuszone.
1: Suchość w gardle to efekt końskiej dawki mieszanki halucynogennej, jaką panu podano, sądząc po znalezionej fiolce. Zaraz powinno zadziałać antidotum.
0: Odezwał się ratownik z karetki, który brzmiał zupełnie jak znany dziennikarz Grzegorz Kalinowski. Połamali mi żebra, wybili zęby. Czy Jarek tam był? Wycharczał wydrych.
1: Nic podobnego. Ketamina, którą panu wstrzygnięto, wywołuje silne halucynacje. A dodatkowo skopolaminę traktuje się jak serum prawdy, choć badania kliniczne tego nie potwierdziły.
0: Wyjaśniał spokojnie ratownik.
1: Mógł pan doświadczać bardzo realnych wizji, włącznie z odczuwaniem bólu. Jednak nie widzę tu widocznych obrażeń. Oczywiście zrobimy kompleksowe badania.
0: Nie, nie. My musimy natychmiast wrócić do radia. Golonko dość obcesowo przerwała medykowi. Kilkanaście minut później w pokoju numer 105 siedzieli Golonko, Wydrych, Czarnecki i Czejarek. Czyli, zaczął Czarnecki, na dnie zalewu Zagrzeńskiego leży stuletni wałek fonografu z zapisem głosu pierwszej spikierki Polskiego Radia? No wszystko na to wskazuje. Ktoś przyniósł fonograf do radiowego studia tamtego dnia, gdy Janina Sztompkówna wypowiedziała te słynne słowa.
2: Halo, halo, Polskie Radio Warszawa. Fala 480.
0: W zawierusze wojennej wałek został ukryty, a potem okazało się, że w miejscu prawdopodobnej skrytki spiętrzono wody Narwi, wyjaśnił Czejarek. I stąd ta paskuda w latach 80. Golonko nie kryła ekscytacji. Tak, Wojciech Mazurkiewicz wymyślił potwora jako pretekst do przeszukania zalewu Zagrzeńskiego. Nie było pewności, czy wałek przetrwał pod wodą, choć podobno zabezpieczono go w hermetycznym pojemniku. To było jak szukanie igły w stogu siana. A Mietek, ten z Chorwacji, skąd o tym wiedział? Wydrych próbował rozwikłać wszystkie wątki. To kuzyn Mazurkiewicza, wyjaśnił Czejarek. Mietek chciał, żeby ten wałek odnaleźć przed startem Lata z Radiem, stulecie jedynki. To zabytek o bezcennej wartości kulturowej dla polskiej radiofonii. A Zieliński z Prośniewskim chcieli być jak Indiana Jones, ale nie wiedzieli, gdzie szukać, bo sądzili, że wałek jest u Mietka. I co teraz? Westchnął Czarnecki. Trzeba wymyślić jakiś kolejny powód, żeby nurkowie zeszli na dno zalewu. Mamy czas do pierwszej Polki Dziadek, podsumował Czejarek. Tymczasem Czarnecki odwrócił się do Golonko. A te truskawki? Mam alergię na pestycydy, a owoce były pryskane. Powinnam je umyć przed jedzeniem. Poza tym przez pomyłkę zawieźli mnie do szpitala na Szaserów, a nie na Wołoską. No dobrze, Roman. A ta dziura w koszuli? Dociekał Czarnecki. To po wizycie u weterynarza. Kot mnie zajechał pazurem. Wymyślił na poczekaniu Czejarek i w tym samym momencie, chyba tylko Wydrych, zorientował się, że Roman nie mówi prawdy, że skrywa jeszcze jedną tajemnicę. No i pytanie jaką? Koniec.
1: Mamy, proszę państwa, efekt totalnego zawieszenia. Będzie kolejny sezon.
0: No tak, bo to jest niewątpliwie wyjście pod kolejny sezon. Autorką tego ostatniego odcinka jest pani Maria z Krakowa, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, pani Mario.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Gratulujemy przy okazji.
3: Ja jestem bardzo zaskoczona, bo jeszcze nie wszystko wyjaśniłam, ale to jest fajnie, że może będzie następny sezon.
0: Może będzie następny sezon, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Gratulujemy kreatywności, gratulujemy wyobraźni.
1: Jakie są nagrody?
0: No są, proszę pana, jakie są nagrody. Proszę pana, jest czytnik taki, że jak pan siedzi w słońcu na Chorwacji, na przykład w chorwackiej puli, tam skąd mnie tych, i to słońce oświetla ten czytnik, to pan spokojnie może czytać, bo wszystko widać. Oprócz tego czytnika są książki, są torby, są poduszki od naszego sponsora.
1: A ja bym jeszcze jeden prezent dołożył.
0: Tak?
1: Jest taki teraz, no, od wielu lat, sposób na wspomaganie talentów literackich, rezydencja, żeby można było w jakimś miejscu zamieszkać i spokojnie pisać. Ja myślę, że nie wiem, czy nasi słuchacze mają tyle czasu, ale myślę, że półdniowa rezydencja w Polskim Radiu, ale w godzinach nocnych. Pusty budynek u nas w Alejach Niepodległości. Jedno, dwa studia działające. Korytarze. podziemia.

0: Ymia. Sześć czy siedem poziomów tego wszystkiego. Osiem z parterem. Albo pustka, gigantyczny gmach. Jakby to inspirowało?
1: Pani Mario,
0: co Nocna pani rezydencja w Polskim Radiu.
2: To na pewno, ja byłam podczas Nocy Muzeów i to już było duże przeżycie, a jakby były te puste korytarze, to może tam jakiś duch Sokorskiego by mnie natchnął, coś by mi podpowiedział, co tam się działo.
1: No tak, ten, którego pamiętamy, Sokorski.
2: Czy ja mogę mieć malutką prośbę jeszcze?
1: A jakiej natury?
2: Ja bym chciała dodatkową nagrodę w postaci autografów wszystkich bohaterów tejże powieści. Ja ją zamknę w hermetycznym pojemniku i za 100 lat na pewno będzie warta majątek. To już moi spadkobiercy dostaną.
1: A to ja mam pomysł taki, żeby zebrać te wszystkie odcinki i może nagrać już takie profesjonalne słuchowisko razem z redaktorem.
2: O, byłoby super.
1: Pod redakcją i kierownictwem Agnieszki Kunikowskiej, która się pojawiła w naszym studiu.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się nie mogę otrząsnąć z tego, co tu się wydarzyło. Naprawdę. Ja pragnę ciągu dalszego.
0: Ja też.
2: Może wlecie z radiem, pani redaktor, może wlecie z radiem.
3: O, bardzo dobry pomysł.
1: W każdym razie, bo sezon, bo wyjście pod kolejny sezon jest. Pani Mario otrzymuje nagrodę od sponsora, ale żeby nie było, że tylko dziękujemy pani Mario, gratulujemy.
2: Dziękuję.
1: Jeszcze raz. Pani w pracy czy w domu?
2: W pracy. Właśnie tutaj poprosiłam kolegów, żeby zajęli się tymczasowo moim stanowiskiem pracy, żebym miała swobodę rozmowy. Także dziękuję.
1: To świetnie. W takim razie proszę pozdrowić też kolegów. Nagrody pociszajki.
0: Mam nadzieję, że pani Maria nie jest chirurgiem w czasie operacji.
1: I na pewno nie w szpitalu na Szaserów. Bo to tu w Warszawie, a nie w Krakowie. Nagrody pociszajki, ale też wypasione z czytnikami i innymi gadżetami otrzymują pani Dominika z Kielc i pan Andrzej z Łodzi. Dlaczego pani zdjęła? A z wrażenia pana, słuchawki? Co się stało?
3: Coś tak tutaj przerywa. To wie pan, o co chodzi. No. To jest bardzo możliwe.
1: Może?
3: No, że coś się dzieje pod wpływem tej opowieści.
1: Bo jak nie wiesz, jak to było w tym memie. Jeśli coś, to wiedz, że coś się dzieje.
3: Że coś się dzieje.
1: Że coś się dzieje. No, na pewno dziać się będzie po godzinie 9.
3: Będzie. Będziemy mówić o Dniu Dziecka, który wielkimi krokami się zbliża i o takim Dniu Dziecka wymarzonym przez dzieci i wymarzonym przez rodziców. I czy to się jakoś skleja? Będziemy też mówić o tym, co jadano, jeśli chodzi o warzywa i owoce 200 lat temu. Mhm. Proszę pana, czy na przykład truskawki już były wtedy?
0: Z pestycydami.
3: Tak. To na pewno bez, jeżeli były, ale czy były?
1: A to na dworze, tak?
0: To jak napisać taką powieść bez takich pryskanych truskawek?
3: Bez pestycydów. Mhm. Trudne słowo. No nie, to sobie nie wyobrażam.
1: A to się jadało na dworze czy na dworzu?
3: Nie, na dworze.
0: Na polu.
3: Na dworze, proszę pana.
0: Na dworze, na polu.
3: U króla Jana Sobieskiego. No tak, no i jeszcze będziemy ćwierkać, świstać, kwilić, pilitać i pimpilić.
1: Pimpilić. Grzegorzu, panie Grzegorzu, o czym marzył mały Grześ? Żeby zostać piłkarzem pewnie.
0: Też. A, nie wyszło, zostałem komentatorem.
1: Dobrze wyszło. Ciąg dalszy.
3: Nastąpi.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
0: Reklama. Radio

0: kierowców.
1: Patryk Bedliński, zapraszam. Około 300 hektarów terenu w okolicach Wołomina koło Warszawy jest objętych pożarem. Pali się las, ale też trzcinowiska i nieużytki. W związku z tym krajowa trasa nr 50 jest nieprzejezdna między Stanisławowem a Łochowem. Można jechać drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi. Na A4 problemy napotkają ci, którzy z Wrocławia próbują dostać się na zachód. Między węzłami A4, Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie na 138 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z busem. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca, a autostrada korkuje się. Na S7 też korek, chodzi tutaj o Zakopiankę i o trasę Nowy Targ Myślenice. W okolicach Stróży zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedziemy tylko jednym pasem w kierunku Krakowa. Korek też w okolicach Skawiny, na trasie 44, która również do Krakowa prowadzi. Droga o tym samym numerze korkuje się również między Zatorem a Oświęcimiem. Zwalniamy na A4 w okolicach Mysłowic, kierując się do Krakowa. Korkuje się też droga 35 w Małuszowie między Wrocławiem a Gniechowicami. Korkuje się również S11 w okolicach autostrady A2, czyli dojazd od Środy Wielkopolskiej do Poznania.

0: Jest 9:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Zieliński. Pożar lasu niedaleko Warszawy opanowany. Akcję strażaków na miejscu obserwuje nasz reporter.
0: NATO i Unia Europejska zabierają głos w sprawie rosyjskiego drona, który uderzył w blok mieszkalny w Rumunii.
1: Polski pojedynek na French Open. Kibice tenisa odliczają godziny do meczu świątek Linet.
0: Dwa albo nawet trzy dni może potrwać dogaszanie lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Pożar został opanowany, ale strażacy ścigają się z czasem.
1: Trwa walka o to, by w pełni zabezpieczyć pogorzelisko przed wzmagającym się wiatrem, który w każdej chwili może utrudnić akcję.
0: Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys, z którym łączymy się ponownie. Jak teraz wygląda akcja służb?
2: No, trwa tu intensywna akcja gaśnicza. Poranne pomiary z dronów wykazały, że obszar objęty działaniami służb wzrósł trzykrotnie w porównaniu do nocy, mówi nadbrygadier Sławomir Sierbatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
3: Na chwilę obecną teren objęty pożarem szacujemy na około 300 hektarów, natomiast szacowanie dokładnej ilości spalonego lasu będzie po zakończeniu działań. Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami.
2: Na miejscu z żywiołem walczy ponad 800 strażaków i 225 wozów, a z powietrza pogorzelisko zalewają samoloty oraz policyjny Black Hawk. Ratownicy śpieszą się, by maksymalnie przygasić ogień, zanim zerwie się zapowiadany porywisty wiatr.
3: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w sile 100 są teraz rozdysponowywani na poszczególne odcinki bojowe. Będą pomagali w dogaszaniu pogorzeliska grupom GFFF. Myślę, że 2-3 dni kwestia dogaszania, tak? Bo to dogaszanie będzie bardzo długo trwało.
2: Strażacy uspokajają, że wiatr rozgonił już duszący dym, który wczoraj wieczorem wymusił prewencyjną ewakuację mieszkańców.
0: Piotr Durys, dziękujemy za relację.
1: NATO i Unia Europejska zabierają głos w sprawie rosyjskiego drona, który uderzył w blok mieszkalny w Rumunii.
0: Potępiamy lekkomyślne działania Rosji, a sojusz będzie nadal wzmacniać swoją obronę przed wszelkimi zagrożeniami, w tym przed dronami, napisał rzecznik NATO na platformie X.
1: Rosja przekroczyła kolejną granicę, tak z kolei sprawę komentuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
0: Rosyjski bezzałogowiec uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Ranne zostały dwie osoby.
1: Trwa zbrojeniowy maraton finansowany z SAFE. Dziś mają zostać podpisane kolejne umowy.
0: Do soboty ma być ich 40. Szczegóły najbliższego kontraktu, który ma być zawarty w Bydgoszczy, zna Mariusz Pieśniewski.
4: To aneks do kontraktu z bydgoską Belmą, który opiewa na ponad 3 miliardy złotych. To też możliwość finansowania ze środków SAFE produkcji min przeciwpiechotnych. Miny produkowane w Bydgoszczy to możliwość realizacji tarczy wschód i wzmocnienia wschodniej flanki NATO.
5: Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy.
4: Mówił podczas pierwszego dnia podpisywania umów premier Donald Tusk.
5: Tarcza wschód to jest przecież jeden z tych elementów programu SAFE. Tam też dużo pieniędzy będziemy z SAFE inwestować.
4: A pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że ten program to szansa także dla polskiego przemysłu.

0: Polskie Radio.
1: Finał prac nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Dziś w Sejmie głosowanie.
2: Poseł Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości mówił w radiowej jedynce, że zagłosuje przeciw.
3: To pierwszy krok do czegoś, co oceniam jako bardzo niebezpieczne, mianowicie do wprowadzenia mechanizmu adoptowania dzieci przez pary homoseksualne. To jest oczywiście w tej ustawie, tego w ogóle nie ma.
1: Rusza zarejestrowaną potem w Urzędzie Stanu Cywilnego.
2: Dzięki niej mogłyby decydować o wspólnym majątku czy mieć dostęp do dokumentacji medycznej.
1: Program ceny paliwa niżej przedłużone. Rząd zdecydował, że będzie obowiązywał przynajmniej do połowy czerwca.
2: Zgodnie z wprowadzonymi w marcu zasadami maksymalne ceny paliw ustala minister energii. Dziś litr benzyny 95 kosztuje 6 zł i 16 groszy. 6,73 trzeba zapłacić za litr 98, a za diesla 6 zł i 37 groszy.
4: To są aktualności jedynki.
1: Takiego meczu nie było od 11 lat. Za 3 godziny po dwóch stronach kortu ceglastego w Paryżu staną Polki. Iga Świątek i Magda Linet.
2: Druga z naszych rodaczek miała nadzieję, że obie panie trafią na siebie później niż w trzeciej rundzie turnieju French Open.
5: Chciałoby się mieć te mecze Polski w troszkę późniejszych rundach, no ale wyjdę na ten mecz jak na każdy inny. Nie mam tak naprawdę nic do stracenia, po prostu wyjdę i staram się zagrać najlepszy tenis, jaki potrafię.
1: W połowie marca tego roku Iga Świątek dość niespodziewanie przegrała w turnieju w Miami z Magdą Linet. Po tej porażce zmieniła trenera, postawiła na Hiszpana Francisco Roya.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
1: Pogoda. Im dalej na wschód od Wisły, tym będzie więcej chmur, deszczu i wiatru. W zachodniej połowie Polski całkiem pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 20-24 w centrum, aż po 26 na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
4: Klimat.
2: W Warszawie i Oświęcimiu jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi teraz połowa energii elektrycznej i ten odsetek rośnie. Do 17 prognozowane są zielone godziny. Prąd jest wtedy najczystszy i najtańszy.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia, 7 minut po godzinie 9. Już w poniedziałek najmłodsi będą mieć swoje święto. Wiadomo, 1 czerwca, Dzień Dziecka. A jaki powinien być ten dzień?
2: Mój wymarzony Dzień Dziecka wyglądałby w ten sposób, że dostałbym karnet na siłownię i na boks. Bym spędził cały dzień na siłowni i na boksie.
3: Chciałabym pojechać w góry z moim rodzeństwem i spędzić z nimi czas.
4: Chciałabym zwiedzić Los Angeles i Nowy Jork.
1: Los Angeles i Nowy Jork w Dniu Dziecka? Czemu nie? A dorośli? Co w tym dniu dorośli powinni robić? Czy powinni zadbać o wymarzony prezent? Czy może o wspólny czas? O tym będę rozmawiać z Michałem Zawadką, edukatorem, trenerem, autorem poradników o świadomym rodzicielstwie. Po 10 natomiast...
5: Będą ćwierkać, świstać, kwilić, pitpilitać i pimpilić.
1: Mała poprawka. Nie będą, a będzie. On odwiedzi nas Marcel Mierzejewski, który potrafi naśladować głosy ptaków i w zeszłym roku zdobył tytuł mistrza Polski w tej dziedzinie. Po 11 natomiast o tym, czy tak lubiane i popularne truskawki i szparagi były też popularne 200 lat temu. Opowiemy również o sukcesie ziemniaka, który zaczął się od zachwytu króla Jana III Sobieskiego. No i król się zachwycił bynajmniej nie bulwą, proszę państwa. A czym? Proszę nas słuchać. Konkurs, powieść też oczywiście mamy w planach. Będziemy państwu również przypominać o jutrzejszym zielonym pikniku Polskiego Radia Kierowców, który się rozpocznie o godzinie 10 i mamy jeszcze pewną niespodziankę związaną ze współpracującym z nami znanym i uznanym znakomitym fotografem Wojciechem Grzędzińskim. Agnieszka Kunikowska.
6: Cztery pory roku.
1: Zapraszam, jesteśmy razem do godziny 12 i zaczynamy jak zwykle od naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości. To może być ktoś,

0: Kurka rurka. No tak, tak brzmi podpowiedź numer jeden. Będzie jeszcze więcej tych podpowiedzi, w sumie cztery. Jeśli państwo już się teraz domyślają, czy to ktoś, czy to coś, a jeśli co, to co? Jeśli ktoś, to kto? To proszę napisać 72 151, to konkursowy numer SMS-owy. Proszę nie zapomnieć także o jakimś krótkim komentarzu. A co mamy w nagrodę? W tym tygodniu mamy nagrody dla tych, co liczą czas i liczą bicie swego serca, uderzenia serca, zegarek smartwatch, cardio watch.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch, www.watchmark.pl.
0: 72 151 to numer konkursowy, a ten do rozmowy z nami 71 151 facebook.com/1, jeśli ktoś chciałby zatelefonować, to też może 22 645 22 66.

0: Lanbery śpiewała o planie awaryjnym, a plan na 1 czerwca państwo już mają. Czy taki plan mają też państwa dzieci? W poniedziałek Dzień Dziecka, tak tylko nieśmiało przypominam. Niektórzy rodzice, no właśnie, głowią się nad prezentem, nauczyciele nad tym, jak zorganizować czas najmłodszym czy młodzieży, żeby nie przypominał takiego zwykłego dnia w szkole. A czego chcieliby sami zainteresowani? Jak wygląda wymarzony Dzień Dziecka nastolatków?
1: Najchętniej pojechałabym nad jakąś wodę, najpewniej sama albo na przykład z koleżankami, kolegami, z przyjaciółmi i możliwe, że słuchałabym po prostu cały dzień muzyki, jak zwykle to robię, ponieważ jest to dla mnie odstresowujące dość.
2: Ja chciałbym zacząć oglądać jakiś serial, bo skończyłem niedawno i mi się nudzi. No zamierzam jeszcze grać we wszystko, co się uda.
3: Mój wymarzony dzień dziecka wyglądałby w ten sposób, że dostałbym karnet na siłownię i na boks. Bym spędził cały dzień na siłowni i na boksie.
4: Chciałabym pojechać w góry z moim rodzeństwem i spędzić z nimi czas, bo to są moje ulubione osoby. Moja siostra jest ode mnie dużo starsza i zawsze mi we wszystkim doradza.
5: Mój wymarzony dzień dziecka prawdopodobnie zacząłby się od tego, że zjadłabym pyszne śniadanie i na przykład pojechała na rower, pojechała do babci, spędziła miło czas z rodziną i z przyjaciółmi. Ponieważ są osobami, które darzę miłością, którym

0: bardzo ufam i po prostu czuję się przy nich szczęśliwa.
1: No ja bym pewnie poszła na jakieś lody albo na pizzę i spędziła czas z przyjaciółmi albo z rodzicami.
2: Ja bym chciała zebrać wszystkich moich przyjaciół do Stanów Zjednoczonych wylecieć.
3: No bo chciałabym zwiedzić Los Angeles i Nowy Jork.
4: Mieć święty spokój i w końcu doczytać książkę.
5: No proszę, takie są marzenia nastolatków, jeśli chodzi o Dzień Dziecka. A z nastolatkami rozmawiała Weronika Puszkar. Ja natomiast po 9.30 będę rozmawiać z Michałem Zawadką o tym wymarzonym Dniu Dziecka. I czy te nasze rodzicielskie marzenia, wyobrażenia o idealnym Dniu Dziecka pokrywają się z tym, czego chcą nasze pociechy? I czy zawsze prezent, czy może jednak ten czas jest najważniejszy?

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na

0: opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
9: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
8: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
9: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
8: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
9: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
7: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie. Autopromocja. Pogoda.
10: Pogodnie dzisiaj w Polsce, tylko na wschodzie może być większe zachmurzenie. Tam może popadać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy może być silny, na wschodzie porywisty, a w Tatrach te porywy wiatru mogą być do 55 km. Na godzinę. Teraz ochaby w województwie śląskim i Maciej Bieniek ze skansenu ochaby.
11: Dzisiaj w ochabach słonecznie, cieplutko, lekki zachodni wiatr i zapowiada się bardzo piękna pogoda i piękny dzień. A w naszym skansenie wiele nowych aranżacji wnętrz z dawnego PRL-u oraz dla starszych grup wiekowych wspomnienia o rzeczach, które nieraz wylądowały w hucie lub przy domowym piecu. Także podróż w czasie. A dla najmłodszych oferujemy warsztaty edukacyjne, m.in. dzień pobytu w zagrodzie. Karmienie zwierząt, sadzenie ziemniaków, kiszenie kapusty, rozpoznawanie zbóż i cały szereg rzeczy związanych z dawnym rolnictwem. Dla wszystkich grup wiekowych oferujemy również przejazdy specjalnym pojazdem, tak zwanym traktusiem. Na odwiedzających czekają również nasze zwierzaki, kozy, kurki, króliki i osiołek Max, którymi warto porozmawiać ich takim dziwnym, ciekawym językiem.
10: Zwłaszcza ten ośli jest bardzo ciekawym, dziwnym językiem. Dziękujemy za zaproszenie. A jeszcze słówko o ciśnieniu mam dla Państwa. W Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 4 pory roku, za 23 minuty, godzina 10. Dzisiaj piątek, a w najbliższy poniedziałek, 1 czerwca, Dzień Dziecka. No i pytanie się pojawia takie, jak uczynić ten dzień prawdziwym świętem? I co jest, co powinno być w tym dniu najważniejsze? W studiu jest już nasz zapowiadany gość, Michał Zawadka, edukator, trener, autor książek o świadomym rodzicielstwie i rozwoju mentalnym. Od wielu lat współpracuje i pracuje ze szkołami, nauczycielami, rodzinami, a przede wszystkim jest tatą Matyldy i Makarego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wartościownik dla rodziców, tak się nazywa jedna z pana książek. I teraz troszkę o tym też będziemy mówić. Ale zanim, to chciałam zapytać, czy pan pamięta pana wymarzony Dzień Dziecka, kiedy miał pan kilka lat?
1: Nie, wydaje mi się, że przede wszystkim pamiętam to, że rodzice częściej byli kiedyś z dziećmi niż dzisiaj. I taki Dzień Dziecka, bym powiedział, był bardzo często, kiedy można było ten czas spędzić faktycznie razem i w takiej beztrosce. Więc takie wymarzone Dni Dziecka, no pewnie były to jakieś wypady, zwłaszcza, że to już były no dawne czasy. 45 lat temu bym powiedział, że były czasy dziecięce, więc to był czas, kiedy faktycznie można było wyskoczyć na jakieś lody, przeżyć jakąś atrakcję, choć miałem to szczęście, gdzie o ten czas wspólny dbaliśmy bardzo często, bo przynajmniej dwa razy w miesiącu staraliśmy się wyjechać do jakiegoś zamku, pamiętam kapelusze ze znaczkami polskich zamków, takie rzeczy, więc to były dni dziecka, kiedy faktycznie było się z rodzicem.
0: Internet pęka w szwach od takich pomysłów, jak uczynić właśnie ten dzień atrakcyjnym dla dzieci, sale zabaw, z

0: sporty, gry, zabawki, gadżety, wyjazdy. No i rodzice bardzo się starają, żeby faktycznie tego dnia się działo, dużo żeby się działo, żeby nie było nudy, żeby było po prostu fajnie. No ale to chyba dobrze.
1: Dobrze, a jeszcze lepiej by było, gdybyśmy nie tylko się starali, ale po prostu było to naszą codziennością na co dzień. Bo GUS, Główny Urząd Statystyczny, donosi nam o bardzo smutnych statystykach. W Polsce aktywnego czasu z dzieckiem mama dziennie spędza 30 minut, tata 10 minut z dzieckiem. Więc to jest tak naprawdę nasz kierunek uważności w kierunku budowania Dnia Dziecka. I oczywiście w tej liście, którą przed chwilą usłyszeliśmy, najmniej cenne są gadżety. One są fajne, ale najczęściej to my sobie je dajemy jako prezenty, żeby być fajnym rodzicem. Bo to też jest kolejna rzecz, bo jesteśmy jednym z najbardziej wypalonych rodzicielsko narodów na świecie.
0: Przeraził mnie pan tymi statystykami. To naprawdę brzmi groźnie. 30 minut dziennie i 10
1: tata,
0: minut
1: i 10
0: dziennie.
1: Mama, tak. Aktywnego czasu z dzieckiem, tak, bo obok my potrafimy być. Bo to jest kolejna rzecz, właśnie my jesteśmy często obok, bo sprawdzamy maila, bo w zapędzeniu mówimy nie, ja sama sam zrobię, a ty zrób coś. I nadal nawet w tych normalnych, cudownych pracach domowych, które mogą być super zabawą i czasami mogą być właśnie super atrakcją na Dzień Dziecka, żeby wspólnie się ubrudzić mąką, wspólnie pobawić się w jakieś szalone rzeczy, a nawet w jakieś przebieranki i sprzątanie, jeżeli mówimy o młodszych dzieciach, bądź zrobić coś, co dzieci zaproponują, ale faktycznie w ich świecie nastolatkowie, no to to jest najfajniejsza rzecz, żeby nie być obok, a być razem.
0: No właśnie, powiedział pan, dzieci coś zaproponują. Może tu jest klucz. Może to ten Dzień Dziecka, który sobie my planujemy, powinien być właśnie konsultowany z najmłodszymi, bo to, że ja sobie wymyślę, że zabiorę moje dziecko do parku rozrywki, kupię mu watę cukrową, a potem pójdziemy do kina, może to wcale nie będzie dla niego fajne.
1: Raz, jeżeli na co dzień nie znamy, między innymi w tej właśnie książce Wartościownik dla rodziców, mam, nie lubię tego słowa, ale taki test znajomości własnego dziecka. I my bardzo często chcemy czymś obdarować dziecko, ale w tym zapędzeniu nie znamy jego świata, bo żyjemy wyobrażeniem, a nie wiedzą na temat swojego dziecka. Bo na przykład nie odcinamy takiej codziennej, rozwojowej, relacyjnej pępowiny i żyjemy tym, co nasze dziecko lubiło 5 lat temu, ale ono urosło i dzisiaj pobawiłoby się w coś innego. Więc warto poznawać swoje dziecko w takich codziennych rozmowach, a później, oczywiście niespodzianki są ważne, ale później fajnie konsultować, co jest najfajniejsze dla dziecka, no i warto to po prostu wiedzieć. I to nie jest tak, żeby wymaga to porzucenia własnych zadań i teraz tylko i wyłącznie ślepo patrzenia w świat dziecka, żeby wszystko zapędzić, bo nie chodzi o to, żeby zachuchać, niech samo eksploruje swoje życie, ale być obok faktycznie i być świadomym właśnie poprzez budowanie relacji. A to, że my chcemy często obdarować dziecka czymś fajnym, to jest fajne. Te rzeczy, które tu się pojawiły, czyli kino, park rozrywki, są fajne, bo są relacyjne, ale my bardzo często pod presją otoczenia, pod presją bycia idealnym rodzicem, pod presją tego, że jednak w dorosłym społeczeństwie my bardzo często obawiamy się tego, co powiedzą inni, a w świecie rodzicielstwa jest to bardzo mocne, to my chcemy być fajnym rodzicem, żeby też opowiedzieć, moje dziecko dostało to, tamto i to wtedy my sobie medale przyczepiamy, czym obdarowaliśmy dziecko. Dziecko się pocieszy, gadżetem również, ale przez chwilę. Ale niestety, no w tam kolejnych badaniach nasze dzieci mają najmniejsze poczucie własnej wartości, jeżeli chodzi o kilkadziesiąt państw, które są badane, jedne z ostatnich, bo na przykład w badaniach HBSC, Health Behavioral and School Age Children jesteśmy na 43. miejscu, jeżeli chodzi o 45 przebadanych państw, a poczucie własnej wartości to między innymi poczucie sensu, które buduje się z tego, że ja wiem, że jestem ważny, ale to powstaje znowu ze świadomej obecności w domu.
0: Tak sobie pomyślałam, czy żyjemy w kulturze eventowego rodzicielstwa może?
1: Tak, no, znaczy się, eventowe rodzicielstwo, czyli też odkrywanie, czasami jest edutainment, czyli połączenie rozrywki i edukacji, to jest fajne. My jako rodzice też chcemy robić pewnego rodzaju happeningi dla dzieci. Tylko ważne, z jakich pobudek to robimy. Bo jeżeli my robimy, żeby sobie podnieść właśnie taki poziom bycia fajnym rodzicem, no to to już jest zły kierunek. Bo tak naprawdę ja z poczucia winy zaczynam budować relacje z dzieckiem, a nie z tego, że widzę moje dziecko niezależnie od tego, jakie ma wyniki, co musi dostać, żeby było fajne na osiedlu, w grupie, w bloku, w mojej wiosce, no to to są takie kierunki, żebyśmy faktycznie zobaczyli, z czego my wychodzimy do budowania relacji i oczywiście do dawania prezentów, bo prezenty są fajne i
0: jasne,
1: cudowne dla jednej i dla drugiej strony.
0: Niespodzianki, tak jak pan powiedział także. W takiej sondzie krótkiej, którą mieliśmy kilkadziesiąt minut

0: temu już, wypowiadali się nastolatkowie, bo to też zależy od wieku. Tak, sobie
1: tak,
0: my mówimy dzieci, ale dzieci są różne.
1: No, psychoruchowy rozwój dziecka
0: tak
1: ma bardzo ważne.
0: Są przedszkolaki, są dzieci wczesnoszkolne i są nastolatkowie. I ci nastolatkowie, no było tam parę takich wypowiedzi, że najbardziej chciałabym spędzić czas z moją rodziną, bo bardzo ich lubię, pojechałabym do babci. Ale w większości tych wypowiedzi były takie zdania, że najchętniej spędziłbym cały dzień na siłowni. Albo posiedziałabym sobie w domu i posłuchała muzyki, bo to najbardziej lubię. Albo pojechałabym do Los Angeles. Takie marzenia troszeczkę, no marzenia po prostu większe, tak. Ale bardzo często ten element samodzielności, czyli ja chcę spędzić ten dzień sama z kolegami, nie z rodzicami. Powinniśmy się na to jakoś obrażać? Czy powinniśmy to uszanować raczej?
1: Powinniśmy być dumni, że nasze dziecko w swojej przestrzeni wiekowej jest gotowe do tego, żeby budować swoją niezależność i swoje sprawstwo, bo to są kolejne jakby takie smutne informacje, jeżeli chodzi o sprawstwo naszych młodych ludzi. To nie chodzi o to, żeby demonizować znowu przestrzeń młodego pokolenia, bo jest fantastyczne, cudowne, no wspieram też ich w swoich działaniach książkami czy działaniami od lat. Jednak powinniśmy to uszanować. Jeżeli chcemy robić niespodziankę, a później dowiemy się, że na ten dzień dziecko się umówiło ze swoimi kolegami, koleżankami, no to nie możemy się obrażać. Ale jeżeli wcześniej mówiliśmy, że chcielibyśmy zagospodarować jakoś ten czas, żeby był ten dzień taki wyjątkowy, ale relacyjnie, niezależnie czy tam się pojawią prezenty, czy nie, to jak najbardziej ta relacja zaczyna się również od szacunku jednej i drugiej strony i potrzeb, zwłaszcza, co więcej, jeżeli są to coraz starsze dzieci, a w sądzie słyszę, były nastolatki, to pamiętajmy, że nasza strefa wpływu zmniejsza się, a powiększa się strefa zainteresowań. A my bardzo często chcemy, żeby nasze dzieci były samodzielne, ale dodajemy do tego coraz większą kontrolę. A tak naprawdę wtedy z fajnego rodzica stajemy się oprawcą tej wolności, bo dzieci samodzielne stają się wtedy, kiedy im na to pozwalamy. I czasami to jest najfajniejszym prezentem, kiedy damy im zaufanie. Czyli okej, super, idź, buduj. I jeżeli damy takie więcej wolności, to możemy liczyć na to, że młody człowiek przyjdzie i podzieli się swoim światem. A kiedy my będziemy chcieli kontrolować wszystko, to znowu jest kolejna rzecz trudna, która dzieje się, no w kontekście Dnia Dziecka też to jest trudne i takie wyzwanie, że my budujemy taką separację ze swoimi dziećmi, bo chcemy tak bardzo je kontrolować, tak bardzo chcemy wiedzieć, co się dzieje u nich, że oni coraz bardziej się zamykają, bo faktycznie chcą. To jest ewolucyjne, mieć trochę wpływu na swoje życie, takiej po prostu autonomii. Więc tak, szanujmy to ich potrzeby.
0: Uważności, poczucia ważności, tego brakuje naszym dzieciom. Spróbujmy im to dać, proszę państwa. Czy Makary i Matylda już wiedzą, jak spędzą Dzień Dziecka? Czy tata wie?
1: Nie, my bardzo duże rzeczy robimy na spontanie, aczkolwiek też moje dzieci mają komfort bycia dużo w domu, bo są w edukacji domowej od kilku lat, więc mamy tutaj przestrzeni takiej wspólnej sporo.
0: No to cudownego, wspólnego Dnia Dziecka państwu życzę.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Michał Zawadka był moim i państwa
1: gościem.
0: Do usłyszenia.

0: Polskie Radio, program pierwszy, cztery pory roku i druga odsłona naszego konkursu Odkrywcy Przyszłości. Czy chodzi o coś, czy o kogoś? Piszą Państwo, że chodzi o koło, że chodzi o pralkę, że chodzi o statek. To nie są dobre odpowiedzi.
1: Allô, la réception de l'hôtel du Coq Rouge, s'il vous plaît.
2: Oui, monsieur, c'est moi.
3: Nie zawsze same drogie narzędzia są super.
4: Na górze się zatkało, więc na dole cieknie.
5: Ta woda leci silnym strumieniem, leci, nie kapie!
0: +72 151, poproszę o odpowiedź plus krótki Państwa komentarz na temat do wygrania. Mamy Cardio Watch i Smartwatch, a po 10 poćwierkamy i spotkamy się z Wojciechem Grzędzińskim.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: W piątek w Paryżu święto polskiego tenisa. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zagra z Magdą Linette. To rewanż za turniej w Miami, gdzie Iga niedawno przegrała.

0: Spotkała z Magdą.
1: Magda jest taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Gra dość płasko, ale teraz może gra z większą ilością rotacji tutaj na Molce, nie wiem.
0: Magda Linet w drugiej rundzie wyeliminowała Łotyszkę Jelenę Ostapenko, z którą Iga jeszcze nigdy nie wygrała.
2: No mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć Idze życie, chociaż trochę na tej Molce.
0: Relacje z kortów Roland Garros dziś w jedynce.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
12: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
11: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
13: Cicho, wiem.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
17: Zrodziła się z morza, należy do najlepszych miast do życia w Polsce, a ludzie są tam wyjątkowo szczęśliwi.
18: Na czym polega fenomen Gdyni? Sprawdzimy to w setne urodziny miasta. Specjalne wydanie folderu ulubione z Gdyńskiego Centrum Filmowego już w piątek od 14:00.
17: Zapraszają Ula Kaczyńska
18: i Marcin Wojciechowski.
3: Jedynka. To jest radio.
19: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
3: Reklama.
20: Ogłoszenie społeczne.
21: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
20: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
22: Patryk Bedliński, zapraszam. Wielki pożar w okolicach Wołomina koło Warszawy jest powodem utrudnień dotyczących także kierowców. Droga numer 50 jest nieprzejezdna między Stanisławowem a Łochowem. Trzeba jechać innymi trasami, na przykład lokalnymi i drogą wojewódzką 637. Z utrudnieniami mierzą się też kierowcy, którzy jadą z Wrocławia do Zgorzelca autostradą A4. Między węzłami Gościsław i Kostomłoty na 124 kilometrze bus wypadł z jezdni. Na czas wyciągania pojazdu i przeładowywania towaru zablokowany został pas prawy w kierunku Zgorzelca. Tworzy się także korek. Korkuje się również śląski odcinek A4 od węzła Murckowska w

0: Katowicach do Mysłowic. Tutaj korek na trasie w kierunku Krakowa. Zwalniamy też między Gliwicami a Mikołowem na drodze 44 i zwolnimy dojeżdżając do Krakowa przez Skawinę 44 oraz od Zabierzowa trasą 79. Jadący trasą S11 zwolnią na odcinku ze Środy Wielkopolskiej do Poznania, a pod samą Środą Wielkopolską korek mamy w kierunku przeciwnym, czyli na pasie od Poznania do Jarocina. A propos województwa wielkopolskiego, korkuje się dojazd do Poznania z Pniew drogą 92, czyli zwolnimy m.in. w okolicach Tarnowa Podgórnego. Na S7, czyli na Zakopiance, problemy cały czas możliwe niedaleko Stróży, czyli szerzej patrząc między Nowym Targiem a Myślenicami. Jadący do Krakowa mają zablokowany jeden z pasów po zderzeniu trzech samochodów osobowych. W wyniku tego wypadku poszkodowana została jedna osoba. A jak wygląda Państwa sytuacja na drodze? Czy widzą Państwo korki albo coś innego, co może niepokoić zmotoryzowanych? Jeżeli tak, prosimy o telefony albo wiadomości głosowe w aplikacji Radia Kierowców. A nasz numer to 22 513 11 11.
1: Minęła 10. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kilka dni potrwa dogaszanie pożaru w lesie pod Warszawą. Strażacy walczą z czasem, po południu wzmocnia się wiatr.
2: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w sile 100 będą pomagali w dogaszaniu pogorzeliska.
1: Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Rosji po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałczu na południowym wschodzie kraju. Noc spędzili przed Sejmem w wozie taborowym przywiezionym z Bieszczad. Nie chcą likwidacji szpitala w Lesku. Dwa, trzy dni może potrwać dogaszanie lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogień nie rozprzestrzenia się. Wciąż w Międzylesiu w powiecie wołomińskim prowadzona jest intensywna akcja gaśnicza. Na miejscu wciąż pracują służby. Relacjonował na zwołanym po 9:00 sztabie kryzysowym komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
3: Nie rozprzestrzenia się nam. Jest to mniej więcej obszar 300 hektarów. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je. Mamy do dyspozycji na miejscu akcji obecnie 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 826 ratowników.
1: Wokół pogorzeliska wyłączona z ruchu pozostaje droga krajowa nr 50 Stanisławów-Łochów, gdzie ruchem kieruje policja. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami. To oświadczenie polskiego MSZ w mediach społecznościowych po decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednostce militarnej Ukrainy imienia bohaterów UPA. W wydanym w środę dekrecie Wołodymyr Zełenski ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Oprócz polskiego MSZ krok ten skrytykował Polski Instytut Pamięci Narodowej. Budowanie przez władze Ukrainy kultu ukraińskiej powstańczej armii musi budzić sprzeciw wszystkich, którzy pamiętają o działalności tej formacji. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, napisano w komunikacie IPN. Mocna reakcja Rumunii po tym, jak rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Gałczu na południowym wschodzie kraju. Szefowa rumuńskiej dyplomacji wezwała ambasadora Federacji Rosyjskiej do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Minister przekazała oficjalny protest stronie rosyjskiej i poinformowała o zdarzeniu sojuszników z NATO oraz sekretarza generalnego sojuszu. Rumunia, jak dotąd, to najbardziej narażony na ataki rosyjskich dronów kraj NATO. O pozycji Rumunii w NATO właśnie Wojciech Cegielski.
4: Rumunia jest członkiem NATO i Unii Europejskiej. Ma około 650 km granicy lądowej z Ukrainą. Na jej terytorium działa wielonarodowa grupa bojowa NATO prowadzona przez Francję. W jej skład wchodzą także żołnierze z Belgii, Luksemburga i Hiszpanii. W Rumunii pozostają również żołnierze amerykańscy. Po niedawnej decyzji USA o ograniczeniu rotacyjnej brygady, Bukareszt informował, że w kraju zostaje około 1000 żołnierzy USA i około 3500 żołnierzy NATO. Rumuński minister obrony mówił wtedy, że taka obecność jest wystarczająca, a kraj będzie nadal inwestował we własną armię. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w Rumunii odnotowano około 20 incydentów z udziałem rosyjskich dronów. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
1: Bałtyk pozostaje jednym z kluczowych wyzwań bezpieczeństwa dla państw regionu, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Sopocie przed sesją Rady Państw Morza Bałtyckiego.

0: Mówił, że mimo rozszerzenia NATO o Finlandię i Szwecję, region nadal mierzy się z licznymi zagrożeniami.
1: Po wstąpieniu Szwecji i Finlandii do sojuszu jest to w 93%.

0: spółki nie przekażą premierowi skrzyni z podpisami pod apelem o utrzymanie szpitalnego oddziału ratunkowego. Na razie rozmawiali z wiceminister zdrowia Katarzyną Kęską, ale jak mówi jeden z protestujących, Duszan Augustyn, konkretów jednak nie ma.
1: Nie powiedziała żadnych rozwiązań, a plany dla naszego szpitala są w tym momencie, jak powiedziała, utajnione. Więc dalej chcemy spotkać się z premierem, dalej chcemy, żeby premier dotrzymał obietnicy co do przyszłości szpitala w Lesku.
0: Mieszkańcy domagają się gwarancji, że pilna pomoc medyczna nadal będzie dostępna. Podkreślają, że w Bieszczadach odległości do szpitali są duże, a w sezonie turystycznym liczba osób potrzebujących pomocy rośnie. Jeszcze Sejm. Zdecydowaną większością głosów posłowie zagłosowali za ustawą łańcuchową. Nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt za opowiedziało się 381 posłów. Przeciw było 28. 5 osób wstrzymało się od głosu. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. W aktualnościach będziemy jeszcze wracać do tej sprawy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Sporo słońca, choć też pochmurno miejscami, a na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to teraz 1009 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Paul McCartney na początek drugiej godziny naszego spotkania, 10 minut po godzinie 10. Agnieszka Kunikowska, dzień dobry. Zapraszam Państwa, tych z Państwa, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. W tej godzinie, tak jak obiecałam, będą ptasie trele za sprawą Marcela Mierzejewskiego, mistrza Polski w naśladowaniu ptaków. Ale będziemy się też łączyć z Wojciechem Grzędzińskim, którego Państwo doskonale znają z Lata z Radiem, ponieważ towarzyszył naszej trasie Lata z Radiem w zeszłym roku jako fotograf naszych słuchaczy, czyli Państwa fotograf. Portrety Państwa wiszą cały czas na korytarzach Polskiego Radia. Codziennie koło nich przechodzimy, a Wojciech Grzędziński został uhonorowany nagrodą Grand Press Foto. I o nagrodzie i o tym zdjęciu, które zwyciężyło w tym konkursie, już niedługo opowie. Będzie też ostatni, nie, przepraszam, przedostatni element układanki w naszym konkursie Odkrywcy Przyszłości. No to co? Zaczynamy.
1: Cztery pory roku.
0: Czy chodzi o łódź podwodną? Łódź podwodna, wynalazek to cudowny taki pociąg, lecz podwodny. Pięknie pani Moniko, pani napisała, ale niestety nie chodzi o łódź podwodną i nie chodzi także o syfon. Podpowiedź numer 3 jest taka.

To przeważnie musi być sztywne. Jakby to było miękkie, nie byłoby takie sztywne, no to po prostu to by się do niczego nie nadawało. Jakby chciał tego ktoś użyć, to by się mu wykręcało i łamało.

0: cudowna Iga Cembrzyńska na koniec tej części układanki. Czy już Państwo wiedzą, o co chodzi albo o kogo chodzi? Chyba raczej o co, prawda? 72 151 to konkursowy numer SMS-owy. Proszę nie zapominać o komentarzu jakimś krótkim do odpowiedzi. A w nagrodę mamy smartwatch CardiWatch, czyli taki zegarek wszystko mierzący.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch www.watchmark.pl.
0: 72 151 to ten numer konkursowy, a w każdej innej sprawie 71 151 facebook.com/1. Gdyby ktoś chciał zatelefonować, to też proszę 22 645 22 66. Tina Turner i David Bowie teraz.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: 16 minut po godzinie 10, 4 pory roku. Wczoraj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbyła się gala konkursu Grand Press Photo 2026. I co? I posypały się nagrody. A nagrody zawsze oczywiście cieszą, ale cieszą podwójnie, kiedy otrzymuje je ktoś, kogo się zna. Tego kogoś państwo znają doskonale z naszej trasy Lata z Radiem. Ja go też znam i bardzo, bardzo się cieszymy z tego, że Wojciech Grzędziński otrzymał nagrodę Grand Press Photo 2026 za zdjęcie roku. Laureat jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Przede wszystkim ogromne gratulacje, chociaż mam takie wrażenie, że ty już chyba przywykłeś do tych nagród, bo to nie pierwsza twoja taka nagroda. Czy to się nie staje nudne?
2: Nie, absolutnie to się nie staje nudne i nie przywykłem do tego. Jest to dla mnie ogromne zaskoczenie i ogromne wyróżnienie. No i też wielka motywacja do pracy.
1: Powiedzmy o tym zdjęciu, właściwie o cyklu zdjęć. To są, od razu państwu mówię, to są zdjęcia niezwykle, jakby to powiedzieć, no mocne, niezwykle wstrząsające, chwytające za serce. Powiedz Wojtku, co one przedstawiają?
2: Zdjęcie roku, które otrzymało wyróżnienie, jest jednym ze zdjęć z reportażu, wyjętym z reportażu, który również otrzymał nagrodę. Materiał opowiada o identyfikacji ukraińskich żołnierzy, ciał ukraińskich żołnierzy wymienionych i odzyskanych z Rosji, z terenów okupowanych przez Rosję. Jest to dość mocny materiał, bo opowiada o tym, właściwie o tym, jakby to opowiedzieć,
1: Tak,
2: opowiada o tym, żeby wrócić, o wracaniu do domu właściwie, bo cały ten proces ustalania tożsamości poległych żołnierzy to jest przede wszystkim nadzieja dla rodzin, które oczekują na powrót swoich mężów, synów do domu i takiej nadziei, żeby pójść dalej, żeby móc rozpocząć, a czasami zakończyć żałobę.
1: Wcale się nie dziwię, że się zawahałeś, jak opisać to zdjęcie, bo to trzeba po prostu, proszę państwa, zobaczyć. To czasami, no czasami tak, obrazy wymykają się opisowi, wymykają się słowom. Ty w swoim wystąpieniu po odebraniu nagrody zawarłeś ogromne podziękowania dla pewnego dziennikarza, ukraińskiego dziennikarza, z którym często pracujesz.
2: Tak, znaczy, ja wyrażam ogromną wdzięczność.

0: publiczności i Tarasowi Ibrahimowi, z którym pracuję, oraz Pawłowi Reszce, polskiemu dziennikarzowi, z którym bardzo często pracujemy razem od wielu, wielu lat. I tak naprawdę bardzo często pracujemy we trójkę, mogąc realizować i mogąc pokazywać Państwu czasami tą nieznaną stronę wojny i przypominać o tym, że ta wojna dalej trwa i jest ona niesłychanie brutalna, no i jest nie widać jej końca.
1: I to jest, no niestety, to jest przygnębiające. Natomiast chciałabym teraz spytać tak o takie sekrety warsztatu, jeśli mogę to tak nazwać. Co jest dla ciebie, jako dla fotografa, dla reportera, fotoreportera, najważniejsze? Co jest według ciebie gwarantem dobrego zdjęcia? Czy temat, czy na przykład światło, czy po prostu ten moment, w którym się znajdujesz i to zdjęcie robisz?
0: Zdjęcie reporterskie ma kilka składników i to są wszystkie te cechy, o których powiedziałaś. Znaczy, to musi być temat, który jest tematem ważnym, bądź też takim, który jest nieznany, ale w jakiś sposób zaskakuje odbiorcę. To musi być czas, moment, światło, to musi być kadr. Więc te wszystkie elementy, jeżeli grają, jeżeli zdjęcie wywołuje emocje i pokazuje emocje, to znaczy, że to jest dobre zdjęcie reporterskie.
1: A propos emocji. Emocji nie brakuje również na portretach, które stworzyłeś w zeszłym roku w czasie Lata z Radiem, w czasie naszych spotkań ze słuchaczami. I możemy już chyba teraz zdradzić, że to nie był ostatni raz i że w tym roku też będziesz towarzyszył naszej audycji.
0: Tak, to jest wielka przyjemność i wielka frajda. Dwukrotnie w tym roku będziemy wykonywać portrety podczas pikników Lata z Radiem, także już zachęcam i zapraszam wszystkich. To jest takie mobilne studio, które budujemy podczas pikników, w którym każdy, kto ma ochotę, może przyjść, może stanąć przed obiektywem i później dostać od nas zdjęcie.
1: I wcale się nie trzeba specjalnie ubierać, przebierać, charakteryzować, malować, czesać. To są zdjęcia takie jak najbardziej spontaniczne, naturalne.
0: Absolutnie nie. Można przyjść z rodziną, samemu, z psem, świnką morską czy chomikiem. Będziemy robić zdjęcia.
1: Zapraszamy, a tobie, Wojtku, raz jeszcze gratuluję. Państwu przypominam, Wojciech Grzędziński z nagrodą Grand Press Photo 2026 za zdjęcie roku. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję bardzo.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
13: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
14: Do najbliższego wywiadu rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który 25 marca 2021 roku został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej. Dopiero od miesiąca Andrzej Poczobut jest na wolności, powtarza, że wróci na Białoruś kontynuować swoją misję.
13: Wywiad Rzeka.
14: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
15: Informacje sportowe. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Przed nami ważny mecz, ale trudny mecz, bo ważny. Polka z Polką.
16: I takie słodko-gorzkie to wszystko będzie, właśnie. No bo jedną Polkę trzeba będzie pożegnać, no ale właśnie. Z drugiej strony tak rzadko ci nasi tenisiści i tenisistki z tego światowego topu mierzą się ze sobą w najważniejszych imprezach, że to będzie czysta przyjemność zobaczyć pojedynek Magdy Linet z Igą Świątek. Wczoraj zachwyciła nas Maja Chwalińska, nie powiodło się Hubertowi Hurkaczowi. Z Paryża zgłasza się Cezary Gurjew.
17: Ciągle wysoka forma Mai Chwalińskiej, która pokonała Belgijkę Lizę Mertens 6-4, 6-0 i awansowała do trzeciej rundy. Z kolei Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Francisem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6 i 4-6. Dziś w pojedynku trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet.
18: Magda jest, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Gra dość płasko, ale zobaczę teraz, może

0: Ja z większą ilością rotacji tutaj na mocy nie wiem.
1: Iga będzie oczywiście faworytką, ale niedawno przegrała z Magdą w Miami.
2: No mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę na tej mączce. No zobaczymy, jak to będzie.
3: Początek polskiego pojedynku w samo południe. I jeszcze piłka nożna i przyszłość Roberta Lewandowskiego, która wciąż stoi pod znakiem zapytania. Kapitan reprezentacji Polski odszedł z Barcelony i wciąż nie wie, gdzie będzie kontynuował wspaniałą karierę. Na szczęście na zgrupowanie kadry dotarł i przyznał, że teraz może nieco odetchnąć.
4: Wiadomo, że jak się gra na tym najwyższym poziomie, gdzie co trzy dni jest presja, oczekiwania, przygotowanie do meczu, no to gdzieś człowiek jest bardziej skupiony, bardziej gdzieś też spięty, a teraz gdzieś ten sezon się zakończył, też decyzje zostały podjęte. Ta dawka emocji była bardzo duża w ostatnim czasie, więc na pewno myślę, że jest ten większy luz albo taka swoboda tego, że pewien etap w mojej karierze, w moim życiu, w naszym życiu rodzinnym też się zakończył.
3: Piękny etap dobiegł końca. A gdzie będą pisane kolejne rozdziały? Wiele wskazuje na to, że w Arabii Saudyjskiej lub w Stanach Zjednoczonych. No ale na razie Lewandowski skupia się na towarzyskich meczach naszej kadry. W niedzielę we Wrocławiu biało-czerwoni zagrają z Ukrainą, a w środę w Warszawie podejmą Nigerię. I to spotkanie będziemy dla Państwa transmitować wyjątkowo w składzie zmienionym, a raczej rozbudowanym, bo w tercecie do mnie i do Tomka Kowalczyka dołączy nasz słuchacz, czyli pan Michał, który wylicytował taką możliwość w aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
5: Brawo. Filip Jastrzębski, dzięki.
3: Dziękuję.
6: Cztery pory roku.

0: Wczoraj w czterech porach roku rozmawialiśmy i namawialiśmy Państwa z Leśnym Kawalerem na wyprawę do lasu i obserwację zwierząt. Dzisiaj będzie coś o ptakach. W studiu, proszę Państwa... No właśnie, jak Państwo słyszą, niespodziewanie dość pojawił się kos. A wraz z nim Marcel Mierzejewski, mistrz Polski w naśladowaniu ptaków. Dzień dobry, Marcelu.
1: Cześć.
0: Bardzo zapracowany, ale znalazł dla nas czas, proszę Państwa, bo muszę Państwu zdradzić, że Marcel jest studentem antropozoologii. No i sesja zbliża się wielkimi krokami. Ale powiedziałeś mi poza anteną, że lubisz się uczyć.
1: No, te przedmioty, które mamy na naszym kierunku, to akurat sama przyjemność. Bardzo ciekawe i rzeczywiście można tego później użyć, więc opłaca się tego uczyć.
0: Na przykład?
1: Mamy ekologię, zoologię. Zoologia to jest bardzo dużo pamięciówki, ale uczymy się na niej tyle, że czuję rzeczywiście, że mi się mózg rozszerza, jak o tym czytam.
0: A o wiedzę o ptakach też poszerzasz na studiach?
1: Ornitologia to osobny przedmiot u nas, ale zapisałem się właśnie do koła ornitologicznego i rzeczywiście w jego imieniu poprowadziłem już pierwsze stoisko na pikniku naukowym, także też wszystko idzie do przodu.
0: Czyli wszystko idzie do przodu i wszystko idzie w kierunku tych naszych skrzydlatych braci mniejszych. Jurorów i konkursu, mówię o naśladowaniu, konkursie... Mistrzostwach Polski w naśladowaniu ptaków i publiczność także oczarowałeś głosami w zeszłym roku. Oczarowałeś głosami Rudzika i Słowika Szarego. Rudzika wybrałeś sam, Słowika wylosowałeś. Który odgłos jest trudniejszy?
1: Oba są specyficzne. Rudzik jest bardzo pokazowy, podobnie jak kos, mój ulubiony, którym tutaj zacząłem, bo kos ma dość niski tembr swojego śpiewu. Jest idealnie w tej przestrzeni, w której jest wygodnie gwizdać człowiekowi. Rudzik jest trudniejszy, bo ma podobny głos, ale wyższy, a Słowik ma w swoim głosie bardzo dużo różnych fraz, które dość szybko też zmienia i ostatnio miałem przyjemność usłyszeć go naprawdę z bliska, na żywo. Śpiewa tak głośno, że słychać go z drugiej strony autostrady.
0: To prawda.
1: Tak, w trakcie jeszcze jak auta jeżdżą.
0: To
1: także
0: prawda.
1: To też jest swój rodzaj wyzwania do naśladowania.
0: A takie słuchanie pomaga?
1: Mhm. Tak, zdecydowanie, zwłaszcza jak można usłyszeć, jak te ptaki rzeczywiście interaktują ze sobą w trakcie śpiewu, to pozwala lepiej zauważyć takie maleńkie niuanse niż samo słuchanie nagrań.
0: No to posłuchajmy prawdziwego Rudzika.

0: Zdradzę Państwu, że Marcel w skupieniu słucha tego głosu, zamknął nawet oczy przez chwilę, a to dlatego, żeby udatnie odtworzyć ten dźwięk. No przyznają Państwo, że zupełnie jakby te dwa ptaki dialogowały ze sobą, to znaczy ptak-ptak i ptak-człowiek.
1: Rudzikom zdarza mi się czasami też odpowiadać.
0: I co one na to właśnie?
1: Bo byłem jakiś czas temu na spacerze i rzeczywiście usłyszałem jakiegoś takiego w koronach krzewów. Przechodziłem tutaj przez pole niedaleko południowej obwodnicy Warszawy, tam gdzie zaczyna się rezerwat natoliński. Mhm. Oczywiście do niego nie wolno wchodzić, ale pola obok niego są bardzo sympatyczne. I rzeczywiście usłyszałem, jak jeden z nich sobie śpiewa w takich cierniach. Postanowiłem mu odpowiedzieć i wywiązała się między nami rzeczywiście taka konwersacja. Można poznać, że ptak prowadzi z nami konwersację po tym, że robi specjalne pauzy, w których odpowiada, czeka na naszą odpowiedź. Zwykle, kiedy piosenka jest nieprzerwana, zależy też oczywiście od gatunku i jego tam zwyczajów, ale kiedy piosenka jest nieprzerwana, to jeden

0: tak na przykład znakuje swoje terytorium, a kiedy wyraźnie wchodzi w rytm z rozmówcą, gdzie w mniej więcej podobnych odstępach czasu odzywają się do siebie nawzajem, wtedy można stwierdzić, że nawiązało się troszkę kontaktu.
1: Niesamowite. No dobrze, to teraz oddajmy głos jednemu z moich ulubionych śpiewaków, czyli Słowikowi Szarego.

0: przepiękne jest to kląskanie. Kiedyś już o tym mówiłam, że mam budzik, w budziku nagrany głos słowika. Też w tym miejscu, o którym ty wspomniałeś, nagrałam tam śpiewające słowiki. I mogłabym tego odgłosu słuchać w nieskończoność.
1: Też właśnie wspomniałaś tutaj kląskanie, to jest ta oficjalna nazwa, taka oficjalna, dobra, no bardzo popularna na śpiew słowika i słychać to tutaj, ciekawie się to odtwarza, bo językiem trzeba wykonać właśnie ruch podobny do kląskania, tak jak po ludzku.
0: No dobrze, to teraz Marcel będzie wykonywał ruch językiem w celu kląskania jak słowik. Słowiku oryginalny, dziękujemy ci bardzo, teraz Marcel.

0: Niesamowite. Ja sobie wyobrażam, że nasi słuchacze biją ci brawo, tak jak bili ci brawo wszyscy ci, którzy obserwowali twoje zmagania na konkursie. Pamiętasz pierwszy raz, kiedy spróbowałeś zaimitować dźwięk ptasi jakiś?
1: Pierwszy ptasi dźwięk, zupełnie taki konkretny ptasi, to było chyba... Okej, nie wiem, czy to jest pierwszy, ale taki, gdzie rzeczywiście specjalnie się jakiegoś uczyłem, to było na obozie nad rzeką Biebrzą, gdzie był show talentów na koniec. To był obóz taki biologiczno, właśnie zoologiczny, coś w tych kierunkach. I oczywiście jak nad Biebrzą, to są wodniczki. W sensie mamy nadzieję, że są, bo to jest najbardziej zagrożony w Europie gatunek ptaka wróblowego. Ma bardzo charakterystyczny śpiew i pamiętam, poszliśmy rzeczywiście tych ptaków szukać, udało się niektórym je zobaczyć, a wszystkim usłyszeć na specjalnej kładce, gdzie one niedaleko lęgują. I w trakcie tego pokazu talentów postanowiłem, przygotowań do niego, postanowiłem nauczyć się właśnie tego śpiewu i rzeczywiście wyszło mi to. Teraz już raczej go nie pamiętam, nie umiałbym go zrobić z pamięci, ale jeśli raz się udało, to pewnie drugi też by wyszło.
0: No właśnie, a jak to się robi? Bo tak, rozumiem, że tak, słowika masz opanowanego, rudzika masz opanowanego. Co jeszcze jest? Masz w repertuarze także od ręki.
1: No to właśnie najbardziej popisowy jest kos. Tak, oczywiście. I te frazy, czuję, że frazy z kosa przechodzą mi czasami, jak wejdę w autopilot podczas ćwierkania, to słyszę taką nutę kosią w innych dźwiękach. Znam jeszcze sikorkę, na przykład sikorka bogatka.
0: Bardzo proszę.
1: Ostatnio też, to chyba było właśnie przed ostatnimi mistrzostwami, ale wpadłem, dosłownie dzień przed tym, wpadłem na pomysł nowej techniki, którą można wzorować na przykład szpaka.
0: Niesamowite, szpaki mają takie właśnie kosmiczne brzęczące dźwięki.
1: Tak, one brzmią trochę jak taki R2D2.
0: No naprawdę, niesamowite. Powiedz Marcelu, ja wiem, że pytanie jak ty to robisz jest pytaniem, ale trudno jest na nie odpowiedzieć, bo każdy ma jakiś swój sposób. Ale ty głównie gwiżdżesz.
1: Tak, gwizdanie to jest moja metoda z wyboru, która jest moja ulubiona. Mam jeszcze inne metody, tak jak na przykład składanie rąk i pochukiwanie na nich, no co odpowiadają czasami puszczyki. No i oczywiście można tym naśladować też na przykład sierpówki. A poza tym są jeszcze metody do wykonania strunami głosowymi, które są... No też mają swoją specyfikę i do tego są jeszcze dźwięki takie trochę dzika karta, tak jak na przykład właśnie tutaj przy naśladowaniu śpiewu słowika naśladowałem jego terkot charakterystyczny i robiłem to ustami.
0: Aha, no rzeczywiście jest to niesamowite. A czy jest taki gatunek ptaka, którego odgłos bardzo chciałbyś opanować, ale jeszcze nie możesz osiągnąć tej doskonałości, o którą ci chodzi?
1: Tak, jest taki gatunek, zawsze go wymieniam przy podobnych pytaniach, to jest strzyżyk, bo strzyżyk znowu to jest jeden z najbardziej skomplikowanych ptasich głosów. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie któryś z podgatunków strzyżyka jest wymieniany jako jeden z tych najszybciej i najbardziej skomplikowanie śpiewających. Mhm. Także, żeby go naśladować... Dla ludzkiego ucha, zwłaszcza niewprawionego, to można zrobić to w podobny sposób, także człowiek by się był w stanie pomylić, zwłaszcza niedoświadczony.

0: doświadczony, ale nie wygląda to w ten sam sposób, jeśli spojrzeć na to na przykład na spektrogramie, czyli takim wykresie dźwięku, i nie są to te same frazy, bo wykonanie ich po prostu w takich krótkich odstępach i tak szybko, to graniczy po prostu z cudem. To nie wiem, jak szybko musiałbym językiem ruszać.
1: No to trzymam kciuki, żebyś tak w takim zadowalającym stopniu opanował ten dźwięk. A na koniec mogę poprosić o sierpówkę.
0: Mogę? Dobra.
1: Sierpówka, czyli Marcel Mierzejewski, mistrz Polski w naśladowaniu ptaków 2025. Będziesz startował w tegorocznych mistrzostwach, czy już...
0: Wydaje mi się, że już nie, bo jestem teraz oficjalnie członkiem OTOP-u. Zapłaciłem już składkę i mógłby być lekki
1: zgrzyt.
0: Tutaj dokładnie konflikt interesów, dlatego że OTOP właśnie organizuje te mistrzostwa.
1: No i członkowie OTOP-u zasiadają jury, więc nie. No dobrze, to będziesz kibicował, a może będziesz jurorem, zobaczymy. Trzymam mocno kciuki i bardzo ci dziękuję za wizytę w czterech porach roku. Powodzenia na sesji.
0: Dzięki, dziękuję za zaproszenie.
1: I powodzenia w nauce strzyżyka. A teraz maszynka do świerkania. Marcel Mierzejewski był naszym gościem.

0: Ptaszki już wyfrunęły z naszego studia. Marcel jeszcze przez chwilkę jest z nami, bo nagramy dla Państwa rolkę, żeby Państwo mogli sobie przypomnieć te wszystkie odgłosy, które on tak wspaniale naśladuje. A teraz troszeczkę w nawiązaniu do naszego tematu po godzinie 11 będzie o truskawkach. Na koktajle, do pierogów, do makaronu z cukrem, ze śmietaną albo zupełnie bez niczego. Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Julia Nowicka odwiedziła szczeciński ryneczek, żeby porównać ceny i smak owoców sezonowych, tych polskich i zagranicznych.
1: Szczecinianie przyznają, że truskawka jest ich ulubionym owocem sezonowym i są w stanie zapłacić za nią nawet nieco wyższą cenę.
2: Przepyszne truskaweczki, pyszne borówka, najpyszniejsza, już codziennie przychodzę po.

0: garstkę.
1: Truskawka najważniejsza, to jest numer jeden.
2: Drogo. No i że wysokie są ceny.
0: Nie jest taka zła, można zapłacić.
1: No średnia krajowa jest jaka jest, nie? No nie każdy może sobie pozwolić, jak to się mówi, no ale owoc jest łakomy, bardzo czekamy na tą truskawkę cały rok.
3: Różnie, coraz taniej jest, ale wiadomo, początek sezonu.
4: Sprzedawcy przyznają, że cena zazwyczaj odpowiada jakości, a owoców na razie jest dość mało.
5: 27,50 Azja i 29,50 Hadamar.
6: Truskawka dobra kosztuje około 40 zł kilogram, 30-40, a taka byle jaka kosztuje 25-26.
5: Z tego co wiem, no to w zeszłym roku było trochę taniej, no ale wiadomo, że są czasy takie jakie są, no i ta cena będzie powoli spadać.
6: Dużo na zamówienie jest, także i jeszcze na dodatek się nie dostaje tyle, ile byśmy chcieli.
4: Największą popularnością cieszą się polskie truskawki gruntowe. Owoce oczywiście muszą być opisane i podlegają kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Takie kontrole prowadzone są zarówno w marketach, jak i na ryneczkach, mówi inspektor Joanna Narożniak.
7: W toku dotychczasowych kontroli stwierdziliśmy takie nieprawidłowości, które związane są przede wszystkim z oznakowaniem produktów. W poprzednich latach sprzedawano truskawki, które pochodziły z Grecji jako polskie, ale w tym roku na razie podczas naszych przeprowadzonych kontroli takiego procederu nie stwierdziliśmy.
4: Internauci dzielą się różnymi sposobami na odróżnienie owoców polskich od tych zagranicznych. Jednak, jak podkreśla inspektor, nie są one niezawodne.
7: Polska truskawka ma szypułkę taką sztywną, żywozieloną. Te, które są sprowadzane do Polski z innych krajów, mają tą szypułkę zwiędniętą. Polskie owoce są zazwyczaj wybarwione równomiernie, natomiast truskawki z innych krajów często mogą mieć biały pierścień przy szypułce. Ale byłabym ostrożna w tym szukaniu prawdziwych opinii w kwestii rozróżniania truskawek, ponieważ truskawka truskawce nierówna.
4: Na ryneczku możemy kupić też polskie maliny w cenie około 25 zł. Za małe opakowanie. Natomiast czereśnie są głównie z Hiszpanii czy z Serbii i kosztują od 40 do nawet 100 zł.
8: Truskawki. Trudno się im oprzeć, przyznają Państwo. O truskawkach, ale też o innych owocach i warzywach, które królowały na polskich stołach 200 lat temu, będziemy mówić po 11.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama. Radio Kierowców.
17: Patryk Bedliński, zapraszam. Kończą się problemy na drodze numer 7 przed Myślenicami w kierunku Krakowa. To popularna zakopianka.
18: Dzwonię w związku z wypadkami, które są na Zakopiance. Było dzisiaj rano i wczoraj po południu. Wczoraj po południu, wracając z Krakowa, z strony Zakopanego, zderzyły się 3 samochody, no i korek. Na szczęście tam nikomu nic się poważnego nie stało. Dzisiaj jadę rano do Krakowa, znowu zderzyły się 3 samochody i korek. Co miały powiązane te dwa wypadki? Oba zdarzyły się przed robotami budowlanymi.
17: Na szczęście mogę już uspokoić zmotoryzowanych. Na trasie w kierunku Krakowa nie powinniśmy już napotkać się problemów, co najwyżej małe spowolnienie. Na A4 tymczasem są utrudnienia i dotyczą jadących z Wrocławia do Zgorzelca, między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie. Na 138 kilometrze zderzyły się osobówka i bus. Zajęty jest prawy pas w kierunku Zgorzelca. Powinny już kończyć się problemy między węzłami Gościsław i Kostomłoty, ale wciąż jest duży korek na trasie z Legnicy do Wrocławia za węzłem Kostomłoty. Ten zator według nawigacji utrzymuje się niemal do Pietrzykowic.

0: problemy też na A4 między węzłem Murckowska w Katowicach a węzłem Mysłowice. Tutaj jest blokada w kierunku Krakowa. Między węzłem Brzęczkowice a węzłem Mysłowice zderzyły się też dwie osobówki. 2 kilometry dalej to także powoduje problemy. Zablokowana jest również Krajowa 50 między Łochowem a Stanisławowem. Trzeba jechać objazdem, na przykład drogą wojewódzką 637 i trasami lokalnymi.
1: Minęła 11, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Większość sejmowa za rządową ustawą o statusie osoby najbliższej. Sejm po serii głosowań, za chwilę relacja naszej reporterki. Jestem za odebraniem Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki reaguje na decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów wojsk Ukrainy. Nie ubywa nam z portfeli. Hamuje inflacja, w maju wyniosła 3,1%.
2: W maju w kierunku spadku inflacji działały przede wszystkim ceny żywności.
1: Przełomowa decyzja Sejmu. Większość posłów zagłosowała za przyjęciem ustawy o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Przeciw były PiS, obie Konfederacje oraz 4 posłów PSL. Jedynym posłem, który wstrzymał się od głosu, był Paweł Kukiz. Ustawa teraz trafi do Senatu, a później na biurko prezydenta. Łączymy się z Sylwią Białek, która tą sprawą się zajmuje. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, czego można się spodziewać, czy ta ustawa trafi do kosza?
3: Rzeczywiście, dziś w Sejmie politycy koalicji rządzącej podkreślają, że to przełomowa decyzja, że w końcu grupa osób do tej pory omijana przez prawo dostrzeżona została w Senacie. Na żadne przeszkody ustawa raczej nie trafi. Trafi za to później na biurko prezydenta. 2 dni temu szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówił, że nie ma i nie będzie zgody prezydenta na legalizację związków partnerskich. A procedowana obecnie ustawa wprowadzająca instytucję związku partnerskiego zrównuje te związki z małżeństwem. Podkreślał, że jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce. O tę kwestię był pytany kilkanaście minut temu prezydent Karol Nawrocki. Mówił, że jest strażnikiem konstytucji, choć ma do niej zastrzeżenia, a tam jest zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Dodał, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie jest nacechowana ideologicznie i która nie tworzy alternatywy dla instytucji małżeństwa. Wyraził nadzieję, że uda się taką ustawę wypracować. Argumenty strony rządowej za podpisaniem przyjętej dziś ustawy są dokładnie takie same, że nie jest ona ideologiczna i że tak naprawdę to najmniejszy wspólny mianownik, który udało się wspólnie wypracować.
1: Dziękujemy za tę relację. Tematem zajęła się Sylwia Białek. Bardzo krytycznie oceniam decyzję Wołodymyra Załęskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce militarnej imienia bohaterów UPA, mówi prezydent. Karol Nawrocki poinformował, że chce odebrania prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego.
4: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, nie można gloryfikować.
1: Decyzję Wołodymyra Zełenskiego skrytykowało także polskie MSZ w mediach społecznościowych. Napisano, że decyzja ta rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między narodami. W wydanym w środę dekrecie Wołodymyr Załęski ogłosił, że nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Ukrainy. O incydencie z rosyjskim dronem, który uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz, rozmawiali już sekretarz generalny NATO z prezydentem Rumunii. Mark Rutte zapewnił o bezwzględnej solidarności NATO z Rumunią i gotowości do obrony każdego centymetra terytorium sojuszu. Rosja jest permanentnym i największym zagrożeniem dla Europy, skomentował incydent wiceszef MONU. Cezary Tomczyk podkreślił, że rząd przygląda się sprawie.
5: W ciągu ostatniej nocy było około 300 dronów, które uderzały w cele blisko granicy z Rumunią. Prawdopodobnie jeden z nich został albo zakłócony, albo było to intencjonalne uderzenie w blok mieszkalny. Tego już będzie dotyczyło śledztwo wewnątrz Rumunii. No, sprawa jest w oczywisty sposób poważna. Podobnie jak to miało miejsce w Polsce 10 września. W Polsce drony zostały zestrzelone. Tutaj to się nie udało. Czekamy na dodatkowe informacje.
1: W nocy rosyjski uzbrojony dron spadł.

Padł na 10-piętrowy blok mieszkalny w Gałczu, kilka kilometrów od granicy z Ukrainą. W wybuchu i pożarze lekko ranne zostały dwie osoby, dwóm innym udzielono pomocy medycznej z powodu ataku paniki.

0: maju w kierunku spadku inflacji działały przede wszystkim ceny żywności, które według GUS-u obniżyły się w ciągu miesiąca aż o 1%, a ich roczna dynamika wynosi tylko 0,5%. To znaczy, że płacimy przeciętnie za żywność w maju bieżącego roku tylko o 0,5% więcej niż w analogicznym okresie 2025. Jeśli chodzi o ceny paliw, to one się praktycznie w ciągu miesiąca ustabilizowały.
1: Pełne dane na temat majowej inflacji GUS poda w połowie czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
1: Słonecznie i bez deszczu, wyjątkiem północny wschód, gdzie może przelotnie popadać. Na termometrach od 16-17 stopni na Warmii i Mazurach, około 21-22 w centrum i na południu do 25-26 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to obecnie 1008 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: 11 minut po godzinie 11, program Pierwszy Polskiego Radia. Agnieszka Kunikowska, zapraszam na trzecią, ostatnią godzinę naszego spotkania. W godzinie poprzedniej rozćwierkało nam się i rozświstało się nam studio za sprawą Marcela Mierzejewskiego. Zbieram tutaj miłe słowa od Państwa dla naszego gościa. Niesamowite wielkie brawa dla mistrza pana Marcela, to pani Krystyna. Inna pani Krystyna pisze, pewnie, że bijemy brawo panu Marcelowi. Niezwykły ten talent naśladowania ptasich głosów. A już przy nawiązaniu ptasiej rozmowy niskie ukłony. Bardzo czekam na zapis tej części audycji, bo kląskanie już ćwiczyliśmy. I no to prawda, z mistrzem dykcji ćwiczyliśmy kląskanie. Pan Przemysław pozdrawia pana ćwierkającego, pani Anna się zachwyca, cudnie, nie do odróżnienia, a pan Dariusz się zastanawia, czy szanowny gość, mistrzowski imitator ptasich głosów potrafi rozmawiać z ptakami i innymi zwierzętami. No jak pan słyszał, panie Dariuszu? Trochę tak, skoro nawiązał ten dialog z jednym z ptaszków. Nie pamiętam, czy to był Rudzik. Chyba tak, chyba z Rudzikiem i sobie tam odpowiadali, więc jak najbardziej nawiązuje. A ja nawiązuję do tego, co w tej godzinie. Oczywiście kolejna odsłona, ostatnia naszego konkursu oraz zastanowimy się, czy truskawki, czy szparagi, czy inne pyszności, które teraz są na naszych straganach, były jadane 200-300 lat temu? No, zaczniemy chyba od truskawki, bo to czas na nie teraz nastał. Zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: I słowo się rzekło, odsłona numer 4, odsłona zagadki. To już jest ostatnia szansa dla Państwa. Proszę posłuchać.

0: Zaleje mnie.
1: Ale czego miałoby cię zalać?
0: Przecież może się zatkać.
1: Co?
0: Rura.
2: Zero. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six.
3: Pękła mi rurka przy zlewie. Trzeba wstawić nową rurkę, kranik przelotowy i wejść do baterii.
4: Jak się nazywa miasto nad Wisłą? Dla ułatwienia dodajemy, że jest to imię króla, który zostawił Polskę murowaną.
5: Kluczbork.
6: No, wydaje mi się, że już wszystko jasne, prawda? O co chodzi? 72. 151 to konkursowy numer SMS-owy. Bardzo proszę także o krótki Państwa komentarz, a do wygrania smartwatch Cardio Watch. 72 151.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 17 minut po godzinie 11.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Mamy pełnię wiosny, właściwie już myślimy o lecie. No a to jest moment, w którym mamy obfitość warzyw i owoców na straganach. Już królują krajowe truskawki, już od jakiegoś czasu amatorzy szparagów mogą się nimi zajadać i wiele, wiele innych warzyw i owoców. A jakie warzywa i owoce o tej porze roku jadano dawno, dawno temu, 300 lat wstecz na przykład? O tym teraz będę rozmawiać z Adrianem Ordakowskim, edukatorem kulinarnym z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzień dobry, panie Adrianie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Przede wszystkim gratulacje z powodu rosołu, bo wiemy już, że rosół ma szansę trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Ale my dzisiaj nie o rosole, tylko o owocach i warzywach. Zacznijmy może właśnie od tych truskawek. Ja je uwielbiam i myślę, że nie jestem odosobniona. Mamy mnóstwo odmian, trudno by było wymienić wszystkie, ale czy wiadomo, od kiedy się cieszymy smakiem truskawek?
2: Wiadomo, ja również uwielbiam truskawki i szczerze współczuję królowi Janowi III, że nie mógł ich spróbować, bowiem truskawka jest to wymysł, w zasadzie krzyżówka gatunków, która powstała na początku XVIII wieku z nadania innego króla, króla Francji, znanego jako król Słońce, Ludwika XIV. To on wysłał jednego ze swoich inżynierów morskich do Chile po to, aby sprowadził poziomkę z miasta Concepción, które miało typowy nadmorski klimat. I ta poziomka chilijska, biała poziomka, została przywieziona do Francji i tam na miejscu już skrzyżowana z gatunkiem poziomki wirginijskiej, która pochodziła z kolei z Kanady. I w ten sposób uzyskaliśmy owoc truskawki.
0: Słowo truskawka, nazwa truskawka też ma ciekawą historię, bo pierwotnie słowo truskawka odnosiło się właśnie do poziomki, prawda?
2: Tak, poziomki figurowały pod tą nazwą, aczkolwiek ja bardziej znam staropolską nazwę poziemki. I poziomka, tak jak już wiemy, też jest gatunkiem rodzimym. Występuje troszkę inaczej niż te poziomki, które były sprowadzone z dalekich krain. No ale też jest to owoc niezwykły i wyjątkowy, który myślę, że swoim smakiem nawet dobra poziomka jest w stanie przewyższyć truskawkę.
0: Och tak, ten aromat, który jest zawarty w jednym małym owocku, jest niesamowity. Taki zapach i aromat właśnie. Szkoda, że one tak krótko są, te poziomki.
2: Tak, truskawka tutaj jako ten owoc hodowlany rzeczywiście ma nad nimi sporą przewagę. No ale obecnie też sięgając po takie dobre, wyselekcjonowane gatunki truskawek, jesteśmy w stanie uzyskać pełnię tego smaku.
0: Czyli Jan Sobieski truskawkami się nie mógł zajadać. A co ze szparagami? Jadano szparagi za jego czasów?
2: Tak, szparagi były już znane, także jak najbardziej szparaga mógł spróbować. I też jak jesteśmy przy temacie szparagów, to tutaj może państwa zaskoczę, było coś takiego jak zimowe szparagi. A zimowym szparagiem nazywano pewne warzywo okopowe, które obecnie jest nieco zapomniane, a mianowicie scorzonere, tudzież inaczej staropolskie.

0: polski wężymort.
1: A jak smakuje skorzonera albo wężymort?
0: Skorzonera po obgotowaniu smakuje dość podobnie do białego szparaga, więc myślę, że stąd wzięła się ta nazwa zimowego szparaga. Być może troszkę w smaku może przypominać ziemniaka, chociaż wydaje mi się, że jest nieco mniej intensywna i subtelna. Jest to warzywo okopowe, które tak jak wiele innych zostało zapomniane w naszej kuchni, ponieważ zostało wyparte przez ziemniaka.
1: A jak można taką skorzonerę podawać, tak jak szparagi właśnie, w towarzystwie na przykład bułki tartej albo sosu holenderskiego?
0: Jak najbardziej. Myślę, że to towarzystwo dla skorzonery będzie jak najbardziej trafione. Tym bardziej, że przepis na warzywa po polsku w klasycznej kuchni francuskiej zakłada serwowanie ich właśnie z taką przesmażoną na maśle bułką tartą. Skorzonera pod to, jako warzywo, które w kształcie przypomina szparaga i które ma też te właściwości smakowe warzyw korzeniowych, pasuje tutaj idealnie.
1: Wspominaliśmy i wspominamy, będziemy wspominać jeszcze Jana III Sobieskiego. Podobno był miłośnikiem kwiatów, ale uwaga, zachwyciły go kwiaty bulw ziemniaczanych.
0: Tak, jest to dość szokujące, bo dzisiaj oczywiście zachwycamy się smakiem ziemniaka i możliwości wariantów, z których przygotujemy na podstawie ziemniaka, mamy multum i każdy z nich cieszy. Natomiast król, ponoć według legendy, sprowadził sadzonki ziemniaka po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. I sprowadził je nie dlatego, że nadawały się kulinarnie do wykorzystania, bo wtedy jeszcze było to warzywo dość nieodkryte, tylko zależało mu na tym, żeby przywieźć swojej żonie sadzonki rośliny, która ma piękne kwiaty. I to właśnie ponoć królowa Maria Kazimiera brała te ziemniaczane kwiaty i pletła z nich niesamowicie piękne wianki.
1: Ciekawe, kiedy się przekonali, że ta bulwa też jest czymś wartościowym i pysznym.
0: Mniej więcej upowszechnia się to 100 lat po śmierci króla, kiedy ziemniak wchodzi do takiej większej uprawy i staje się tym warzywem, które z czasem zdominuje kuchnię polską, nie tylko kuchnię polską, ale również krajów ościennych, więc ziemniak jest mocno zakorzeniony, czy to w kulturze polskiej, niemieckiej, a także wielu innych.
1: To pomówmy teraz, panie Adrianie, o takich warzywach, o których mało kto chyba słyszał. Skorzonera, jedno z nich już się pojawiło, a które dawno temu, te kilkaset lat temu, były bardzo popularne. Proszę powiedzieć, co się kryje pod tajemniczą nazwą, która brzmi moim zdaniem jak imię i nazwisko, Marek Kucmerka.
0: No właśnie, to jest warzywo, które zasługuje na paszport. Jest to roślina, która jest dość wysoka, ma piękne zielone liście, natomiast w środku, czyli pod ziemią, rosną korzonki. Korzonki dość niewielkiego rozmiaru, ale ponoć dość kulinarnie cenione, bowiem staropolska nazwa Marka Kucmerki to cukrowe korzonki, więc to wskazuje nam na smak słodki, który był przez ludzi bardzo pożądany.
1: Trochę jak marchew możemy powiedzieć, myśli pan?
0: Myślę, że bliżej tutaj słodkim smakiem byłoby do pasternaku.
1: Aha.
0: I pasternak to z kolei jest kuzyn pietruszki. Łatwo je bardzo pomylić, bo jest tylko jedna mała różnica, która te warzywa dzieli, a mianowicie pierścień na górze, gdzie pietruszka ma ten pierścień dość wypukły, a pasternak ma wklęsły. Natomiast smak jest zupełnie inny. Pasternak jest słodszy w smaku, jest bardziej orzechowy i to też jest warzywo, po które na pewno warto sięgnąć.
1: No to weźmy teraz kolejne warzywo na talerz albo do garnka je wrzućmy. Salsefia, piękna nazwa, ale ma też drugą, kozibrut prorolistny.
0: No właśnie i ta druga nazwa też jest bardzo ciekawa, kozibrut, bowiem jest to warzywo, które składa się również z wielu korzonków i może przypominać nieco kozią brodę. I myślę, że tutaj też mamy klucz do tego, dlaczego te warzywa zniknęły, bowiem nie dają one zbyt dużego plonu, są ciężkie w obróbce i po ich obraniu i ugotowaniu zostaje nam dość niewiele jedzenia. I proszę to sobie teraz zestawić z ziemniakiem, który ma bardzo duży plon, łatwo go wykopać, łatwo go obrać, ugotować. Jest bardzo pożywny, no i z czasem niestety wyparł te warzywa z naszych ogrodów, później również z kuchni i dzisiaj żyjemy na pewno w erze ziemniaka, a także jeszcze kilku innych podstawowych produktów, które tą dietę, mimo że nam podsycają, to nieco zubożają i prowadzą ku takiej drodze dość jednokierunkowej.
1: No to prawda, a ta salsefia, jeszcze na chwilkę do niej wrócę, też chyba taki słodkawy smak miała, prawda?
0: Ponoć tak, jest opisywana właśnie jako taki bardziej warzywo słodkawe w smaku.
1: Mm-hmm. No to na koniec może topinambur. Mam wrażenie, że topinambur po latach wrócił trochę do łask.
0: Na pewno wrócił. Jest to warzywo, które najczęściej spotkamy nad ziemią,

0: Wiem, topinambur to piękne żółte kwiaty, przypominające nieco słonecznik, lecz sporo od niego mniejsze. Natomiast to, co najlepsze, kryje się właśnie pod ziemią i to jest ta bulwa topinamburu. Pokazując topinambur na warsztatach kulinarnych, bardzo wiele osób odpowiada, że jest to imbir, bo rzeczywiście wygląda dość bliżej, dość podobnie. Natomiast jest bardziej ziemniaczany, bym powiedział, w swojej naturze. Ale znowu tutaj, w odróżnieniu od ziemniaka, mamy do czynienia ze smakiem i tym profilem smakowym, który jest o wiele bogatszy.
1: Panie Adrianie, kończąc, jeszcze musimy nawiązać do tego, co się zbliża. Dzień Dziecka się zbliża, mówiliśmy o tym w pierwszej godzinie naszego programu. Czy Muzeum Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie coś przygotowuje dla najmłodszych, coś pysznego na przykład?
0: Jak najbardziej przygotowujemy tutaj dość ciekawe niespodzianki i najmłodsi są zawsze tutaj całym naszym sercem witani. Więc tym razem w sobotę pałac zamieni się właśnie w takie miejsce i pole zabaw, pole edukacji dla dzieci i młodzieży, a przewodnikami zostaną oni sami. Czyli będziemy mieli wolontariuszy, zarówno dzieci i młodzież, które opowiedzą swoją historię pałacu. I moim zdaniem jest to bardzo piękne, bowiem co jest bardziej bogate, co jest bardziej niezwykłe niż świat dziecięcej wyobraźni i to, jak mogą spojrzeć swoimi oczami na sprawy, które nam wydają się już troszkę normalne.
1: Zapraszamy i zapraszał Adrian Nordakowski, edukator kulinarny z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Bardzo dziękuję.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: J-K. K jak kolorowy Dzień Dziecka.
9: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
8: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
0: Reklama. Autopromocja.
13: W piątek w Paryżu święto polskiego tenisa. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zagra z Magdą Linette. To rewanż za turniej w Miami, gdzie Iga niedawno przegrała z Magdą.
14: Magda jest taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Gra dość płasko, ale teraz może gra z większą ilością rotacji tutaj na mocce, nie wiem.
13: Magda Linette w drugiej rundzie wyeliminowała Łotyszkę Jelenę Ostapenko, z którą Iga jeszcze nigdy nie wygrała.
14: No mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i do życia, chociaż trochę na tej mączce.
13: Relacje z kortów Roland Garros dziś w jedynce.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
15: Zachmurzenie małe i umiarkowane dzisiaj. Na wschodzie okresami duże. Tam może przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 stopni w centrum, do 26 stopni na zachodzie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. A teraz do Łęczycy się wybieramy w województwie łódzkim. Jest tam pan Janusz Jankowski, przewodnik. Jaka pogoda w Łęczycy?
16: Piękna, słoneczna pogoda w Łęczycy. Dziś, proszę Państwa, temperatura sięga tutaj ponad 20 stopni Celsjusza. Jestem w centrum Polski, na Zamku Królewskim w Łęczycy, gdzie można spotkać legendarnego diabła Borutę. Wieża, tajemnicze komnaty, niezwykłe muzealne ekspozycje przenoszą wszystkich w czasy królów, rycerzy i dawnych legend. To właśnie tutaj można poczuć klimat średniowiecza i odkryć sekrety jednej z najpiękniejszych warowni gotyckich w środkowej Polsce. Niezwykłe zbiory archeologiczne, w tym monety i ozdoby sięgające szlaku bursztynowego. Historyczne zbroje oraz autentyczne przedmioty codziennego użytku tworzą wyjątkową podróż przez wieki. Ekspozycje, niezwykła atmosfera i pełne tajemnic opowieści m.in. o Benedykcie Polaku, pierwszym polskim podróżniku, sprawiają, że zwiedzenie zamku w Łęczycy staje się niezapomnianym przeżyciem zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Tu można dotknąć historii. Zapraszamy do Łęczycy.
15: Dziękujemy za zaproszenie. Ludowa mądrość pogodowa na dziś nawiązuje do imienin. Ściskamy mocno i najlepsze myśli kierujemy ku Magdalenom. Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda. Gdy zaś złota, to lichota. No to będzie chyba jednak wygoda.

0: cztery pory roku.
1: Adrian Ordakowski zapraszał Państwa w weekend do Wilanowa, zapraszał wszystkich najmłodszych, a ja zapraszam i dorosłych, i najmłodszych tutaj do nas, do Polskiego Radia, do siedziby Polskiego Radia, a właściwie przed siedzibę Polskiego Radia. Nasz parking zamieni się już w najbliższą sobotę w teren, na którym staną niesamowite samochody. Zielony weekend z Polskim Radiem Kierowców. Zapraszamy.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 4 pory roku. Przed nami piąty wybrany fragment powieści Violetty Sawickiej Zanim zapłonął świat.
1: Lektury jedynki.
0: Jest jesień 1937 roku. Krzemieniec na Wołyniu. Helena postanowiła więcej nie denerwować matki rozmową o braku chęci do zamążpójścia i wybrała się do składu. Czyta Barbara Liberek.

0: skóry, Aresa i Nero. Wielkie kudłacze od razu podbiegły do swej pani i łasiły się, podstawiając łby do głaskania. No, chłopaki, przebiegniecie się teraz ze mną do miasteczka, mówiła, tarmosząc oba za uszami. Macie się dobrze sprawować i nie straszyć ludzi po drodze, dodała, jakby mogły ją zrozumieć. Obcego nie dopuszczą, tylko żeby za zającem gdzie nie pobiegły. Uszanowanie, panience, powiedział rządca Walenty, wychynąwszy z chlewów. Ten krzepki mężczyzna po 50, o twarzy pooranej zmarszczkami i osmaganej wiatrem, od lat zajmował się majątkiem Krzemienieckich, będąc prawą ręką Henryka. Znał się na roli, hodowli inwentarza i miał oko na wszystko. Był przy tym życzliwym człowiekiem, więc darzono go powszechnym szacunkiem. Stanąwszy przed Heleną, uchylił czapki i spytał grzecznie: Panienka do Krzemieńca? Czy od tak na deskach pokatulać? Śniega jeszcze na Zicher nie napadało, dodał, wskazując głową przed siebie. Okalające majątek pagórki i garbate pola pokrywała cienka warstwa białego puchu, jakby posypano je mąką, lecz z nieba wciąż leniwie sypały się płatki. Do składu jadę, a przy okazji wypróbuję narty. Tato ci, a panienkę furmanką zawiozę, bo wielmożny pan jak w obiad do rożku wziął, tak jeszcze nie wrócił, powiedział Walenty, zapinając guziki burej kapoty. Wnet gniadego do wozu zaprzęgnę. Tylko co patrzeć, kiedy ciemno będzie. Strach tak po ciemaku samej. Mam przecież obrońców, znów potarmosiła za uszami merdające ogonami psy. Zostań w domu, Walenty, i zajmij się swoją robotą. Masz jej bez liku. Nie zabawię długo i naprawdę chcę wypróbować te narty. Nikt mnie na nich tak łatwo nie prześcignie. Uniosła lekko nogę i pomachała przypiętą deską. Kacper się przyłożył, żeby dobre wyszli. I długo moczył deski we wrzątku, co by te czuby wygiąć, żeby fest sterczeli. Kiedy tak, to nie naprzykrzam się więcej. Nigdy się Walenty nie naprzykrza. Bez Walentego z niczym byśmy sobie nie poradzili, obdarzyła miłym słowem rządcę, którego lubiła jak wszyscy. Komplement sprawił mu przyjemność, gdyż uśmiechnął się zadowolony i znów uchyliwszy czapki, przestrzegł Helenę na odchodnym. Z Bogiem, panienko, i niech panienka uważa. Różne żuliki wałęsają się po okolicy.
1: Barbara Liberek przeczytała 5 fragment powieści Violetty Sawickiej Zanim zapłonął świat. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Pruszyński i Spółka. Ciąg dalszy w poniedziałek.
2: Jedynka. Polskie Radio.

dzisiejszą zagadką w konkursie Odkrywcy Przyszłości świetnie poradziła sobie pani Maria z Dynowa, która udzieliła poprawnej odpowiedzi. Klucz francuski. Tak, to o klucz francuski chodziło. Nie wiem nawet, jak wygląda, pisze pani Maria, bo wszelkimi awariami, w tym hydraulicznymi, zajmuje się mój mąż, złota rączka. Takie mam szczęście. No i ma pani także szczęście, bo wygrała pani nasz CardioWatch i SmartWatch, pani Mario. Serdeczne gratulacje. Następny konkurs w poniedziałek. A jutro, proszę państwa, jutro jedyne takie miejsce, tym razem w wyjątkowym

nowej formie, bo odwiedzimy nie jedno, a dwa jedyne takie miejsca jednocześnie. Z jednej strony Kraków i Muzeum Inżynierii i Techniki. Przestrzeń, w której historia motoryzacji, techniki i wynalazków spotyka się z opowieścią o tym, jak zmieniał się świat i nasze życie. A z drugiej Warszawa i wspominany przeze mnie Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców, czyli spojrzenie w przyszłość motoryzacji, elektromobilność i technologie, które dzisiaj już zmieniają nasze drogi. Zapraszamy Państwa od 10 do 18 w siedzibie, przed siedzibą Polskiego Radia. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Autopromocja.
2: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
3: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
4: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więźniów. I w momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
2: Wywiad Żyta.
3: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj

0: nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Zrodziła się z morza, należy do najlepszych miast do życia w Polsce, a ludzie są tam wyjątkowo szczęśliwi.
7: Na czym polega fenomen Gdyni? Sprawdzimy to w setne urodziny miasta. Specjalne wydanie folderu ulubione z Gdyńskiego Centrum Filmowego już w piątek od 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
7: i Marcin Wojciechowski.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
12: Ogłoszenie społeczne.
14: Radio Kierowców.
15: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowe utrudnienia dotyczą jadących autostradą A4 z Wrocławia w kierunku Zgorzelca. Między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi osobówka zderzyła się z busem i przez to prawy pas w kierunku Zgorzelca jest zajęty na 138 kilometrze. Spory korek utrzymuje się w drugą stronę na trasie z Legnicy do Wrocławia za węzłem Kostomłoty. Na A4 problemy też w Śląskiem, między węzłem Murckowska w Katowicach, a węzłem Mysłowice. Na 345 kilometrze jest zwężenie i możliwy jest korek w kierunku Krakowa. Problemy też poza Polską, o tym nasi słuchacze.
16: Holandia, autostrada 50, około 130 km. Ciężarówka złapała gumę, zwężenie do jednego pasa w stronę Belgii. Korek około 10-12 km. Pozdrawiam serdecznie i szerokości, Piotr.
15: Proszę jechać bezpiecznie, a jeżeli Państwo widzą coś, co przeszkadza w jeździe, prosimy o telefon 22 513 1111. Rolnicy protestują, blokując przejazd między Stargardem a Suchaniem na drodze krajowej nr 10. W miejscowości Krąpiel przechodzą przez przejście dla pieszych, a potem przez 10 minut następuje wznowienie jazdy. Pożar w okolicach Wołomina pod Warszawą płonie około 300 hektarów terenu i w związku z tym są problemy z przejechaniem 50. Jest blokada na trasie między Stanisławowem a Łokowem. Jedziemy m.in. trasą 637.
12: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. A po sygnale jak zawsze Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

Był program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Monika Gniewaszewska, zapraszam na aktualność.

0: Tematem akcji jest wsparcie z powietrza.
1: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk oraz 3 śmigłowce Lasów Państwowych. Dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery.
0: Nadal zablokowana jest droga krajowa nr 50. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: A więcej na temat tej niebezpiecznej sytuacji w magazynie w samo południe. Teraz trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Poparły ją wszystkie kluby koalicji rządowej. Wstrzymało się tylko 4 posłów PSL-u. Przeciw była cała opozycja. Dzięki ustawie o statusie osoby najbliższej, jeśli tę podpisze prezydent, osoby żyjące w związkach nieformalnych będą mogły wspólnie rozliczać się z podatków, dziedziczyć po partnerze oraz uzyskać dostęp do jego informacji medycznej.
3: To są aktualności jedynki.
2: Wojciech Grzędziński z nagrodą za zdjęcie roku w prestiżowym konkursie Grand Press Photo. Nagrodzone zdjęcie dokumentuje pobieranie próbek DNA z poległych ukraińskich żołnierzy. Fotograf zapraszał już teraz w radiowej jedynce na Lato z Radiem.
4: To jest wielka przyjemność i wielka frajda. Dwukrotnie w tym roku będziemy wykonywać portrety podczas pikników Lata z Radiem. Także już zachęcam i zapraszam wszystkich.
2: Wojciech Grzędziński w cyklu nagrodzonych zdjęć przedstawił śledczych, Państwową Służbę Ratunkową oraz specjalistów do spraw badań DNA w swojej pracy. Tysiące książek, setki wydawnictw i autorów, goście z kilkudziesięciu krajów, tłumy czytelników i Stadion Narodowy w Warszawie. Trwa Wielkie Święto Literatury, Międzynarodowe Targi Książki. Jest też stoisko Polskiego Radia, a na nim płyty, mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
5: Począwszy od muzyki poważnej, operowej, jazzowej, po rockową, muzykę poetycką i płyty dla dzieci. Nasze asortymenty obejmuje nie tylko płyty kompaktowe, ale również płyty winylowe.
2: Międzynarodowe Targi Książki potrwają do niedzieli. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Słonecznie i bez deszczu, wyjątkiem północny wschód. Tutaj może przelotnie popadać. Na termometrach 17 stopni na Warmii i Mazurach, około 22 w centrum i na południu, do 26 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie to 1008 hektopaskali.
3: Klimat.
2: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra, tylko na Śląsku powietrze jest umiarkowanej jakości. Do 17 warto skorzystać z nadwyżki prądu w sieci. Trwają zielone godziny. 65% energii w Polsce produkują teraz źródła odnawialne. Niemal w całym kraju utrzymuje się wysokie i bardzo wysokie zagrożenie pożarowe.
3: Jedynka. Polskie Radio.
6: 9 po 12.
3: W samo południe.
6: Dziś w programie prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Zaraz połączymy się z naszą reporterką, która opowie więcej. W programie również ogromny pożar lasu niedaleko Warszawy. W akcji setki strażaków. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców.
1: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych, dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery.
6: W programie również Rosja przekracza kolejne granice. Rosyjski dron rozbił się na budynku mieszkalnym w Rumunii. Rosyjski pokój powoli dociera do Rumunii. A także będzie o tym, jak samorządy wspierają sąsiedzką współpracę.
7: To okazja do spotkania, rozmowy i lepszego poznania osób, które mieszkają obok nas.
8: Dzisiaj jest tak, że dzień dobry, do widzenia i koniec na tym.
6: A wcześniej w Paryżu siostrobójcza walka. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. I zanim przejdziemy do głównych tematów, to połączymy się właśnie z Paryżem, właśnie z kortami tenisowymi. Tam jest nasz człowiek Cezary Guriew. Dzień dobry, Czarku.
9: Dzień dobry.
6: Z tego co widzę, mecz się już zaczął.
9: Tak, rozpoczął się od serwowania Magdy Linet. Trzeci pojedynek obu pań. 1-1 niedawno w Miami wygrała Magda Linet, która wygrywa pierwszego gema. Dwie piłki w tym gemie dla Igi Świątek, ale Magda skoncentrowana. Ceglana mączka, Iga ubrana, kostium

0: lawendowy, Magda Seledynowa Góra, zielona spódniczka, teraz łyk wody i za chwilę wrócą. A pierwszy mecz w 2023 roku w Pekinie, wówczas pewnie wygrała Iga. Na pewno gdzieś tam w głowie czterokrotnej zwycięzczyni turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa jest ta porażka w Miami. Magda Linet nie ma nic do stracenia, a Iga no, na pewno czuje presję, ale na tym korcie zawsze czuje się jak w domu.
1: Cezary Gurjew, pozostajemy z tobą w kontakcie. Gdy coś wydarzy się interesującego na korcie, to znów się z tobą połączymy.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tymczasem jednak nasze główne tematy. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Informacje w tej sprawie polski prezydent przekazał dziś przed południem. Powód? Ukraiński przywódca zdecydował, że jeden z oddziałów wojska ukraińskiego otrzyma imię Bohaterów UPA. UPA, przypomnę, w czasie II wojny światowej dokonało ludobójstwa na Polakach. Wołodymyr Zełenski otrzymał to najwyższe polskie odznaczenie po wybuchu wojny. Na wniosek jeszcze Andrzeja Dudy. Za zasługi, tu cytuję, w walce o pokój i za budowę polsko-ukraińskich relacji. Łączymy się z Sylwią Białych, która na gorąco zbiera komentarze w tej sprawie. Dzień dobry, Sylwio.
3: Dzień dobry.
1: Co sam prezydent Karol Nawrocki mówił o swojej decyzji?
3: Rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki bardzo stanowczo wypowiedział się w tej kwestii. Zaznaczył, że prezydentowi Ukrainy powinien zostać odebrany Order Białego i zaproponował, by ta kwestia została omówiona już podczas posiedzenia kapituły orderu, która zbierze się 8 czerwca. Karol Nawrocki powiedział, że gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji. Zaznaczył, że w sensie strategicznym wspieranie Ukrainy w jej oporze przeciwko Rosji i przeciwko bandycie, którym jest Władimir Putin, jest strategiczne celem Polski. Jednak, jak mówił, tak nie buduje się relacji między narodami.
4: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, bo w rodzinie europejskiej bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów i nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
3: Wołodymyr Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym 5 kwietnia 2023 roku.
1: Mamy też reakcję rządu i to z jednej strony krytyczną wobec Ukrainy, a z drugiej strony krytyczną wobec prezydenta.
3: Dokładnie premier Donald Tusk, komentując decyzję ukraińskiego prezydenta, powiedział: no mamy bardzo poważny problem, decyzja prezydenta Zełenskiego, ona oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i moim zdaniem niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestię tych różnic historycznych, różnych interpretacji, tak mówił szef rządu, ale wyraził też zaniepokojenie postawą prezydenta Karola Nawrockiego.
5: Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji. To jest informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
3: Negatywnie decyzję prezydenta Zełenskiego ocenił też polski MSZ. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami. Może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Kwestię tę podnosimy w rozmowach z partnerami z Ukrainy. Tak napisano w oświadczeniu resortu.
1: Sylwia Białek, bardzo dziękuję. Reakcji ze strony Ukrainy, jak rozumiem, jeszcze nie mamy, więc
3: jeszcze
1: czekamy.
3: Tak, dokładnie.
1: Dziękuję
3: czekamy.
1: Bardzo, to czekamy w takim razie na tę odpowiedź i do sprawy na pewno będziemy wracali. Rosja przekracza kolejną granicę w agresywnych zachowaniach wobec NATO. Rosyjski dron uderzył w 10-piętrowy blok mieszkalny w Gałaczu w Rumunii, czyli na terytorium NATO, kilkanaście kilometrów od granicy z Ukrainą. Po uderzeniu doszło do eksplozji i pożaru mieszkania na ostatnim piętrze budynku. Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Około 70 mieszkańców zostało ewakuowanych. My łączymy się z naszym korespondentem w tej części Europy, Piotrem Piętką. Dzień dobry, Piotrku.
6: Witaj.
1: To nie pierwszy incydent z rosyjskimi dronami w Rumunii, ale pierwszy tak poważny, bo mamy osoby ranne. Czy wiemy dokładnie, dlaczego dron wybuchł w Gałaczu?
6: Nie, nie wiemy i pewnie długo jeszcze się nie dowiemy. Mówi się o tym, że być może zadziałał ukraiński system.

0: który zagłusza te drony. Być może to była prowokacja też rosyjska, nie wiemy tego. I rzeczywiście to już 47 raz, kiedy na terenie Rumunii po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie znaleziono tam szczątki rosyjskiego drona. Tylko w tym roku to było już 12 razy. Ale tak, tym razem to był najpoważniejszy incydent. Tak jak powiedziałeś, dron wyposażony w materiały wybuchowe. Na szczęście to był nieduży dron Garan, ale z niedużą prawdopodobnie ilością materiałów wybuchowych uderza w 10-piętrowy blok mieszkalny w centrum Gałacza. W część, gdzie nikogo nie było, i to jest też szczęście, potem wybucha jeszcze pożar. Dwie osoby, to jest 14-letni chłopiec i chyba 52-letnia kobieta, są tylko lekko poparzeni, lekkie obtarcia. Na szczęście nic groźnego, ale oni zostali przewiezieni w tylu obserwacji do szpitala. Na miejscu też udzielono pomocy doraźnej dwóm osobom, które miały atak paniki. Około 70 osób zostało ewakuowanych z tego budynku. Na razie pojawiają się pytania, dlaczego ta rosyjska maszyna, tak jak powiedziałeś, nie została zestrzelona, skoro no, poderwano dwa myśliwce, i to wiemy na pewno, rumuńskie myśliwce F-16. Dodatkowo do pomocy był jeszcze jeden śmigłowiec wojskowy. Rano przedstawiciel rumuńskiego MON-u, generał George Maxim, mówił, że nie można go było, tego drona, zneutralizować jeszcze na Ukrainie, bo Rumunia nie jest w stanie wojny. Natomiast nie udało się też go zestrzelić na terenie Rumunii.
1: Aby zaatakować cel powietrzny, potrzeba określonego czasu, który obejmuje wykrycie, identyfikację, klasyfikację, podjęcie decyzji o walce i zaangażowanie. Czas, który mieliśmy do dyspozycji, 4 minuty, był niezwykle krótki.
0: Jeśli chodzi o te narzędzia, które rumuńska armia ma, to szefowa rumuńskiej dyplomacji poinformowała, że kraj zwrócił się dziś do swoich kontrahentów, z którymi ma podpisane kontrakty, aby przyspieszyli dostawy zamówionych przez kraj systemów antydronowych. One też mają być m.in. finansowane z kredytów SAFE.
2: To jest decyzja wojskowa, ale rozumiem, że też jest reakcja polityczna ze strony rumuńskich władz.
0: Częściowo tak, ale za chwilę, pewnie po południu, będziemy wiedzieć, jak poważne są te konsekwencje, dlatego że minister spraw zagranicznych Ojana Coju natychmiast wysłała najpierw notę protestacyjną do Rosji i wezwała ambasadora tego kraju na rozmowę do siebie. Ta rozmowa będzie pewnie po południu. Ona poinformowała, że przekaże mu wiadomość o wszystkich środkach dyplomatycznych, jakie Rumunia podejmie w związku z tą sprawą. Nie wiemy na razie, jakie to będą środki, bo o tym dowie się pierwszy ambasador, ale możemy mieć do czynienia nawet z uznaniem go, czyli ambasadora, za persona non grata w Rumunii, albo na przykład z nakazem zmniejszenia personelu, który i tak jest dość mały w porównaniu z tym, co było przed wojną, ponieważ Rumunia poprosiła o redukcję. Jest też mowa, i to powiedziała Jana Coju, tutaj wszystkie warunki są spełnione, żeby uruchomić 4 artykuł Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli konsultacje sojuszników w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednego z nich. Od mniej więcej 2 godzin trwa Najwyższa Rada Obrony Narodowej, którą natychmiast wezwał Nicuș Ordan, czyli prezydent Rumunii. A są to najważniejsi urzędnicy państwowi, z premierem włącznie, a także najwyżsi wojskowi dowódcy. To spotkanie, tak jak powiedziałem, rozpoczęło się o godzinie 10 naszego czasu, także czekamy na jego efekty. Prezydent Nicuș Ordan rozmawiał też z szefem NATO, Markiem Rutte, ale te oburzenie, te reakcje na to, co się stało w Rumunii, wyrazili zarówno politycy unijni, najwyżsi politycy unijni, jak i przedstawiciele wielu państw naszego kontynentu. Z tego, co wiem, także minister spraw zagranicznych Polski, Radosław Sikorski.
2: Piotr Piętka, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Rzeczywiście reaguje Bukareszt, reaguje Warszawa, ale reaguje też Bruksela. I teraz łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
3: Dzień dobry.
2: W jaki sposób unijni przywódcy komentowali to, co wydarzyło się w Gałaczu?
3: Jednym zdaniem można podsumować: potępienie Rosji, pełna solidarność z Rumunią. Przedstawiciele i Unii Europejskiej, i NATO zareagowali. Jako pierwsza przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która napisała na portalu X, że Rosja przekroczyła kolejną granicę, że rosyjska inwazja dronów uderzyła w gęsto zaludniony obszar w Rumunii, raniąc cywilów na terytorium Unii. Później do tych słów potępienia dołączył też szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Napisał, że eskalacja działań Rosji na terytorium Unii jest lekkomyślna i nieodpowiedzialna. Oczywiście zarówno Ursula von der Leyen, jak i Antonio Costa zapewnili Rumunii o wsparciu i o solidarności. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas rozmawiała z minister spraw zagranicznych Rumunii i też mówiła, że Rosja już wiele razy przekraczała przekraczała granice podczas tej wojny. A wspomniany Mark Rutte, sekretarz generalny, wspomniany przez Piotra, nie dość, że rozmawiał z prezydentem Rumunii, to jeszcze zapewniał, że po pierwsze wsparcie dla Rumunii to jasne, zapowiedział dalsze wzmocnienie zdolności odstraszania i obrony przed zagrożeniami, w tym przed atakami z użyciem dronów. Deklaracja przywołania artykułu 5, że NATO będzie bronić każdego

0: centymetra swojego terytorium. No i że nieodpowiedzialne zachowanie Rosji stanowi zagrożenie dla wszystkich i że to, co się stało, pokazało, że konsekwencje nielegalnej wojny nie kończą się na granicy, tak skomentował sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Wiem, że teraz rozmawiają ambasadorowie w kwaterze głównej na ten temat. Rumunia informuje dokładnie, co się stało. Były takie sugestie, że może Rumunia będzie chciała aktywować ten artykuł 4, czyli jeżeli jakiś kraj czuje się zagrożony dla integralności, dla suwerenności, jeżeli jest jakieś zagrożenie, to może przywołać artykuł 4 i wtedy sojusznicy dyskutują, jakiego wsparcia można by udzielić, ale na razie Rumunia tego artykułu 4 nie przywołała. I też jest tak, że po ataku kilkunastu dronów przecież na Polskę, to był wrzesień ubiegłego roku, dobrze pamiętam, czy to był ten rok, już mi się wszystko myli. W każdym razie, kiedy te drony, to był ten rok, to Polska aktywowała artykuł 4, ale już były dyskusje w kwaterze głównej, że te drony będą nadlatywać, że to jest niebezpieczeństwo, ale że z tym wszyscy muszą się pogodzić i że ten artykuł 4 już nie będzie przywoływany tak często. Oczywiście te konsultacje będą, ale nie w ramach artykułu 4.
1: Beata Płomecka z Brukseli, bardzo dziękuję. Beato, relacjonowałaś debatę o tym, czy wydawać więcej na obronność w Europie. No to może być jeden z bardzo istotnych argumentów, to co wydarzyło się w Rumunii. Bardzo dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Setki hektarów lasu strawionych przez ogień. W akcji strażacy z całego kraju, a także śmigłowce i samoloty. W programie teraz walka z ogniem w okolicach Warszawy. Z najnowszych informacji wynika, że sytuacja na pogorzelisku w okolicach Wołomina jest opanowana. Ale służby ratunkowe przygotowują się na najtrudniejszy moment akcji. Kluczowe będą najbliższe godziny. Spodziewane jest zerwanie porywistego wiatru. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze. Przed strażakami i policją, tak jak informowaliśmy, kluczowa faza działań. W jaki sposób sztab kryzysowy zamierza teraz zabezpieczyć te 300 hektarów lasu, no bo na takim obszarze ten ogień się rozprzestrzenia.
3: Premier Donald Tusk, który pojawił się tutaj na miejscu, zachwalał pracę strażaków i podkreślał, że choć bezpośrednie niebezpieczeństwo dla budynków mieszkalnych minęło, to premier jasno zaznaczył, że jest za wcześnie, by ogłosić pełne opanowanie żywiołu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński wskazuje na kluczowe godziny.
4: Do 14 bardzo ważny czas, bo do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym, więc wszelkie środki i zasoby zarówno straży, lasów, policji, wojska, które są tutaj na bieżąco, muszą pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty. No i miejmy nadzieję, że ten wiatr, który teoretycznie ma być słabszy niż jeszcze wczoraj zapowiadano, nie pokrzyżuje nam planów.
3: Żeby nie dopuścić do czarnego scenariusza, na miejscu działa ponad kilkaset wozów strażackich. Strażacy od wielu godzin, metr po metrze, zalewają grunt wodą, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: 227 zastępów Państwowej Straży Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 826 ratowników. Oni realizują zadania na 5 odcinkach bojowych, właśnie dogaszając te zarzewia pożaru oraz realizując zadania związane z zaopatrzeniem wodnym, budując magistrale wodne, tak by poza ten obszar pożar się już nie rozprzestrzenił. Dodatkowo na miejscu akcji są pracownicy leśnictwa.
3: Jak dodaje nadbrygadier Kruczek, służby nie czekają biernie na nadejście porywistych podmuchów wiatru. Strażacy prowadzą niezwykle dynamiczną obronę w najbardziej zagrożonych punktach.
5: Od samego rana działa nam jeden śmigłowiec policji Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych, dodatkowo działania prowadzą również 4 dromadery, realizując zrzuty w miejscach, które po weryfikacji z powietrza przez Flyeye, Bayraktara oraz drony, bo tutaj mamy kamery termowizyjne, możliwość obrazowania tego terenu pożaru z powietrza. Tam, gdzie są największe temperatury, tam podajemy wodę.
3: Akcja dogaszania pogorzeliska potrwa jeszcze co najmniej 2 dni.
1: Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. To był nasz reporter Piotr Durys.
2: Rozmowa dnia.
1: Z nami połączony jest Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
1: Mamy sucho, mamy suszę i mamy silny wiatr i chyba gorszych warunków do walki z ogniem strażacy nie mogli się spodziewać.
6: Dokładnie.

0: niestety od wczoraj, kiedy doszło do tego pożaru, warunki atmosferyczne nie sprzyjają strażakom. To, co pan wymienił, susza, trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach, między innymi na Mazowszu, a także silny porywisty wiatr, który wczoraj wiał, powodował, że ten pożar bardzo gwałtownie zaczął się rozprzestrzeniać. Początkowo to było 5 hektarów, później 10, następnie 100, a dzisiaj jest mowa, że strażacy działają na obszarze 300 hektarów, z tym, że z tego, co przekazał sztab kryzysowy, 100 to jest sam las, a te pozostałe setki hektarów, czyli około 200 hektarów, to są nieużytki, a także trzcinowiska, które otaczają między innymi ten obszar leśny.
1: Mogliśmy zobaczyć na żywo, w jakim błyskawicznym tempie rozprzestrzenia się taki pożar. Rzeczywiście, wczoraj około 13:30 mieliśmy informację o pożarze na obszarze około 10 hektarów lasu. Dosłownie w ciągu kilku godzin to już było kilkadziesiąt hektarów więcej. No to szło w zastraszająco szybkim tempie.
0: A tuż przed północą sztab kryzysowy informował o 100 hektarach. Wynikało to między innymi z tych warunków atmosferycznych, o których w tej chwili mówimy i przytaczamy. To również wpłynął na to drzewostan, to jest starodrzew i to jest głównie las sosnowy, ale te gwałtowne porywy wiatru spowodowały, że ten pożar przeniósł się na korony drzew, na wierzchołki drzew i ten wiatr spowodował, że prędkość przesuwania się czoła frontu pożaru była gigantyczna. Ona osiągała miejscami nawet kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, a wiatr przerzucał ogień z korony na koronę nawet na odległość kilkudziesięciu metrów. To są najtrudniejsze pożary, z którymi przychodzi walczyć strażakom, niezależnie od ich doświadczenia, wiedzy, narzędzi ratowniczych i technologii, którymi dysponują. I podobna sytuacja miała miejsce kilka tygodni temu, kiedy 5 maja doszło do pożaru w województwie lubelskim na terenie Puszczy Solskiej.
1: No właśnie, tych pożarów przecież już kilka było, takich większych pożarów lasów w Polsce w tym roku. Rozumiem, że strażacy na terenie całego kraju są gotowi w zasadzie bez przerwy na to, żeby do kolejnych tego typu zgłoszeń wyjeżdżać, biorąc pod uwagę te susze, o której już kilkakrotnie mówiliśmy.
0: Zdecydowanie tak, natomiast tutaj tym bardzo ważnym elementem, który jest od samego początku stosowany, to jest skierowanie na miejsce bardzo dużych zasobów ratowniczych, tych, które dysponują samochodami pożarniczymi, także wsparcie lotnictwa dzisiaj, to są to, co mówił komendant główny, 4 samoloty i 4 śmigłowce, ale również nie bez znaczenia jest działanie 4 grup tak zwanych GFFF, to są strażacy z województwa łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego i województwa warmińsko-mazurskiego, którzy są grupami przystosowanymi do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia samochodów, czyli tylko i wyłącznie sprzętem podręcznym. Oni dogaszają te niewielkie ogniska pożarów, które przy podmuchach wiatru, które mają być i osiągać prędkość wiatru, to co mówił pan minister, do 40 km na godzinę mogą spowodować podobne rozgorzenie. Stąd też takie grupy docierają do tych najbardziej niedostępnych obszarów. Tym bardziej, że ten pożar najprawdopodobniej, podobnie jak i w Puszczy Solskiej, powstał na terenie lasów prywatnych, gdzie ta gospodarka leśna nie jest w tak dobry sposób prowadzona jak na terenie lasów państwowych. Stąd też najprawdopodobniej, niezależnie od pogody i tych warunków atmosferycznych, o których mówiliśmy, tak gwałtownie ten pożar się rozprzestrzenił.
1: Pewnie od razu w głowach naszych słuchaczy powstaje teraz pytanie o przyczynę pożaru, ale na to pewnie jest znacznie za wcześnie.
0: Zdecydowanie. Natomiast musimy powiedzieć o pewnym fakcie, że polskie lasy są jednymi z najbezpieczniejszych lasów. To jest coś, co w Polsce wyciągnęliśmy wnioski po 1992 roku, kiedy to doszło w Polsce do największej liczby, największych pożarów w dziejach powojennej Polski. Te lasy są monitorowane, są podzielone na sektory, są drogi pożarowe, naturalne zbiorniki wody są dostosowane do poboru wody przez sprzęt straży pożarnej, wybudowane są również sztuczne zbiorniki, bo tą wodę trzeba dowieźć i to w ogromnej ilości. Natomiast na 10 pożarów, do których dochodzi w polskich lasach, niestety 9 z nich to sprawcą jest człowiek. To jest niestety najsłabsze ogniwo w systemie bezpieczeństwa.
1: Paweł Frontczak, były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.

0: My tymczasem wracamy na korty Paryża, bo tam trwa, jak to nazwaliśmy, siostrobójcza walka między Igą Świątek a Magdą Linet. Cezary Gurjew widzi to wszystko z bliska. Dzień dobry, Czarku. Jak sytuacja na korcie?
1: Dzień dobry. Gdyby Magda była siostrą Igi, to jest starsza o 9 lat. Grają 23 minuty, 3-3 w pierwszym secie. Najpierw 2-0 prowadziła Magda Linet, potem 3 gemy dla Igi, ale przed chwilą Magda przełamała serwis swojej nie siostry, ale rywalki dzisiaj. I tutaj wielka koncentracja. Agnieszka Radwańska oczywiście w obozie Magdy Linet, obok Marka Gelarda, i teraz znowu wymiana, długie wymiany, ładnie grają i teraz piłka o siatkę zawadziła i spada na stronę Igi Świątek, i przy serwisie Magdy Linet jest teraz 15-15. No na pewno są duże nerwy, jeśli się gra z osobą, którą tak dobrze się zna. Przecież reprezentacja Polski, często się spotykają, United Cup, tak jak na początku roku, a Iga Świątek, no dla niej są to wymarzone warunki, bo choć ciągle tutaj jest gorąco, dzisiaj też ponad 30 stopni Celsjusza, to czuje się na korcie Filipa Szatnie lekki wiaterek, a teraz ten wiatr jakby poniósł return Igi Świątek i Magda Linet serwuje i prowadzi 30-15, ale to co najważniejsze, na razie bardzo równa, zacięta walka obu tenisistek.
0: Cezary Gurjew z Paryża, będziemy do ciebie jeszcze wracali w tym programie. A tymczasem rekordowe kolejki na najwyższą górę świata. Ostatnio aż 274 wspinaczy zdobyło górę od strony południowej, ustanawiając nowy rekord liczby wejść na szczyt w ciągu jednego dnia. Rekordowe kolejki i rekordowe zainteresowanie to jednak też zagrożenie dla samych wspinających, no i duże obciążenie dla środowiska. Magdalena Skajewska śledzi ten temat. Dzień dobry, Magdo.
2: Dzień dobry.
0: A wiemy, skąd taka rekordowa popularność?
2: Wiesz co, nigdy nie wchodziłam na Mount Everest, ale sądzę, że dochodzi
0: ładny
2: przede
0: widok,
2: wszystkim
0: na, do pewno.
2: Na pewno są ładne widoki, tak, na to stawiam, aczkolwiek ja cały czas jestem jednak zwolenniczką oglądania tego na zdjęciach czy na filmach, a nie wchodzenia osobiście, natomiast jest, tak jak powiedziałeś, coraz więcej chętnych, chociażby w tym roku nepalski Departament Turystyki wydał ponad 500 zezwoleń dla osób, które chciały właśnie odbyć taką wspinaczkę na Mount Everest. Ta ubiegła środa, 20 maja, to był rekordowy dzień, 274 osoby, czyli o niemal 50 osób więcej niż poprzedni rekord w 2019 roku. No i według sekretarza generalnego Stowarzyszenia Operatorów Wypraw w Nepalu, Rishiego Bandariego, ten rekord był możliwy w tym roku dzięki dobrym warunkom pogodowym, bo wielu alpinistów zdecydowało się wykorzystać takie krótkie okno pogodowe, które tradycyjnie właśnie w drugiej połowie maja w tym wiosennym sezonie wspinaczkowym się pojawia, ale także w związku ze spodziewanymi silnymi wiatrami w kolejnych dniach, których po prostu wspinacze chcieli uniknąć. Rishi Bandari twierdzi jednak, że nie można mówić o tym, że było zbyt wielu wspinaczy tego jednego dnia. Posłuchajmy, co mówił. Everest ma około 8 tysięcy metrów wysokości. Ludzie wspinają się z 5400 metrów na 8800 metrów, więc się nie gromadzą, tylko są rozproszeni po różnych obozowiskach. Zatem na Everestie nie ma zbyt wielu wspinaczy, biorąc pod uwagę jego rozmiar i odległość od szczytu. Jednocześnie Bandari przyznaje, że pewne limity muszą być, biorąc pod uwagę na przykład możliwości poszczególnych obozowisk, a nawet samego szczytu. I jeśli liczba wspinaczy przekroczyłaby 800 czy też 1000 osób, wtedy rząd musiałby podjąć pewne działania w kierunku ograniczenia liczebności tych grup. Zbyt wielu chętnych w jednym dniu oznacza bowiem większe ryzyko wypadków, utrudnienie ewentualnych akcji ratunkowych. Nepal nie mówi o tym chętnie, bo w sumie z tego żyje. Turystyka wysokogórska to jest główne źródło dla nepalskiej gospodarki, ale te obawy o przeludnienie na Everestie pojawiają się jednak coraz częściej. Ja przypomnę tylko rok 2019, gdy z powodu ogromnego przeludnienia i tak zwanych korków, które tworzyły się w strefie śmierci tuż pod wierzchołkiem góry, zginęło 11 osób. Jednocześnie brytyjski alpinista Kenton Cole, który już 20 razy wchodził na najwyższy szczyt świata, najwięcej spośród wszystkich obcokrajowców, twierdzi, że nie jest to taki problem, jak się mówi. W ubiegłą niedzielę Kul powrócił do Katmandu i chwalił tegoroczny sezon wspinaczkowy na Mount Everestie, twierdząc, że był to jeden z najlepszych, jakich doświadczył w ciągu ostatnich dwóch dekad. I to mimo opóźnienia, które także pojawiło się w tym roku, gdy droga na szczyt w pewnym momencie została zablokowana.

0: zablokowana przez ogromny blok lodu, przez co większość wspinaczy utknęła przez pewien czas w bazie. Posłuchajmy, co mówił brytyjski wspinacz.
1: Wszyscy pytają mnie o problemy z tłumem. My nie mieliśmy problemu z tłumem. Myślę, że jeśli jest się ostrożnym i dobrze wybiera się termin wspinaczki, to jest wszystko w porządku. Mieliśmy wspaniałe wejście na szczyt. Gdy dotarliśmy, tam nikogo nie było i przez jakieś 10 minut byliśmy tam sami. Było pięknie. Myślę więc, że firmy i organizacje, jeśli odpowiednio to poprowadzą, to Everest pozostanie naprawdę pięknym miejscem.
0: No cóż, nie wiem jak ty, ale ja jestem absolutnie w stanie w to uwierzyć, że Everest jest pięknym miejscem, że widoki są zachwycające, ale jednak pozostaje przy oglądaniu widoków ze szczytu na zdjęciach.
2: Od dołu też bardzo ładnie na pewno widać. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: W programie W Samo Południe powiemy teraz o festiwalu, który jak rozumiem przyprawia od dreszcze, tak? Magda Mikołajczuk.
4: Dzień dobry, tak, taki jest plan, ale też nie tyle ma przyprawiać wyłącznie o dreszcze, ale ma też pokazać kuchnię kryminalistyki. Chodzi o Międzynarodowy Festiwal Kryminału, który jeszcze do niedzieli odbywa się we Wrocławiu. No i oczywiście takim clou programu są spotkania z popularnymi autorami powieści kryminalnych, ale też jest takie pasmo wykładowe Nauka w praktyce śledczej. Mówi o tym koordynatorka festiwalu Ewa Dąbrowska.
5: Wydaje nam się, że to jest coś, co cały czas interesuje czytelników. To, ile w tych książkach kryminalnych jest rzeczywiście prawdy, a ile zmyślenia. To, jak bardzo autorzy wspierają się faktyczną wiedzą, a ile zostawiają swojej wyobraźni. Będzie można posłuchać m.in. grafolożki czy medyka sądowego, którzy opowiedzą co nieco o swojej pracy, ale też psychiatra opowie o zabójstwach motywowanych zazdrością, a była agentka wywiadu też podzieli się kulisami swojej pracy.
4: No właśnie, w ramach festiwalu kryminału we Wrocławiu odbywają się na przykład kryminalne lekcje dla licealistów. Ja nie wiem, ten tytuł jest lekko
2: lekcje dla licealistów?
4: Tak, jest niepokojący, tak jakby wiesz, know-how tak, po prostu, jeśli chodzi,
2: chodzi
4: o kryminalistykę.
2: Jak sporządzać noże z prostych narzędzi?
4: Nie wiem, na wszelki wypadek się nie dowiadywałam szczegółów, natomiast oczywiście są spotkania z autorami, między innymi w niedzielę z Izabelą Janiszewską, której najnowszy kryminał nosi tytuł Zamknięte w lodzie i autorka tak o tym opowiadała w Jedynce.
6: Ta zima tworzy pewną aurę takiej skandynawskości, właśnie, tajemniczości, tego chłodu, skrzypienia, tego, że właśnie kiedy wszystko zamiera i zamarza, to tam dużo rzeczy może się kryć pod tą niby piękną bielą, która skrzy się w słońcu, a pod spodem kryje się brud i grzech.
4: W czasie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu są dyskusje na bardzo różne tematy. Między innymi w tym roku taka rozmowa na ten temat, że autorzy kryminałów często lubią skakać po różnych gatunkach, że niektórym w pewnym momencie nudzi się pisanie takich klasycznych kryminałów i na przykład jak Wojciech Chmielarz postanawiają napisać powieść grozy.
7: Wszyscy znamy takich autorów kryminałów, którzy po prostu cały czas piszą jedną i tą samą książkę. Tak? I czasami im to wychodzi lepiej, czasami gorzej. Ja się tego bardzo boję i wiem, że od czasu do czasu chciałbym spróbować czegoś innego. I tam, gdzie zmrok zapada szybciej, to jest właśnie ta próba, żeby sobie rozruszać mózg, żeby próbować zdobyć nowe umiejętności, żeby zderzyć się z czymś innym.
4: Wśród gości festiwalu także między innymi Maciej Siembieda, a jeśli chodzi o plan na dzisiaj, bo może już państwo chcą tak ruszyć z kopyta i wziąć udział w festiwalu, to o 16:00 jest spotkanie na temat zabójstwa motywowanego zazdrością.
2: Ale my cały czas mówimy o literaturze, zarówno
4: nie,
2: jeśli chodzi
4: nie,
2: o...
4: Nie, teraz mówimy o praktyce, bo o praktyce kryminalistyki...
2: To nie będzie instruktor, mam nadzieję.
4: Nie wiem, a brzmi zachęcająco chyba, przyznają państwo. Jeszcze też literacki kontrwywiad będzie, czyli pisarze i pisarki do zadań specjalnych, spojrzenie na osoby zawodowo tworzące fikcję literacką, jak na kandydatki i kandydatów do służb specjalnych.
2: Tam przynajmniej
4: dzisiaj
2: jest
4: też
2: literacki
4: takiego
2: w nazwie, to wiadomo,
4: tak,
2: że
4: tak, do niedzieli
2: nie ma
4: we Wrocławiu
2: planów.
4: Festiwal kryminału będzie się odbywał.
2: Magda Mikołajczuk, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
2: Jedynka, program W Samo Południe i przenosimy się do Wilna, bo tam rozpoczyna się Vilnius Pink Soup Fest, czyli Festiwal Różowej Zupy, czyli jeszcze dalej upraszczając, Festiwal Chłodnika Litewskiego. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Jakich? Oto zapytamy naszego wileńskiego korespondenta Kamila Zalewskiego. Dzień dobry, Kamilu.
8: Dzień dobry. Słyszę, że buzia ci się uśmiecha.

0: Uśmiecham się, bo Magda Mikołajczuk też rozbawiła się hasłem Vilnius Pink Soup Fest. A dlaczego tak? Zakładam, że Magda nie lubi makaronizmów i woli nazywać to chłodnikiem litewskim.
1: Ja też zdecydowanie wolę nazywać się to chłodnikiem litewskim, tym bardziej, że tak jak wspomniałaś, atrakcji będzie co niemiara. Dzisiaj byłem na takim oficjalnym otwarciu tego festiwalu dla dziennikarzy zagranicznych. Odbyło się ono na wysokości 160 metrów, czyli na tarasie widokowym wieży telewizyjnej, bo dla organizatorów z jednej strony festiwal chłodnika to dobra i trochę taka szalona zabawa, ale przede wszystkim to sposób na promocję miasta i jak się okazuje całkiem skuteczny sposób na promocję miasta. Festiwal rozpoczął się symbolicznie akcją Pink Break, czyli różową przerwą. Organizatorzy zachęcali mieszkańców i turystów do wspólnego obiadu, którego takim najważniejszym daniem królującym na stołach miał być oczywiście chłodnik litewski. A wieczorem na Placu Ratuszowym odbędzie się już oficjalna inauguracja wydarzenia z koncertami, a także programem komediowym. W poprzednich latach festiwal odbywał się przede wszystkim w okolicach dzielnicy Zarzecze. W tym roku wychodzi poza okolice Starego Miasta. Tak mówiła mi Dowila Aleksandrowicz, nie z agencji Go Vilnius, która zorganizowała tę imprezę.
2: W tym roku festiwal przenosi się pod Biały Most. W zeszłym roku odwiedziło nas ponad 90 tysięcy osób, więc po prostu potrzebujemy większej przestrzeni. Przy Białym Moście mamy też rzekę, którą zamierzamy wykorzystać i zaprosić wszystkich na paradę. W ubiegłym roku przeszła ona Aleją Giedymina. Uczestniczyło w niej prawie 16 tysięcy osób. W tym roku wszyscy popłyniemy łodziami.
1: No, najwięcej atrakcji, jak było słychać, zaplanowano na weekend właśnie przy Białym Moście. Jeżeli ktoś z Państwa zdecyduje się przyjechać do Wilna w ten weekend, to odnajdzie to miejsce z łatwością. Wystarczy kierować się w stronę wieżowców, które znajdują się po drugiej stronie rzeki niedaleko Starego Miasta. Uczestnicy parady popłyną łodziami od Muzeum Energetyki i Techniki właśnie w kierunku Białego Mostu. Będzie chyba całkiem dużo się działo właśnie na rzece, ale w programie tegorocznego festiwalu znalazły się też inne atrakcje, takie jak bieg kelnerów, konkurs na najbardziej oryginalny kostium inspirowany chłodnikiem, a także zawody w jedzeniu różowej zupy na czas. Uczestnicy tej ostatniej konkurencji będą mieli za zadanie jak najszybciej zjeść kilka litrów chłodnika. Powróci też jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji festiwalu, czyli różowa zjeżdżalnia, która w poprzednich latach stała na wzgórzu niedaleko Barbakanu, a dla najmłodszych przygotowano specjalną strefę z basenem stylizowanym na chłodnik. Miłośnicy aktywnej zabawy będą mogli też się zmierzyć, i to dla mnie zaskakujące, z ogórkowym wyzwaniem, czyli mechanicznym ogórkiem działającym na zasadzie rodeo. Tak, brzmi zabawnie.
0: Jest tam kilka zaskakujących rzeczy. Tak samo kostium inspirowany chłodnikiem. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda. Zakładam, że będzie różowy.
1: Chyba na zdjęciach.
0: A z czego tak, składa się prawdziwy chłodnik litewski? Przez młodych nazywany Pink Soup.
1: Tak, z czego się składa? Nie ma tu jednej odpowiedzi na to pytanie. Rozmawiałem z Rymwidasem Laužikasem z Uniwersytetu Wileńskiego, który zaznaczył, że chłodnik to danie mające swoje korzenie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Co ciekawe, jak powiedział, jeden z najważniejszych składników, który chłodnikowi litewskiemu nadaje różową barwę, czyli burak, był charakterystyczny dla chłodnika przygotowywanego w Polsce.
2: Wykorzystanie czerwonych buraków jest bardziej charakterystyczne dla wersji polskiej, natomiast chłodnik przygotowywany z botwiny oraz liści jest bliższy tradycji litewskiej. Wersja z burakiem czerwonym upowszechniła się na Litwie dopiero w okresie międzywojennym. Z tego czasu pochodzi wiele przepisów, w których wykorzystywane były buraki. Czasami receptury, które trafiają do innej kultury, zachowują bardziej konserwatywną formę niż w kraju pochodzenia. Dlatego tradycyjny chłodnik litewski w Polsce jest w rzeczywistości zachowaną XIX-wieczną wersją chłodnika, która na Litwie już zanikła.
1: No i to ciekawe, festiwal chłodnika ponoć cieszy się tak wielkim zainteresowaniem, że w ten weekend trudno znaleźć wolne miejsca, na przykład w wileńskich hotelach.
0: Kamil Zalewski, przez którego zrobiliśmy się głodni tutaj w redakcji w Warszawie.
1: Ja też.
0: Bardzo dziękuję za relację. Jeżeli Pink Soup to chłodnik, to ogórkowa to będzie Green Soup? Strzelam?
3: Możemy tak też to nazywać.
0: Możemy, ale nie musimy. Za to musimy powiedzieć o ustawie frankowej, którą przyjął Sejm, bo ona jest ważna. Tak. Grzegorz Krośniewski w studiu.
3: Tak.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dzisiaj Sejm przyjął ustawę, która ma usprawnić i przyspieszyć rozpatrywanie przez sądy tak zwanych spraw frankowych. Zgodnie z jej zapisami między innymi obowiązek spłacania rat przez kredytobiorcę byłby wstrzymywany z mocy prawa z chwilą doręczenia bankowi pozwu i nie będzie to wymagało wydawania orzeczeń ani zarządzeń, jak to jest obecnie. Nowe przepisy dają również bankom możliwość dochodzenia roszczeń wzajemnych w tym samym postępowaniu sądowym. Dziś bank musi musiał wytoczyć osobny po

0: Jak mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, dziś kredyty frankowe to nie tyle już problem merytoryczny, bo kredytobiorcy wygrywają 99% spraw, a właśnie proceduralne.
1: Dzisiaj wyzwanie, przed jakim największym stajemy, to jest odkorkowanie sądów od naporu spraw frankowych. Statystyki na koniec pierwszego kwartału tego roku wskazują jasno, że w sądach okręgowych, jeżeli chodzi o sprawy pozostałe do rozstrzygnięcia, to co czwarta jest sprawą frankową. A w sądach apelacyjnych ta statystyka jest dużo bardziej miażdżąca, bo to jest 70% spraw pozostałych do rozstrzygnięcia jeszcze w sądach apelacyjnych właśnie dotyczy spraw frankowych.
0: Tu dodajmy, że według najnowszych danych w polskich sądach wszystkich instancji wciąż toczy się około 150 tysięcy spraw frankowych.
2: Dziś, bo jeszcze mamy jeden temat, mija termin wdrożenia przez Polskę dyrektywy budynkowej. Dyrektywy szalenie niepopularnej w innych krajach europejskich, więc pewnie my też będziemy się ociągali.
0: I dlatego też powstaje pytanie, czy w ogóle w najbliższym czasie ta dyrektywa zostanie implementowana do naszego systemu prawnego, bo tak jak powiedziałeś, ten dokument budzi bardzo, bardzo dużo kontrowersji. Dyrektywa budynkowa zakłada między innymi, że od 2030 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne będą musiały spełniać normy bezemisyjności, a do 2050 roku takim wymaganiom będą podlegały w ogóle wszystkie istniejące nieruchomości, co oczywiście wiązałoby się z koniecznością termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Przeciwnicy tych rozwiązań mówią o gigantycznych kosztach całej tej operacji dla właścicieli domów. Pojawiają się w tym kontekście takie hasła jak przymus remontów czy kara za brak remontów. Z drugiej jednak strony zwolennicy tych rozwiązań podkreślają, że wdrożenie w życie przepisów dyrektywy budynkowej niesie szansę na z jednej strony niższe rachunki za ciepło czy czystsze powietrze, z drugiej strony to także szansa dla polskiej gospodarki. Według Stowarzyszenia Polska Fala Renowacji do 2035 roku taka masowa termomodernizacja mogłaby wygenerować 94 tysiące nowych miejsc pracy i dołożyć się do PKB kwotą 18 miliardów złotych.
2: Mogłaby, ale założę się, że do wyborów nikt tego nie wprowadzi. Nie ma szans.
0: Szczęśliwie do 2050 mamy dużo czasu.
2: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: Już nie tylko pożyczanie cukru czy oleju, ale też wspólne imprezy, czy nawet wspólne zakupy. Samorządy coraz częściej zachęcają sąsiadów do tego, żeby angażowali się we wspólne inicjatywy. A skoro dziś jest ostatni dzień maja, ostatni piątek maja, to jak co roku obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada. I z tej okazji Anna Zakrzewska sprawdzała różne sąsiedzkie inicjatywy, a tych podobno jest całkiem sporo z tego, co słyszę.
4: Tak, na przykład w Gdańsku od 8 do 30 czerwca trwają Gdańskie Dni Sąsiedzkie. W ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego można otrzymać dofinansowanie do 1000 zł na realizację inicjatyw służących właśnie integracji mieszkańców, na przykład na zorganizowanie pikników, akcji charytatywnych, warsztatów kulinarnych czy rzemieślniczych. O dotacje mogą ubiegać się grupy nieformalne, liczące co najmniej 4 osoby, wyjaśnia Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
5: Istotnym aspektem działania funduszu było również podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy otoczenia. Mieszkańcy wspólnie uporządkowali zaniedbany fragment działki przyjezdni, przekopali twardy grunt, wzbogacili go żyzną ziemią i nasadzili rośliny ozdobne. Teren został uporządkowany i ogrodzony niewielkim dekoracyjnym płotkiem. Ustawiono też ławkę sąsiedzką z inicjatywy jednej z mieszkanek, tworząc miejsce spotkań. Prace zakończyły integracyjny poczęstunek dla uczestników.
4: W Warszawie z kolei zamiast dofinansowania można bezpłatnie wypożyczyć sprzęty potrzebne do organizacji takiego wydarzenia. Można to zrobić za pomocą portalu spółdzielnia.waw.pl, wyjaśnia Aleksandra Lauk, koordynatorka Dni Sąsiedzkich z Centrum Komunikacji Społecznej Stołecznego Ratusza.
6: Na tym portalu można wypożyczyć na przykład namiot, czy krzesła, stoły, ale też aparat Instax, czy maszynę do waty cukrowej, czy popcornu. Jeżeli też nie mamy miejsca, gdzie chcielibyśmy zorganizować takie wydarzenie, to możemy poprzez portal spółdzielnia odezwać się do instytucji, która taką przestrzeń udostępnia.
4: Ze spółdzielni może skorzystać każdy. Ważne, żeby wydarzenie było bezpłatne i otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zresztą portal ten działa przez cały rok w bardzo prosty sposób. Można to zrobić. Ja sama sprawdzałam, jak to można zrobić na mojej Pradze. No ale zapytałam też mieszkańców właśnie, którzy mają sąsiadów, co oni na

0: to i co sądzą właśnie o organizacji takich lokalnych pikników.
1: Pani by poszła na taki dzień sąsiada?
2: Oczywiście. Tak, żeby w domu nie siedzieć, wie pani. Jestem sama, no to człowiek szuka rozrywki starszej, nie?
1: A są państwo, jest pani zintegrowana z sąsiadami? Jak to jest z integracją u was?
2: No dzisiaj jest tak, że dzień dobry, do widzenia i koniec na tym.
1: Czyli przydałaby się taka integracja?
2: Oczywiście, żeby się przydała.
3: Moim zdaniem to jest dobry pomysł, aczkolwiek nie widzę jakiejś inicjatywy ze strony ludzi, żeby w ogóle chcieli coś takiego robić. Przede wszystkim dlatego, że nawet jak ja wchodzę do bloku, gdzie jest 8 pięter, ani razu nie słyszę dzień dobry od sąsiadów.
1: To może pan powinien się za to zabrać, ale... skoro widzi pan tu braki.
3: Tak, tylko że nie widzę w ogóle chęci od ludzi.
2: No. Nie, no pewnie tak, jak są zżyci. Mówię, u mnie nie ma zżycia. Wszyscy poodchodzili już.
1: To z młodymi się nie można zżywać? Integrować?
2: Ich nie ma. Są w pracy.
0: No właśnie. Więc, ale uważam, że wszystko zależy od chęci i dlatego tak dopytywałam, kto jest, że może właśnie trzeba się zabrać za to i być tą pierwszą osobą, która poprowadzi taką inicjatywę. U mnie na osiedlu jest taka pani, która właśnie co roku zaprasza chociaż na ciasto i herbatę na ławeczkę, bez wielkich kosztów.
4: Z moim sąsiadem też współpracujemy. Współpracujemy nad tym, żebym ja w końcu był ciszej.
0: Znaczy, i jak idzie?
4: No nasz sąsiad się stara. A ja za mało, okazuje się. Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. Teraz będzie głośno, bo w studiu jest Filip Jastrzębski.
5: Dzień dobry.
4: I słyszę, że ma plany łączenia się z Paryżem. Nieoficjalnie to się
5: prawda,
4: dowiedziałem.
5: To prawda, posiadamy takie plany. Za chwilę będziemy na kortach imienia Rolanda Garrosa, bo mamy polski mecz, proszę ciebie.
4: Ja nazwałem to wielkim szlemie. Siostrobójczą walką, ale trochę być może zbyt poetycko.
5: Magdalinet kontra Iga Świątek. Kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Łączymy się z Cezarym Gurjewem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Pierwszy set zakończony 6-4 wygrała Iga Świątek, ale przypomnę 2-0 prowadziła Magda Linet. Zacięta walka, piękne wymiany i czuło się napięcie, czuje się napięcie w rywalizacji tych dwóch pań. A trzecia runda, przecież rozgrywają walkę o czwartą rundę na trybunie honorowej. Widzę, siedzi Jon Tyriak. No, co ciekawe, urodzony w 1939 roku Rumun jest ciągle najbogatszym sportowcem świata. Na pewno tenisistą. Olbrzymi majątek zgromadził poza kortem, ale to na osobną historię. Trzeba być tutaj twardym, nie tylko dlatego, że Russell Crowe ponownie jak co roku pojawił się w Paryżu na tych kortach, ale tutaj naprawdę na ceglanej mączce przy tej temperaturze trzeba być bardzo wymagającym. Pierwszy set dla Igi Świątek 6-4 i trwa pierwszy gem drugiego seta.
5: Dziękuję za relację. Będziemy oczywiście jeszcze do Paryża wracać.
4: Ale ja wygra Polka. Trzymamy
5: tak,
4: kciuki.
5: To jest pewne, no ale też Polka przegra. Więc pytanie, czy szklanka do połowy pełna, czy pusta. Na pewno przegrali polscy piłkarze w marcu baraż o Mistrzostwa Świata, dlatego wszyscy się szykują do mundialu, oprócz Polaków właśnie, ale czekają nas dwa mecze towarzyskie. W niedzielę we Wrocławiu
4: gramy z Ukrainą, to jest praktycznie
5: to samo. A w środę z Nigerią i ten mecz będzie transmitowany w programie pierwszym Polskiego Radia i zasiądzie tam na stadionie trzech sprawozdawców, a nie dwóch. Filip Jastrzębski, Tomasz Kowalczyk i pan Michał, czyli słuchacz, który wylicytował sobie możliwość komentowania meczu reprezentacji w radiowej jedynce, więc będzie się działo. I myślę, że pan Michał spróbuje nas przebić, o co trudno nie będzie. A polscy koszykarze w Warszawie przygotowują się do Mistrzostw Świata w tej trzyosobowej odmianie koszykówki. Byłem tam wczoraj, przepiękna arena w samym sercu Warszawy od poniedziałku do niedzieli Mistrzostwa Świata.
4: Będziecie ze słuchaczem ścigali się o to, kto dłużej krzyknie gol?
5: Postaramy się.
4: Dobrze, tak. Filip Jastrzębski, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.
4: Patryk Micharski również w studiu już jest i to nieprzypadkowo, bo o 13 w programie Tylko Szczerze zada pytanie, a będzie ono brzmiało.
7: Czy możemy liczyć na swoich sąsiadów, bo dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada, tak sobie myślę, czy Iga i Magda to też jak sąsiadki teraz przez siatkę.
4: Teraz tak z płotkiem po środku, wszystko się zgadza.
7: Tylko relacje takie, no muszą, ktoś musi wygrać.
4: Patryk Micharski i Tylko Szczerze po 13, a to było w samo południe. Karol Surówka, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram.

0: Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 13,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: A, B, C,
7: D, E, F,
8: G, H, I,
9: J, K.
10: K jak kolorowy dzień dziecka.
11: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
12: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Reklama. Radio Kierowców.
16: Patryk Bedliński, zapraszam. Korkuje się w obie strony. Autostrada A4 między Katowicami a Mysłowicami. Korki na A4 także w okolicach Krakowa. Tutaj zwolnimy między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem na Balice. I większy korek jest w kierunku Katowic, choć też w obie strony występują utrudnienia. W Dolnośląskiem problemy między węzłami Kąty, Wrocławskie i Pietrzykowice. Po zderzeniu samochodu ciężarowego z osobowym nie ma przejazdu w kierunku Wrocławia. Można to objechać przez węzeł Kosta Młoty. Problemy też na trasie z Wrocławia do Zgorzelca, między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Zajęty jest tam prawy pas do Zgorzelca. A teraz wieści od Państwa z aplikacji Radia Kierowców.
17: Autostrada A1 w kierunku Częstochowy, 372 km dokładnie w kierunku Częstochowy. Na środku jezdni, na tych trzech pasach leży opona. Kierowca jeszcze nie zdążył jej sprzątnąć. Stoi kawałeczek dalej, miał wystrzał.
16: A zatem prosimy o wyjątkową ostrożność i dziękujemy. Z powodu protestu rolników nie można płynnie przejechać między Stargardem a Słuchaniem. Uczestnicy protestu blokują Krajową Dziesiątkę w miejscowości Krąpiel. Przez 10 minut ciągle przechodzą przez przejście dla pieszych, a przez kolejne 10 przepuszczają pojazdy. Z powodu pożaru w okolicach Wołomina pod Warszawą są też problemy z przejechaniem na odcinku drogi numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. Można jechać objazdem, a ten objazd to chociażby droga wojewódzka 637 i trasy lokalne. I jeszcze wieści z S7. Pojawiły się problemy w okolicach węzła Gdynia-Chważno. W okolicach Gdyni ruch odbywa się tylko częścią jezdni w stronę Łodzi.
18: Minęła 13, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Prezydent i premier krytycznie o decyzji prezydenta Ukrainy dotyczącej nadania imienia batalionów UPA jednej z ukraińskich jednostek. Za chwilę opowie o tym nasza reporterka. Wrogiem jest wiatr, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia w okolicach pożaru lasów w Międzylesiu, mówi premier.
19: Jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest dużo lepiej niż było wczoraj. Dużo zależy od wiatru.
18: Trwa historyczny pojedynek. Polka gra z Polką we French Open. Iga Świątek mierzy się z Magdą Linet. W aktualnościach zajrzymy do Paryża. Polityczna burza po decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Prezydent Ukrainy powiedział, że uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. Strona polska mówi wprost, mamy poważny problem i przypomina wydarzenia z Wołynia w czasie II wojny światowej. Prezydent Karol Nawrocki jest za odebraniem orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
18: Powiedz, jak ta sprawa jest komentowana.
20: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że Wołodymyr Zełenski...

0: Zełenski swoją decyzją dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandzie. Zaznaczył, że w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować bandytów i morderców.
1: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
0: Prezydent zaproponował, by kwestia odebrania Orderu Orła Białego została omówiona podczas posiedzenia kapituły 8 czerwca. Premier Donald Tusk, komentując decyzję ukraińskiego prezydenta, powiedział: mamy bardzo poważny problem. Decyzja prezydenta Zełenskiego narusza naszą wrażliwość historyczną i niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestie różnic historycznych.
2: Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia.
0: Premier wyraził jednak też zaniepokojenie postawą polskiego prezydenta. Przypomniał, że order przyznał Andrzej Duda. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie zrozumieć. Polski też, zanim będzie za późno, oświadczył szef rządu.
3: A głosy polityków, najważniejszych polityków w państwie, zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. 'Silniejszy wiatr, który pojawić ma się w najbliższych godzinach, może być zagrożeniem. Pożar w okolicach podwarszawskiego Wołomina oceniły służby, relacjonując sytuację obecnemu na miejscu premierowi i szefowi MSWiA. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek mówi, że służby są przygotowane na zagrożenie.
4: Boimy się tych kilku kolejnych godzin ze względu na zrywający się wiatr. Może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę, ale w nocy przygotowaliśmy się na to. Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
3: Pożarem objętych jest około 300 hektarów w okolicach Wołomina. Ogień gaszą m.in. śmigłowce Black Hawk i Dromader. Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 NATO po ataku rosyjskiego drona w Gałczu, uważa szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do kraju, którego przestrzeń powietrzna została naruszona.
5: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Eastern Sentry, to warto.
3: Artykuł 4 NATO zakłada wspólną konsultację sojuszu, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo któregokolwiek z krajów NATO. Polska otrzymała już pierwsze pieniądze z programu SAFE, zaliczkę na inwestycje wojskowe w wysokości 6,5 miliarda euro.
6: Zgodnie z oczekiwaniami Polska otrzymała 15% z całej przyznanej jej puli. Fundusz pożyczkowy na dozbrojenie SAFE opiewa na 150 miliardów euro. Polska ma otrzymać prawie 1/3. Według zapowiedzi rządu z tych pożyczek skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Wczoraj rząd rozpoczął podpisywanie umów na realizację projektów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: To są aktualności jedynki.
3: Polka z Polką mierzą się na kortach w Paryżu. W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek gra z Magdą Linet. Łączymy się z Cezarym Gurjewem.
8: Dzień dobry, witam Państwa. Pierwszy set dla Igi Świątek, choć była zacięta walka w tym drugim secie. Iga Świątek już z przełamaniem prowadzi 2-1 i za chwilę będzie serwować. Zwycięzczyni tego meczu spotka się z Ukrainką Martą Kostiuk, którą prowadzi Sandra Zaniewska. Marta Kostiuk robi cały czas postępy i kolejna będzie groźna przeszkoda. No tutaj jedna z naszych reprezentantek odpadnie. Na razie bliższa zwycięstwa Iga Świątek, która, przypomnę, wygrała pierwszego seta 6-4 i

0: 11 na Pomorzu, do 22 na ziemi lubuskiej. Wiatr jest słaby i umiarkowany. Na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali i spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Reklama. Autopromocja.
13: Ale to był tydzień w polityce.
14: Tematy, które dzieliły.
15: I podgrzewały emocje.
16: Wydarzenia, które poruszały.
17: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
18: Wszystko to podsumujemy w audycji
19: Suma Polityczna. Czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
20: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
21: Agata Kowalska,
22: Agata Kondzińska,
21: Sylwia Białek,
23: Grzegorz Osiecki,
24: Karol Surówka
25: i Jacek Czarnecki.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Fal, nie ma fal, to Dawid Podsiadło w radiowej jedynce. Na zegarze dokładnie 13 minut po godzinie 14.
1: Zapraszamy na audycję.
2: Folder ulubione. Audycja powstała we współpracy z miastem Gdynia.
1: Zaczęło się od morza, żywiołu, który jednoczy ludzi. Zimny wiatr, zmienne fale, ostre rybackie sieci. Nadmorskie życie stawiało wyzwania, ale po każdej burzy wychodziło słońce. Tak pięknie o mieście, w którym dziś jesteśmy, opowiada Katarzyna Figura w takim specjalnym filmiku, który powstał na stulecie Gdyni. I my dziś 100 lat świętujemy u źródła, czyli w mieście Gdynia.
0: W mieście wyjątkowym, w mieście, które zna większość z Państwa. Mam nadzieję, że większość z Państwa również była. Niektórzy przyjeżdżają tu na moment i pragną, aby zostać tu na dłużej. Co takiego jest w tym mieście, czego być może nie ma w innym, albo co warto tu znaleźć, dlaczego warto tu przyjechać, dlaczego warto tu być? Dzisiaj przez najbliższe 2 godziny postaramy się z Ulą Kaczyńską w audycji Folder Ulubione na ten temat odpowiedzieć, oczywiście przy pomocy naszych gości.
1: Marcin Wojciechowski obok mnie, a w naszym plenerowym studiu, bo ja tylko dodam, że my jesteśmy dziś dostępni w Gdyńskim Centrum Filmowym.
0: Jest cudownie.
1: Jest piękna pogoda, błękitne niebo. Hotel, w którym mieszkały największe, w ogóle mieszkają największe gwiazdy muzyki. Hotel Gdynia przed nami.
0: Bardzo blisko, dosłownie kilkadziesiąt metrów jesteśmy.
1: A w studiu?
0: A w studiu nasi goście. Pani Karolina Grabowicz-Matyjas, dyrektorka Muzeum Emigracji w Gdyni. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Oraz pan Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni. Jest pan przewodnikiem, animatorem kultury, ale także muzykiem, kuratorem festiwalu Open House Gdynia. Między innymi, bo zajmuje się pan bardzo wieloma rzeczami w Gdyni. Dużo mówi się o pewnym spokoju, które tutaj w tym mieście jest. I z jednej strony tak bardzo dużo się dzieje, a z drugiej miasto, do którego przyjeżdżają ludzie właśnie po to, żeby odpocząć, żeby coś takiego przeżyć. Jak się mieszka w Gdyni?
4: Jest to miasto z innego rodzaju rytmem niż reszta Trójmiasta. Miasto, które wspomina się zawsze o morzu, ale należy wspomnieć, to jest miasto, które w większości składa się z lasów, właśnie ta natura, ta przestrzeń, możliwość z jednej strony przybycia na piękne plaże, na dzikie również plaże, nie wszędzie są dzikie plaże.
0: No te klify przecież słynne jeszcze.
4: A z drugiej strony 207 metrów nad poziomem morza, najwyższy punkt.

0: w Gdyni, gdzie możemy się poczuć niczym Szwajcarii Kaszubskiej, we Wieżycy albo nawet gdzieś w głębi Kaszub. To zróżnicowanie, ale też powolny rytm, gdzieś taki zależny od tutaj nadmorskich wiatrów, od czy flauty, czy większych fal. Tu się odpoczywa, ale też jest to miasto ludzi pracowitych.
1: Pani Karolino, co pani widzi z okien swojego biura?
2: Widzę przepiękny port gdyński, widzę statki, które codziennie wpływają i wypływają do tego portu, statki transportowe, ale również statki wycieczkowe. Muzeum Emigracji w Gdyni znajduje się na ulicy Polskiej 1, bardzo symboliczny adres i właśnie u wejścia do gdyńskiego portu.
1: A czy myśląc o emigracji, myślimy też o mieszkańcach Gdyni?
2: Oczywiście. Całość Gdyni została zbudowana tak naprawdę przez migrantów wewnętrznych. 90% budowniczych portu to migranci wewnętrzni, osoby, które przyjechały tutaj do Gdyni z całej Polski. No właśnie po to, żeby ten port budować, żeby budować miasto i najczęściej tutaj zostali.
1: A ten pierwszy zachwyt, który poczuła pani przyjeżdżając do tego miasta, to czego dotyczył? Takie pierwsze wrażenie, które być może do dziś nosi pani w sercu, że to właśnie to miejsce będzie miejscem do życia.
2: No ja myślę, że to jest przestrzeń, trochę to, o czym powiedział Michał, to jest zupełnie inny rytm i to jest przestrzeń i bardzo duża ilość terenów zielonych. To jest coś, co po prostu działa, myślę, że na większość mieszkańców tutaj. My zresztą pytaliśmy mieszkańców o to, o takie gdyńskie DNA, co jest dla nich istotne w tym mieście.
3: I co jest?
2: I oczywiście morze pojawia się jako pierwsze, ale pierwszym punktem, które mieszkańcy wymieniają jako to, do którego najchętniej wychodzą, w którym najchętniej spotykają się czy spędzają wolny czas, to są tereny zielone, to jest las.
3: No w zasadzie bardzo wiele. Czy to, że to miasto jest tak nowe, to też czuć żyjąc tutaj? Bo to jest tylko 100 lat, albo aż 100 lat, no zależy.
2: Ja myślę, że jest taka dynamika w ogóle niesamowita w tym mieście. To znaczy oczywiście ono ma swój rytm, ma swój być może wolniejszy niż Warszawa, niż Kraków, niż jakieś centra Polski. Natomiast jest to miasto młode, ma zupełnie inną dynamikę w związku z tym i ma bardzo taki wyjątkowy charakter też, bo ono w dalszym ciągu ściąga ludzi młodych. To jest cały czas ten proces migracji wewnętrznej, który jakby nie jest zakończony. On cały czas trwa i tutaj ludzie bardzo chętnie przyjeżdżają i zostają właśnie z uwagi na inny styl życia, myślę.
0: Jeżeli chodzi o tą nowoczesność, to Śródmieście Gdyni, które 100 lat temu zostało zaprojektowane przez dwóch projektantów Kuncewicza i Felińskiego, ono wtedy było bardzo nowoczesne już i Gdynia na starych pocztówkach, na starych zdjęciach Śródmieście Gdyni wówczas stanowiło no, wielkie takie nowum, miasto modernistyczne, Śródmieście modernistyczne i przybywając do Gdyni współczesnej, my widzimy tak naprawdę w większości ten sam obraz, co ci, którzy przybywali tutaj 90 lat temu, więc wtedy już było to miasto nowoczesne na wskroś. Oczywiście nadal się rozbudowuje, ale gdzieś od razu przez te 100 lat to powstało to jako miasto będące gdzieś w awangardzie miast europejskich.
3: Z jednej strony mówią państwo, że ono jest takie samo, ale z drugiej Ula powiedziała dzisiaj, że przyjechała tu po ile Ula? Po trzech miesiącach?
1: Nie, my byliśmy ostatnio tutaj na festiwalu filmowym w Gdyni.
3: We wrześniu.
1: Było, gdzie indziej. Rzeczywiście we wrześniu. No i teraz wjeżdżając do miasta, wjechaliśmy od strony Gdańska samochodem. Patrzę na miasto i myślę sobie,
3: znowu coś się
1: byłam
3: zmieniło.
1: Tu pół roku, no, trochę więcej niż pół roku temu. Widzę nowe budynki, widzę przepiękne, białe elewacje.
3: Tak
1: bardzo współgrające
3: jest
1: dziś
3: tak
1: z błękitem nieba i z tym wszystkim, o czym myślę, myśląc co sobie wyobrażam, myśląc o architekturze nadmorskiej. Mówiło się kiedyś, że to Warszawa jest ciągłym miastem w budowie. Tymczasem ile żurawi spotkaliśmy po drodze?
3: Wiele. Mnóstwo. Bardzo dużo. Miasto się rozbudowuje, widać. Mam nadzieję, że nie kosztem terenów zielonych.
0: Rozbudowuje się i to jeszcze w tym duchu takim międzywojennym, pionierów Gdyni, bo i właśnie ta biała barwa, jasny kolor, to to jest właśnie ten kolor Gdyni międzywojennej, ale i też nowe budynki nawiązują do modernizmu, to są te opływowe kształty, więc to wszystko rozwija się w harmonijny dosyć sposób.
3: I z głową czas, jednym słowem.
0: Tak, i cały czas te tereny zielone między nowymi budynkami wciąż istnieją, to jest

0: coś, co jest dla gdynianek, dla gdynian bardzo właśnie ważne. Zresztą jesteśmy u podnóża Kamiennej Góry, pięknego właśnie takiego miejsca, praktycznie w centrum miasta, wielki otwarty park, od zawsze miejsce związane no, z tą Gdynią też turystyczną, letniskową.
1: Ja myślę, że ta architektura modernistyczna w tym współczesnym wymiarze jest aktualna, ale jest również aktualny ten wątek morski, transatlantycki. Ta architektura również do tego nawiązuje i to też jest coś, co czyni Gdynię i tą zabudowę bardzo wyjątkową.
2: Gdyby Państwo mieli polecić któryś miesiąc w roku, w którym na pewno warto Gdynię odwiedzić, to co by to było? Otwieramy kalendarz i zapisujemy. Pani Karolino?
1: Ja bym zaprosiła Państwa w sierpniu, pod koniec sierpnia, kiedy troszkę rozładowuje się tutaj ten ruch turystyczny, ale kiedy jest jeszcze bardzo zielono, bardzo pięknie, kiedy jest mnóstwo światła, kiedy w Muzeum Emigracji dzieją się bardzo fajne rzeczy.
2: To w programie.
1: W sierpniu w muzeum planujemy Migrant Birds. To jest taka całonocna impreza. Zapraszamy ludzi z całej Polski do tego, żeby spędzili noc w Muzeum Emigracji podczas delektowania się dźwiękami. Do tej pory był to ambient, teraz idziemy w kolektyw Migrant Birds, bardzo ciekawa taka berlińska formacja. Więc to jest na pewno coś, co jest bardzo wyjątkowe, bo kończy się wspólną celebracją wschodem słońca na tarasie muzeum.
3: Wchodzę w to.
2: O wspólnotowości będziemy dziś rozmawiać, bo tak też upływają wasze urodziny. Mówię wasze, myśląc oczywiście o Gdyni. Karolina Grabowicz-Matyjas i Michał Miegoń, który zostaje z nami. Pani Karolina leci. Nie powiemy dokąd, ale umówmy się, że pozostaje na terenie Trójmiasta. Pięknie. Dziękujemy.
1: Będę obecna duchem z Państwem.
2: Super, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Jesteśmy w Gdyni, szanowni państwo, cały czas nieustannie. Z nami pan Michał Miegoń, przewodnik Animator Kultury, oraz dołączyła do nas pani Maja Gadzińska, aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni, również ambasadorka stulecia. To brzmi dumnie, pani Maju. Czym zajmuje się ambasadorka stulecia Gdyni?
2: No oczywiście poza tym, że mam ogromną przyjemność brać udział we wszystkich wydarzeniach, które dzieją się w naszym pięknym, wspaniałym mieście, no to jest oczywiście też funkcja zaszczytna, bo mogę chociażby dzisiaj spotkać się z państwem na antenie.
1: Czyli chodzi się i opowiada, jak w Gdyni jest wspaniale, w skrócie na tym polega między innymi to.
2: Między innymi.
1: To przyjemne zadanie bardzo.
2: Bardzo przyjemne zadanie. Zresztą też miałam wielką przyjemność spotkać się w miniony poniedziałek z uczniami szkoły nr 46 w Gdyni, też poopowiadać trochę o naszym stuleciu, właśnie o roli ambasadora i o tym, jak wspaniale w naszym mieście się realizuje pasje, chociażby takie jak no, granie w Teatrze Muzycznym w Gdyni.
3: Twoje miejsce pracy i miejsce pasji jest nieopodal. Ile sekund zajęło ci dojście do nas?
2: Tak jest, no myślę, że z 20.
1: 20 sekund.
2: Tak jest. Jeszcze tam dzisiaj wracam, także.
3: Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej to jest bardzo ważne miejsce, nie tylko jeśli chodzi o teatr muzyczny w Polsce, ale też o kino i o historię kina. Tam są wręczane nagrody w trakcie Festiwalu Filmowego w Gdyni. Można połączyć kilka pasji. U ciebie jednak teatr bardziej, czy może kino?
2: U mnie zdecydowanie teatr. Zresztą musical w ogóle jest też takim wspaniałym, pojemnym gatunkiem, który łączy jeszcze moją miłość do śpiewania. Ale jeśli chodzi o Festiwal Filmów Fabularnych, to też miałam niejednokrotnie przyjemność wystąpić właśnie śpiewając, uświetniając galę zamknięcia na przykład Festiwalu Filmów Fabularnych.
3: Dziś próbujemy opowiedzieć o Gdyni, przekazać państwu, jakie to jest wspaniałe miasto. Z panem Michałem rozmawialiśmy już o modernizmie, za chwilę do tej rozmowy pewnie wrócimy, ale chciałabym też zapytać panią przede wszystkim o to, czy o Gdyni można śpiewać, a jeśli tak, to jakie to są piosenki?
2: Oczywiście, że można. W ogóle można opowiadać historię poprzez muzykę, poprzez śpiew, poprzez taniec. Można oczywiście mówić o emocjach, które się z tym wiązały. Także tak, Teatr Muzyczny podejmuje się tej próby opowiedzenia historii naszego miasta poprzez właśnie piosenkę, poprzez ruch, taniec i emocje na scenie.
3: Historia Gdyni piosenką pisana. Tak nazywa się to przedsięwzięcie. Czego możemy się spodziewać?
2: Tego, co mówi tytuł tak naprawdę, czyli właśnie tej historii Gdyni, pokazanie, jak Gdynia powstawała od myśli, od koncepcji, to jak się zmieniała, jakie też miała trudne momenty historii, chociażby wybuch II wojny światowej, no i jak ta Gdynia wygląda dzisiaj, czasami jak chcielibyśmy, żeby wyglądała, jak wygląda dzisiaj i jak możemy być szczęśliwi i dumni z tego miasta.
1: Zaskakuje panią ciągle, mimo że mieszka pani tu od dziecka, to zdarza się jeszcze, że mówi pani, nie no, takie rzeczy zdarzają się tylko tutaj.
2: Tak, zdarza mi się, zwłaszcza jak jest taki intensywny okres i człowiek się tam jest bardzo oderwany i w swoich obowiązkach i na przykład idę właśnie do tego mojego wspaniałego miejsca pracy, które znajduje się poza tym, że 20 sekund od miejsca, w którym się znajdujemy, to kolejne 20 sekund od plaży i można się przejść
1: nawet... To my jesteśmy tylko 20 sekund od plaży?
2: 40 tak. Łącznie.
3: Tak, niecała minuta i możemy posłuchać
1: fal. Tak się zaangażowałem, że...
3: Drodzy państwo... Piosenki o Gdyni. Jakie są? Przychodzi państwu jakiś utwór do głowy?
4: No, rozpoczynając od okresu międzywojennego, jesteśmy w miejscu blisko bulwaru nadmorskiego imienia Feliksa Nowowejskiego. Kompozytor był to, który zakochał się w Gdyni. Tu nieopodal Kamiennej Góry miał miejsce swoich występów, taką muszę nieistniejącą. No i Oda do Bałtyku, różne miał tytuły tych utworów, ale to też... Różne etapy w historii Gdyni, bo z Gdynią związana jest na przykład z masakrą grudniową, ballada o Janku Wiśniewskim, znana na cały kraj, ale też z tą atmosferą lat 80. pełną różnych tajemniczych interesów portowego życia. Lady Punk, tańcz, głupia, tańcz.
1: No słynny przecież Maksyma w Gdyni, tak?
4: Więc ta Gdynia się pojawia w różnych piosenkach tutaj, takich ogólnopolskich również, gdzieś ta, ten,

0: nasz wiatr gdzieś w te nuty kompozytorów zawiał.
1: Kiedy odwiedzają nasze studio, studio radiowe w Warszawie, my niestety tak blisko do morza nie mamy, my nawet więcej nawet czasu musimy poświęcić, żeby dojechać nad Wisłę, ale kiedy pojawiają się artyści, którzy pochodzą w ogóle z wybrzeża, którzy tworzą nad Bałtykiem, to bardzo często mówią, że mają wrażenie, że muzyka słuchana na plaży zupełnie inaczej się rozchodzi, że jest bardziej przestrzenna, jest piękna, no i niesie się po morzu. I trochę też tak myślę, że przez to, że mówiło się o Gdyni jako o otwartym mieście, mieście dla wszystkich, to też o mieście, w którym można było bardzo dużo inspiracji z różnych stron świata czerpać.
2: Oczywiście, myślę, że doświadczenie muzyki w takim miejscu jak plaża z widokiem na morze, to jest właśnie doświadczenie, bo to jest doświadczenie nie tylko to, którego doświadczamy poprzez słuch, ale też czujemy słońce, słyszymy szum fal, czujemy piasek pod stopami. Czasami, kiedy morze jest wzburzone, to też czujemy jego niepokój, atmosferę. Także naprawdę jest to gama emocji, która potęguje te wrażenia muzyczne.
3: Nie wiem, czy wiesz, Ula, ale nasi goście oboje zajmują się muzyką. Ja chciałbym zapytać Michała, czy Nordowi Mol to jest o Gdyni? Piosenka?
0: Norda Kaszubska, ale jesteśmy prawie na Nordzie Kaszubskiej, czyli północ Kaszub, tereny sąsiadujące z Gdynią.
3: Czyli można uznać.
0: Można uznać tak, że jeżeli pojedziemy ze Śródmieścia do dzielnicy Oksywie, Pogórze, to jesteśmy prawie już na tej Nordzie, gdzie mocniej wieje, gdzie Nordowi Mol, to właśnie północna kraina, północny brzeg jest blisko. No, jesteśmy ludźmi północy tutaj, żadnego wichru się nie boimy.
1: Pani Mają, mam takie pytanie, prośbę. Jakiś fragment piosenki o Gdyni mogłaby nam pani zaśpiewać?
2: No kurczę, boję się, że dzisiaj akurat wyjątkowo mogę nie domagać, dlatego że akurat, i to nie tylko gdyńskich artystów, ale też w ogóle artystów teatralnych dziesiątkuje po prostu jakaś okropna zaraza.
1: A to jeszcze spektakl dzisiaj do zagrania, prawda?
2: Jeden i drugi zresztą, ale ja od niedzieli nie mogę wyjść z zapalenia krtani, także sterydy nawet nie pomagają.
3: To wycofujemy się.
2: Normalnie z największą rozkoszą, ale
1: moglibyśmy obiecać, że pomoże. Możemy, ale mamy zakaz śpiewania na antenie, więc no niestety, po prostu posłuchajmy muzyki. Wiktor Dudua to jest człowiek, który dużo śpiewa o...
3: Tam słońce, gdzie my, no to już wszystko jasne.
1: Dużo piosenek o tym, co można robić, kiedy jest lato, kiedy jesteśmy nad morzem. Wielkie przeboje rok po roku zalicza. Wiktor Dudua za chwilę u nas, a my pięknie dziękujemy. Maja Gadzińska, aktorka Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni, nieopodal znajdującego się zresztą, no i ambasadorka stulecia Gdyni była dziś razem z nami. Jest też z nami pan Michał Miegoń, Muzeum Miasta Gdyni. Za chwilę porozmawiamy. No właśnie, panie Michale, a w tym budynku, który jest za pana plecami, a tutaj patrzę na niego na wprost, no nie jest to żaden zabytek architektoniczny.
3: Ale jaki kultowy.
1: Ale tam się dużo rzeczy dzieje.
0: Dawny hotel Orbis Gdynia, teraz hotel Mercure, gdzie też Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, legendarne Piekiełko, tam gdzie imprezy różne.
1: Porozmawiamy o tym
3: słynne
1: za chwilę.
3: Słynne Piekiełko.

0: Ciekawe, czy jak Annie Lennox w 95 roku śpiewała na festiwalu w Sopocie, to spała w Gdyni.
1: Może Annie Lennox nie, ale za to wiele gwiazd i tych polskiej sceny muzycznej, i tych ze świata, z wielkiego świata muzyki nocowało w hotelu Gdynia.
0: To jest niepozorne.
1: Wybitni aktorzy, wybitne aktorki, bo tutaj także siedziba gości przyjeżdżających na festiwal filmowy w Gdyni.
0: A ty spałaś kiedyś w nim?
1: Tak.
0: Na którym piętrze?
1: Miałeś... Na kilku różnych piętrach.

0: Aha, to wiele razy. A miałaś widok na morze?
1: Miałam.
0: Tak, to rzeczywiście. Tego gdynianom możemy pozazdrościć. Tego pięknego widoku z wysokich pięter budynków.
1: Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni już wspomniał o piekiełku. Za chwilę wylądujemy w tym piekiełku, bo to też jest miejsce związane od wielu, wielu lat z tym hotelem. Ale chcemy powitać kolejnego gościa, który pojawił się w naszym plenerowym studiu. I to jest taki gość, którego byśmy sobie życzyli właściwie w każdym słuchaczu.
0: To prawda. Dzień dobry panu.
1: Pan Krzysztof Dąbrowski, popularyzator muzyki klasycznej i filmowej, dyrektor artystyczny festiwalu Gdynia Klasika Nowa, ale też słuchacz radiowej jedynki.
2: Od lat. Wierny i niezmienny.
1: No dobra, a ulubiona audycja?
2: Oczywiście folder ulubiony.
0: Och, no to proszę pana, no to miód na nasze uszy. Bardzo
1: i
0: nam
1: skołatane serce.
0: Skołatane serca gdyńskie. Jest pięknie, rzeczywiście. Dobrze się słucha folderu ulubione w Gdyni. I dobrze się jeszcze lepiej się go prowadzi stąd właśnie. Pan popularyzuje muzykę klasyczną już od wielu lat, tak naprawdę od 20 lat organizuje pan cykle pewne popularyzujące muzykę klasyczną. Jak zmieniała się publiczność, fani muzyki klasycznej, słuchacze przez ostatnie lata? Docierają nowi cały czas? Jakie jest zainteresowanie tą muzyką w ogóle?
2: Tak, na szczęście pojawiają się nowi. To jest zawsze wielki trud na początku wykreować tę publiczność, wtedy kiedy się zaczyna jakieś cykle. Później kwestia utrzymania tej publiczności, ale cały czas pozyskiwania nowej. Ja się śmieję, że taką niepisaną regułą w naszym fachu jest to, takim powiedzeniem, że sukces komercyjny odnosi się w trakcie koncertu wtedy, kiedy na widowni jest chociaż trochę więcej osób niż na scenie.
1: Ale w przypadku muzyki klasycznej może być z tym czasami trudno.
2: Tak, i to dokładnie tak było. Wtedy, kiedy gościliśmy Orkiestrę Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na przykład, to nie zawsze odnosiliśmy sukcesy komercyjne. Natomiast w przypadku oczywiście recitali solowych, fortepianowych, to tu jest zawsze bezpiecznie bardzo wtedy, jeśli chodzi o odniesienie sukcesu.
1: Myślę sobie o muzykę, o Gdyni, o muzykę klasyczną, o muzykę, której można posłuchać w plenerze, że macie tutaj fantastyczne warunki do tego, żeby organizować koncerty w różnych przestrzeniach, także tych zielonych, których akurat tutaj nie brakuje.
2: Dokładnie. I mówili państwo o tym pięknym, błękitnym niebie w Gdyni, o tym hotelu, który przed państwem, ale siedzą państwo dokładnie tyłem do Kamiennej Góry, bo my przecież się znajdujemy na Placu Grunwaldzkim przy naszym centrum filmowym, a tam na samym szczycie Kamiennej Góry jest nasza scena plenerowa. Amfiteatr na Kamiennej Górze i tam od lat już 28 odbywają się we wszystkie lipcowe i sierpniowe niedziele koncerty muzyki promenadowej. I tak będzie również w tym roku, już czekamy na tego 5 lipca.
1: To będzie taka urodzinowa wersja tych koncertów?
2: W zasadzie w tym roku w Gdyni wszystko jest urodzinowe.
0: To tak jak u nas.
2: Choć przyznam, że my się bardzo staramy, żeby również wtedy, kiedy nie ma urodzin, było ciekawie i interesująco w Gdyni. I tak było, mam wrażenie, do tej pory. I tak będzie również, jak przestaniemy świętować stulecie. Więc my już czekamy na Kamienną Górę. I to jest jeden z ulubionych cykli koncertowych naszej publiczności. Bo dzięki mecenatowi miasta Gdyni wstęp wolny oczywiście na te koncerty. Z jednej strony stali bywalcy, ale z drugiej strony turyści, którzy na spacer udadzą się tam, ludzie, którzy do nas docierają i często już po prostu zostają z nami na kolejne długie, długie lata.
0: Miasto uniwersalne. Z jednej strony open air, głośny, z drugiej strony muzyka klasyczna. Wszystko, z trzeciej strony kino. Gdzie nie spojrzeć, tam coś.
1: Jest takie miejsce, które łączy wszystkich uczestników kultury.
0: Szczególnie w nocy.
1: Tak, najpierw jest plaża. A potem piekiełko, albo piekiełko,
0: odwrotnie.
1: A potem plaża. Co się dzieje w piekiełku i czym jest to miejsce, które ma iloletnią tradycję, panie Michale?
3: 1983 rok, budowa hotelu Gdynia, więc...
1: Byłam już na świecie, Marcina jest, chyba jeszcze nie było.
0: Dwa lata miałam.
3: 40 lat tradycji. Piekiełko, miejsce, do którego nie można się dostać, jak to się mówi, z ulicy, ale można sprytem tam wejść na wydarzeniach dużych kulturalnych, na przykład teraz na Open House Gdynia w ten weekend. Klub podziemny.
0: Ale
3: na
0: jest zamknięty zawsze? Jak to, że się nie można
3: jest
0: z ulicy dostać?
3: Jest jedynie otwierany na wyjątkowe wydarzenia, na przykład na Festiwal Polskich Filmów Popularnych, gdzie na tym poziomie minus jeden, w czerwonych wnętrzach z aparaturą nagłośnieniową właśnie z epoki, można poczuć ten klimat Gdyni lat 80. marynarskiej, tajemniczej. Pomieszczenie rodem z serialu Twin Peaks, ale takie bardziej gdyńskie. I no to jest taki symbol tej Gdyni undergroundowej, kulturalnej, gdzie co się działo w piekiełku, zostawało w piekiełku.

0: Piekiełku. Nazwa zresztą od tych czerwonych barw, piekiełko dokładnie. Większość takich lokali różnych w Gdyni z lat 80. już zmieniło swoją formę, a piekiełko cały czas, tak samo jak i kawiarnia Delicje przy 10 lutego, to jest właśnie ta Gdynia sprzed 40 lat z hakiem. Piękny design dawnych epok.
1: Open House Gdynia, wspomniał pan o festiwalu. Co to jest w ogóle za przedsięwzięcie?
0: Inicjatywa, która w Gdyni szczególnie się zakorzeniła i zawsze z entuzjazmem mieszkanki, mieszkańcy na to czekają, pokazują swoje wnętrza, wnętrza mieszkań.
1: I to jest niesamowite. Tak.
0: Zapraszają, to jest ta gdyńska gościnność właśnie, gdyńska gościnność nie tylko mieszkania, to też instytucje kultury, które gdzieś od zaplecza się pokazują. Miejsce użyteczności publicznej, obiekty sakralne, obiekty sportowe. W tym roku nawet Ciapkowo, czyli schronisko dla zwierząt jest otwarte. To jest blisko 100 lokalizacji w tym roku. Edycja nazywa się Fenomenalna, bo taka jest fenomenalna Gdynia nie tylko w stulecie, ale każdego roku. I większość lokalizacji jest bez zapisów, więc można przyjść, zapuścić żurawia. Chociażby na przykład w tym roku otwierane jest studio nagrań, gdzie Trupa Trupa nagrywał zespół w Gdyni, z Gdańska zresztą, ale przeniósł się do Gdyni trochę z nagraniami.
2: Po godzinie 15 powiemy państwu o kolejnych gdyńskich atrakcjach i fascynacjach, a z nami w studiu radiowej Jedynki Krzysztof Dąbrowski, dyrektor artystyczny festiwalu Gdynia Klasika Nowa oraz przez cały czas Michał Miegoń, przewodnik po Gdyni. Do rozmowy wrócimy po 15.
1: A teraz Natalia Przybysz z płyty Tam, płyty nagranej o morzu.

0: Czasy z miastem Gdynia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
4: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu.

0: Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice jest częściowo zablokowana w kierunku Katowic na kilometrze 144. Doszło tam do zderzenia ciężarówki i samochodu osobowego. Autostrada była całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się tylko jednym pasem, dokładnie pasem lewym. Ale obserwujemy tam nadal bardzo poważne wielokilometrowe korki, które zaczynają się już w pobliżu węzła Danin. A zatem w miarę możliwości najlepiej omijać te odcinki zdecydowanie wcześniej i na przykład na wysokości Legnicy kierować się na krajową 94. Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Mysłowice Kosztowy a Imielin. Na kilometrze 554 zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy i także tam obserwujemy spory korek. Uwaga na trasie ekspresowej S8 na odcinku węzeł Tomaszów Mazowiecki Południe, węzeł Studzianki. Na kilometrze 347, gdzie doszło do przewrócenia się motocykla, trasa S8 jest częściowo zablokowana w kierunku Wrocławia. Popołudniowe godziny szczytu w województwie małopolskim zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 na obwodnicy Krakowa i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Podobnie na drodze krajowej nr 28 niedaleko Gorlic, Mszany Dolnej czy Wadowic, a także na drodze krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. I jeszcze województwo mazowieckie, tutaj oczywiście zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, ale także spore problemy obserwujemy na południowej obwodnicy, a zatem na ekspresowej 2.
7: Jest 15:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
8: Zapraszamy na aktualności jedynki.
7: Izabela Kuczyńska
8: i Olaf Warzyński. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. W śledztwie współpracowały kontrwywiady wojskowe i cywilne.
7: Konsulat w Konstancy zlikwidowany, konsul wydalony. Rumunia reaguje na wtargnięcie rosyjskiego drona.
9: Doszło po raz pierwszy do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa natowskiego.
8: Służby walczące z pożarem lasu pod Wołominem zaniepokojone prognozą pogody. Jest ryzyko, że wiatr na nowo roznieci ogień.
7: Na początek szpieg w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
8: O zatrzymaniu i aresztowaniu pracownika jednego z zakładów PGZ poinformował szef MON-u.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że mężczyzna usłyszał już zarzut szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Dodał, że materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu ABW.
8: We wpisie w mediach społecznościowych minister obrony podkreślił, nawiązując do zawieranych w tych dniach umów na sprzęt wojskowy w ramach SAFE, że Polska nie tylko podpisuje ważne kontrakty, ale też właściwie chroni swój przemysł zbrojeniowy.
7: Rumunia wydala rosyjskiego konsula i likwiduje placówkę dyplomatyczną w Konstancy.
8: To reakcja władz w Bukareszcie na eksplozję rosyjskiego drona w Gałaczu przy granicy z Ukrainą.
7: Wcześniej rumuńskie MSZ wezwało

0: ambasadora Federacji Rosyjskiej do siedziby ministerstwa. Wręczono mu tam oficjalny protest.
1: Nad ranem rosyjski bezzałogowiec uderzył w dach wielopiętrowego bloku w 300-tysięcznym mieście na wschodzie Rumunii. Dwie osoby zostały lekko ranne.
0: Ze stolicy państw należących do NATO płyną słowa potępienia wobec działań Rosji. Jest też reakcja władz w Warszawie.
1: A ten temat śledzi Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co o porannych wydarzeniach w Rumunii mówili polscy przywódcy?
2: No jak już wspominaliście, płyną wyrazy wsparcia dla Rumunii oraz potępienie dla działań Federacji Rosyjskiej. Prezydent Karol Nawrocki nazywa rosyjski atak dronem na budynek mieszkalny w Rumunii głęboko niepokojącym. W mediach społecznościowych napisał, że Polska stanowczo stoi po stronie Rumunii i potępia niedopuszczalne naruszenie, które zagroziło cywilom i na terytorium NATO. Do sprawy odnosił się też w Sejmie premier Donald Tusk. Jak mówił, Polska wyciągnęła wnioski z wrześniowego ataku dronowego w naszym kraju i buduje system antydronowy na wschodniej granicy.
3: To, że doszło po raz pierwszy w historii do zestrzelenia wrogich dronów, rosyjskich dronów nad terytorium państwa natowskiego, było możliwe dzięki determinacji, mądrej elastyczności, refleksowi zarówno pilotów, jak i dowódców.
2: Zdaniem szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza Rumunia powinna rozważyć uruchomienie artykułu 4 Paktu Północnoatlantyckiego. Wicepremier uważa, że należy wzmocnić też operację Eastern Sentry.
4: Jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Eastern Sentry, to warto to rozważyć.
2: Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego przewiduje przeprowadzenie konsultacji sojuszniczych, gdy zagrożone są integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregokolwiek z członków NATO.
1: Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za te informacje.
0: Najbliższe godziny mają być kluczowe dla akcji gaśniczej pod Wołominem.
1: W okolicy miejscowości Międzyleś prawie 800 strażaków walczy z pożarem lasu.
0: To tak zwany pożar wierzchołkowy. Ogień przenosił się w koronach drzew, w czym swój udział miał wiatr.
1: Prognoza mówi o dość silnych porywach. Zmiana pogody może spowodować ponowne wzniecenie ognia, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
0: Pożar lasu w powiecie wołomińskim zgłoszono wczoraj po południu. W ciągu doby udało się go opanować.
1: Dziś sytuacja jest znacznie lepsza, zaznaczył minister Kierwiński.
5: Prawie 800 strażaków walczących cały czas z pożarem, ponad 250 wozów. Od pierwszej chwili uruchomione Wojska Obrony Terytorialnej, wsparcie prawie 400 funkcjonariuszy policji.
0: Pożarem objętych jest około 300 hektarów terenu, lasy, trzcinowiska i nieużytki.
1: Od godzin porannych strażacy wykorzystują wsparcie z powietrza. W akcji jest policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce z lasów państwowych i 4 dromadery.
0: Deklarację pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili też Słowacy.
6: To są aktualności jedynki.
0: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie był pod wpływem zakazanych substancji. Tak ustalono w toku śledztwa.
1: Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian, śledczy otrzymali wyniki badań mężczyzny.
7: W organizmie mężczyzny nie stwierdzono alkoholu, leków ani innych substancji psychoaktywnych, które mogłyby choćby potencjalnie wpływać na przebieg zdarzenia. Prokurator przeanalizował ponadto opinię ubiegłego z zakresu informatyki śledczej, obrazującą wyniki badania telefonu zabezpieczonego od podejrzanego. Wynika z niej, że w momencie wypadku urządzenie to nie było używane przez kierowcę.
0: Śledczy nadal ustalają wszystkie okoliczności wypadku. Otrzymali już pełne wyniki sekcji zwłok posła.
1: Z ekspertyzy wynika, że przyczyną śmierci Łukasza Litewki był uraz nogi, przerwanie ciągłości kluczowych arterii i masywny krwotok, do którego doszło w wyniku urazu.
0: Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej i został potrącony przez samochód.
1: Paliwa w najbliższych 3 dniach będą tańsze niż dziś. Minister energii podał górny pułap ceny.
0: Od jutra do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 5 groszy, a za 98 6,63.
1: Z kolei litr oleju napędowego będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 34 grosze.
0: Rządowy pakiet paliwowy CPN został przedłużony do 15 czerwca.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cery.
9: Pogoda.
1: Słonecznie prawie w całym kraju, tylko na wschodzie więcej chmur i przelotny deszcz. 12 stopni w Suwałkach, 16 w Zakopanem, 20 w Łodzi i Krakowie, 22 w Pile i Słubicach. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, na wschodzie porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1007 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter.

0: Stawy kości Cere.
1: Klimat.
2: Duże zagrożenie pożarowe w lasach w prawie całej Polsce. Susza hydrologiczna panuje na znacznych obszarach województwa lubelskiego, łódzkiego i Mazowsza. Jakość powietrza jest przeważnie dobra. Do 18 obowiązują zielone godziny, kiedy najwięcej prądu pochodzi z odnawialnych.

0: wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więźniów. I w momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
1: Wywiad Żyta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziewięć minut po godzinie 17:00 mamy piątkowe popołudnie. Ostatnie zresztą w maju. Karolina Rożej, dzień dobry ponownie. Gramy dalej.
0: Ekspres jedynki.
1: Posłowie dziś zdecydowali, czas zerwać łańcuchy. Przegłosowali ustawę o zakazie trzymania psów na uwięzi i pani Zofia, nasza słuchaczka, pisze do nas, z uchwalenia tej ustawy można zacząć się cieszyć dopiero po tym, kiedy, jeżeli podpisze ją prezydent. Pytanie, czy szanse właśnie na to wzrosły, skoro z ustawy zniknęły konkretne wymiary kojców? O tych ma decydować minister rolnictwa.
2: Na pewno musi to mieć charakter zdroworozsądkowy i to musi być wszystko policzone w zależności od wielkości, od ilości zwierząt przetrzymywanych. No tak jak dla zwierząt gospodarskich mamy policzone powierzchnie, które są przeznaczone na kojce. To wszystko przygotujemy.
1: Mówił dziś w Sygnałach Dnia sam minister Stefan Krajewski, a o komentarz już za chwilę poproszę gościa Katarzynę Konopkę ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Będzie też zielono w Ekspresie Jedynki, bo przed nami zielony weekend w Polskim Radiu. Będzie też czerwono.
3: Jest dużo truskawek. Tutaj są, tu panie mają truskawki.
4: Tylko ceny na razie jeszcze są takie wysokie, że trzeba ograniczać.
5: No ostatnio kupywałam, tylko nie nasze, po 18 zł.
6: Bardzo czekam, bo to tylko tak się raz w roku zdarza, tak?
1: I nasze, jak państwo piszą, 28 za kilogram jeszcze. Pan Marek rzuca na Facebooku, dla mnie najlepsze truskawki to takie z durszlaka, tuż po umyciu, bez śmietany, cukru i innych. To Ekspres Jedynki. Gramy.

0: Piątkowe popołudnie, 14 minut po godzinie 17 i wracamy teraz do dzisiejszego głosowania w Sejmie. Przed południem posłowie zdecydowaną większością opowiedzieli się za zerwaniem łańcuchów, chyba tak można powiedzieć. Tylko 28 było przeciw, 5 się wstrzymało. I z nami jest teraz radca prawny Katarzyna Konopka, Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Dzień dobry pani mecenas.
1: Dzień dobry.
0: Czy pani świętowała dzisiaj przed południem, czy jeszcze za wcześnie?
1: Przede wszystkim za wcześnie ze względu na to, że byłam, jak większość pewnie z nas dzisiaj, w pracy. Natomiast no rzeczywiście, no radość z pewnością jest, że dołączamy do kręgu tych krajów, w których łańcuchy są zakazane, bo w większości Europy raczej tak jest.
0: Oczywiście to nie jest koniec drogi legislacyjnej, bo przed tą ustawą jeszcze Senat, no i przede wszystkim biurko prezydenta. Przypomnę, że w trakcie prac parlamentarnych zrezygnowano z tego ustawowego określenia minimalnych wymiarów kojców dla psów, więc tego zapisu w tej ustawie nie ma. Pierwotnie to było 20 metrów kwadratowych, no i właśnie temu sprzeciwiał się prezydent. I zastanawiam się, czy w związku z tym jest większa szansa na podpis prezydenta, skoro tych konkretnych wymiarów w ustawie nie ma, a będzie je określał minister rolnictwa w drodze rozporządzenia?
1: W naszej jako stowarzyszenie, jak i w mojej ocenie, tak, ze względu na to, że trzeba tutaj zwrócić uwagę, że w ogóle wypracowanie tego projektu, powiedzmy na nowo, wymagało rozmów i kompromisów, tak, między posłami, którzy, organizacjami społecznymi, którzy brali udział w pracy tutaj Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt, jak i Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. No i myślę, że spotkania i wspólne rozmowy pozwoliły wypracować ten grunt porozumienia. No i płyną tutaj takie głosy, że jest to rozwiązanie, które prezydent akceptuje. Tutaj myślę, że trzeba zwrócić uwagę, że jest to analogiczne do tego, co już mamy w systemie naszym prawnym. Dlatego, że w przypadku norm dobrostanowych, w szczególności też wielkości kojców, które znajdują się w schroniskach, tutaj również istnieje odesłanie do właśnie kompetencji ministra rolnictwa, który również określił to w drodze rozporządzenia, i podobnie jest przy zwierzętach gospodarskich. Mhm. Również to, jak są utrzymywane zwierzęta gospodarskie, też określił minister rolnictwa. Zatem to w tym systemie prawnym tutaj taka delegacja do aktu wykonawczego no nie jest niczym niespotykanym, zwłaszcza w tym obrębie ochrony zwierząt, jaką mamy w polskim systemie prawnym.
0: I o tym właśnie dzisiaj rano w Sygnałach Dnia w Radiowej Jedynce mówił sam minister rolnictwa Stefan Krajewski. Dodawał, że na pewno to nie będzie podejmowana decyzja na podstawie jakiegoś widzimisię, że to będzie konsultowane z behawiorystami po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii. Będzie to dokładnie policzone i zdroworozsądkowe. Jestem ciekawa, jak pani by interpretowała to określenie zdroworozsądkowe. No, skoro 20 metrów to było za dużo, to ile to jest to zdroworozsądkowe?
1: No cieszy z pewnością to, że tutaj minister
0: jest
1: rolnictwa
0: otwarty.
1: Stefan Krajewski, tak, podkreślił, że to będzie wypracowane z behawiorystami, z lekarzami weterynarii, że tutaj będzie, co zapisano w ustawie, w tej nowelizacji, którą dzisiaj Sejm przegłosował, że główny lekarz weterynarii tutaj wyda opinię i minister jest zobligowany do jej zasięgnięcia, natomiast zdroworozsądkowe, ciężko to określić. Prawo generalnie nie może być zbytnio kazuistyczne, no ale tutaj znając inwencję, do jakiej niekiedy posuwają się właściciele psów, którzy szczerze mówiąc niezbyt poddają przemyśleniom, dlaczego w ogóle mają te psy, no raczej prosiłoby się tutaj o tą kazuistykę, a nie odwołanie się tylko na przykład do wyrażeń typu kojec ma być odpowiedni, jeśli chodzi o wymiary.
0: To zresztą, jeśli chodzi o ten wymiar, to nie jest jedyna rzecz, która w toku pracy z tej ustawy zniknęła. Jeszcze

0: zapis dotyczący hodowli, co dokładnie?
1: To znaczy tutaj zapis dotyczący hodowli pojawił się, mianowicie jeżeli 21 marca weszła w życie nowa ustawa dotycząca zdrowia zwierząt, która wynikała też z przyjęcia tutaj rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 216/429, w której wprowadzono nową kategorię, mianowicie zakłady, jako podmioty, które utrzymują zwierzęta. No i tutaj w tej właśnie nowelizacji ustawy, z jej zapisów, w szczególności dotyczących tego dobrostanu co do zwierząt, które są trzymane, trzymane w kojcach poza lokalem, poza właśnie tym lokalem mieszkalnym, zapisano, że wyłącza się właśnie psy, które są utrzymywane w celach hodowlanych właśnie w tych zakładach, w którym na rok kalendarzowy rodzą się więcej niż dwa mioty. Zatem no jest odwołanie, dlatego że hodowcy również będą musieli, mają na to czas do połowy czerwca zarejestrować te zakłady, więc tutaj właściwie te hodowle z tych przepisów, powiedzmy, dobrostanowych w zakresie utrzymywania w końcu, no zostali wyłączeni, co właśnie jest inwencją Ministerstwa Zdrowia. No, wobec hodowli, niestety często i pseudohodowli, osiągnięcie porodów więcej niż dwa razy, no nie jest niczym trudnym. Zatem pod względem prawnym, jak i działalności na rzecz ochrony zwierząt, no budzi to co najmniej
0: wątpliwości też.
1: I wątpliwości, pod jakim kątem tutaj pojawiło się to wyłączenie. Tutaj należy zwrócić uwagę, że nie tylko, że zakładem nie jest tylko hodowca, fundacja utrzymująca zwierzęta, czy jakieś stowarzyszenie, które utrzymuje zwierzęta, dlatego że jako zakłady również w większości muszą rejestrować się rolnicy, wprawdzie pod innym numerem weterynaryjnym niż zazwyczaj te fundacje, które utrzymują zwierzęta, no ale no, nie jest niczym tutaj skomplikowanym, żeby dorejestrować jeszcze jeden numer, prawda?
0: Pozostaje jeszcze jedno kluczowe pytanie, pani mecenas, bo na przykład ta ustawa dzisiaj przegłosowana zakłada także to, że właściciel będzie musiał codziennie wypuszczać psa poza kojec i zapewnić mu aktywność dostosowaną do wieku, kondycji oraz potrzeb behawioralnych zwierzęcia. No to jeśli dotychczas taki burek był na krótkim łańcuchu, to gdzie tutaj jest w przyszłości szansa na zapewnienie mu tych potrzeb behawioralnych? Innymi słowy, pytam o szansę na egzekwowanie przepisów tej ustawy.
1: Musimy tutaj zrozumieć, że nie zawsze prawo będzie możliwe do egzekwowania. Gdyby tak było, no to wszyscy w terenie zabudowanym jeździlibyśmy 50 na godzinę, no a wiemy, że są osoby, które jeżdżą więcej, tak? Więc tutaj dajemy jakąś zasadę, no i w przypadku, kiedy ona nie jest przestrzegana, no może to być związane właśnie z sankcjami, tak, za to niezachowanie dobrostanu zwierząt, więc tutaj dajemy jakiś wzorzec tego dobrostanu, natomiast jeżeli na przykład osoby z zewnątrz zauważają, że to nie jest zachowane, że pies utrzymywany w kojcu spędza w nim 20 godzin, no to powinno podlegać zgłoszeniu przede wszystkim czy to inspekcji weterynaryjnej, policji, straży gminnej, straży miejskiej, bądź organizacji, której statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt. Natomiast no, jest to pewien tutaj wzorzec. No, musimy jednak zdać sobie sprawę, że państwo nie jest tak omnipotentne, żeby każdego jednego obywatela pilnować co do
0: może
1: przestrzegania
0: i dobrze
1: tych
0: też
1: przepisów.
0: Swoją drogą. Tak czy inaczej, ten pierwszy krok został wykonany, posłowie zdecydowali, teraz Senat, no i najważniejszy będzie ruch prezydenta. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Radca prawny Katarzyna Konopka, Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt.

0: Piątkowy Ekspres Jedynki, 25 minut po godzinie 17. Teraz będzie pysznie, bo już są truskawki.
1: Jest dużo truskawek. Tutaj są, tu panie mają truskawki.
2: Truskawki? No są pewno truskawek.
3: Kupuję.
4: Po ile teraz można kupić?
3: No ostatnio kupywałam, tylko nie nasze, po 18 zł, a tak po 25 polskie.
4: Czekał pan na ten sezon truskawkowy?
5: Myślę, że tak. Jak każdy, jednak to jest taki owoc, gdzie nie jest on na co dzień, tak, w ciągu sezonu. Myślę, że każdy trochę na niego czekał.
6: Nie ukrywam, że jest to owoc nasz polski, który bardzo lubię. Tylko ceny na razie jeszcze są takie wysokie, że trzeba ograniczać ilość kupowanych.
7: Bardzo czekam, bo to tylko tak się raz w roku zdarza, tak?
4: Jak święta.
7: Jak święta, o właśnie, jak święta.
8: Alicja Ponder, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W zasadzie ten sezon obecnie już się rozpoczął. To wszystko też zależy od pogody, jaka jest. Ale mniej więcej od połowy maja ten sezon się rozpoczyna. Jeżeli maj jest bardzo słoneczny, to nawet takie polskie truskawki mogą się z początkiem maja już pojawić. Natomiast no, w tym roku ta pogoda była taka raczej kapryśna, ale powoli już naszych krajowych truskawek możemy wypatrywać na bazarkach czy w sklepach. A szczytem takiego sezonu to na pewno jest czerwiec. Tutaj z pewnością możemy polskie truskawki w wielu miejscach znaleźć. Taki sezon trwa aż do lipca, początek lipca, czasami też tutaj zahacza.
4: Co jest takiego w truskawkach, że każdy z nas czeka na ten czerwiec, gdzie wreszcie będą po tanich cenach?
5: Myślę, że trochę się utożsamiamy z tym owocem, ma takie polskie korzenie i przede wszystkim jest smaczny, tak?
6: Ja pamiętam z dzieciństwa, to był jeden z naszych krajowych owoców, no bardzo smaczny. No i mamy właściwie teraz przez cały rok wszystko owoce z całego świata, ale czekamy na nasze krajowe truskaweczki, które uważam, że są bardzo smaczne, no i przede wszystkim nasze polskie.
8: No właśnie, my na tą truskawkę czekamy prawie, że cały rok, a sezon na nią jest stosunkowo bardzo krótki. Nam się kojarzy ten smak z czasem dzieciństwa. Jest to taki bardzo popularny owoc, no ale też jest naszym polskim dobrem, ponieważ truskawki zawierają bardzo dużą zawartość witaminy C. I witaminy C w truskawkach jest znacznie więcej niż na przykład w cytrusach. A wiadomo, że takiej cytryny to my nie zjemy bardzo dużo i ona nie będzie nasza polska. Dlatego też jeżeli chcemy właśnie mieć dobre źródło witaminy C w swojej diecie, to sięgamy też właśnie po te truskawki, których w sezonie potrafimy zjeść całe mnóstwo.
0: No i trafiliśmy idealnie. Jeden z naszych słuchaczy, pan Michał, napisał: truskawki dziś do...

0: Teddy Swims i Two Moods w radiowej jedynce na zegarach 17:30.
1: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. 33 zarzuty dla dwóch osób w związku z fałszywymi alarmami bombowymi. Wiktor Z. i Bartosz E. mieli je zgłaszać od lutego 2023 roku do września 2025. Silny wiatr utrudnia walkę z ogniem w lasach koło Wołomina na Mazowszu. Pożar dogasza kilkuset strażaków.
2: Przelewamy w jednym miejscu, a za godzinę pojawiają się już kolejne zarzewia ognia.
1: Pożar objął około 300 hektarów terenu, las, trzcinowiska i nieużytki. To niedopuszczalne, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski o uderzeniu rosyjskiego drona w blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz.
3: To oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem.
1: Po uderzeniu drona doszło do eksplozji i pożaru mieszkania. Dwie osoby zostały ranne. W reakcji Rumunia wydaliła rosyjskiego konsula i zlikwidowała placówkę dyplomatyczną w Konstancy. Donald Trump ogłosił, że zwołuje dziś spotkanie w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. We wpisie na platformie Truth Social prezydent USA oświadczył, że Iran musi zrezygnować z posiadania broni nuklearnej, a cieśnina Hormuz musi zostać natychmiast otwarta. Rząd kończy pracę nad przepisami zakazującymi korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach. To nie ma być zakaz dostępu do internetu, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ale jak dodaje, sieć jest niebezpieczna dla najmłodszych.
4: Trzeba więcej bezpieczeństwa w internecie. Trzeba tego bezpieczeństwa na różnych poziomach.
1: Nowe regulacje mają wejść w życie od września. Na razie trwają konsultacje. Zapraszam na pełne aktualności o 18:00.

0: Zakopower i piątkowa popołudniówka radiowej jedynki za 24 minuty, godzina 18. I już teraz o przepisach, które miały być dziś, ale jednak nie ma.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No właśnie, teoretycznie do dziś Polska powinna była wdrożyć tak zwaną dyrektywę budynkową, której celem jest dążenie do bezemisyjnego budownictwa do 2050 roku. Tak się jednak nie stanie, bo przeciągają się prace nad tą implementacją. Te prace toczą się tak wolno, pewnie także dlatego, że te przepisy wywołują sporo kontrowersji. Jakich i czy te obawy są uzasadnione, o tym już teraz Błażej Prośniewski.
2: Dyrektywa budynkowa, a właściwie jej ostatnia nowelizacja, zakłada między innymi, że od 2030 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne i niemieszkalne będą musiały spełniać normy bezemisyjności. Do 2050 roku z kolei takim wymaganiom będą podlegały już wszystkie istniejące nieruchomości, co oczywiście oznacza konieczność termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Przeciwnicy tych rozwiązań mówią o gigantycznych kosztach całej tej operacji dla właścicieli domów i mieszkań. Pojawiają się w tym kontekście takie hasła jak przymus remontów czy kara za brak remontów. Jak mówi Jan Ruszkowski ze Stowarzyszenia Fala Renowacji, to stwierdzenia nieprawdziwe i, jak dodaje, wokół tego dokumentu zupełnie niepotrzebnie narosło wiele emocji, mitów i dezinformacji.
3: Przede wszystkim dyrektywa na właścicieli budynków jednorodzinnych nie nakłada tak naprawdę żadnych obowiązkowych modernizacji. Dyrektywa nakłada najwięcej obowiązków na państwa członkowskie, które mają wspomóc właścicieli budynków w przeprowadzeniu modernizacji. Ma zapewnić wsparcie finansowe, wsparcie doradcze, może zachęcać, ale nie ma i nie będzie miała żadnych narzędzi, aby wymusić na kimś wymianę okna czy poddanie budynku głębokiej modernizacji. To są takie mity, które się dobrze klikają i jest ich bardzo dużo, ale nie dajmy się zwariować. My potrzebujemy podnosić efektywność energetyczną budynków, w których mieszkamy, uczymy się, pracujemy, nie dlatego, że każe nam to jakaś dyrektywa. To życie i czasy, w jakich żyjemy, dobitnie tego od nas wymagają, abyśmy zarządzali tą energią w sposób oszczędny, racjonalny.
2: I choć, jak słyszeliśmy przed chwilą, nie będzie żadnych przymusowych remontów czy wywłaszczeń za brak takowych, bo i takie sugestie w przestrzeni medialnej się pojawiały, to pewne regulacje, które znajdują się w dyrektywie budynkowej, i tak wywołują kontrowersje. Jak mówi ekspert do spraw

0: Energetyki Daniel Czyżewski. Chodzi m.in. o zakaz używania do ogrzewania w nowych budynkach węgla czy gazu.
1: Nowe budynki nie będą mogły instalować właśnie gazu czy kotłów na węgiel. No jest to taka wręcz rewolucja. No mówimy o kompletnej zmianie systemów ogrzewania, które właściwie mamy w Polsce od dekad. No jest to skomplikowany i trudny temat, trudne zadanie, żeby niejako wpłynąć na prywatną własność. A przecież wiemy, że w Europie prywatna własność jest jednym z fundamentów naszego funkcjonowania, naszych systemów.
0: Z drugiej strony można by powiedzieć, że żyjemy w społeczeństwie, no i są pewne dobra nadrzędne, a takim jest chociażby czyste powietrze. Ale jak mówi Jan Ruszkowski, to nie jedyne potencjalne korzyści płynące z dyrektywy budynkowej.
2: Korzyści z takiej masowej poprawy efektywności energetycznej wszelkich budynków to jest inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne indywidualnych ludzi i nas jako państwa, ponieważ jesteśmy bardzo zależni od importu paliw kopalnych do ogrzewania tych budynków. To jest inwestycja w środowisko, w jakość środowiska, a więc właśnie w redukcję tej niskiej emisji. To jest inwestycja w nasze zdrowie, to jest inwestycja w gospodarkę, bo to jest bardzo duży sektor materiałów, urządzeń, usług, który odpowiada za polskie PKB.
0: Według wyliczeń Stowarzyszenia Fala Renowacji taka masowa termomodernizacja do 2035 roku mogłaby wygenerować 94 tysiące nowych miejsc pracy oraz dołożyć się do wzrostu naszego PKB kwotą około 18 miliardów złotych. Z tego opracowania wynika również, że w perspektywie najbliższej dekady te wszystkie działania przełożyłyby się także na niższe rachunki za ogrzewanie. W skali kraju mogło to by być nawet 40 miliardów złotych rocznie. W przypadku natomiast pojedynczego gospodarstwa domowego, jak dodaje Katarzyna Przybylska z Fundacji Habitat for Humanity Poland, koszty ogrzewania mogłyby spaść z obecnych 7-12 tysięcy rocznie do 2-3 tysięcy.
3: Przede wszystkim ona niesie ze sobą wymierne korzyści dla gospodarstw domowych. Po pierwsze, termomodernizacja i wymiana źródeł energii w zasobach budynkowych, w tym przede wszystkim w budynkach mieszkalnych, będzie się łączyła z obniżeniem rachunków za energię, redukcją zużycia energii w domach. To przekłada się też na taki bardzo wymierny element, jakim jest zmniejszenie ubóstwa energetycznego w Polsce, no bo teraz 4,6 około miliona gospodarstw domowych boryka się z problemem tego, że nie mogą utrzymać swoich mieszkań odpowiednio ciepłych zimą czy odpowiednio chłodnych latem.
0: A to, że taka kompleksowa modernizacja jest w Polsce możliwa, pokazał chociażby przykład programu Czyste Powietrze, który już sfinansował ponad 700 tysięcy inwestycji tego typu. Skala wyzwań, jaka przed nami stoi, jest jednak wciąż bardzo duża, bowiem według szacunków problem niskiej efektywności energetycznej dotyczy około 15 milionów budynków w Polsce.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: I zielono będzie także już za chwilę w popołudniówce, dlatego że będziemy zapraszać na Zielony Weekend w Polskim Radiu, Polskim Radiu Kierowców.

0: To The Weekend w Radiowej Jedynce i no właśnie weekend zapowiada się świetnie w radiu, zwłaszcza sobota. Już jutro po raz drugi Polskie Radio Kierowców zaprasza na zielony weekend. I studiu jest Robert Kilen, przytakuje.
1: Dzień dobry.
0: Audycji w Radiu Kierowców właśnie gra muzyka, żebyśmy mogli chwilę porozmawiać. Dzień dobry, Robercie. No nie będzie to najbardziej odkrywcze pytanie w historii radiofonii. Co się ciekawego i fajnego będzie jutro działo, tak żeby tłumy, które przyjdą, były podobne jak te w czasie Nocy Muzeów.
1: Mam nadzieję, znaczy tłumów takich nie będzie, bo te tłumy, które przyjdą, wyjadą sobie samochodami. 40, nie będę mówił ile, kilkadziesiąt samochodów zgromadzimy na parkingu Polskiego Radia Kierowców i te samochody będą do testowania. Jeżeli ktoś zamierza zapoznać się z motoryzacją, z nowoczesną motoryzacją, ewentualnie rozpatruje wymianę samochodu, to najlepiej byłoby, gdyby przybył z rodziną, żeby mogli się wszyscy członkowie rodziny przejechać takim samochodem, sprawdzić.
0: I po mieście, a nie tylko po parkingu.
1: Oczywiście,
0: puścicie,
1: że tak. Tak, oczywiście. W zeszłym roku były takie głosy typu, no a jak przetestować samochód na parkingu? Absolutnie. Otwieramy bramę i wyjeżdżamy na miasto, testujemy te samochody. Jeżeli ktoś chce przetestować kilka samochodów, to też będzie mógł. Oczywiście nie zapomnijcie o prawach jazdy.
0: Ale to nie żadne tam oldtimery, tylko
1: nowki sztuki.
0: Hybrydy i elektryczne w 100%.
1: Tak jest. Hybrydy, tak? Hybrydy plug-in, które stają się coraz popularniejsze i to, wiesz, w Polskim Radiu Kierowców monitorujemy ten rynek, zauważamy, co się dzieje w Polsce i okazuje się, że hybrydy plug-in, czyli takie hybrydy ładowane z gniazdka, stają się coraz popularniejsze, bo Polacy patrzą pragmatycznie na motoryzację i stwierdzili, że mogą jeździć na prądzie po mieście do 100 km na godzinę, do pracy, z powrotem, do cioci na imieniny i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o wyjazd dalszy, no to fajnie by było, gdyby ten samochód nie był ładowany w środku gdzieś w trasie. Chcemy tam dojechać szybko i dlatego wybierają hybrydy plug-in. Chińscy producenci wyszli naprzeciw, oferują tak zwane superhybrydy, czyli te hybrydy plug-in z zasięgami elektrycznymi ponad 100 km. Będzie można to sobie oczywiście zobaczyć, skonfrontować z tym, jakie są zapowiedzi, z rzeczywistością jutro od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia.
0: Oczywiście wstęp jest wolny.
1: Za darmo, tak. Wszystko będzie można testować za darmo, nie trzeba będzie za nic płacić.
0: I samochody do testowania, oczywiście eksperci także do spotkania, do rozwiania wszelkich wątpliwości, jak rozumiem. A tych jest też sporo, no nie oszukujmy
1: oczywiście,
0: się.
1: Oczywiście, że tak. Naturalnie, że tak. Ja dzisiaj rano mówiłem tutaj w Jedynce o tym, że jeżeli ktoś mieszka w bloku, nie ma możliwości ładowania, to bez sensu, żeby kupował...
0: Przedłużasz z balkonu.
1: No właśnie. Znaczy, a nie ma przedłużacza z balkonu, albo mieszka na 8 piętrze, a nie na parterze, to może lepiej rzeczywiście wybrać hybrydę, która będzie dla niego bardziej pragmatycznym, lepszym wyborem niż samochód elektryczny. Ale jeżeli ktoś ma dom, to ten elektryk nie stanowi już żadnego problemu. Eksperci będą o tym mówić. Ściągniemy jutro między 10 a 18 nie tylko na parking, ale również na antenę Polskiego Radia Kierowców najlepszych ekspertów w Polsce.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. To wszystko za darmo. Jutro od 10 do 18 parking przed siedzibą Polskiego Radia, czyli Aleje Niepodległości 77/85. Zapraszamy.

0: Ach, ten Kuba Badach świetne ma te piosenki.
1: Tylko ty to wiesz. Tak, tak. Brzmi tytuł tej piosenki.
0: Amerykańsko bardzo.
1: I zdaje się, że tylko ty z naszej dwójki wiedziałeś, że to małżonka napisała tekst tej piosenki.
0: I chyba wszystkie na tej płycie są właśnie małżonki.
1: Aleksandry Kwaśniewski. Bardzo
0: świetny
1: ładny
0: duet.
1: Paweł Sztompka, dzień dobry.
0: Bardzo
1: Pawle
0: miło.
1: Świetne duety, tercety po 18 w muzycznej?
0: Więcej, nawet orkiestry, orkiestry symfoniczne. To najważniejsze, dlatego że Warszawa szykuje się na wspaniałe koncerty plenerowe, to wszystko będzie pod Pałacem Kultury i to zaczyna się 19 czerwca, trwa do 7 lipca, a historia zatytułowana jest Centralny Plac Muzyki.
1: No i zapraszamy.
0: Największe, najważniejsze orkiestry symfoniczne będą występowały na wolnym powietrzu, wstęp wolny. No można powiedzieć, genialna historia. I dziś będziemy o tym między innymi mówili. Wystąpi również Sinfonia Juventus, prowadzona przez Wojciecha Rodka i Wojciech Rodek będzie między innymi naszym gościem.
1: Zapraszamy zatem do słuchania muzycznej jedynki po godzinie 18 w ogóle radiowej jedynki 24/7. To Enola Gay, już państwo pewnie doskonale poznają. OMD w popołudniówce piątkowej. Na koniec naszego spotkania dobrego popołudnia i weekendu i do usłyszenia. Pa!

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj superhybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella, 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
7: Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
0: Reklama. Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam.

0: Autostrada A2 między węzłem Poznań-Komorniki a węzłem Poznań-Luboń na 161 kilometrze zdarzyły się dwa auta osobowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Krajowa dwójka, odcinek Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska w miejscowości Styrzyniec. Na 626 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba jest ranna, a droga zablokowana. Objazd na krajowej dwójce możliwy trasami lokalnymi. Wielokilometrowe korki utrzymują się na A4, szczególnie na jej dolnośląskim odcinku. Na jezdni w kierunku Katowic między węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów, także na odcinku Gościsław-Kostomłoty i Kąty Wrocławskie oraz nieco dalej w pobliżu węzła Pietrzykowice. Wszędzie tam ruch praktycznie stoi. Natomiast na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie, węzeł Pietrzykowice na 143 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów, pas prawy, ruch w kierunku Wrocławia tylko lewym pasem. Krajowa 15, odcinek Strzelno-Gniezno w pobliżu Jeziorek na 179 kilometrze zderzenia autoosobowego i motoroweru. Dwie osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Przypominam, że na drodze krajowej nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów trwa pożar lasu. Droga jest zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy, przede wszystkim drogą wojewódzką 637.
1: Jest 18, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Olaf Warzyński. Osoby ewakuowane z powodu pożaru pod Wołominem wróciły do swoich domów.
3: W tej chwili dogaszamy tamto pogorzelisko.
2: Najnowsze informacje o akcji strażaków za chwilę przedstawi nasz reporter.
1: Donald Trump zwołuje spotkanie w Białym Domu i zapowiada ostateczną decyzję w sprawie Iranu.
2: Telewizja przypomina go każdego roku, teraz trafi też na wystawę. W Bielsku Podlaskim powstanie Muzeum Filmu Znachor.
1: Ewakuowani mieszkańcy dwóch wsi sąsiadujących z płonącym lasem na Mazowszu wrócili do domów.
2: Nie oznacza to końca akcji strażaków, która nadal jest bardzo trudna. Z żywiołem walczy około 800 ratowników, a sytuację komplikuje wzmagający się wiatr.
1: Najnowsze informacje na temat pożaru ma Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
4: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy ten ogień udało się już opanować?
4: Tak, i wszystko zmierzało do końcowej fazy kontroli pogorzeliska. No niestety około 2 godzin temu zaczął silnie wiać wiatr i wtedy właśnie powstało nowe, duże miejsce tego pożaru. Ale wiceszef Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski mówił, że nowe zarzewie zostało ugaszone.
3: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pogorzelisko. Sytuacja jest dynamiczna. W południe, jak nie było wiatru, mieliśmy tę sytuację opanowaną, natomiast wiatr się wzmagał, zmieniał się kierunek wiatru. Z powrotem nam to się rozpaliło, ale na chwilę obecną ten front pożaru znowu został zatrzymany.
4: Sytuacja jednak nie pogarsza się i jak mówił komendant stołeczny policji, młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, ewakuowani wcześniej mieszkańcy wrócili do domów.
5: W chwili obecnej mieszkańcy ci powrócili do swoich domostw. W przypadku, gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami, będą ewakuować się sami.
4: Jeśli nie będzie nowych zarzewi pożaru, dogaszanie może potrwać kolejne kilka dni.
1: Mariusz Pieśniewski i najnowsze informacje o akcji strażaków pod Warszawą. Bardzo dziękujemy.
2: Donald Trump zapowiada ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem.
1: Ma ona zapaść na spotkaniu w Białym Domu, który amerykański prezydent zwołał na dziś.
2: Trump poinformował o tym we wpisie w serwisie społecznościowym Truth Social. Wcześniej przedstawił swoje oczekiwania od strony irańskiej.
1: Oświadczył, że Iran musi zrezygnować z posiadania broni nuklearnej, a cieśnina Ormus musi zostać natychmiast otwarta, bez opłat dla statków.
2: Napisał też, że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez Amerykanów i zniszczone w koordynacji z Teheranem.
1: Wiadomo, że działał na rzecz obcego państwa i był pracownikiem jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
2: I to wszystko, bo prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów w sprawie mężczyzny aresztowanego pod zarzutem szpiegostwa.
1: Jako pierwsze informacje te podał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który przekazał, że do zatrzymania doszło przedwczoraj.
6: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa

0: wewnętrznego przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd w dniu dzisiejszym postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
1: Służby nie informują, komu aresztowany przekazywał informacje i czego dotyczyły.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie.
3: To są aktualności jedynki.
1: Nowy premier Węgier wyjeżdża z Brukseli z tarczą.
2: Udało mu się przekonać Komisję Europejską, by odblokowała unijne pieniądze zamrożone za rządów Viktora Orbana.
1: To 10 miliardów euro z Funduszu Odbudowy i 6 miliardów z unijnego budżetu.
4: Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy będzie zgoda komisji na odblokowanie pieniędzy, bo choć Bruksela cieszyła się z wygranej Petera Madziara, to czekała na konkrety. Plan reform przywracający niezależność sądownictwa, działania na rzecz walki z korupcją, czy zapewnienie reguł dotyczących przetargów publicznych. Dla Węgier zaczyna się nowa era. Przesłania i symbole są ważne, ale jednak ciężka praca ma decydujące znaczenie. Mówiła po spotkaniu z węgierskim premierem szefowa komisji. Peter Madziar tak komentował. Jestem bardzo wdzięczny, to historyczny przełom. Dodatkowo Węgry powracają od nowego roku szkolnego do unijnego programu wymiany studentów Erasmus. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Znamy go z ekranów kin i telewizorów. Teraz jego historię opowie również wystawa.
1: W Bielsku Podlaskim będzie Muzeum Filmu Znachor.
2: Powstanie w budynku, który pojawił się w obrazie Jerzego Hoffmana.
5: Wnętrze tego domu będzie między innymi zaaranżowane na wnętrze tych starych chałup, które były w filmie Znachor. Tam zbudujemy również kawiarnię. Będzie można tam zaznajomić się z historią filmu.
2: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek.
1: Muzeum Filmu Znachor zostanie otwarte w przyszłym roku.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Nie milkną echa efektownego zwycięstwa Igi Świątek nad Magdą Linet w meczu trzeciej rundy French Open. Polskie tenisistki dostarczyły kibicom emocji. Zwyciężyła ta, która była faworytką, co potwierdzi teraz Cezary Gurjew, który jest na kortach Rolanda Garrosa. Witaj, Czarku.
7: Dzień dobry. Tak, rzeczywiście Iga Świątek była faworytką, no ale było napięcie, no były jakieś nerwy, bo przecież w głowie Iga miała ten przegrany mecz w Miami właśnie z Magdą Linet. I trzeba przyznać, że Magda pokazała wiele pięknych akcji, pokazała całą gamę swoich cudownych zagrań technicznych, ale Iga Świątek na tej ceglanej mączce, rozpędzona, podmuchy wiatru, ponad 30 stopni Celsjusza, ta piłka szybko latała, ale też inaczej się mimo wszystko odbija niż na tych kortach twardych. Iga Świątek w kolejnym meczu będzie walczyć z Martą Kostiuk, a więc świetną Ukrainką prowadzoną przez Sandrę Zaniewską, a Magda Linet razem ze swoją partnerką deblową, Ukrainką Julią Starodubcową, awansowały do drugiej rundy. Duże emocje. Wiemy, że jutro Maja Chwalińska zagra z Marią Sakkari, a więc z Greczynką, która była absolutnie kiedyś jedną z najlepszych tenisistek świata na korcie Filipa Chatrier. Nowak Djokovic, 29-letni legendarny tenisista i 20 lat młodszy Brazylijczyk João Fonseca. Djokovic wygrał dwa pierwsze sety 6-4, 6-4, a w trzecim secie Brazylijczyk wygrywa 3-1.
6: Cezary Gurjew, dziękuję za relację. Amerykanin Sepp Kuss wygrał po samotnym finiszu 19 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji pozostał Duńczyk Jonas Vingegaard. Michał Pasiut zajął drugie miejsce w slalomie K1 w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim w Lublanie. Polak uległ jedynie Włochowi Ferracciniemu. Wśród kobiet zwyciężyła reprezentantka gospodarzy Ewa Hoczewar. Wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska odpadła w kwalifikacjach.
3: Pogoda.
1: Noc będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Na zachodzie przelotne opady deszczu, po północy także burze. Temperatura minimalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 11, w centrum do 16 na Dolnym Śląsku. Ciśnienie spada, w Warszawie wynosi teraz 1005 hektopaskali.
3: Klimat.
1: Prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Umiarkowana tylko w Krępnej, Szymbarku, Radomiu, Oławie, Jeleniej Górze i Osieczowie. 48% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. W niemal całej Polsce duże zagrożenie pożarowe.

0: ale nie ma zakazów wstępu do lasów.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Cześć, siostrze.

0: Mediaexpert.pl i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
3: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
2: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: 11 minut po godzinie 20:00.
1: Suma polityczna.
4: Suma polityczna w radiowej jedynce, podsumowanie najważniejszych wydarzeń w polityce ostatnich 7 dni. W naszym studiu są nasi publicyści. Sylwia Białek, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Agata Kowalska.
6: Dobry wieczór.
4: I Grzegorz Osiecki, również z WP.pl. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
4: Przed mikrofonem Karol Surówka i zaczynamy od tematu, który dziś gruchnął we wszystkich telewizjach informacyjnych i na wszystkich portalach. Sylwia chciałaby rozmawiać o French Open.
6: Ja też zachęcam.
4: Agata również.
6: Maja Chwalińska jest wspaniała.
4: Moglibyśmy
6: Dziękuję.
4: Też rozmawiać o tym, jak dwie Polki dzisiaj grały przeciwko sobie. Niestety, więc jedna musiała odpaść, a druga mogła awansować. Awansowała Iga Świątek tak przy okazji. Ale nie. Chodzi o to, że prezydent Karol Nawrocki chce, żeby Wołodymyr Zełenski stracił swój order Orła Białego. Złożył już wniosek do kapituły w tej sprawie. Decyzja 8 czerwca, natomiast uzasadnienie jest takie. Wołodymyr Zełenski jedną z ukraińskich jednostek wojskowych nazwał imieniem bohaterów UPA. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, UPA to jednostki, które dokonały ludobójstwa na polskich mieszkańcach w czasie II wojny światowej. Posłuchajmy uzasadnienia ze strony prezydenta.
8: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
4: A koalicja krytyczna wobec Wołodymyra Zełenskiego, ale też krytyczna wobec prezydenta w tym wszystkim.
9: Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji. To jest informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na to propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
4: Konfederacja w tym wszystkim oczywiście chce iść krok dalej. Krzysztof Mulawa kilka chwil temu zaproponował, żeby Wołodymyr Zełenski miał, uwaga, zakaz wjazdu na teren Rzeczpospolitej. Niesamowicie rozwija się ta historia.
5: To prawda i poszło tak naprawdę błyskawicznie. Prezydent Karol Nawrocki dziś zorganizował taką nietypową konferencję prasową, bo dostaliśmy sygnał, że prezydent będzie
4: Ty byłeś
5: spacerował.
4: Tam na miejscu, to było przed pałacem, tak?
5: Przed pałacem to był spacer prezydenta krakowskim przed mieściem. No i przypadkowo prezydent spotkał dziennikarzy, którzy zadawali mu pytania i tak naprawdę trzeba przyznać, że zaskoczył nas prezydent.
4: No, bardzo chciał się tą informacją podzielić, to
5: bardzo,
4: chyba
5: dokładnie
4: można powiedzieć.
5: Chciał, to prawda, zwłaszcza, że to jest informacja z wczorajszego wieczora. Rano zaprotestował MSZ w dość ostrych słowach, ale rzeczywiście prezydent chyba najbardziej kategorycznie z przedstawicieli najwyższych władz się wypowiedział i wywołał polityczną burzę planami odebrania Orderu Orła Białego, który zresztą nie on przyznawał, tylko przyznawał prezydent Andrzej Duda w 2003 roku.
4: W 2023 po wybuchu
5: 2023,
4: wojny,
6: tak, ale to nie jest order Dudy ani Nawrockiego, tylko order w imieniu państwa polskiego, więc to nie ma znaczenia, który prezydent go teraz będzie odbierał.
5: To prawda, ale tak to być może by się sam przyznał na przykład do błędu, że przyznał nie tej osobie, co trzeba, tak a propos, jeżeli chciałby pan prezydent odbierać order. Natomiast tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz ciekawą uwagę powiedział, że może najpierw wypadałoby zadzwonić do prezydenta Ukrainy, wyjaśnić sobie sprawy. No rzeczywiście, bo trzeba przyznać, że decyzja ze strony władz ukraińskich taka dość uderzająca.
4: No, choć tutaj tak. Stając w kontrze, chyba nie było dwustronnego spotkania polsko-ukraińskiego, żeby ta kwestia nie

0: była podnoszona, więc raczej prezydent Ukrainy stanowisko Polski w tej kwestii zna.
1: Zna.
0: Bardzo dobrze.
1: No tak.
0: Agata Kowalska.
2: Ja chcę wam powiedzieć, że ta sprawa mnie szczególnie zmartwiła. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że tak naprawdę to jest polityczna awantura. Jak na to tak spojrzeć chłodno, to jest polityczna awantura. Dlatego, że Zeleński wykorzystuje sprawę UPA dla swoich wyborczo-sondażowych celów tam w Ukrainie. Nawrocki robi dokładnie to samo w Polsce. Próbuje tutaj się odnaleźć w tym wszystkim jeszcze polski rząd, który nie ma innego wyjścia niż tylko protestować. A dlaczego mnie to tak martwi? Dlatego, że ja uważam, że ta awantura o nadanie imienia bohaterów UPA, o order, rozpęta taką kolejną falę antyukraińskiej nienawiści w Polsce. I chcę przypomnieć, że niedawno w Warszawie został skatowany ukraiński chłopiec. Jego kolegę Polacy, grupa Polaków próbowała zabić, zrzucić z mostu. Wszystko to wydarzyło się dlatego, że ta grupka nastolatków rozmawiała po ukraińsku. I ja się martwię szalenie, że ci panowie, politycy sieją wiatr, a burze będą zbierać ukraińskie dzieci. I tak się dzieje za każdym razem, kiedy ktoś używa tych wielkich słów, narodowych sentymentów i resentymentów, żeby zbić polityczny kapitał. I jeszcze, póki jestem przy mikrofonie, to powiem, że jest druga jakby odsłona tej sprawy, taka druga strona medalu. Ja chciałam wam przypomnieć, że jak odbywał się w Warszawie taki koncert, na którym było mnóstwo Ukraińców, to wyrzucono z kraju, między innymi młodą Ukrainkę, tylko za to, że złamała regulamin tego koncertu i weszła na płytę stadionu. Teraz premier ogłosił, że zakazuje wjazdu do Polski na 5 lat Ukraińcowi, który zaparkował swoje auto nad morskim okiem w Tatrach. I to są nieproporcjonalne kary. I dlaczego mnie to tak martwi? Dlatego, że one budują poczucie, że Ukrainki i Ukraińcy w Polsce to są ludzie gorszej kategorii, których można traktować gorzej, podle, nieproporcjonalnie, albo że oni muszą się zachowywać wzorowo, bo jeśli nie będą się zachowywać wzorowo, to dostaną taką ostrą reprymendę, ostrą karę.
0: Grzegorz.
2: Więc dwie strony tego medalu, tych emocji i jak najgorszych, jak mówię, skutki mogą być opłakane dla zwykłych, młodych osób na naszych ulicach.
0: Grzegorz Osiecki, kto będzie ponosił polityczną odpowiedzialność za ewentualne pogorszenie relacji polsko-ukraińskich? Czy prezydent Karol Nawrocki, czy jednak prezydent Wołodymyr Zełenski, nazywając oddział imieniem bohaterów UPA, musiał mieć świadomość konsekwencji w relacjach ukraińsko-polskich? Musiał.
3: No, Wołodymyr Zełenski na pewno zdaje sobie sprawę, jaki jest odbiór UPA w Polsce. Przecież przy każdych rozmowach z władzami Ukrainy wraca sprawa ekshumacji na Wołyniu i kwalifikacji tego mordu rzezi wołyńskiej. Więc jakby to jest sprawa, która żyje. Z drugiej strony strona ukraińska zawsze oczywiście tam argumentuje, no, że bohaterów mamy właśnie takich, a nie innych i że gro tej partyzantki było skierowane przeciwko Sowietom i nie mamy dzisiaj dobrych, jakby innych wzorców, żeby się odwołać
0: No tak, ale strona polska odpowiada, że teraz Ukraina ma aktualnych bohaterów, których mogłaby gloryfikować w miejsce UPA.
3: Ma teoretycznie z lat z wojny 20 roku Semena Petlurę, może to jeszcze posługiwać się książętami, czy nie wiem, no hetmanami, którzy walczyli w szeregach Armii I Rzeczpospolitej. No ale to jest no taki diabelski węzeł, który piekielnie ciężko będzie rozplątać. Bo tu jedna strona niestety nakręca drugą. To znaczy no, ta reakcja prezydenta Nawrockiego poszła moim zdaniem za daleko, ale jest tak, że jak się spojrzy w tej chwili w dane, no internet zapłonął, jak się używa czasami takich.
2: No oczywiście,
3: no, to,
2: że tak.
3: To jest tak, że to jest, te emocje widać, jak buzują w internecie.
0: Poparcie w sieci dla decyzji prezydenta polskiego jest ogromne.
3: No tak, tak, ale to jest charakterystyczne, że jednak no, ten order, to nie był order dla Zełenskiego, tylko to był order za to, że Ukraińcy sprali Rosjan, tak?
1: I dokładnie dla narodu.
0: Nawet ta argumentacja pojawiała się wtedy, pamiętam, jak ten order był wręczany, że to jest trochę nagroda order dla narodu ukraińskiego.
3: Więc moim zdaniem prezydent mógł wybrać bardziej proporcjonalne środki. Dzisiaj nawet, nie wiem, były jakieś pomysły na to, żeby lotnisko Jasionka nazwać imionami jakichś polskich bohaterów, którzy niezbyt miło będą wspominani przez Ukraińców. No ale prawda jest taka, że faktycznie jakby to się wszystko plącze, zaplątuje, eskaluje i nie bardzo w tej chwili jest jak z tego wszystkiego
0: kości
3: wyjść.
0: Zostały już
1: a
0: rzucone.
1: Szkoda, tak naprawdę, strony... bo po 2022 roku ten dialog historyczny między Polską a Ukrainą,

0: faktycznie zważywszy na to,
1: właśnie dialog historyczny średnio się kręcił, bo Ukraińcy jakby...
0: Ale wyciszył się, prawda? Że...
1: Nie, no bo jakby to raczej strona polska wyciszała to wszystko, żeby jakby nie zapętlać. Tak. No, natomiast ze strony ukraińskiej no widzieliśmy, co się działo w sensie polityki historycznej, tak? Ona jest dosyć konsekwentna i przez wszystkich prezydentów jest dosyć identycznie
2: prowadzona. Nie było tu wielkiego kroku.
1: Tu nie ma miejsca na jakoś za bardzo na polską wrażliwość, tak?
2: 8 czerwca ta decyzja...
1: No tak, tylko idiotyczne jest to, że mamy... To jest jedyny kraj, w którym... Czy nasz sąsiad bliski, który toczy wojnę z Rosją i stosunki akurat z tą nacją stają się najbardziej zapalne w tej chwili.
2: Dobrze, że wspomniałeś o tym, że to nie jest jedyny kraj, który ma problemy teraz, jeżeli chodzi o relacje chociażby z Rosją, dlatego że widzieliśmy to i w Rumunii, i na Litwie w ostatnim tygodniu. Agresje, prowokacyjne zachowanie ze strony Moskwy. W Rumunii rosyjski dron rozbił się na budynku mieszkalnym. Dwie osoby zostały ranne, trzeba było ewakuować kilkadziesiąt. Na Litwie trzeba było ogłosić czerwony alarm po tym, jak dron wtargnął w przestrzeń powietrzną. Wobec tego całego niebezpiecznego otoczenia geopolitycznego Polska w tym tygodniu podpisała traktat z Wielką Brytanią o współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Premier Donald Tusk był świadomy tego, jak historycznie ten traktat się kojarzy, ale podkreślał, że jego podpis dla Polski jest korzystny.
3: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem dotyczącym obronności i bezpieczeństwa z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
2: Ostrożność i sceptycyzm, tak można mówić między innymi o reakcji prezydenta w tej sprawie.
4: Chyba rzeczą naturalną jest, że jeśli chcę podpisać dokument, to muszę mieć świadomość tego, co w tym dokumencie jest. Spytać się moich ekspertów od bezpieczeństwa, co o tym myślą.
2: Prezydent przede wszystkim krytykował to, że nie było współpracy na linii rząd. Prezydent przed podpisaniem tego traktatu, chociaż sami politycy, Sylwio, ty relacjonowałaś dla Radiowej Jedynki tę sprawę w tym tygodniu, ze strony zaplecza politycznego prezydenta, ze strony Prawa i Sprawiedliwości nie było wielkiej krytyki tego traktatu.
0: Nie było. Tak naprawdę tym traktatem to nawet my dziennikarze przecież żyjemy od kilku tygodni. Datę jego podpisania to znamy mniej więcej od miesiąca. Natomiast prezydent najpierw był zapytany, bo to jest ta wypowiedź dzisiaj już z tego krakowskiego przedmieścia, tak, prawda? Ale najpierw był zapytany...
2: To jest kolejna wypowiedź ze spaceru tego,
0: tak, tak. I sobie wtedy właśnie prezydent wraca do tego, że nie był informowany, co w tym dokumencie jest, ale pamiętajmy o tym, że prezydent też się domagał tego, żeby na etapie prac nad ustawami rząd konsultował z nim, co zamierza zrobić. Natomiast te informacje, MSZ twierdzi, że informacje na temat traktatu były przekazywane do Pałacu Prezydenckiego, że prezydent lecąc do Londynu w styczniu też dostał komplet dokumentów, na jakim etapie są rozmowy i co w tym dokumencie ma się znaleźć. Więc dzisiaj się trochę prezydent tłumaczył z tej wypowiedzi ze Szwajcarii dwa dni temu, wtedy kiedy traktat był podpisywany właśnie przez premierów polskiej Wielkiej Brytanii, bo tłumaczył się, jakby był trochę zaskoczony, że w Szwajcarii oto, bo to był też prezydent Karol Nawrocki krytykowany, że w obecności innego prezydenta właśnie wyciąga takie rzeczy, że coś w Polsce szwankuje na linii właśnie taki na pałac prezydencki, kancelaria premiera, jeśli chodzi o komunikację. Ale prawda jest taka, że prezydent był informowany, co w tym dokumencie jest. Jego ministrowie też, poza tym zawsze można zapytać.
2: Tak, tylko że ministrowie zawsze odpowiedzą, że świstek, ja bardzo dobrze znam to tłumaczenie ze strony prezydenckich ministrów, że adnotacja albo świstek papieru to nie są konsultacje przed ważną umową międzynarodową. Grzesiek to tłumaczenie też zna.
1: Znam, ale też tutaj znaczy tak, po pierwsze te tłumaczenia jednej i drugiej strony są idealnie sprzeczne. To wczoraj próbowałem
2: wyklucające się całkowicie.
1: Zaprzęgnąć sztuczną inteligencję, żeby orzekła, co z tego wynika.
2: Bo prawdziwa nie daje rady.
1: Wrzuciłem tam tweet Marcina Przydocza i wrzuciłem tweet
2: komputer zapłonął.
0: Czy ten tweet, gdzie pan minister Przydacz właśnie pytał, czy od Brytyjczyków się dogadywał, taka?
5: No jaki był wyrok? No zdradź.
1: Wyrok był ze wskazaniem na Przydacza, żeby było śmieszniej. Natomiast dzisiaj był Paweł Jabłoński w Sygnałach Dnia i on mówił, przytaczał przykład traktatu polsko-francuskiego, który wcześniej był omawiany na komisji sejmowej, tak? Przynajmniej tak jak mówił pan poseł.
2: Czyli tu uważał, że tego tła było więcej, tej współpracy było więcej.
1: Znaczy ja uważam, bo to nie jest, Sylwia mówiła o ustawach, to nie jest kwestia ustaw, znaczy to nie jest dokładnie to samo, bo jednak jednak traktat, no prezydent ma, to jest kompetencja prezydenta.
0: Polityka zagraniczna,
1: ale ratyfikacja.
5: Ale ratyfikacja, tak, spokojnie, jaka

0: Polityka zagraniczna. Rząd prowadzi politykę zagraniczną. Prezydent jest wpisany w konstytucję jako ten, który ratyfikuje część umów.
1: Ale, co znaczy,
2: ale będzie ratyfikował ten, no, ale nie rzeczywiście musi wiedzieć tak naprawdę,
0: ale nie negocjuje.
2: Na to się
0: ale...
2: zgadza, bądź nie. Tak.
0: No dobrze, dostanie ten, właściwie nie musi dostawać, bo to jest już wywieszone na stronach rządowych. Każdy może przeczytać po polsku ten traktat.
1: Ale kiedy jest wywieszony?
0: Od kiedy jest wywieszony?
1: Tak,
2: no, nie, podpisania.
0: No, tak podejrzewam, nie sprawdziłam daty. No, ale to nie ma znaczenia.
1: No
0: tak
1: nie,
0: jak
1: no,
0: Sylwia mówiła,
1: chyba.
0: Ale myślę, że rząd ukrywał ten traktat przed prezydentem specjalnie, żeby mu zrobić taki numer. Ja myślę, że odwrotna jest logika. To znaczy prezydent ma taką listę spraw, których może dokuczyć rządowi i uznał, że to jest idealna okazja. A to, że
1: Ja nie wątpię, że prezydent gdzie może to poszerza swoje kompetencje i się rozpycha. Natomiast akurat kwestia ratyfikacji to jest jego kompetencja.
0: Ale nikt nie broni prezydentowi ratyfikować natomiast, lub nie ratyfikować. Natomiast negocjacje prowadzi polski rząd, MSZ,
1: nikt nie
0: broni prezydent.
3: Ja trochę was z tego nie, wiru muszę wyrwać, z tej spirali.
0: Wyrwij, bo Grzesiek mówi tak, a ja nie i będziemy tak do końca
2: odtyczyć. Ale trochę dialogu zabrakło,
1: to, co
2: tak
1: ja
2: naprawdę.
1: Słyszę, tylko może dokończę o co
3: dobrze,
1: chodzi.
3: To z tego
1: mi o to, że jeżeli rząd oczekuje,
3: myśl.
1: Jeżeli rząd gdzieś na końcu tej ścieżki oczekuje ratyfikacji, no to powinien dostarczyć wcześniej dokumenty, no bo
0: a nie dostarczył?
1: We wtorek przed? Znaczy, ja nie... Właśnie o tym my nie wiemy, jak te informacje były kompletne. My, i na tym też polega problem. My nie wiemy tego tutaj, tak? MSZ zapewnia jedno, od pałacu słyszymy coś innego. Pewnie prezydent ten traktat ratyfikuje. Problem, jaki mamy tutaj w naszej dyskusji, polega też na tym, że my dyskutujemy o tym, czy ktoś coś wiedział, czy nie wiedział, a nie o tym, co
0: tak,
1: w tym
0: ja
3: bym chciał, ja bym chciał was zrobić krok w tył, bo ja nie chciałbym, żebyśmy się zagłębili tutaj w te technikaria. Jedyne, co ja słyszę bardzo wyraźnie i w waszych wypowiedziach, i wypowiedziach i rządu, i prezydenta, zapowiedzianej kilka lat temu współpracy ponad podziałami w kwestiach bezpieczeństwa, to oj, nie ma.
0: Ale rzeczywiście Grzesiek ma absolutną rację, że ważniejsze jest to, co jest w tym traktacie i na ile on, te zapiski, one bardzo to wszystko tam brzmi dobrze i pozytywnie.
3: A to prawda, nie powiedzieliśmy słuchaczom. Ile... Współpraca na rzecz budowy dronów, współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa, walka z nielegalną migracją, to są między innymi te obszary,
0: tak,
3: które
0: ale tam też
3: mają
0: jest
3: być...
1: projektów, ale też jest polityka klimatyczna,
0: tak, jest OZE,
1: jest współpraca obronna i tak dalej.
0: Tak,
1: i tak dalej,
0: jest nawet ochrona...
2: W zakresie ochrony zdrowia, obrony granic, natomiast ten traktat jest jeszcze... też bardzo ważny,
3: no dobrze,
2: ponieważ patrzą
3: myśl...
2: Brytyjczycy na Polskę już trochę inaczej, niż patrzyli jeszcze parę lat temu, bo po Brexicie oni chcą mieć takiego sojusznika w Unii Europejskiej, takiego
1: pytanie,
2: swojego adwokata,
1: no właśnie,
2: trochę, prawda?
1: Pytanie, po co nam ten traktat? To znaczy, takie zasadnicze jest pytanie, dlaczego zawieramy...
3: To chyba jest pytanie, które Agata też chciała zadać, bo właśnie podniosła
1: dłoń w górę. Dlaczego zawieramy traktat z Wielką Brytanią? Dlaczego zawarliśmy z Francją? Czemu tak naprawdę
2: one... Premier tłumaczył, że dzięki Wielka Brytania nam szybciej pomoże, niż całe NATO
0: podejmie decyzję. Ale my nie musimy zgadywać, bo to jest zapisane w tym...
3: Muszę was pogodzić, została minuta, każdy ma 20 sekund na dokończenie ostatniej myśli. Zacznijmy od Agaty.
0: Ten traktat jasno wskazuje, że istnieje obawa co do działalności Sojuszu Północnoatlantyckiego i to jest równolegle prowadzone sojusznicze działania,
1: czyli
0: ale jedno,
1: jest to jedną z...
0: Ale
3: 20 sekund, jeszcze 10 sekund,
0: tak.
3: Agata.
0: Prezydent ani razu nie powiedział, co mu przeszkadza w tym traktacie. Ani razu, zauważcie, kiedy wreszcie nam
2: no powie. Nic nie przeszkadza, bo prezydent dopiero przeczytał.
0: Ale już ja przeczytałam.
3: To może 20 sekund wreszcie... Grzegorz Osiecki.
2: Ale prezydent dziś spacerował, bo to jak na spacerze z traktatem pod pachem. Ale by prezydent dzisiaj zrobił właśnie furorę, można by rzec, podczas tego spaceru, gdyby rzeczywiście z traktatem polsko-brytyjskim pod pachą tym krakowskim.
3: Grzegorz Osiecki, ostatnia myśl?
1: No, nie, myślę, że przeczytał już go, ale pewnie na refleksję poczekamy. No ciekawe, tak naprawdę najciekawsze będą te szczegóły operacyjne.
3: I jeszcze ostatnia myśl Sylwii Białek przed przerwą?
2: Ja bym traktat ratyfikowała.
3: Krótko, konkretnie Sylwia Białek, bardzo się cieszę. Zachęcamy do tego, żeby z nami zostać, bo będzie zapalnie, będzie o krakowskim referendum. O ten temat mnie na przykład bardzo cieszy. Prosimy zostać z nami.
1: Cieszę?

0: Suma Polityczna.
1: Suma Polityczna w radiowej jedynce. Podsumowanie wszystkich najważniejszych politycznych wydarzeń ostatnich 7 dni. W naszym studiu cały czas są nasi publicyści Sylwia Białek, Agata Kowalska i Grzegorz Osiecki. Raz jeszcze dobry wieczór. Przed mikrofonem cały czas Karol Surówka. Niezmiennie z Krakowa i to będzie istotne w tym pierwszym temacie, bo zaczynamy od problemów wizerunkowych, z którymi w tym tygodniu musiał mierzyć się rząd. Ten pierwszy przyszedł już w niedzielę wieczorem, niedługo po naszym poprzednim programie. Aleksander Miszalski, polityk KO, popierany przez Donalda Tuska w wyborach, został odwołany z funkcji prezydenta miasta Krakowa. Ktoś tu był zaskoczony, czy wszyscy spodziewali się tego?
2: No nie, rozmawialiśmy o tym w piątek i pamiętam, że...
1: Jakie były zapowiedzi?
2: Nastroje nasze tutaj były w studiu takie dosyć spokojne, tam wspominaliśmy, że...
1: Ale
2: politycy,
1: mówiliśmy o tym, że sondaże...
2: Że są obawy, że są pewne sondaże, ale na ile one są wiarygodne, mieliśmy wątpliwości, a tu coś się wydarzyło. Ale to ty, Karol, nam powinieneś powiedzieć, co się stało.
1: To jest bardzo ciekawe, co się stało, bo to się rzeczywiście w polityce samorządowej rzadko zdarza, że po 2 latach ktoś już dostaje czerwoną kartkę.
3: No właśnie, że jeszcze nie zdążył się rozpędzić, a zwłaszcza, że przecież prezydent Miszalski...
4: Ale taki przypadek już z tego, co kojarzę w tej kadencji, więc jakby czasami się zdarza.
3: Ale prezydent Miszalski zrobił 2 kroki do przodu, 1 do tyłu, prawda? Więc by się wydawało, że jest już otwarty,
1: że
3: otworzył się na dialog z mieszkańcami, więc ja jeszcze w piątek, tuż przed referendum, rozmawiałam w Sejmie z politykami i niektórzy politycy koalicji rządzącej twierdzili, że rzeczywiście takie ryzyko jest, ale wierzyli do końca, że jednak
2: frekwencja
3: tak, frekwencja
4: nie,
3: ich uratuje.
4: Jak rozmawiałem, znaczy to, oczywiście to była taka nadzieja, że jest trochę na żyletki, ale wszyscy wiedzieli, że ta sytuacja jest bardzo poważna. Oczywiście opozycja miała dużo radości w momencie, kiedy Miszalski przegrał to referendum i usłyszeliśmy, że za chwilę zacznie się seria referendów w innych miastach, ale chyba to nie jest tak do końca, bo jak się rozmawiało z ludźmi, którzy to referendum śledzili, nie wiem, z Resfuturą albo... z na przykład z Łukaszem Pawłowskim z OGB, który tam prowadził sondaże, to tam jednak dużo rzeczy, tam są rzeczy, które mogą jakby rzutować na kampanię parlamentarną w roku 2027, ale dużo kwestii to były kwestie lokalne, taki klimat, który jest w Krakowie i nie do końca w każdym mieście to da się odtworzyć nie do końca.
1: Znaczy,
4: jakby
1: jasne,
3: że moim zdaniem w Warszawie na przykład się nad tym zastanawiam. W Warszawie tego by się otworzyć nie dało, ponieważ o podwyżkach się dowiaduje na przykład opłat za parkowanie. Człowiek podchodzi do parkomatu i patrzy, o tym razem troszkę drożej.

0: Może i prawda?
1: Tylko, tak, że to było, w Krakowie to były takie bardzo, bardzo odczuwalne rzeczy. Nie płaciłeś w niedzielę, płacę w niedzielę za parking.
2: Tylko, że Miszalski...
1: Bilety
2: Miszalski
1: nagle droższe w autobusie.
2: Bo Miszalski odziedziczył jakby bardzo zły budżet po Majchrowskim, tak?
1: Agata Kowalska, musisz walczyć. Jak chcesz, to musisz walczyć.
3: Właśnie nie chcę, żebyśmy wszyscy mówili naraz, bo wtedy ja nie słyszę, co wy mówicie i nie mogę się z wami kłócić.
1: No,
3: już. Chciałabym
0: się pokłócić, dobra.
3: Powiedzieć, że ja też, no ja nie jestem z Krakowa, ale obdzwoniłam parę osób z Krakowa, pytając, co tam się u was wydarzyło. I jednak taki ogólny ogląd jest, że to w ogóle nie było referendum o Miszalskim, tylko bardziej o tym, kto ma ochotę na to stanowisko i kto ma pieniądze, czyli
1: Łukasz Gibała, który mocno finansował kampanię
3: mocno
1: referendalną.
3: To mało powiedziane.
1: Jasne.
3: Ponoć, tu nie wiem, Karol może potwierdzić, że ponoć w Krakowie bardzo dużo billboardów, bardzo dużo też było aktywności.
1: No spektakularna była kampania referendalna, to przyznaję.
3: I dlatego, a propos tego, co mówił Grzesiek, że te powtórki nie będzie w innych miastach, no to być może będzie, jeśli ktoś się znajdzie z taką kasą.
1: Tylko, że nie w każdym mieście będzie Łukasz Gibała, który od 100 lat walczy o prezydenturę i ma misję rzeczową zostać
3: w każdym mieście
1: miasta Krakowa.
3: Są frustracje, które bardzo łatwo można wykorzystać, jeśli się wie jak i ma się na to właśnie
2: pomysł. Był tu trochę swoisty, bo po pierwsze tam jest, ostatnio widzimy całą serię na przykład ogłoszeń firm, które wychodzą z Krakowa. Tam, gdzie w latach, dekadę temu kolejne firmy informowały o tym, że otwierają centra usług wspólnych, rosną miejsca pracy i wiadomo...
3: No ale co ma to wspólnego z polityką prezydenta? Na ile on ma w ogóle wpływ na to?
2: Ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o politykę prezydenta, chodzi o taki klimat, który jest, jak się rozmawiało z ludźmi tam stamtąd, tak? No to było słychać o tym, że to jest taki... 10 lat temu było referendum, ponad 10 lat temu, które dotyczyło prezydenta Lasoty i ono nie udało się.
1: Tak samo właśnie dlatego, referendum w sprawie Jacka Majchrowskiego,
2: tak,
1: też
2: właśnie dlatego, że był wtedy taki klimat, że tutaj firmy przychodzą, pensje rosną, wszystko jest okej, a w tej chwili jest trochę inaczej. To było coś, co...
1: Ja zauważyłem. Tylko kończąc ten wątek powiem, w ten weekend referendalny wychodziłem z meczu z jednego z krakowskich stadionów i tam wszyscy kibice po meczu mówili o referendum. To było coś dla mnie niespotykanego. Nie o meczu dyskutowali,
3: tak,
1: tylko właśnie o referendum.
3: Tak, ale bardzo dużo młodych osób, nie wiem w jakim wieku byli
1: moim
3: twoi kibice, ale
1: to jest
3: młodsi od ciebie pewnie.
1: Bardzo... No niestety, bo to była bardzo ciekawa zapowiedź moim zdaniem tego, co przed nami w 27 roku, skala mobilizacji po obu stronach wydaje mi się, że będzie gigantyczna.
0: I bardzo ciekawie, po pierwsze, fajnie się to referendum układa, bo rok przed wyborami parlamentarnymi, czy referendum, wybory, przyspieszone wybory, natomiast no, kalendarz nie będzie sprzyjał tym wyborom z tego względu, że wybory się odbędą w sierpniu.
1: Skoro cię mam przy mikrofonie, to od razu też cię poproszę o komentarz do kolejnego tematu, bo jesteśmy cały czas jeszcze przy kłopotach wizerunkowych rządu. Przed Sejmem, przed twoim częstym miejscem pracy, dziś, w tym tygodniu doszło do protestu. Protestu naukowców. Domagają się zwiększenia wydatków na obronność. Posłuchajmy wymiany zdań między protestującymi.
2: Na obronność.
1: To był automat. Wydatki na obronność, to już mój mózg automatycznie układa te słowa. Oczywiście domagali się zwiększenia wydatków na naukę. Posłuchajmy wymiany zdań między protestującymi a rządzącymi.
4: Bez nauki nie ma w Polsce postępu cywilizacyjnego, nie ma odporności społeczeństwa, nie ma gospodarki opartej na wiedzy.
5: Nie mogę zgodzić się z tak krytyczną diagnozą. Ja chcę przypomnieć o tym, że myśmy tylko w 2024 roku o 30% podnieśli wynagrodzenia.
6: Bardzo powoli, tak powoli, że aż jak porównamy je do innych sektorów, to zaczynają względnie spadać, z czym mamy do czynienia. I to samozadowolenie ministerstwa nieustannie mnie po prostu fascynuje.
0: Powiem szczerze, że to jest zaskoczenie, ponieważ trzeba przyznać, że naukowcy na ulicę wychodzą bardzo rzadko.
1: Mówiliśmy, że to jeden z najlepiej przemyślanych, tak, protestów?
0: Protestów
1: przed Sejmem.
0: To prawda, ale też trzeba przyznać, że koalicja rządząca nie ma takiej wizji, jak nauka powinna się rozwijać. Z jednej strony oczywiście, no wszyscy wiemy właśnie, że trzeba w naukę inwestować i to koalicja przy każdej możliwej okazji właśnie naciska na to, że rozwój nauki, ale właśnie też chociażby finansowanie kwestii obronnych i to jest, prawda, sukces. Natomiast wszystkie do tej pory takie kłopoty z budżetem Ministerstwa Nauki to były tak w ostatnich momentach dorzucane jakieś pieniądze, a tu brak systemowych rozwiązań i na to właśnie uwagę
3: zwracali
0: naukowcy.
3: Jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Nie wiem, czy słyszeliście w którymś z wywiadów organizator tego protestu, jeden z organizatorów mówił, że z takim lekkim uśmiechem, że na tym proteście się nie skończy, bo jeśli ministerstwo nie zacznie działać, a nie tylko obiecywać, to oni się spotkają z jesienią, uwaga, prawda? Z nauczycielami. I wtedy, a nauczyciele zawsze mają powód do protestu.

0: testowania. No i wtedy rzeczywiście się rozpęta
1: siła rażenia będzie większa. Grzegorz Osiecki, tam był fragment twojego wywiadu w tej wymianie zdań.
2: No tak, tak. I no, resort nauki tłumaczy się trochę tak jak w sprawie resort zdrowia, w sprawie ochrony zdrowia. To znaczy, no, że pieniędzy z roku na rok jest więcej. To wszystko prawda, tylko tak a propos tego, co mówiła Sylwia, że nie ma takiej wizji, to nie ma wizji od kilku już ekip rządowych. To jest przykre o tyle, że Polska, my słyszymy opowieści o tym, że proste rezerwy się wyczerpują, polska gospodarka jest wspaniała i tak dalej, ale że przydałby się jej taki booster właśnie naukowy w tym momencie, bo koszty pracy poszły bardzo w górę i no, jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy od lat. Tak? I to jest największy problem, jaki w tej chwili mamy.
1: Macie ochotę dla odmiany na coś bardziej pozytywnego?
2: A bo mamy jeszcze też zdanie taką pozytywne, bo chciałem powiedzieć jeszcze...
1: Ty nie jest, Grzegorz Rzycki nie jest gotowy na pozytywne informacje.
2: Jestem, bo też o tym pisałem, o pozytywnych, ale jeszcze przecież mieliśmy ustawę, przypomniało mi się ustawę o ubezpieczenie społeczne zawodów artystycznych i to jest druga grupa.
1: Do tego tematu wrócimy chyba w przyszłym tygodniu, z tego co wiem, w sumie politycznej. Dziś nam się już nie zmieści, ale to co nam się zmieści w naszych dyskusjach, to jest ustawa łańcuchowa. Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej. Chodzi o przedstawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i wniesioną przez grupę posłów propozycję zmiany tej ustawy, która zakłada, uwaga, zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Posłuchajmy ministra Stefana Krajewskiego właśnie o kojcach i założeniach zawartych w tej ustawie.
3: W tej chwili projekt ustawy nie zakłada wielkości, tylko rozporządzenie ministra miałoby regulować wielkość kojców. Na pewno jest to nie jest decyzja ministra, którą podejmie na zasadzie własnego widzimisię, tylko trzeba to skonsultować z ekspertami, z lekarzami weterynarii, z behawiorystami i uznać takie też zdroworozsądkowe wielkości.
1: Sylwia Białek.
4: No i trzeba przyznać, że to, czego zabrakło w przypadku traktatu polsko-brytyjskiego, to akurat chyba było w nadmiarze. Z tego względu mowa o dialogu między rządem a Pałacem Prezydenckim, bo ta ustawa to jest ustawa kompromisu. Były dwa projekty, prezydencki, rządowy. Do rządowego zostały włożone poprawki prezydenta, bo pamiętamy tę ustawę zawetowaną przez prezydenta. Tam chodziło o to, że takie głosy krytyczne, że zwierzęta będą musiały mieć koiec wielkości małej kawalerki, prawda? Bo dokładnie były określone wymiary.
2: 20 metrów kwadratowych
4: tak.
2: Chyba na
4: teraz nie ma, w ustawie nie jest to zapisane, natomiast rzeczywiście wspomniany minister rolnictwa będzie miał no, misję do wykonania, mianowicie z rozporządzeniem będzie wskazywał, jak te kojce mają wyglądać i trzeba przyznać, że tutaj dopiero pod drzwiami ministra rolnictwa będą się ustawiały kolejki interesantów właśnie, żeby to rozporządzenie wyglądało tak.
0: No tak, ale tutaj w ustawie jest mowa o tym, że ten kojec ma być adekwatny do wieku psa, zapewniać mu codzienny ruch i
4: dostęp światła, prawda?
0: Być dostosowany do potrzeb behawioralnych zwierzęcia. Więc jest nadzieja przynajmniej, że będzie można się powoływać na ustawę w walce o treść tego rozporządzenia. No oczywiście można się zastanawiać, czy co minister, to rozporządzenie nie będzie zmieniane, bo tak jak mówisz, Sylwia, pojawi się kolejny lobbysta, który będzie mówił, żeby te kojce zmniejszać i zmniejszać. No a drugi problem, ale ja się cieszę, że ta ustawa ma być podpisana, bo widziałam, że nawet Jarosław Kaczyński podniósł rękę. Przy poprzednim razem nie wziął udziału w głosowaniu, więc dobra zmiana. Ale martwię się co do wykonalności tej ustawy, czyli po prostu jak będzie z kontrolami i ze sprawdzaniem, czy zwierzę jest w dobrych warunkach trzymane.
1: A no to uwaga, która się pojawiała już wcześniej, że część z tych przepisów może być martwych.
0: No oby nie, bo ta debata była tak duża i tak
2: dobrze,
0: dużo
2: zawsze ludzi... jest wrogiem dobrego, to jest na pewno, więc znaczy ustawa jest. To, co mówiła Sylwia o tym zgodności, to jest o tyle dobre, że może tego zabrakło trochę przy traktacie, ale prawda jest taka, że tu Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu i przewodnicząca tej komisji, ona dużo czasu spędziła, żeby uzgadniać i z rządem, i z przedstawicielami Pałacu Prezydenckiego. Tam były wytypowane konkretne osoby, rozmowy były ustalane i jakby to, no to jest ciekawy przykład tego, że mimo tej całej politycznej wojny, która jest, można współdziałać przynajmniej w takiej jednej sprawie i jakieś efekty pozytywne będą.
0: No poza tym mam wrażenie, że miało znaczenie, pamiętacie tą piątkę dla zwierząt i tą porażkę Kaczyńskiego? Że to jakby historia tej walki o prawa zwierząt, która była nieustanną porażką, mogła mieć też tutaj duże znaczenie dla tych stron, które się musiały dogadać.
1: A propos długotrwających negocjacji i pewnych porozumień, które wykuwały się w trudach i w bólu, to na pewno takim porozumieniem jest projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.

0: ustawa. Wynegocjowane, tak jak powiedziałem, w ciężkich bólach, dziesiątki miesięcy rozmów między lewicą a PSL-em doprowadziły do pewnego kompromisu, który, jak to bywa w przypadku kompromisów, nie zadowala chyba nikogo, tak w pełni. Wygląda jednak na to, że te wszystkie miesiące rozmów będą na nic, bo prezydent już zapowiedział, że zawetuje tę ustawę.
1: Jestem strażnikiem konstytucji. W tej konstytucji jest wprost zapisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
0: To jeszcze głos premiera Donalda Tuska w tej sprawie.
2: Jestem przekonany, że każdy przyzwoity człowiek powinien się bardzo głęboko zastanowić, zanim by podjął decyzję negatywną. Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
0: Ale weto będzie. Tutaj chyba wątpliwości nie ma.
3: Weto będzie, natomiast zastanawiające jest to, że prezydent dziś mówił, że on podpisze taką ustawę, w której nie będzie ideologii. No w tej ustawie to tak naprawdę ideologii nie ma. To jest najmniejszy wspólny mianownik.
4: Ja w ogóle bym chciała wiedzieć, co to znaczy? Co to jest ustawa bez ideologii? W każdej ustawie, w tej o zwierzętach też jest ideologia. Ideologia tego, że chcemy chronić zwierzęta przed cierpieniem.
3: Znaczy zastanawiam się, co musi być zapisane w ustawie, żeby prezydent to zaakceptował i powiem szczerze, że...
4: No jak, to jego własny projekt ma być ponoć o tym, że młody człowiek opiekujący się kombatantem będzie mógł zawrzeć z nim taką umowę o osobie bliskiej.
0: To brzmi trochę tak jak opisywane, jakby ktoś chciał omawiać to, że ktoś jest w związku. To jest młody człowiek opiekujący się kombatantem.
4: Ale to nie mój przykład, to prezydent Nawrocki podawał w kampanii wyborczej, jeszcze wówczas nie prezydent, w kampanii wyborczej. To jest jego pomysł i rozumiem, że to jest ta idea, że...
0: To jest tak, jakby ktoś dziadkom przedstawiał.
5: No tylko tutaj istotne są konsekwencje tego, bo weto oznacza, że to rozwiązanie nie wejdzie w życie, ale po prostu tylnymi drzwiami jakby ta sprawa będzie załatwiana przez transkrypcję.
4: Ale Grzesiek, czy ty możesz nie używać tego pojęcia tylnymi drzwiami? Dlatego, że ja nie rozumiem, czemu o prawach człowieka mówimy tak, jakby to po prostu była
3: tylko
4: jakaś
3: zbrodnia.
0: Zakładam, że Grzeszkowi bardziej chodzi o rozwiązania prawne.
5: Chodzi mi o prawo i o praktykę, że zamiast, że ta sprawa nie jest regulowana za pomocą ustawy jako rozwiązanie ogólne, więc za chwilę no to będzie rodzaj wybiegu, tak? No bo jeżeli ustalamy, że transkrypcje są dla osób, które mieszkają poza Polską i tam żyją, i tam mają związki, i tam swój związek zawierają, a potem przyjadą do Polski i przenoszą jakby swoje prawa z zagranicy, no to już widać, że będzie stosowane w ten sposób, że mnóstwo par...
4: A nie stosowane, tylko sądy mają wyroki. Sądy ustaliły w wyrokach, że dotyczy to też małżeństw, które zostały zawarte za granicą, ale para mieszka w Polsce. To nie jest interpretacja, to jest po prostu wyrok sądu.
3: Ale będą stosowane w urzędach.
5: Wyrok sądu, tylko mówię, u źródeł tego wszystkiego był wyrok TSUE, który mówił o tym, że to musi być, że to pożycie powinno trwać. Ja tylko mówię o tym, tak, że te osoby, które będą chciały zawrzeć sformalizowany związek, nie dostaną statusu osoby najbliższej, gdzie to wszystko byłoby jakby w takim, te uprawnienia byłyby dużo mniejsze, wyjadą sobie za granicę i będą miały uprawnienia dużo większe za pomocą transkrypcji.
3: No ale za rok, jak koalicja rządząca będzie rozliczana z obietnic wyborczych z 2023 roku, jeżeli ktoś wyciągnie właśnie rozwiązanie kwestii statusu osoby najbliższej, to rząd powie, że zrobił wszystko, tylko że...
4: No, ale potem ale no, to nie do końca, dlatego że transkrypcję trzeba jakoś uporządkować. To znaczy mamy różne pary w różnej sytuacji prawnej, mamy deklarację z ZUS-u co do traktowania tych par jako par małżeńskich, mamy inne urzędy, które jakąś decyzję będą musiały podjąć, więc realnie Koalicja Obywatelska z jednej strony na pewno będzie twierdzić, że to wszystko wina Nawrockiego, a z drugiej strony będzie miała konkretne przestrzenie, w których będzie musiała podjąć decyzję i z tego też będzie można ją rozliczyć.
5: Ale to znaczy podjąć? Właśnie nie będzie musiała podejmować, bo już widać, że chęć jest taka, żeby to się odbywało.
4: No,
5: taką...
4: Minister Domański
0: myślę, że
4: będzie
0: do tej
4: musiał podjąć
0: będziemy
4: decyzję.
0: Będziemy na pewno jeszcze wracali w sumie politycznej. Chciałbym
3: będziemy
0: jeszcze,
3: wracać tylnymi drzwiami.
0: Tymi jedynymi, które tu w studiu są. Oknem, to jest druga opcja, jeżeli chodzi o nasze studio radiowe 1. Natomiast krótko na koniec jeszcze chciałem was zapytać o kryzys bezpieczeństwa, z którym w tym tygodniu nasze państwo się mierzyło. Po pierwsze, mamy dziś informację o zatrzymanym pracowniku Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest on podejrzany o szpiegostwo. A z drugiej strony mamy serię fałszywych alarmów. Tutaj również pojawia się możliwość jakiejś prowokacji z zewnątrz. Fałszywych alarmów, które uderzały również w przedstawicieli prawej strony sceny politycznej. Służby weszły do rodziny Karola Nawrockiego z drzwiami po tym, jak ktoś fałszywie zgłosił tam pożar.
3: No i na rękę to rządowi nie było z tego względu, że cała uwaga, właśnie krytyka opozycji wybrzmiewała w ten oto sposób, że tutaj opozycja jest inwigilowana, prawda, że wkracza się do...

0: mieszkań i czy do telewizji prawicowych. Natomiast no, wszystko wskazuje na to, że bo zatrzymane są 4 osoby, że to jest hakerska, no, trudno powiedzieć, że zabawa, bo z bardzo poważnymi konsekwencjami grożącymi nawet kilkunastoletnim wyrokiem w więzieniu młodych ludzi, którzy dla rozgłosu po prostu stawiali służby na nogi.
1: Grzegorz Osiecki.
2: Myślę, że państwo powinno wyciągnąć z tego wnioski, tak mówiąc górnolotnie, no bo ewidentnie ten system jakoś trzeba doszlifować, bo to, co widzieliśmy, czego byliśmy świadkami w ostatnich, no to chyba dwóch tygodniach, tak, mniej więcej, nie?
1: Tak.
2: Może się powtórzyć w jakiejś mega skali w zasadzie w każdej chwili, no bo to
3: ale mówisz o którym systemie, który trzeba dopracować? Który
1: systemie systemu numerów alarmowych i zgłoszeń alarmowych.
2: Mówię o systemie, no, żeby takie historie się nie powtarzały, tak?
3: Ale jak? To znaczy, ktoś zadzwoni na 112 i powie, że się pali i my będziemy chcieli teraz, żeby właśnie, żeby co się wydarzyło? Żeby ktoś weryfikował, czy to na pewno jest prawda? No właśnie ma to weryfikować Straż Pożarna.
2: Mamy około minuty do końca audycji, więc nie zdążymy tutaj przedstawić gotowego rozwiązania.
3: Ja po prostu wierzę jakoś w numer alarmowy, nawet jeśli raz na jakiś czas.
1: Nie mogę państwa zapewnić, że jak Agata i Grzegorz znajdą rozwiązanie po programie, opublikujemy je. Przedstawimy je na najbliższej audycji.
3: Ja mam nadzieję, że jeśli ktoś zadzwoni na numer 112 i powie, że się pali, to najpierw Straż Pożarna pojedzie to sprawdzić, a potem się będziemy zastanawiać, czy to spowodowało kogoś dyskomfort.
1: Mam nadzieję, że my nie spowodowaliśmy dzisiaj dyskomfortu w mieszkaniach naszych słuchaczy. To była Suma Polityczna w Radiowej Jedynce. Sylwia Białek, Agata Kowalska i Grzegorz Osiecki komentowali bieżące wydarzenia. Przed mikrofonem był Karol Surówka. Do usłyszenia za tydzień w piątek o 20:00.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Prawdziwe samochody to te z lat 90. No najwyżej z pierwszej dekady obecnego wieku. A dziś?
1: Elektryki, ekrany, sztuczna inteligencja, brzmi strasznie.
0: Ja chyba się nie dam przekonać.
1: Jeżeli uważają Państwo, że prawdziwe samochody skończyły się 20 lat temu, możemy się trochę pospierać.
0: Z przyjemnością to zrobię. Prosto z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. A Dagmara zaprosi Państwa na Zielony Weekend, gdzie można będzie przetestować elektryki i hybrydy. Zapraszamy.
1: Dagmara Kowalska
0: i Patryk Bedliński.
2: Jedyne takie miejsce. W sobotę od 9 rano.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklama. Radio Kierowców.
11: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Spowolnienia ruchu wciąż utrzymują się na autostradzie A4, na jej dolnośląskim odcinku, zwłaszcza między węzłami Wądroże Wielkie a Budziszów, między Gościsławiem a Kostomłotami, a także między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami. Droga ekspresowa S5, odcinek węzeł Łubowo, węzeł Kłecko. W pobliżu miejscowości Woźniki, jezdnia w kierunku Bydgoszczy, pierwszy kilometr. Doszło tam do zdarzenia auto osobowego i motocykla. Jedna osoba, motocyklista ranny, droga zablokowana, ale otwarto bramę serwisową parkingu trasy ekspresowej Łubowo. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Szadułki, węzeł Gdańsk-Lotnisko. W pobliżu Karczemek, jezdnia w kierunku Gdyni, rejon 336 km. Auto osobowe wjechało w bariery ochronne, zablokowany został lewy pas ruchu, ruch możliwy tylko prawym pasem. Koniec kłopotów na S6 w zupełnie innym miejscu, zachodnie Pomorze, węzeł Osina, węzeł Goleniów, lotnisko, miejscowość Glewice, 7 km. Tam doszło do zdarzenia z udziałem motocykla. Motocyklista ranny, ale już nie ma utrudnień na tej trasie. Krajowa 11, odcinek Ludowo-Rogoźno, w pobliżu miejscowości Oborniki, na 251 km. Zderzenie dwóch aut osobowych. Ruch dla obu kierunków możliwy, choć tylko jednym pasem.
4: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. Zarzuty dla podejrzanych o fałszywe alarmy bombowe. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Andrzej Poczobut z nagrodą specjalną Gazety Wyborczej. Po Ponad 30 zarzutów usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe. Miało do nich dochodzić od lutego 2023 roku do września ubiegłego roku.

0: O działaniach śledczych w tej sprawie poinformowała Prokuratura Krajowa.
1: Wiktor Z. i Bartosz E., wykorzystując internet, fałszywe alarmy bombowe kierowali do prokuratur, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty.
2: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
1: Wobec Wiktora Z., który usłyszał tylko jeden zarzut, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura wystąpiła do sądu z ponownym wnioskiem o areszt wobec Bartosza E. Ponownym, ponieważ mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie, ale wówczas usłyszał jedynie 18 zarzutów i nie były one związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz, kiedy śledczy przejrzeli jego telefon, wyszło na jaw, że po opuszczeniu aresztu kontynuował swoją działalność w Darknecie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
0: Jest tymczasowy areszt wobec cywilnego pracownika polskiej grupy zbrojeniowej, podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Rosja ma w Polsce uśpionych i aktywnych szpiegów, mówi senator Nowej Polski Centrum Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych. Jak mówił w Polskim Radiu 24, w tej sprawie trzeba zachować czujność.
3: My musimy mieć świadomość, że Federacja Rosyjska ma na terenie naszego kraju czy to uśpionych, czy aktywnych szpiegów i powinniśmy być mocno wyczuleni, a szczególnie służby, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo.
0: Zatrzymany to cywilny pracownik, obywatel Polski. Operacja wojskowa Horyzont przedłużona o kolejne 3 miesiące. To odpowiedź na zagrożenia sabotażem i działaniami hybrydowymi. Żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, ważnych tras i strategicznych miejsc w całym kraju, napisał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Operacja Horyzont została uruchomiona w listopadzie ubiegłego roku i była odpowiedzią na incydenty związane z atakami sabotażu na infrastrukturę kolejową.
4: To są aktualności jedynki.
0: Uchwalona przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej skierowana do Senatu. Aby weszła w życie, po zaakceptowaniu przez senatorów potrzebny będzie podpis prezydenta. Karol Nawrocki mówi, że nie podpisze ustawy, która tworzy alternatywę dla małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.
5: Premier Donald Tusk mówi, że ta ustawa ułatwi życie ludziom, którzy żyją w związkach nieformalnych.
6: Dużo, dużo ludzi w Polsce czeka na właśnie tę normalność.
5: Ustawa umożliwi zawarcie umowy przed notariuszem, na podstawie której strony uzyskają dostęp do informacji medycznej partnera czy prawo do wspólnego rozliczania podatków. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że jako strażnik konstytucji nie podpisze ustawy ideologicznej, ale jest gotów rozmawiać o ułatwieniach administracyjnych.
7: Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom na funkcjonowanie formalne, administracyjne, a nie będą niosły ze sobą ideologicznej presji.
5: Rządzący oczekują od prezydenta konkretów, które będą mogli ewentualnie uwzględnić w ustawie na etapie prac senackich. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Trudno ocenić, jak długo potrwa akcja gaśnicza. Sytuacja jest dynamiczna. Największe zagrożenie niesie ze sobą silny wiatr. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu jest prawie 1000 funkcjonariuszy Straży Pożarnej, Policji i żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Pomagają im wolontariusze.
8: Zorganizowaliśmy tu taki punkt dystrybucyjny, gdzie strażacy mogą odpocząć, zjeść, posilić się. Pakujemy posiłki, wywozimy w las, przyjeżdżają po to ewentualnie, jeżeli potrzebują, to informują, czego potrzebują.
9: Praca w red.
10: Coraz lepiej nam idzie już z czasem. Po 20 godzinach. Kadra i obsługa szkoły. I rodzice. Uczniowie.
8: Więc mają też przygotowane miejsce do spania na hali sportowej. Mamy łóżka polowe na ponad 120 osób.
11: Bardzo odpoczęliśmy tutaj u Państwa. Tak. To jest bardzo, bardzo duże wzmocnienie dla nas. Także dziękujemy, kłaniamy się bardzo nisko.
0: Z koordynatorką punktu wsparcia służb Alicją Kowalską rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Andrzej Poczobut odebrał nagrodę specjalną Gazety Wyborczej. Dziennikarz podkreślił, że nie czuje się bohaterem, a dziękując za wyróżnienie, nie krył wzruszenia.
12: Bohaterem się nie czuję, to pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. Wśród Polaków ja się tu czuję głęboko w szarym tłumie. No, ale faktem jest, że nie złamali mnie, no.
0: Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, przez ponad 5 lat przebywał w kolonii karnej. 29 kwietnia został zwolniony w ramach wymiany więźniów. To były aktualności.

0: programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy we wschodniej połowie kraju bez opadów. Na pozostałym obszarze może popadać, a na zachodzie możliwe burze. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 16 na zachodzie. Wiatr słaby, na zachodzie umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Klimat.
0: W całym kraju powietrze jest dobrej jakości, tylko w Sulęcinie umiarkowanej. 22% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Niemal całej Polsce panuje duże zagrożenie pożarowe. Susza hydrologiczna występuje na znacznych obszarach województw lubelskiego, łódzkiego i mazowieckiego.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Autopromocja.
6: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
7: Do najbliższego wywiadu Rzeki zaprosiłem Andrzeja Poczobuta, dziennikarza i działacza polsko-białoruskiego, który został aresztowany i skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze, osadzony w kolonii karnej.
8: Wytworzenie uczucia zagrożenia, że ciebie mogą pobić, a że ciebie pozbawią paczek z domu albo umieszczą w celi zimnej, i przekonanie o tym, że trzymaj się tego, co masz, bo możemy zrobić gorzej, to jest ten przekaz administracji więziennej do więzień. W momencie, kiedy oni widzą, że ty się nie boisz, a jak ty możesz zademonstrować, że się ich nie boisz, jeżeli im patrzysz prosto w oczy.
6: Wywiad Żyta.
7: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kwestia sporna.
9: Dzień dobry, witam Państwa w Kwestii Spornej, tu Leszek Jeżdżewski. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co stoi za polskim sukcesem gospodarczym i jak go utrzymać. I w związku z tym zaprosiłem wspaniałych gości: Marcin Piątkowski, ekonomista pracujący w New Delhi, Akademia Koźmińskiego, a także autor książki Polski Złoty Wiek. Witam serdecznie.
10: Cześć, dzień dobry.
9: Oraz Ignacy Morawski, który jest zastępcą redaktora naczelnego w Pulsie Biznesu. Cześć, dzień dobry, Ignacy.
10: Cześć, cześć, cześć wszystkim, dzień dobry.
9: Słuchajcie, to do tezy. Marcinie, ty napisałeś całą książkę o polskim sukcesie, to może nie będę cię prosił o opowiadanie książki, ale jakbyś mógł powiedzieć o tym, jak tłumaczysz za granicą, w takim największym telegraficznym skrócie, osobom, które w ogóle nie znają polskiego kontekstu. Skąd ten sukces ostatnich 30 lat się wziął?
10: Byłem w Wiedniu na zaproszenie polskiej ambasady, gdzie opowiadałem o polskim sukcesie Austriakom i tamtejszemu biznesowi. I dzisiaj lubię upraszczać i skracać tą historię polskiej, o źródłach polskiego sukcesu, do 5 E. Mówię o egalitaryzmie, edukacji, elastyczności polskich przedsiębiorstw, elitach i Europie jako Unii Europejskiej, czyli 5 E.
9: Nieoczywiste pewnie dla Polaków.
10: Nieoczywiste, tak. Egalitaryzm, dlatego że PRL zostawił po nas bardzo ważną schedę, którą najczęściej ignorujemy albo o której nie chcemy mówić. Po raz pierwszy w historii PRL przypadkowo stworzył inkluzywne społeczeństwo, czyli takie, w którym co do zasady

Jedynka w drodze. Słuchacze programu pierwszego witają. Urszula Tokarska, wydawca, Tomasz Cieślak, realizator i Kajetan Tłokowski. Dzień dobry. Jedynka w drodze rozpoczyna Zielony Weekend w Polskim Radiu. Dzisiaj od godziny 10 do 18 na naszym parkingu przy Alei Niepodległości 77 w Warszawie będziemy mieli kilkadziesiąt samochodów. To auta elektryczne dla Państwa. Proponujemy rzeczywiste spotkanie z elektromobilnością. Eksponaty w odróżnieniu do niedawnej nocy muzeów będzie wolno dotykać i można je sprawdzić w ruchu, a eksperci odpowiedzą na Państwa pytania. A już teraz w Jedynce w drodze jest ekspert Bartosz Jeziorański, właściciel EV Repair Network, który opowie o budowie samochodów elektrycznych, o ich awariach i serwisie. Wiedza praktyczna, nie tylko teoria. To, co każdy zainteresowany elektromobilnością wiedzieć powinien. Czekamy też na pytania naszych słuchaczy. Nasz telefon 22 645 22 66. Proszę pytać, odpowiemy, wyjaśnimy. Tej nocy panują dobre warunki do jazdy. Jazdę mogą przejściowo utrudniać przelotne opady deszczu, a na zachodzie burze. Tam opady będą obfite, a wiatr porywisty. Temperatury od 5 do 15 stopni. A na całej sieci dróg krajowych w Polsce podróżować można bez przeszkód. Nie ma większych utrudnień. Jedynka w drodze. Ruszamy.

0: Jedynka w drodze. W naszym studiu już jest Bartosz Jeziorański, EV Repair Network. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie Bartoszu, przyjechał pan kilkanaście minut temu do radia w Warszawie przy Alejach Niepodległości. Na naszym parkingu są już pierwsze pojazdy, które jutro będą udostępnione słuchaczom, którzy się tu wybiorą. Czy widział pan wśród nich coś ciekawego, pojazd, którym sam by pan chciał się przejechać?
1: A widziałem bardzo ciekawe pojazdy, aczkolwiek już nimi jeździłem. Mam na myśli samochody marki Xiaopeng, czyli popularnie po polsku Xpeng. Samochody, które no, robią bardzo dobre wrażenie i jakby ich rodowód też świadczy o tym, że mają też przed sobą przyszłość.
0: Dlaczego mają taką przyszłość? Bo to trochę mi się kojarzy z marką telefonów, smartfonów, elektroniki.
1: Jeżeli chodzi o tego Xpenga, to akurat niekoniecznie, natomiast tutaj pewnie pan ma na myśli markę Xiaomi. Jeżeli chodzi o Xiaopenga, czyli te samochody, które macie w tej chwili na parkingu, to jest marka, która korzysta szerokimi, albo korzystała do niedawna szerokimi garśćmi z technologii Tesli. Teraz te technologie rozwija niezależnie. No i te samochody naprawdę zaczynają bardzo fajnie się zachowywać i przede wszystkim korzystać z bardzo szerokiej autonomii, aczkolwiek u nas jeszcze ona nie jest dostępna.
0: Co to znaczy, że fajnie się zachowują? Chodzi o zasięgi, czy też zachowanie pojazdów w czasie jazdy?
1: Chodzi o to, że te samochody mają wszystkie dobrodziejstwa systemów, które wymyśliła kiedyś Tesla i one są dodatkowo ulepszone albo inaczej rozwinięte przez Chińczyków w trochę innym kierunku, czyli mamy tę autonomię, mamy całkiem dobrze działający infotainment, czyli ten system zarządzający. A dodatkowo te samochody te zaczynają technicznie, wyprzedzać to może mocne słowo, ale troszeczkę iść w innym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój. Czyli na przykład mamy bardzo szybkie ładowanie. Samochody marki Xiaopeng, czyli Xpeng, potrafią nawet uzyskiwać ładowania na poziomie 500 kW.
0: To o tych jednostkach i o sposobach ładowania jeszcze porozmawiamy. 500 kW, tak?
1: 500 kW, tak.
0: I to jaki czas szybkie to jest?
1: To jest bardzo szybkie. To gdyby to rzeczywiście działało, gdybyśmy mieli takie ładowarki w Europie, to można byłoby taką 100 kWh baterię naładować w teorii w 20 minut.
0: 100 kWh. To musimy też i w tej audycji spróbujemy to zrobić, przyzwyczaić się do innych jednostek, trochę miary, bo te jednostki, do których od lat jesteśmy przyzwyczajeni, jakieś 150 w motoryzacji, to litry paliwa, konie mechaniczne, moment obrotowy, newtonometry. Ten sam układ jednostek, ale inne jednostki z nich trzeba wybrać, aby opisywać ruch i użytkowanie pojazdu elektrycznego. A jutro, nie jutro,

0: Dzisiaj w sobotę na zielony weekend przyjdą do nas słuchacze, którzy będą mogli korzystać z tych samochodów. Co możemy podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę osobom, które pierwszy raz kontaktują się z samochodem elektrycznym i na przykład przedsiębiorcom, dla których to będzie kolejny samochód. Na jakie cechy tego pojazdu powinni szczególnie zwrócić uwagę?
1: Przewrócę stolik. Raczej chodzi o to, żeby sobie uświadomili, czego tak naprawdę szukają. Czyli muszą sobie uświadomić, w jaki sposób używają samochodu i wtedy dopiero zagłębiać się w parametry techniczne samochodów elektrycznych. Samochód elektryczny na pewno jest dobrym wyborem dla tych, którzy korzystają głównie z ruchu miejskiego. I jeżeli infrastruktura ładowania w takim mieście jak Warszawa kiedyś jakby dorośnie do tego, to samochód elektryczny będzie idealny właśnie do poruszania się po mieście. No i już teraz mamy samochody też, które mają długie zasięgi, ale znowu, tutaj trzeba przede wszystkim określić swoje wymagania, czyli czego my potrzebujemy. Bo może potrzebujemy samochodu, który ma jeździć 100 km dziennie i wtedy nie ma sensu kupować samochodu z baterią właśnie tą 100 kWh, tylko wystarczy nam 30 kWh na przykład.
0: Wyobraźmy sobie, że dojeżdżam do pracy z podwarszawskiej miejscowości. Niech to będzie na przykład Grójec, bo tam pociąg nie dociera elektryczny. Dojeżdżam tutaj na Mokotów. To jest około 50 km. Samochód warto elektryczny na taką trasę. Mam ładowanie w domu. Niekoniecznie mam ładowanie w pracy.
1: Tak, tutaj ewidentnie ten samochód się świetnie sprawdzi. Myśmy to już testowali bardzo, właśnie dokładnie mniej więcej z okolic Grójca. Jedna z naszych koleżanek dojeżdżała takim bardzo starym samochodem elektrycznym. To był Peugeot Ion, naprawdę bardzo stary. I robiła to codziennie. I akurat ładowanie, każdorazowe ładowanie starczyło jej, żeby przyjechać do pracy i wrócić do domu. Nawet nie trzeba było się doładowywać. Ona właśnie w domu takim wolnym ładowaniem się doładowywała. Przy obecnych samochodach, tych nawet najtańszych, które mają powiedzmy 20 kWh, 20 parę kWh baterii, to myślę, że takie, jadąc z Grójca, takie jedno ładowanie do pełna starczyłoby nam na 2 dni jazdy.
0: Czyli około 50 km. Drugi użytkownik samochodu elektrycznego, który przychodzi mi do głowy, to przedsiębiorca, który jeździ po Warszawie, przebywa tych kilometrów podobnie, 50-60 i wykonuje jakieś usługi, że z tego samochodu wyjmuje te umywalki, rury, czy też sprzęt elektroniczny, pobiera w hurtowni, jedzie, rozwodzi, tak trochę jedzie, trochę stoi. Czy dla niego samochód elektryczny to dobry wybór?
1: Nawet lepszy. Z tego względu, że samochód elektryczny też faworyzuje użytkowników, którzy dużo stoją. Czyli na przykład samochód elektryczny zupełnie inaczej niż spalinowy, może nie produkuje energii, ale nie zużywa energii stojąc w korku. Także w ruchu miejskim samochody elektryczne naprawdę świetnie się sprawują i powiem szczerze, właśnie samochody dostawcze w tej chwili robią generalnie bardzo dużą furorę. Wystarczy popatrzeć na impost, wystarczy popatrzeć właśnie na małych przedsiębiorców, którzy używają takich małych samochodów dostawczych.
0: Myślałem na przykład o piekarni, która pojawia się pod osiedlowym sklepem tuż po godzinie 4:00. No i czy będziemy wiedzieli, że tam ktoś dowiózł pieczywo, bo ten samochód pojawi się po cichu. Rozumiem, że to też dobry wybór.
1: No tak, przede wszystkim my tego jeszcze w Polsce nie odczuwamy, ale ja miałem okazję podróżować czy w Chinach, na przykład szczególnie w Chinach, to jest zauważalne. W ruchu miejskim na przykład zniknęły całkowicie skutery. W Chinach podjęto decyzję, no wiadomo, w Chinach decyzję podejmuje się trochę inaczej niż u nas, że skutery spalinowe mają zniknąć. Pojawiły się skutery elektryczne i powiem szczerze, naprawdę miasto stało się dużo cichsze.
0: Z kolei kilka lat temu, bodajże w 22 lub 23 roku w Moskwie zniknęły trolejbusy. Tam było kilkaset tych trolejbusów. Nawet Bułet Okudżawa śpiewał Siny i trolejbus, niebieski trolejbus nie ma. No ale też była decyzja odgórna, że tylko autobusy elektryczne. Biało-zielone, a nie niebieskie.
1: No, trolejbus korzysta z tej samej technologii, więc trochę dziwny wybór, no ale to już jakby
0: no, ale kraj
1: bez komentarza.
0: Do przodu, tak. Rozumiem, że wszelkiego rodzaju taksówki, właśnie takie samochody jeżdżące regularnie po mieście, ale z kolei, nie wiem, ktoś, kto zarządzając firmą jeździ w długie trasy, na przykład Warszawa-Bruksela. Raz na 2 tygodnie jedzie Warszawa, bo tam ma swoje biuro, to chyba nie. To elektryk chyba

0: Chyba nie.
1: Zależy. Myśmy już wielokrotnie udowadniali u siebie na swoim kanale na YouTube, że to się da zrobić i oczywiście jest to absolutnie, mało tego, straty związane z ładowaniem samochodów elektrycznych są coraz mniejsze, one wciąż występują, czyli musimy poświęcić dodatkowy czas na naładowanie samochodu elektrycznego. Natomiast gęstość sieci ładowania jest już tak duża, że to nie jest duża strata, więc gdybyśmy to robili raz na dwa tygodnie, to nie jest problem. Gorzej, gdybyśmy byli cały czas w podróży, czyli ja cały czas widzę i wydaje mi się, że na przykład gdybyśmy mówili o przedstawicielu handlowym, czyli osobie, która naprawdę jeździ cały czas w trasę, to faktycznie samochód elektryczny niekoniecznie jeszcze musi być idealnym wyborem. Natomiast sporadyczne wyjazdy, raz na dwa tygodnie, absolutnie tak.
0: Po prostu w trasie zaplanować tę przerwę, no bo kiedyś też ten obiad trzeba zjeść, kawę wypić i jak się uda, to zaplanować tak, żeby to było w miejscu, w którym jest ładowanie tego samochodu. Tak?
1: Teraz to już się robi samo. Chodzi o to, że w tej chwili już to jest jakby ta gęstość sieci ładowania i jej ta saturacja i to, jakie usługi znajdują się przy ładowarkach, determinuje to, że tak naprawdę to się dzieje bez naszej wiedzy. Czyli samochód sam planuje tą trasę, sami się zatrzymujemy po tych tam 300 kilometrach i wszystko jest na miejscu. Także ten świat naprawdę mocno, mocno idzie do przodu.
0: No tak, bardzo zmieniło się planowanie. Ja pamiętam taki festiwal w Węgorzewie, tam był festiwal rockowy. No i miał z koncertu w Berlinie przyjechać zespół Sepultura. No, ciężkie, mocne granie i kierowca niemieckiego autokaru takiego sypialnego wstawił sobie w nawigację, wyszło mu, że 8 godzin, że tu tą drogą, tu tą na Mazury, mieli być o 14 na próbę, byli o północy. A dodatkowo komputer, który mu zaplanował, nie przewidział, że na Mazurach nie powinien jechać prawym pasem, tylko środkiem, bo są drzewa. No i zespół tak gdzieś od okolic Kętrzyna oddychał świeżym mazurskim powietrzem. Autobus troszkę z przodu był zniszczony, nie było tej przedniej górnej szyby. Tak, ale tak było kiedyś, teraz to się zmieniło.
1: Tak jest.
0: W planowaniu. Dobrze, no i to na koniec tej części rozmowy. Wiemy już, jakie mamy potrzeby. Czy to są dojazdy krótkie, długie, regularne? Przychodzimy na naszą prezentację, na Zielony Weekend w Polskim Radiu. Na jakie parametry patrzymy, żeby zrealizować te nasze zadania? Czyli na początek dojazdy do pracy do 100 km. Na który parametr samochodu patrzymy? Oprócz tego, czy on ma być duży, czy mały? Tam dane techniczne.
1: Patrzymy na pojemność baterii głównej, czyli trakcyjnej. Patrzymy na parametry zużycia energii. Aczkolwiek też zalecam, żeby takie rzeczy sprawdzać poza tym, co podaje producent. Bo producenci korzystają z takich parametrów ogólnie nazywanych WLTP, które są bardzo orientacyjne. Natomiast warto sprawdzać właśnie gdzieś na jakichś niezależnych kanałach, jak to w rzeczywistości wychodzi. No i w tym wypadku szukamy samochodu raczej o takim parametrze, który będzie nam pasował. Niekoniecznie musi być duży, no bo w jeździe miejskiej te samochody wcale duże nie są przyjazne. Nie szukamy wcale dużej baterii i szukamy samochodu, który raczej zużywa niewiele energii. Jeżeli nie mamy potrzeb pokazania się na zewnątrz, to jakiś nieduży samochód elektryczny w zupełności będzie wystarczający.
0: Ta nieduża ilość energii to ten X mniejszy równy od...
1: No myślę, że jeżeli uda nam się znaleźć samochód, powiedzmy nieduży, to powinien nie zużywać nam więcej niż 15 kWh na 100 km.
0: 15 kWh na 100 km to cecha. Nie mówimy o marce teraz pojazdu. To cecha, na którą powinni państwo zwrócić uwagę, jeżeli należą państwo do tej części społeczeństwa, która będzie takim samochodem dojeżdżała 50-100 km do pracy, a to bardzo częsta odległość i w Warszawie, i w innych dużych ośrodkach miejskich. Jedynka w drodze, jeśli mają państwo pytania, jak wybrać samochód elektryczny, jak go ewentualnie naprawić, to możemy coś podpowiedzieć. Nasz ekspert odpowie 22 645 22 66.

0: Zielony Weekend w Polskim Radiu, Jedynka w drodze i nasz ekspert Bartosz Jeziorański i Repair Network. Mieliśmy pierwsze pytanie od słuchacza, a jak samochody elektryczne sprawdzają się w zimnej zimie? Bo zimy mamy różne, ale takiej zimnej, minus 20, minus 30 stopni, zaledwie kilka dni aż tak zimnych mieliśmy w minionym roku, w minionym sezonie. No ale właśnie, to jest pytanie, które intryguje wielu posiadaczy lub przyszłych posiadaczy samochodów elektrycznych.
1: Jasne. I tutaj mam bardzo dobrą odpowiedź, bo oczywiście to też mnie nurtowało. I powiem tak, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, te wcześniejsze, starszych generacji, one faktycznie też ze względu na swoje nieduże zasięgi, nieduże baterie i starszą technologię, dosyć mocno cierpiały w zimie. Czyli na przykład słynne były te sytuacje, że ludzie jeździli w kurtkach w samochodach i tak dalej, żeby oszczędzać energię. Natomiast myśmy dokonali takiej próby na sobie. Czyli pojechaliśmy po prostu na Nordkap, czyli na najbardziej wysunięty na północ punkt europejski samochodem elektrycznym. No nie będę tutaj wymieniał marki, z moją żoną i wróciliśmy na kołach. I co jeszcze najciekawsze było, to jak dojechaliśmy na ten Nordkap, to co tam spotkaliśmy? Tylko i wyłącznie samochody elektryczne, bo okazało się, że w Norwegii wszyscy korzystają z samochodów elektrycznych. I okazuje się, że samochody elektryczne, te nowszych generacji, sprawują się zdecydowanie lepiej w tamtych warunkach, a było tam minus 30 nawet, niż samochody spalinowe. Bo co? Bo samochód elektryczny zawsze odpali.
0: No tak, jeszcze nie dochodzi do zatkania filtra paliwa, bo troszkę było parafiny w paliwie, bo...
1: Bo się 12 V rozładuje albo coś takiego. Ja tak. Też ciekawostka jeszcze podrzucę. W Szwecji są specjalne gniazdka wystawione.

0: stawione na zewnątrz przed sklepami, żeby można było podgrzewać płyn chłodniczy w samochodach spalinowych, żeby mogły ruszyć. Mhm. Samochody elektryczne takiej technologii nie potrzebują. Samochody elektryczne wożą ze sobą tak dużą ilość energii, że mogą spokojnie, każdorazowo odpalić, w cudzysłowie.
1: Tak, te gniazdka elektryczne to z kolei takie bardziej prestiżowe marki. W samochodach na rynek szwedzki montowały kiedyś kabel, którym po włączeniu do gniazdka można było podgrzewać olej w misce olejowej, żeby był mniej stężały rano i lepiej odpalił. A dawno, dawno temu tutaj byli goście w naszym studiu, wspominaliśmy polską motoryzację i autobusy typu Jelcz-Ogórek, popularnie, czyli MEX-272. I na przełomie lat 60. i 70. w zajezdniach w Warszawie montowano właśnie gniazdka na autobusie, skąd można było z punktów na zajezdni go podłączyć na noc, żeby rano odjechał. Czyli energia elektryczna. No ale pytanie jeszcze pozostaje o pojemność tej baterii. Czy ta pojemność w tych niskich temperaturach, no odwołując się na przykład do popularnego sprzętu elektronicznego, który używamy, czy ta pojemność nie jest mniejsza w czasie ładowania? No bo możemy naładować, on odpali, tak, samochód. No ale co dalej? Czy te okresy do ładowania nie zmniejszają się?
0: To nie do końca jest tak. Oczywiście niska temperatura ma wpływ na zachowanie baterii litowo-jonowych, jakiej technologii by one nie były. Natomiast przy umiejętnym użytkowaniu, przy świadomym użytkowaniu samochodu elektrycznego jesteśmy w stanie bardzo mocno zniwelować ten efekt. Chodzi o to, że po prostu, jeżeli mamy samochód elektryczny, wystarczy go po prostu zostawić podłączonym do sieci na noc, czy albo wtedy, kiedy go nie użytkujemy, żeby system BMS, a większość nowych samochodów już ma te systemy zaawansowane, dbał nam o temperaturę baterii niezależnie od naszej woli. Czyli jeżeli samochód będzie podłączony, będzie sobie stał w nocy, będzie minus 30, to system BMS będzie dbał o to, żeby grzałka czy jakiekolwiek inne urządzenie podgrzewało płyn chłodniczy, a on z kolei podgrzewał nam baterię, tak żebyśmy rano mogli ruszyć tak naprawdę bez dużych strat. Oczywiście zużyjemy jakąś tam ilość energii, ale ja dokonywałem kiedyś takiej kalkulacji i wychodzi na to, że takie podgrzewanie samochodu przed ruszeniem i utrzymywanie jego temperatury nie kosztuje nas więcej jak złotówkę czy dwie w przeciągu całej nocy.
1: Rozwiążmy ten symbol BMS, Battery Managing System.
0: Battery Management System, dokładnie tak.
1: Battery Management System. Podłączamy na noc, czyli jednak musimy mieć jakby własny dom lub własne źródło. Tak między blokami będzie ciężko, bo wyciągnął i obetnął ten kabel.
0: Trafił pan w taki, no powiedziałbym, bardzo drażliwy temat. Wydaje mi się, że tutaj Polska niestety idzie w bardzo złym kierunku. Jednak tutaj powinniśmy popatrzeć znowu na zachodnią Europę, chociaż nie lubię tego, ale tak to wygląda, że w zachodniej Europie bardzo mocno się dba o to, żeby jednak ta ilość przyłączy dla samochodów elektrycznych się propagowała i popularyzowała. I każda lampa na przykład na osiedlu posiada dwa wyjścia elektryczne, z których można korzystać i swoje samochody doładowywać. U nas niestety te sprawy idą w zupełnie złym kierunku, czyli i państwo, i miasta de facto idą bardziej w stronę szybkiego ładowania, które zadowala jeden samochód w danym momencie, a dodatkowo zużywa gigantyczny potencjał energetyczny dookoła siebie, wykluczając stawianie wielu ładowarek wolnych. Jest to błąd.
1: Czyli BMS działa tak, że w momencie niekorzystnych warunków zewnętrznych, tej bardzo niskiej temperatury, rzędu 20-30 stopni, ten system robi dobre warunki do działania tej baterii, podgrzewając samo otoczenie baterii najbliższe, że tam nie ma tych minus 30, a jest na przykład plus 5, tak? Coś takiego.
0: Tak, BMS zawiaduje resztą systemu w taki sposób, żeby system chłodzenia samochodu czy system ogrzewania samochodu, to tak naprawdę mówimy o tym samym, zadziałał w taki sposób, żeby utrzymać mniej więcej optymalną temperaturę w baterii.
1: Czyli nie wychłodził go do tych minus...
0: Żeby po prostu tak, żeby ona nie spadła i temperatura aż tak nisko, żeby się bateria nie zaczęła degradować, albo żeby gdybyśmy ruszali, to nie musielibyśmy jej po prostu podgrzewać podczas jazdy, bo ten proces jest bardzo długi. Myśmy robili kiedyś takie testy w samochodzie, który się wychłodził bardzo mocno. Myśmy celowo wywołali takie warunki. To podgrzanie baterii później w czasie jazdy w zimie trwało chyba powyżej pół godziny.
1: No, w przypadku jazdy miejskiej mogło to zająć całą jazdę, a

0: później stop. No, tam wedle jakichś badań do jazdy na terenie miasta tak dużego jak Warszawa przeciętnie zajmują od 45 do 59 minut, czyli mieszczą się w tej trzeciej ćwiartce godziny, czyli w sumie tylko połowa podróży byłaby na baterii pracującej w optymalnych warunkach.
1: Dokładnie tak. Stąd lepiej korzystać właśnie z tego systemu. Aczkolwiek z drugiej strony też chciałem nadmienić, że nawet jeżeli ten samochód będzie nie podłączony do zewnętrznego źródła, on będzie też korzystał ze swojej zgromadzonej energii, żeby podtrzymywać to, tylko to spowoduje, że z kolei będzie nam znikał zasięg, tak? Czyli on będzie zużywał te kilowatogodziny, żeby siebie samego podgrzać.
0: No tak, z tym wprowadzeniem tych podłączy na osiedlach czy w dużych zgromadzeniach to chyba będzie problem, bo widzę, że na przykład latarnie, prawda, tam są takie drzwiczki, to na złomie nawet te drzwiczki się przydadzą i teraz są takimi jakimiś tworzywami zabezpieczane, a też bezpiecznik ze środka to też może być coś godnego uwagi.
1: Bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że nasi włodarze coś wymyślą, żeby jednak spopularyzować elektromobilność w dużych ośrodkach miejskich, bo to czystsze powietrze dla nas i przy okazji duża oszczędność dla tych ludzi, którzy będą z tych samochodów korzystać. Przynajmniej na razie.
0: Żeby ocieplić atmosferę, to a jak z ogrzewaniem? Ile tak zużywa energii ogrzewanie w zimie w tym roku? Korek na S7, no i dramatyczne informacje. Ludzie w elektrykach marzną, bo wyłączyli swoje samochody.
1: Więc znowu, to jest kolejny mit, wspaniały zresztą, no bo tak naprawdę samochód elektryczny, musimy pamiętać, że no średnio wozi ze sobą około powiedzmy 50 kWh. Jest to gigantyczna ilość energii, a na ogrzewanie, gdy mówimy o takiej sytuacji bardzo mocno kryzysowej, do ogrzania człowieka wystarczy używać tylko tej maty, która znajduje się w siedzeniu. Ta mata zużywa około 200 W. Tak, czyli taką ma konsumpcję energii.
0: Dwie duże żarówki kiedyś.
1: Tak, czyli ona mogłaby pracować praktycznie przez nawet parę tygodni, gdyby była taka potrzeba. Gdy mówimy o klasycznym ogrzewaniu, w najgorszym możliwym wypadku, czyli samochód korzysta ze zwykłej grzałki oporowej, mówimy o około 2 kW, tak? Czyli nawet w takiej sytuacji ten samochód byłby w stanie przez całą noc pracować i na pełnych obrotach się podgrzewać.
0: Tak, bo teraz trochę matematyki, przypomnienie gdzieś pogranicza szkoły podstawowej i średniej. 2 kW to jest moc pobrana, która zamienia się w ciepło. Mamy 50 kWh.
1: Tak.
0: Czyli jak sobie podzielimy te 50 kWh przez 2 kW, 25 godzin.
1: Tak jest, dokładnie.
0: Bo te kilowatogodziny to moc pomnożona przez czas.
1: Dokładnie tak.
0: Tak, muszę sobie to rozpisywać, żeby to później sobie wyliczać, ale podobno jak wsiądę do elektryka, to on za mnie to zrobi.
1: Tak, to już tak działa, że elektryk to robi. Dodatkowo, powiem szczerze, wśród użytkowników samochodów elektrycznych bardzo popularny sport, zupełnie odmienny do tego, który znamy z samochodów spalinowych, jest taki, że się oszczędza. Czyli ludzie jeżdżą wolniej i bardzo mocno patrzą na wykresy zużycia.
0: Ale tu przypomnę, w latach 80., kiedy paliwo było reglamentowane, redakcja Radia Kierowców i jego redaktorzy uczestniczyli w rajdach na kropelkę. Startowali z miasta do miasta w Polsce, był bardzo dokładny pomiar paliwa. No i ten, kto zużył najmniej paliwa, był zwycięzcą. Nasi redaktorzy Aleksander Żyzny, Marian Leśniewski, Leszek Pędzich w takich rajdach uczestniczyli. No i tam mieli wyniki typu 2 litry polonezem z Poznania do Gdańska. Trudno sobie to było wyobrazić, jak jechali, ale podobno się udawało. Czyli co, to wróciło, tylko liczymy nie litry, a kilowatogodziny.
1: Dokładnie tak. I to jest taki, myślę, że międzynarodowy sport kierowców samochodów elektrycznych. Jest to chyba taki główny temat i bardzo częsty temat rozmów na wszelkiego rodzaju forach internetowych i grupach na Facebooku, właśnie zużycie energii.
0: Zużycie energii, ale tej elektrycznej. Jeszcze kiedyś było hasło kilowaty na straty i takie te niepotrzebne żarówki się wyłączały, ale to było dawno w czasach motoryzacji spalinowej. Także no, zachęcam na przykład słuchaczy, którzy już mają elektryki, w taki test, prawda? Testowanie siebie, swojego samochodu na oszczędność, ile zużyjemy na danej drodze. Na danej trasie.

się w zasadzie, a nie danej drodze. Tak, jedynka w drodze, myślę, że jeszcze raz o czymś porozmawiamy przed godziną pierwszą, a gdyby Państwo chcieli zapytać naszego eksperta o eksploatację samochodów elektrycznych, my nie rozmawiamy tutaj o teorii, o dopłatach, o unijnych nakazach, przepisach i uchwałach. Nie. Praktycznie samochód elektryczny, można z nim zrobić to, to, to, to, tyle to zajmie czasu, tyle pochłonie energii. 22 645 22 66.

0: to teraz znowu będą liczby i wzory. Nowe jednostki, których musimy się nauczyć, to kilowaty, kilowatogodziny, a przyzwyczajeni jesteśmy, że moc samochodu przeważnie była wyrażana w koniach mechanicznych, albo też były newtonometry, prawda, które mówiły o możliwości przyspieszenia. Jak to teraz pogodzić?
1: Tutaj akurat nie musimy jakby odchodzić od naszych przyzwyczajeń, więc wygląda na to, że producenci nie chcą nas wprowadzać w zbyt dużą konfuzję i posługują się nadal tymi samymi jednostkami, czyli mamy moc silnika wyrażaną w koniach mechanicznych lub kilowatach, a tą właśnie jakby możliwość przyspieszania właśnie wyrażoną w newtonometrach. Także cały czas te jednostki są, aczkolwiek też od razu przypomnę, że w samochodach elektrycznych to wszystko jest dużo, dużo, dużo wyższe niż w samochodach spalinowych i nawet taki prosty elektryk każdego zaskoczy na światłach.
0: Tak, a jeszcze w pojazdach szynowych mamy moc chwilową silników i moc ciągłą. Czy tu podobnie?
1: Nie posługujemy się takimi jednostkami.
0: Jest po prostu moc,
1: po prostu jest moc dla ułatwienia, żeby ludziom ułatwić tą tranzycję.

0: jest z motoryzacji klasycznej do motoryzacji elektrycznej. Moc jest po prostu wyrażona w koniach, tak naprawdę w koniach mechanicznych głównie. Znajdziemy takie odniesienie.
1: I możemy to sobie porównać, że dana marka, jeśli produkuje pojazd spalinowy i w tej samej karoserii jest też samochód elektryczny, możemy sobie te dane porównać. Tak, tylko na przykład z momentu obrotowego czy mocy możemy korzystać prawie od razu, tak? Nie, jak są wykresy, te prawda, zależności mocy od prędkości obrotowej, to teraz to wygląda zupełnie inaczej.
0: Bardzo, bardzo inaczej. Samochód elektryczny daje nam praktycznie pełen wydatek mocy od razu. Z tego względu, że ten silnik się kręci z niewyobrażalnymi prędkościami. Więc no tutaj, gdyby producenci nie ograniczali tego w jakikolwiek sposób elektronicznie, czyli nie powodowali, że ten samochód od razu nie daje nam całej mocy, albo inaczej nie przekazuje jej na koła, no to byśmy pewnie notorycznie łamaliby układ napędowy.
1: I doprowadzali do umyślnego, utraty przyczepności, a to już jest prawie tak karane jak drift, także... Producenci dobrze robią. Rozmawiamy o parametrach i budowie samochodów elektrycznych, a to ze względu na Zielony Weekend w Polskim Radiu. Wracamy po godzinie pierwszej do rozmowy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja.
4: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Pożar lasu pod Wołominem jest na tę chwilę opanowany, ale nadal istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr, poinformował wieczorem na X-ie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pożar lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim na Mazowszu wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. W działaniach biorą udział 4 kompanie gaśnicze oraz 5 GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, czyli wyspecjalizowanych grup strażaków. Minister Kierwiński poinformował także, że obecnie na miejscu działa 295 zastępów Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 1127 ratowników. W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach IMGW wydał w piątek alerty niemal dla całego kraju. Ostrzeżenia obejmują obszar z wyłączeniem regionów północnych. IMGW apeluje, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Ponad 30 zarzutów usłyszeli podejrzani o fałszywe alarmy bombowe, do których miało dochodzić od lutego 2023 roku do września ubiegłego roku. O działaniach śledczych w tej sprawie informuje Prokuratura Krajowa.
5: Wiktor Z. i Bartosz E., wykorzystując internet, fałszywe alarmy bombowe kierowali do prokuratur, szkół, przedszkoli oraz osób prywatnych. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że mężczyznom przedstawiono łącznie 33 zarzuty.
6: Są to zarzuty, które dotyczą wobec obu podejrzanych udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z kierowaniem fałszywych zawiadomień do różnego rodzaju instytucji, a także osób prywatnych.
5: Wobec Wiktora Z., który usłyszał tylko jeden zarzut, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura wystąpiła do sądu z ponownym wnioskiem o areszt wobec Bartosza E. Ponownym, ponieważ mężczyzna był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie, ale wówczas usłyszał jedynie 18 zarzutów i nie były one związane z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej. Teraz, kiedy śledczy przejrzeli jego telefon, wyszło na jaw, że po opuszczeniu aresztu kontynuował swoją działalność w Darknecie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
4: Iran i Stany Zjednoczone osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie wojny, ale nie jest ono jeszcze sfinalizowane. Tak twierdzi Reuters, powołując się na wysoką rangą źródła irańskie. To źródło informuje, że twierdzenie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, iż Amerykanie wydobędą wzbogacony uran zasypany pod ziemią po amerykańskich atakach na Iran 11 miesięcy temu, jest nieprawdziwe. Irańsko-amerykańskie porozumienie nie obejmuje żadnych kwestii nuklearnych. Tak twierdzi irańskie źródło wypowiadające się dla agencji Reutera. Prezydent Trump natomiast oświadczył wczoraj, że Iran musi zrezygnować z posiadania broni nuklearnej, a cieśnina Ormuz musi zostać natychmiast otwarta. Amerykański przywódca napisał na swojej platformie Truth Social, że rozważa teraz ze swymi współpracownikami ostateczne decyzje. Tymczasem blisko 3 miliony Kubańczyków każdego dnia doświadcza niedoborów wody z powodu dodatkowego i dotkliwego braku paliwa, sytuacji, za którą przedstawiciele rządu obwiniają amerykańską blokadę energetyczną. Oświadczenie to władze Hawany wydały w trakcie dyskusji poświęconej skutkom trwającej amerykańskiej blokady.
7: System zaopatrzenia w wodę na wyspie funkcjonuje, wykorzystując 37% wymaganego paliwa w obliczu najpoważniejszego kryzysu energetycznego, z jakim mierzy się obecnie Kuba. System wodociągowy jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych tą sytuacją, ponieważ jest jednym z największych odbiorców energii w kraju. Problem ten dotyczy nawet 10 milionów mieszkańców, a w szczególności 1/3 z nich. Nie tylko samo pompowanie wody pochłania energię elektryczną,

0: Wielu dostawców wstrzymuje realizację kontraktów, oceniając, kiedy dostarczenie towarów na Kubę mogłoby okazać się korzystne lub jakie przeszkody mogą pojawić się przy realizacji płatności bankowych, nie wspominając już o ograniczeniach w usługach transportowych. Problem ten dodatkowo komplikuje starzejąca się infrastruktura oraz przeciążone stacje pomp, zwłaszcza w dużych miastach. Wiele wieżowców i budynków mieszkalnych wymaga również zasilania elektrycznego do napędzania pomp tłoczących wodę do zbiorników umieszczonych na wyższych kondygnacjach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To są aktualności jedynki.
2: Polska sensacja French Open. Maja Chwalińska zagra o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Dziś rywalką Polki będzie 49. w rankingu WTA Greczynka Maria Sakkari. Trener Chwalińskiej Jarosław Machowski podkreśla dobre przygotowanie Mai do turnieju.
3: Ona gra bardzo inteligentny tenis. No, musi tak grać, bo jej fizyczne parametry nie są jak tych dużych kobiet, ale ona da radę tym, co ma, a jest bardzo specyficzna i ciężko do grania, gdyż jest dobrze przygotowana. To rozwijamy. Maria bardzo doświadczona zawodniczka, a zobaczymy, jak sobie poradzi z grą Majki.
2: Mecz Chwalińska-Sakkari rozpocznie się około 11:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Noc we wschodniej połowie kraju z chmurami, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur, miejscami może padać deszcz, a na zachodzie możliwe również burze. Temperatura minimalna od 5 stopni na północnym wschodzie i około 10 w centrum do plus 16 na zachodzie. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 21. Klin wyżowy znad Polski i Bałtyku odsuwa się na wschód. Zatoka Niżowa znad Norwegii, Szwecji i Niemiec przemieszcza się na wschód. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 13 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu i burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5, na zachodzie wzrastające na 4 do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5, okresami porywy 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, na północy 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 4 do 5, miejscami porywy 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowy wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w nocy na wschodzie w cyrkulacji cyklonicznej. 3 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Ostatnie prawdziwe samochody to te z lat 90. No najwyżej z pierwszej dekady obecnego wieku. A dziś?
5: Elektryki, ekrany, sztuczna inteligencja. Brzmi strasznie.
4: Ja chyba się nie dam przekonać.
5: Jeżeli uważają Państwo, że prawdziwe samochody skończyły się 20 lat temu, możemy się trochę pospierać.
4: Z przyjemnością to zrobię. Już dziś prosto z Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. A Dagmara zaprosi Państwa na zielony weekend, gdzie można będzie przetestować elektryki i hybrydy. Zapraszamy.
5: Dagmara Kowalska
4: i Patryk Bedlin.
1: Jedyne takie miejsce. Dziś od 9 rano. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców.

0: Jedynka w drodze. Jedynka w drodze rozpoczyna zielony weekend w polskim radiu. Dla naszych słuchaczy na parkingu przy budynku Radia w Alejach Niepodległości czeka kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt samochodów elektrycznych do testowania. Można będzie także rozmawiać z ekspertami. A teraz w nocy podajemy Państwu tematy, czy też zagadnienia, jakie można poruszyć z ekspertami. Omawialiśmy moce do wykorzystania, pojemności baterii, jak to wszystko liczyć w eksploatacji. Czas teraz na kolejne zagadnienia. Państwo dzisiaj nie chcą się wypowiadać na antenie, ale przekazują pytania przez telefon naszej pani wydawcy Urszuli Tokarskiej. I jest kolejne pytanie. Ile lat będę mógł korzystać z samochodu elektrycznego? Ze swojego spalinowego korzystałem 16 lat. Teraz zastanawiam się nad wymianą. Ile lat pojeżdżę elektrykiem?
1: A to bardzo dobre pytanie, powiem szczerze. Podoba

0: km przy wyłączonej klimatyzacji. Natomiast w zimie no to ten zasięg spada znacznie, nawet do 60 km. Przypominam, że stare samochody były na zimę bardzo wrażliwe. Natomiast ten samochód jeździ, jego sprawność baterii wynosi około 60%. To już jest bardzo mało, ale samochód wciąż jest sprawny. Jeździ teraz nim mój syn i czekamy. Po prostu samochód dostał dożywocie. I chcemy właśnie między innymi przez testowanie tego samochodu odpowiedzieć na takie pytanie. Więc możemy założyć, wziąć pod uwagę to, że technologia też idzie do przodu, że nowsze samochody elektryczne, tutaj podam przykład jednej z marek, najbardziej popularnej marki samochodów elektrycznych, ostatnie baterie w technologii strukturalnej, które wypuścił ten producent, mają gwarancję 1 000 000 km.
1: No, to już jest coś. 1 000 000 km, zależy ile będziemy jeździć dziennie, tyle lat to przetrwa. Dobrze, ale w samochodzie spalinowym było tak, no, że niektóre silniki, tam uszczelka, prawda, tłoki, pierścienie, robiło się remont i dalej jeździł ileś kilometrów. Były marki, które legendarnie przejeżdżały 1 000 000 i modele, które przejeżdżały 700-800 tysięcy. Który z elementów napędu samochodu, bo nie liczymy tu perforacji, brach, nadwozia, bo to można liczyć tak samo, prawda, że to zależy od zabezpieczenia antykorozyjnego, które ulegają takiemu zużyciu, że należałoby po na przykład 500 tysiącach coś poprawić i znowu jesteśmy jak w nowym samochodzie. Ja cały czas unikam tego, żeby nie narzucać, że wymiana baterii, ale ja co się psuje.
0: Więc tutaj
1: co się zużywa? Nie chcę powiedzieć, co się psuje, co się zużywa.
0: Znowu, często o tym się już mówi, ale myślę, że dla niektórych znowu przewrócę stolik, a mianowicie w samochodzie elektrycznym, co bardzo ciekawe, najczęściej degradacji ulegają elementy, które są jakby zapożyczone z motoryzacji spalinowej. Czyli największej presji podlega zawieszenie, które no, szczególnie w tych świeższych, starszych samochodach elektrycznych zostało zapożyczone z samochodów spalinowych. A ze względu na umiejscowienie baterii, jej ciężar i te właśnie momenty przyspieszenia było poddane innej presji. I po prostu te zawieszenia wbrew pozorom wytrzymują krócej niż w samochodzie spalinowym. A drugim elementem, tu chyba jeszcze bardziej zaskoczę, który ulega szybko degradacji, są hamulce. Wszyscy mówią, że w samochodach elektrycznych hamulce mogą przejeżdżać nieskończone ilości kilometrów, a to nieprawda, bo właśnie nieużywanie hamulców, przez to, że ci kierowcy samochodów elektrycznych tak sobie oszczędzają i hamują tą rekuperacją, czyli odzyskiwaniem energii z silnika elektrycznego, to hamulce ulegają bardzo szybkiej degradacji. Nie uwierzylibyście państwo, ile my tych hamulców u siebie wymieniamy.
1: To może trzeba ustawienia zmienić, żeby trochę rekuperacja działała do wyższych prędkości i więcej korzystać z hamulców?
0: Ja powiem szczerze, najwięcej ustawień trzeba zmienić w działach marketingów producentów samochodów elektrycznych, żeby nie opowiadali takich niestworzonych historii użytkownikom, bo użytkownicy niestety w to wierzą. Jeszcze jak samochód jest nowy, to pół biedy, ale niestety ci użytkownicy wierzą, ci, którzy kupują używane samochody, wierzą w te same brednie i później przyjeżdżają do nas.
1: Czyli w samochodach elektrycznych zużywają się układ zawieszenia, bo samochód jest trochę cięższy, a drogi nie są dla niego przystosowane specjalnie. No chyba, że prawda, korzystamy z prawa, że możemy poruszać się buspasem. To jednak te drogi bywają inne, ale to tak z przymrużeniem oka. Zawieszenie, hamulce, zwracać na to uwagę trzeba, mając samochód elektryczny, zużyje się szybciej. No a ta, że tak powiem, kultowa bateria, jeden z najważniejszych elementów, który go odróżnia od samochodu spalinowego. Jak jest ze zużyciem i utratą właściwości? To chodzi o pojemność. Pojemność to ta wyrażana w kilowatogodzinach.
0: Dokładnie. I oczywiście wiedziałem, że nie uniknę tego pytania. Jest to bardzo częste, chyba najczęstsze pytanie dotyczące samochodów elektrycznych. Średnia na obecną chwilę z takich naszych ogólnych badań, bo prowadzimy taką, powiedzmy, analitykę, mocne słowo, wychodzi na to, że samochody elektryczne degradują się, czyli pojemność baterii spada mniej więcej z prędkością od 1 do 2% rocznie. Tak. Czyli po 20 latach powinniśmy mieć baterię, oczywiście w idealnym świecie, w najgorszym wypadku na poziomie 60%, w najlepszym 80%.
1: A czy to zależy wyłącznie od czasu, czy też od ilości cykli ładowania i rozładowania?
0: od tysiąca różnych czynników, tak samo jak w samochodzie spalinowym. Gdybym miał je teraz opisywać, to prawdopodobnie musielibyśmy tu siedzieć do czwartej rano, a nie do

0: drugiej.
1: Dobrze, to jak kiedyś będzie okazja, to przejdziemy do tego. Pojemność baterii. No tak, ale wspominał pan o tym Mitsubishi, które dożywotnio będą państwo sprawdzali, ile to wytrzyma. A czy można po prostu wymienić baterię? No bo technologia się zmieniła. Jeżeli tam hamulce, karoseria odpowiada warunkom otrzymania dopuszczenia do ruchu, to może warto wymienić baterię i odzyska samochód właściwości eksploatacyjne.
0: Trafił pan w dziesiątkę, dokładnie tak. I ten rynek rzeczywiście idzie w tą stronę, czyli rynek ogólnie bateryjny, ze względu na to, że w ogóle cena baterii przez ostatnie 5 lat spadła chyba 5-krotnie albo 6-krotnie, czyli ten największy komponent, który sprawiał, że takie Mitsubishi IMF jeszcze 10 lat temu kosztowało 160 tysięcy, a teraz 160 tysięcy kosztuje duży SUV elektryczny, to właśnie to powoduje, że pojawiają się tak zwane produkty aftermarketowe lub bardzo mocno też się wypełnia rynek w ogóle baterii na przykład używanych. I tutaj podam taki przykład z życia wzięty, bo sporo baterii wymieniamy w samochodach. Znowu posłużę się taką wartością ogólną. Średni koszt wymiany baterii na dobrą baterię używaną to jest około 20 tysięcy złotych. Czyli jest to odpowiednik porządnego remontu silnika.
1: Albo samochodów w granicach 10-15 lat spalinowego, prawda? O, w miarę znanej przeszłości. 20 tysięcy. Tyle musimy dołożyć co jakieś 10-15 lat.
0: Nie, no bez przesady. Znowu, mówimy tu o sytuacjach wyjątkowych.
1: Czyli zazwyczaj bateria zużywa się tak, że tam już karoseria rdzała, trzeba wszystko wymienić, nie?
0: Nie mamy jeszcze takich przykładów. W sensie nie mamy... Najstarsze samochody elektryczne produkowane masowo to są samochody produkowane w latach powiedzmy 2008-2010. To są samochody, które na rynku motoryzacji spalinowej były uważane jeszcze za całkiem, może nie świeże, no ale powiedzmy jeszcze nie takie stare. Więc tutaj nie mamy takiej analityki, żeby tak powiedzieć.
1: Mhm. Czyli te najstarsze to jest jakieś 15-18 lat.
0: Powiedziałbym raczej, że 15, bo to jest z 2008, no to było na przykład, nie wiem, Tesla Roadster, jak już się posłuży marką, samochód, którego wyprodukowano 2400 sztuk w ogóle.
1: Nie, no to prawie nówki, bo ostatni samochód, który kupiłem, miał 28, także to jeszcze trochę sprawdzona konstrukcja. 15-18 lat, nie mamy jeszcze doświadczeń, ale jeżeli coś się dzieje z baterią, spada jej pojemność ponad miarę, a chcemy zachować ten samochód w użytkowaniu, wymieniamy baterię, koszt około 20 tysięcy złotych, to już nie połowa ceny pojazdu, tak? Bo kiedyś mówiono, no tak, ale to używana bateria, tak?
0: Tak, używana. Mówimy o takiej, powiedzmy, recyrkulacji, czyli baterie z samochodów powypadkowych, w jakiś tam sposób uszkodzonych, po prostu trafiają z powrotem na rynek i to wypełnia tą niszę zapotrzebowania. Docelowo też wiemy o tym i współpracujemy z paroma producentami, którzy pracują nad stworzeniem takich refili, czyli coś, co można było porównać do tego, co się kiedyś robiło z tuszami, czy nadal się robi, do drukarek, że się brało stary tusz i się wlewało do niego, starą obudowę do tuszu i wlewało się do niego nowy tusz. I tak naprawdę też bardzo podobnie dzieje się w bateriach, z tym, że to musi się dziać na skalę przemysłową. Nie można tego robić w garażu, no bo nie chcemy, żeby te mity o pożarach samochodów stały się prawdą.
1: A nowa bateria zużyła mi się do samochodu z 2011 roku. Albo się popsuła, coś się stało, nie wiem, powódź na przykład. I chcę sobie ten samochód uruchomić, bo reszta wszystko działa, piękne tapicerki, wnętrze. No i czy mogę nową kupić, prawda?
0: Tak, można kupić nową baterię, aczkolwiek jest to raczej mało prawdopodobny scenariusz pod względem opłacalności, chyba że samochód będzie akurat youngtimerem. No bo gdybyśmy chcieli kupić nową baterię od producenta, no to w przypadku takiej bardzo rozpropagowanej marki mówilibyśmy o koszcie rzędu od 38 do 50 tysięcy złotych.
1: Czyli w przybliżeniu połowa wartości nowego samochodu, tego nowego samochodu.
0: No mniej więcej 1/3 połowa, tak.
1: No to podobne wyliczenia przedstawiali producenci autobusów kilka lat temu, około 10, kiedy wchodziły autobusy elektryczne na rynek i zaczynały je kupować najpierw duże przedsiębiorstwa, to Pamiętam wtedy w czasie konferencji mówili, a co ile lat wymiana baterii? 6

0: do 8, cena baterii około 50% wartości autobusu. Ale to było 10 lat temu, bo rozumiem, że te nowe baterie tanieją i ze względu na wzrost produkcji i technologię.
1: Tak, i zmianę chemii, i wiele innych aspektów. Baterie będą tanieć. Myślę, że ten trend będzie się utrzymywał. I docelowo uważam, i to się też potwierdza powoli, że samochód elektryczny docelowo będzie tańszy, dużo tańszy od samochodu spalinowego.
0: No, oby tak się stało. A na razie kosztuje tyle, ile kosztuje, ale i tak taniej niż te wymienione 10 lat temu. A jak się nim jeździ, to zapraszam Państwa na parking Polskiego Radia. No może nie teraz, choć tam już są te auta. Chciałem powiedzieć autobusy. Autobusem można przyjechać. W Warszawie jeździ dużo autobusów elektrycznych, także zapraszam. Też można potestować w roli pasażera. Od 10 do 18 testowanie samochodów elektrycznych w Polskim Radiu. A teraz w nocy rozmowa o budowie, parametrach. Jak to wszystko rozumieć, jak to wszystko porównać. I jak to później przełożyć na bycie posiadaczem swojego samochodu. 22 645 22 66 to telefon do pytania nas.

Jedynka w drodze, dzisiaj elektryzująca bardzo, o bateriach rozmawiamy, o mocach wyrażanych w kilowatogodzinach, no ale chyba o sercu takiego pojazdu też powinniśmy coś powiedzieć. Mówi się, że silnik jest

0: z sercem samochodu. Te silniki miały różne pojemności, tam była wtryskiwana albo zasysana mieszanka paliwowa i dzięki temu od ponad 150 lat cieszyliśmy się jazdą. No a w samochodach elektrycznych, jak sama nazwa wskazuje, mamy silniki elektryczne. Jakie mamy te silniki? Czym one się różnią? Czy to tak jak uczono nas w szkole, a tu komutator i mamy silnik prądu stałego, a bez komutatora to silnik prądu przemiennego, a jak ktoś miał odkurzacz, to jeszcze szczotki można było kiedyś wybielać. Czy takie pojęcia o tym silniku mają jakiś sens?
1: W pewnym sensie tak. Powiem szczerze, nawet co ciekawe, nabrały trochę nowego sensu przy tych najnowszych technologiach, jeżeli chodzi o silniki elektryczne. Natomiast ja pokrótce tylko opowiem, z jakich silników w chwili obecnej się korzysta. Więc w pierwszej kolejności korzysta się z silników indukcyjnych, czyli takich, które nie mają w wirniku magnesów stałych. I są to silniki stricte indukcyjne. Dodatkowo mamy silniki stałomagnesowe, czyli takie, które w wirniku mają stałe magnesy, a Europa ostatnio rozwija pewną technologię, co daje pewne światełko nadziei w kontekście europejskich technologii. Nazywają się to silniki z zewnętrznie wzbudzanym wirnikiem. Chodzi o to, że zamiast stałych magnesów zastosowane są elektromagnesy. Dlaczego nas to powinno cieszyć? Bo tam jest tylko miedź. Nie ma magnesów neodymowych, tylko i w wirniku, i w stojanie mamy tylko i wyłącznie miedź. A kto jest największym dostawcą miedzi? No wiadomo, Polska.
0: No, to brzmi optymistycznie. To zapamiętajmy tę nazwę, nazwę rodzaju budowy silnika. Silniki z zewnętrznie wzbudzanym...
1: Wirnikiem.
0: Wirnikiem.
1: Czyli elektromagnesy na wirniku są wzbudzane i tam właśnie też się pojawiają szczotki. To jest też taka rzecz, pan mówił o tych szczotkach.
0: Tak.
1: Tam do przekazywania energii właśnie do tych elektromagnesów stosuje się cały czas takie...
0: Węglowe szczotki.
1: Węglowe szczotki. To się już teraz będzie zmieniało na technologię bezprzewodową, ale na razie wciąż jeszcze są węglowe szczotki i tutaj też znowu zaskoczę, w najnowszych silnikach BMW albo prawie najnowszych mamy takie właśnie szczotki, które wzbudzają nam ten wirnik.
0: I to daje szansę na możliwość dalszych dobrych wyników polskiego górnictwa miedziowego. Chyba nie bez przyczyny to tam blisko zachodniej granicy, blisko tych fabryk niemieckiej motoryzacji. Czy też może nawet by się opłacało te produkcje silników z zewnętrznie wzbudzanym wirnikiem?
1: Ja myślę,
0: przenieść.
1: Przenieść do Polski. No po co ma to gdzieś tam niepotrzebnie ta miedź wędrować? Już w Polsce produkujmy. Mhm. Czemu nie? Baterie produkujemy w Polsce. Koncern LG produkuje baterie w Polsce.
0: Bardzo ważny element, silniki też bardzo ważny element. Kilka lat temu producenci autobusów proponowali autobusy elektryczne z silnikami centralnymi, czyli coś jak no, zamiast w tej komorze, zamiast silnika spalinowego silnik elektryczny, ale były też opcje z silnikami w piastach osi. Ale jednak to się chyba nie przyjęło, bo te opisy, które czytam, nowych autobusów elektrycznych są jednak silnikami centralnymi.
1: Jeżeli chodzi o autobusy, nie jestem tutaj specjalistą.
0: Ale jak to się przekłada na...
1: samochody spalinowe, tak, przepraszam, osobowe.
0: Ewentualnie dostawcze.
1: Więc tutaj mamy taki wynik jakby pośredni. Chodzi o to, że jednak producenci samochodów elektrycznych starają się ograniczać ilość wszelkiego rodzaju przełożeń, jakby i też zmniejszać ciężar. No wiadomo, ilość przełożeń, zębatek i tego wszystkiego zwiększa ciężar, zwiększa utraty energii, temperatury i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej starają się te silniki umieszczać przynajmniej po jednym na oś. Natomiast wciąż pozostaje jakieś przełożenie, no bo te silniki bardzo szybko się kręcą i potrzebny jest dyferencjał, żeby rozkładać siły pomiędzy kołami. Chińczycy coraz częściej próbują stosować silniki bezpośrednio w kołach, ale to jest technologia, która moim zdaniem raczej jest technologią przyszłości bardziej niż obecnie popularyzowaną.
0: Wydaje mi się, że taki silnik trzeba by było dosyć mocno uszczelniać, bo koła pracują w różnym środowisku, prawda? Raz jest mokro, raz nie, zanieczyszczenie, pył. Czyli jednak silniki centralne w sensie, że nie przy kołach, tylko przekazujące przez jakiś wał napędowy, tak? Napęd na
1: tutaj akurat koło. Przez przekładnię i przez dyferencjał i półosie na...

0: koła jest przekazywana energia. Jest to technologia wystarczająca, w ten sposób się buduje takie drive unity, czyli generalnie w motoryzacji elektrycznej silnik to nie jest tylko silnik, czyli ten silnik elektryczny, który znamy, ale do niego dołożona jest inwerter, czyli ta cała elektryka i elektronika, która steruje i zasila ten silnik. I dodatkowo cała przekładnia. I to wszystko jest zabudowane w taki, powiedzmy, drive unit. I taka jest obecne trendy, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Tak jak mówię, jeżeli chodzi o te silniki w kołach, to technologia idzie w tą stronę. Brytyjczycy bardzo mocno tutaj rozwinęli technologię właśnie tych silników takich płaskich, stałomagnesowych. Natomiast po prostu to jeszcze się nie spopularyzowało. No, jeżeli chodzi o szczelność, tutaj bym się specjalnie nie martwił. Pamiętajmy o tym, że hulajnogi już od wielu lat jeżdżą z takimi silnikami i to jakoś te technologie chyba są dopracowane.
1: Czy z tego wynika, że w przypadku samochodu elektrycznego łatwiej zbudować pojazd z napędem na cztery koła, bo po prostu sobie ustawiamy to przy czterech kołach, a no, komputer steruje mocą, która do danego koła. I czy wtedy na przykład układy typu zapobiegające poślizgowi kół też jest łatwiej wykonać, bo można to robić bezpośrednio regulując obroty silnika?
0: Wszystko jest teraz łatwiej zrobić, właśnie ze względu na wprowadzenie technologii silników elektrycznych i ogólnie napędu elektrycznego. Z tego względu, że większość serwomechanizmów, jakie znamy na świecie, większość rzeczy, które nas otaczają, jest zasilane silnikami elektrycznymi. Przełożenie tego w motoryzacji, w jakiejkolwiek przekładnie, nie wiem, czy chociażby sterujące poślizgiem kół, czy sterowanie przekładnią kierowniczą, to wszystko odbywa się teraz elektrycznie. Nie ma pasków, nie ma zębatek, nie ma żadnych przekładni, a dodatkowo jest gigantyczna precyzja działania. I stąd między innymi na przykład idziemy w stronę autonomii, czyli samochodów, które będą jeździć samodzielnie, bez naszego udziału, właśnie dzięki temu, że wkracza elektromobilność i komputeryzacja do samochodów.
1: Elektryczny samochód z napędem 4x4. Nie mamy skrzynki rozdzielczej, mamy silniki przy kołach doprowadzające energię do każdego koła, a jedynie czujniki sterują pracą. Dane z silników doprowadzone do komputera pozwalają na sterowanie pracą, a nie setki czujników obrotowych koła prawego, lewego, mocy silnika, wciśnięcia pedału gazu, tak, przełożenia
0: składu mieszanki i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj naprawdę samochód elektryczny bardzo mocno faworyzuje właśnie rozwój nowych technologii. To jest coś, czego ludzie nie doceniają. Przeciwnicy elektromobilności mają swoje argumenty, natomiast dla mnie największym argumentem jest to, że samochody elektryczne prowadzą nas prostą drogą do tego, że samochody będą autonomiczne. Ja osobiście, jadąc po autostradzie, nie czerpię przyjemności z jazdy. Wolałbym, żeby samochód jechał sam, zgodnie z przepisami.
1: No tak, ale to tak kiedyś już było, bo koniec XIX wieku, to jeszcze ta motoryzacja spalinowa była raczkująca, ale na przykład do transportu ludzi w miastach szybciej rozwijały się systemy tramwajowe. I tak było do lat 40-50, że to właśnie przewóz dużej liczby pasażerów był realizowany przez lepiej opanowane technologie elektryczne i taki tramwaj był też prostszy w budowie i bardziej niezawodny. Tak było na początku XX wieku i tak później dzieje się w połowie, niedługo w połowie XXI wieku. Z jednej strony podchodzimy z niedowierzaniem, z dystansem do elektromobilności. Z drugiej strony, z tego co pan mówi, jeżeli ta elektromobilność będzie się rozwijała, będą nowe technologie, może się okazać prostsza i łatwiejsza w realizowaniu różnych celów na drodze.
0: Tak, i może nam zaoszczędzić czasu, a myślę, że czas to jest jedna z rzeczy, która w tak rozwiniętej już gospodarce i cywilizacji jak cywilizacja Zachodu staje się ważniejszym aspektem niż cokolwiek innego. Czyli kiedy możemy sobie na przykład jadąc w samochodzie autonomicznym poświęcić czas na coś zupełnie innego, no to jest moim zdaniem wartość nieoceniona.
1: Na przykład na słuchanie jedynki. Jedynka w drodze. Dzisiaj o elektromobilności, a to dlatego, że mamy zielony weekend w Polskim Radiu. Naszym ekspertem jest Bartosz Jeziorański, EV Repair Network. Network, czyli sieć. A Reaper to chyba nie trzeba tłumaczyć.

z czym się kojarzy. No więc w następnym wejściu może porozmawiamy o tym, czy samochody elektryczne się psują. Jedynka w drodze.

0: Jedynka w drodze. Dzisiaj nie ma teorii, sama praktyka dotycząca samochodów elektrycznych, ale mam nadzieję, że dzięki tym informacjom, które przekazuje nam nasz ekspert Bartosz Jeziorański, Państwo mogą inaczej spojrzeć na elektromobilność, inaczej pomyśleć o tym, czy taki samochód posiadać, czy też nie. No i ważne informacje teraz będą też takie, mimo wszystko, mimo że baterie tanieją, mimo że coraz wyższa produkcja powoduje spadek ceny, nowe samochody elektryczne kosztują sporo, a Polacy kupują głównie samochody używane w pewnych zakresach cenowych. Te zakresy dla osób indywidualnych to mniej więcej 5-10 tysięcy, dla osób prowadzących działalność to między 20 a 30 tysięcy. No więc pytanie, czy można, czy się bać, czy też się nie bać zakupu używanego samochodu, jaka to jest skala ceny używanego samochodu elektrycznego?
1: Tak, powiem zupełnie szczerze, samochód elektryczny jest na tyle nowy, że oczywiście ogólnie samochodu elektrycznego jako produkt

0: produktu nie należy się bać, czy używanego, czy nowego. Natomiast wziąć pod uwagę specyfikę polskiego rynku i w ogóle rynków Europy Wschodniej, zdecydowanie przed zakupem takiego samochodu należy ten pojazd sprawdzić. Bez sprawdzenia nie ryzykowałbym zakupu. Powiem szczerze, mamy wiele przykładów na to. No, powiem wprost, jeżeli chodzi tutaj o nieuczciwych sprzedających, te samochody były naprawiane niepoprawnie, niektóre dane były zmieniane, niektóre parametry. I tutaj zdecydowanie polecam skorzystać z warsztatu, który się specjalizuje w danej marce lub specjalizuje się w samochodach elektrycznych, żeby ten samochód przed zakupem sprawdzić. Natomiast jeżeli samochód jest sprawdzony, to absolutnie nie ma powodu do tego, żeby się czegokolwiek w tym samochodzie bać.
1: Drugie pytanie, też ważne dla klientów. Czy samochody się psują i ile to będzie kosztowało?
0: Ojej, powiem tak. To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli awarie samochodów elektrycznych najczęściej występują w tych systemach, gdzie byśmy się tego spodziewali najmniej. Mamy tu systemy zawieszenia, mamy układ hamulcowy. Oczywiście zdarzają się też awarie, aczkolwiek powiem szczerze, ich udział procentowy w ogólnej skali napraw, które wykonujemy, nie jest wcale taki duży, czyli awarie właśnie związane z bateriami, systemami informatycznymi, czyli infotainmentem, z silnikami. Im nowsze samochody, tym rzadziej. Wciąż tak naprawdę główną skalą, jakby głównym tematem, którym się zajmujemy, co jest też dla nas trochę dziwne, bo kiedy zakładaliśmy tę działalność, nie spodziewaliśmy się tego, są zawieszenia. Czyli zawieszenia w samochodach elektrycznych wciąż poddawane innej presji. One najczęściej jakby stwarzają dla nas problemy. Dodatkowo bardzo ważnym systemem, który też czasami ulega awarii, a na pewno trzeba o niego dbać, to jest system odbierania temperatury z baterii silników, czyli układ chłodzenia, układ klimatyzacji i układ przewietrzania, czyli te trzy układy stanowiące jeden system odprowadzenia temperatury, jest bardzo, bardzo, bardzo ważny w samochodach elektrycznych.
1: Na liście elementów, które mogą wymagać napraw, układ zawieszenia, ale to jest analogiczne trochę jak w samochodach spalinowych. Czy w tych układach też występują różnice?
0: Nie, te układy co do zasady nie różnią się od tego, co znamy w samochodach spalinowych. Dlatego też właśnie z tego względu, że korzystają z dziedzictwa i z ilości, które są jakby produkowane dla rynku spalinowego, mamy te zawieszenia bardzo podobne i niestety z tego względu one też ulegają częstszym awariom, aczkolwiek producenci już teraz pracują i w układzie zawieszenia, i w hamulcach nad tym, żeby to wszystko zmienić w taki sposób, żeby dostosować się do profilu tego samochodu i do sposobu użytkowania.
1: Czyli te jakby dwa segmenty, układ hamulcowy, układ zawieszenia, to jest to wspólne, a z układów elektrycznych to układ chłodzenia baterii, tak?
0: Z układów specyficznych.
1: Specyficznych,
0: bo jest tak. To układ chłodzenia na przykład w samochodzie elektrycznym jest zgoła inny od tego, co znamy z samochodu spalinowego, czyli przede wszystkim on w żaden sposób nie działa grawitacyjnie, jest tam ruch wymuszony przez pompy elektryczne i pojemność takiego układu, tutaj pewnie wielu zaskoczę, na przykład w samochodach producenta znanego bardzo szeroko, waha się od 15 do 20 litrów płynu chłodzącego, czyli 4-5-krotnie więcej niż w samochodzie spalinowym.
1: A w praktyce jak to wygląda, że bateria jest zanurzona w tym płynie, nie?
0: Nie, nie. Płyn w większości wypadków jest tak, że są specjalne płyty lub wężownice, z reguły wykonane z aluminium lub z jakiegoś podobnego materiału, które po prostu są puszczone nad lub pod ogniwami lub pomiędzy ogniwami, po prostu odbierają temperaturę bezpośrednio z tych ogniw.
1: I to w normalnej chłodnicy oddaje ciepło, tak?
0: Oddaje ciepło zazwyczaj tak, w normalnej chłodnicy i poprzez wymienniki ciepła, jeżeli jest bardzo duże zapotrzebowanie na oddanie energii, poprzez wymienniki ciepła też oddaje do układu klimatyzacji.
1: I obieg płynu chłodniczego jest wymuszony, a może to być nawet 15-20 litrów.
0: Dokładnie tak.
1: Czy to jest taki płyn chłodniczy, taki normalny, czy też jest to specjalny?
0: Jest to specjalny płyn, bardzo przede wszystkim jest dielektryczny, czyli oczywiście jest nieprzewodzący, a dodatkowo jest to płyn bardzo wysokiej jakości, który zachowuje się dobrze w środowisku wielomateriałowym. Tu muszę dodać, że jakby samochód elektryczny, ten przebieg płynu przebiega przez środowisko aluminiowe bardzo często, miedziane czasami, plastikowe, silikonowe i tak dalej, gumowe. Więc ten płyn musi zachowywać się neutralnie w tych wszystkich środowiskach.
1: Czyli nie powodować utlenienia, ale też nie powodować pobierania elementów, jakichś reakcji z tych wszystkich materiałów.
0: Ma nie reagować i ma się nie krystalizować, co też jest ważne.
1: Także chyba nie będziemy, chyba musimy to powiedzieć, że proszę nie próbować samemu.

0: temu wymieniać. Tego płynu nie da się, tak jak w tym Audi 1.9 TDI czy Golfie, tak nie da rady. To trzeba jednak pojechać i wymienić, zalać, bo Rygo nie pasuje.
1: Zdecydowanie polecam robienie to w warsztatach, które się na tym znają, aczkolwiek nasz rynek pokazuje, że Polak potrafi.
0: No właśnie, co potrafi? Jakieś takie najdziwniejsze naprawy, które zaskoczyły pana w czasie pracy w warsztacie, w serwisie? Coś, co zmroziło też może, że to może działać?
1: Więc dosyć częstą praktyką jest tak zwane drutowanie bezpiecznika pirotechnicznego. Bezpiecznik pirotechniczny w samochodach elektrycznych odpowiada za odcięcie wysokiego napięcia podczas wypadku, jednocześnie rozdzielenie baterii na dwa segmenty. I niestety nasi tutaj, powiedzmy, lokalni naprawiacze zamiast bezpiecznika pirotechnicznego wkładają pręt stalowy, czy tam ewentualnie jakąś blachę stalową, co później w sytuacji ewentualnego wypadku niestety ma bardzo negatywne albo może mieć bardzo negatywne skutki. I takie rzeczy widzieliśmy kiedyś bardzo często, teraz już coraz rzadziej, ale niestety wciąż się to zdarza.
0: Bezpiecznik pirotechniczny, jak to działa, że w momencie przeciążenia, tak, on po prostu wybucha, tak?
1: Bo w momencie jakiejkolwiek sytuacji, która powoduje zadziałanie systemu SRS, czyli systemu bezpieczeństwa, bezpiecznik pirotechniczny każdorazowo strzela i odcina nam wysokie napięcie. To jest taki system bezpieczeństwa.
0: On się degraduje w jakiś tam sposób.
1: Strzela,
0: tak?
1: I rozłącza taką klemę czy taką blachę, po prostu przecinają na pół.
0: I to jest bardzo ważne, aby po tym domniemanej kolizji, zderzeniu prąd nie płynął.
1: Dokładnie tak.
0: A, to skoro tak, skoro jesteśmy przy prądzie i o tym, że w sytuacji zagrożenia, w sytuacji krytycznej jest odcinany, z jakimi wielkościami prądów mamy do czynienia pod maską samochodu elektrycznego?
1: Jeżeli mówimy o napięciu, to mamy dwa najpopularniejsze systemy. System 400-voltowy i system 800-voltowy. I z takimi napięciami będziemy mieli do czynienia.
0: I to jest napięcie, które gdzieś tam krąży między baterią a silnikiem.
1: Jest to napięcie energii elektrycznej w baterii i z takim napięciem jest energia elektryczna dostarczana do baterii i z takim napięciem jest wydawana z baterii do na przykład silników.
0: A silniki pracują z jakimi napięciami? Tymi, które wychodzą?
1: Tożsamymi z tymi, które są w baterii. Bo nie opłacałoby się tego po drodze przetwarzać.
0: Ja tak więcej zajmowałem się autobusami i trolejbusami, stąd też mam od razu takie skojarzenie, że trolejbusy przeważnie 600 napięcie, tramwaje też 600 i to jest właśnie taki rodzaj elektrycznych pojazdów, które są bliżej ludzi, bo pociągi to już 3000, a nawet minęła 10. rocznica zmiany napięcia na WKD, kiedy przełączono z 600 V, czyli tego jakby miejskiego napięcia, tego pojazdu bliskiego, na pojazd duży, kolejowy na 3000. 400-800,
1: tak
0: średnio
1: jest.
0: 600, tyle ma, dlatego nie dotykamy tego, prawda, bez odłączenia, nie zaglądamy.
1: Tak, nie powinniśmy, prąd stały też, przypominam, ma taką zasadę, że nie przebiega przez zero. I zasada jest taka, że jak dotykamy prądu w gniazdku, to nas odrzuci z tego względu, że ten prąd przebiega przez zero. Natomiast prąd stały będzie nas cały czas trzymał i jeżeli będzie wystarczająco wysokie napięcie, może nas po prostu zabić.
0: No, to proszę pamiętać, nawet przy oglądaniu samochodu elektrycznego, nie otwierać miejsc. Te miejsca chyba ważne, których nie należy dotykać, są oznaczone na czerwono i pomarańczowo, prawda?
1: Pomarańczowo zazwyczaj i powiem zupełnie szczerze, dla zewnętrznego użytkownika te miejsca są niedostępne. Trzeba bardzo chcieć, żeby sobie zrobić krzywdę w samochodzie elektrycznym.
0: No ale jak ktoś potrafi naprawić pirotechniczny bezpiecznik, to może też umieć zajrzeć.
1: Tak jak mówiłem, Polak potrafi.
0: Dokładnie. Co jeszcze powinniśmy powiedzieć o ładowaniu? To zobaczymy, czy czasu starczy. Nie, chyba nie starczy. Te pytania o ładowania to właśnie też były te przeliczenia. Tak, jutro na parkingu będzie można naszych ekspertów zapytać o ładowanie, no i sprawdzić w praktyce. Te wzory się przydadzą. Bateria, pojemność baterii, ilość energii, którą mamy zgromadzoną, wyrażamy w kilowatogodzinach, czyli tej jednostce mocy pomnożonej przez czas, z którym można korzystać.

0: i różne kombinacje cyfr, które tu podstawimy, dadzą nam różne wyniki tego, jak możemy korzystać z samochodem elektrycznym, ale interesuje mnie jeszcze jedno, bo była taka marka stworzona przez znanego biznesmena w USA, która od razu miała być samochodem elektrycznym. Na początku, tam od lat 2008, producenci robią samochody elektryczne w skórze tych samochodów w obudowie spalinowych. Czy nikt się nie pokusił, żeby wraz z przejściem na inny sposób napędzania stworzyć inne formy samochodów? Bo jest z przodu komora silnika, przedział pasażerski, ewentualnie SUV, czyli jedna bryła albo bagażnik. Nikt tego nie próbował, że mamy nowy samochód i nową wizję. Tam Volkswagen Bus, prawda? Czy znamy kogoś, kto spróbował?
1: Nie, no oczywiście, że znamy. I tutaj właśnie ten biznesmen ze Stanów Zjednoczonych, on zrobił to pierwszy. I on tak naprawdę najbardziej to rozwinął, bo jak się przyjrzymy tym samochodom właśnie tej marki, to muszę powiedzieć, że ta marka przeciera szlaki właśnie w zakresie jakby tego nowego form faktoru, jak to się ładnie mówi, samochodów elektrycznych, gdzie samochód elektryczny stał się konstrukcją strukturalną i jego wykonanie jest w tej chwili odbywa się na przykład na dużych tryskarkach, tak? Czyli tym na gigapresie wytwarza się duże, bardzo skomplikowane komponenty, które zastępują na przykład, nie wiem, 30-40 części blacharskich.
0: I to niedługo będziemy mogli zobaczyć, czy już to widzimy?
1: To już widzimy. To już widzimy od paru ładnych lat i miałem okazję nawet to osobiście widzieć, będąc w fabryce w Berlinie tego producenta.
0: A, czyli patrzmy na nowe rozwiązania, a na zakończenie już zapytam naszego gościa, skąd ta pasja do samochodów elektrycznych?
1: To nie jest pasja do samochodów elektrycznych, to jest pasja do motoryzacji i do technologii nowych, czyli to jest połączenie dwóch pasji w jedno. Samochody elektryczne się pojawiły, ja się nimi zainteresowałem, ale moja pasja do motoryzacji jest wieloletnia i sięga bardzo zamierzchłych czasów, kiedy jeszcze startowałem w rajdach terenowych samochodami spalinowymi, a jednocześnie zawsze interesowałem się technologią, więc tutaj mam te dwie rzeczy w jednym.
0: Stąd też na przykład planowany nowy samochód, który będzie produkowany w Polsce, prawdopodobnie elektryczny, też jest bardzo związany z technologią, bo pochodzi z firmy, która bardziej technologią elektryczną i informatyczną się zajmowała.
1: Tak, i to widać, że generalnie trend w tej chwili w rynku elektromobilności jest taki, że wygrywają rynek firmy takie, które mają większą orientację w zakresie technologii informatycznych, niż te, które mają historię na przykład budowania samochodów spalinowych.
0: A za udział w Jedynce w Drodze dziękuję Bartoszowi Jeziorańskiemu, właścicielowi EV Repair Network. Tak przekładając na nasze sieć naprawy samochodów elektrycznych. EV jak Electric Vehicle. No i zapraszam. Mam nadzieję, że to, co zapraszam na Zielony Weekend do Polskiego Radia, a mam nadzieję, że to, co powiedzieliśmy dzisiaj od północy, pozwoli Państwu lepiej, pełniej uczestniczyć i z wiedzą fachową w tym przedsięwzięciu Polskiego Radia. Dziękuję ekspertowi.
1: Również bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu.
0: I do usłyszenia.